0: miasta w tym takim całościowym ujęciu już nie, to po pierwsze. Po drugie, otrzymujemy cały czas dodatkowe zadania zlecone, a w ślad za nimi nie idą dodatkowe finanse. I to też jest istotna kwestia. Rząd obiecuje...
1: Poda pan przykład takiego nowego zadania?
0: Rząd obiecuje wielu różnym grupom społecznym dodatkowe środki, choćby w zakresie potrzeb oświatowych. I w tym przypadku my nie otrzymujemy pełnej refundacji czy pełnych środków na zapewnienie nauczycielom odpowiedniego poziomu wynagrodzeń, tylko musimy z własnych środków, z własnych dochodów szukać i pokrywać te obietnice, które rząd zgłasza. W zakresie choćby rozwiązań z gospodarki nieruchomościami mieliśmy dodatkowe zadania zlecone i one są, nie wszystkie są refundowane. Także ja choćby w ubiegłym roku miałem, nie tylko ja zresztą, bo wiele podobnych podmiotów w całej Polsce miało problem z zapewnieniem odpowiedniego poziomu opieki w powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności. Mówiąc wprost, mniej więcej na poziomie września skończyły się środki finansowe większości instytucji. Część samorządów podejmowała decyzję, że będzie z własnych budżetów wygospodarowywać środki na lekarzy orzeczników. Część samorządów nie podjęła takiej decyzji. Po pewnym impasie rząd był zmuszony podjąć decyzję o przekazaniu dodatkowych środków, no ale te samorządy, które z własnych budżetów zobowiązały się do pokrycia tych kosztów, nie otrzymało wtedy tych pieniędzy. I takich mniejszych przykładów, które nie są widoczne na co dzień, jest trochę i o nich też trzeba mówić. Natomiast z perspektywy samorządów nie tylko finanse są ważne. Dzisiaj bardzo ważną kwestią jest, są też także te zadania zlecone, o których mówiłem, ale również myślenie o przyszłości w zakresie rozwoju. To znaczy dzisiaj cały czas nie jest przyjęta strategia średniookresowego rozwoju państwa. Nie mamy również pomysłu na to, jakimi miastami mają być miasta subregionalne, które z każdym kolejnym rokiem tracą funkcje społeczno-gospodarcze, a depopulacja i ten ogromny problem z demografią tylko to uwypukla i powoduje, że te miasta znikają z map. To oczywiście jest bardzo mocne, co mówię, ale są już dzisiaj miasta, które na przestrzeni ostatnich lat straciły do kilkudziesięciu procent swoich mieszkańców. Przykład Chełma, które było miastem 72-tysięcznym, a dzisiaj ma 55-54 tysięcy mieszkańców, jest bardzo dobrym przykładem, ale to dotyczy także Puław, Zamościa, Białej Podlaskiej, Łomży i również miast po stronie zachodniej, a także kilku metropolii. I dzisiaj musimy zastanowić się, co zrobić, aby skutecznie zachęcić młodych ludzi, czy po prostu ludzi do zakładania rodzin, do posiadania, do chęci posiadania dzieci, do również osiedlania się w tych mniejszych ośrodkach, bo w przeciwnym razie w perspektywie 20-30 lat będziemy mieli ogromny problem, który będzie bardzo ciężko rozwiązać, bo trzeba będzie utrzymać infrastrukturę, która dzisiaj jest już w tych samorządach, bo ona przecież nie zniknie, nie znikną oczyszczalnie, nie znikną ciepłownie, nie znikną budynki, które były przez te wszystkie lata budowane i rozwijane. A skoro nie znikną, a będzie mniejsza ilość ludzi mieszkała w tych miastach, to albo trzeba będzie podwyższać daniny i podatki, albo mieszkańcy dużych ośrodków metropolii będą musieli poprzez swoje podatki utrzymywać tą infrastrukturę. Dzisiaj trzeba bardzo poważnie zastanowić się nad reformą administracyjną, samorządową, która powinna te problemy rozwiązać.
1: Wielkie zatem wyzwania przed nami. Przyjdzie nam o nich jeszcze nie raz rozmawiać. Jakub Banaszek, prezydent miasta Chełm, doradca prezydenta Karola Nawrockiego. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
2: 7:09. Gość poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Posłanka Marcelina Zawisza, przewodnicząca koła partii Razem z nami. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry.
1: W środę przed budynkiem Sejmu odbył się protest naukowców. Chyba pierwszy, na pewno pierwszy na taką skalę, w której młodzi doktoranci, naukowcy, naukowczynie, ludzie, którzy pracują na uniwersytetach, wyszli, żeby upomnieć się o 3% PKB przeznaczane na naukę. Daleko do tego progu mamy. Z roku na rok jest w zasadzie coraz gorzej, można powiedzieć. Ale dlaczego te 3% miałoby realnie zmienić naszą rzeczywistość? Dlaczego w ogóle inwestować w naukę? Może zadam to pytanie trochę szerzej i naiwnie, ale mamy wojnę za granicą, mamy problemy z ochroną zdrowia, to niech ci naukowcy sobie jakoś tam radę dają.
2: Ja myślę, że tutaj najlepiej paradoksalnie będzie odwołać się do słów samego ministra Domańskiego, który mówił o tym, że każda złotówka zainwestowana w badania, naukę i rozwój daje gospodarce 7 zł zwrotu. Więc to nie są wydatki, to jest inwestycja i my mówimy tutaj o sytuacji, w której polskie państwo płaci młodym naukowcom tak żenujące pieniądze, że dla nich to jest oczywiste, że takim wyborem, przed którym oni stają, jest albo to, żeby pójść pracować do innego zawodu, a jeśli chcą pozostać w zawodzie, no to niestety najczęściej muszą wybierać tutaj inne kraje, na przykład Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, nie Francję, Niemcy, a myślę, że wszyscy chcielibyśmy, życzylibyśmy sobie tego, żeby polscy naukowcy pracowali w Polsce i wypracowywali rozwój naszego kraju, ale żeby to się mogło wydarzyć, no to musimy zapewnić im podstawowe elementy, jakim jest po pierwsze właśnie godne wynagrodzenie, ponieważ sytuacja, w której młodzi naukowcy zarabiają 19 zł powyżej płacy minimalnej, kiedy te pensje na uczelniach, w instytutach badawczych, w tych jednostkach, w których oni pracują, są po prostu tak mizerne. To powoduje, że no oni nie mogą się utrzymać, ale mówimy tutaj także o utrzymaniu aparatury badawczej. To jest jedna z tych rzeczy, które są niestety dla nas takie medialne i głośne, kiedy pojawia się ta informacja dotycząca dofinansowania do sprzętów, a raczej tego, jak dużo tych projektów nie uzyskało tego dofinansowania. I po prostu będzie musiało albo mieć finansowanie z uczelni, na co uczelnie po prostu często nie mają pieniędzy, no albo szukać jakiegoś prywatnego sponsora, który pozwoli na to, żeby daną aparaturę badawczą po prostu utrzymać. Mieliśmy sytuację Oceanii, mieliśmy radioteleskop, który miał otrzymać finansowanie właśnie po awanturze medialnej. No i my nie możemy w ten sposób funkcjonować w polskiej nauce, bo sami naukowcy mówią, że to jest kwestia tego, że jeżeli chcemy, żeby nasz kraj się rozwijał, żeby ten wzrost gospodarczy, który widzieliśmy przez ostatnie 30 lat miał miejsce, no to my musimy zacząć inwestować w naukę, badania i rozwój. No ale to jest też sytuacja bezpieczeństwa.

0: państwa to są grosze. Kiedy spojrzymy na budżet panu, to są grosze. I naukowcy mówią wprost, tak dłużej być nie może. Część z tych pieniędzy na badania, naukę i na obronność można przeznaczyć na badania i rozwój. Część z tych pieniędzy, które my wydajemy w ramach obronności, tak naprawdę na tą obronność pójdą, jeśli pójdą również na te wydatki związane właśnie z badaniami, innowacyjnością, ponieważ no, to też jest kwestia tego, że ci naukowcy mówią o tym wprost, że te pieniądze zainwestowane również w ten sektor obronnościowy, one pozwolą na to, żeby budować obronność naszego kraju. I zresztą to było w tym pierwszym liście otwartym, który, pod którym podpisało się kilku tysięcy naukowców. Teraz pod kolejną petycją już jest ponad chyba 27 tysięcy podpisów. I to jest niesamowite, że naukowcy naprawdę z bardzo różnych dziedzin, z bardzo różnych podmiotów zgromadzili się pod Sejmem na największej w, no chyba w ogóle, no, w historii po 89. proteście ludzi nauki. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, ja tam byłam razem z nimi. No i muszę powiedzieć, że to ich rozczarowanie rządem jest naprawdę bardzo duże.
1: Ja powiem szczerze, że sam podpisałem ten apel, bo jakby uważam też, że pieniądze dla akurat na naukę powinny się znaleźć, ale stanę w roli adwokata diabła. Może jest tak, że wygodnie się o tym mówi z perspektywy publicysty, z perspektywy posłanki opozycji, z perspektywy przede wszystkim naukowców, których to dotyczy, ale jak się staje później przed perspektywą znalezienia tych pieniędzy, to jest problem. No przecież Marcin Kulasek z Lewicy, który jest dzisiaj ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, też mówił z mównicy sejmowej, ale też w wielu wywiadach, że on by te 3% chciał znaleźć, tylko że wydatki dzisiaj są absolutnie gdzie indziej.
0: To jest prawda, że te wydatki są gdzie indziej, ale tak jak mówię, to jest kwestia tego, że jeżeli potraktujemy badania i rozwój jako część strategiczna dotycząca budowania bezpieczeństwa naszego kraju i inwestowanie w różne obszary, które mają na celu to bezpieczeństwo zbudować, no to tutaj oczywiście można korzystać z tych środków na obronność, które są po prostu rekordowo wysokie, o czym zresztą mówią też sami wojskowi, że to nie jest tylko i wyłącznie tak, że te pieniądze muszą iść na sprzęt ciężki. Mówimy tutaj też o sytuacji, w której na przykład Ministerstwo Obrony Narodowej zamówiło taki raport w Szkole Głównej Handlowej na temat bezpieczeństwa lekowego jako bezpieczeństwa państwa obronnościowego. No i tam jest prosta konkluzja. Znaczy my nie mamy możliwości obronić naszego państwa, jeżeli nie będziemy mieli podstawowego bezpieczeństwa lekowego. I w tym sensie jakby samo Ministerstwo Obrony Narodowej zamówiło raport, z którego mogłoby wyciągnąć wnioski, żeby z tego przeznaczyć środki na tę część właśnie dotyczącą bezpieczeństwa lekowego. Bo jakby nauka jest bardzo różna, prawda? To nie jest tak, że to jest jedna dziedzina, o której mówimy. To są naprawdę bardzo, bardzo wszelakie badania. W tym momencie jakby jesteśmy na etapie, gdzie no, według samych naukowców NCN, czyli badania podstawowe, są po prostu głodzone. No i to prowadzi do sytuacji, w której oni są już tak zdesperowani, że wychodzą na ulicę, czego my się nikt łącznie z ministrem Kulaskiem, ministrem Domańskim się nie spodziewali. No ale teraz pytanie o to, czy to jest tak proste z perspektywy publicysty, czy właśnie posłanki opozycji, żeby o tym mówić. No nie, no to jest kwestia strategicznych decyzji państwa. To znaczy, jeżeli pan minister Domański sam siebie posłucha, no to to jest pierwsza rzecz, którą on powiedział, to jest to, że jeżeli my chcemy mieć ten rok przełomu, jeśli my chcemy mieć te dekady wzrostu, o których po prostu marzą rządzący, no to my musimy zainwestować w naukę, bo jak sam pan minister Domański zwracał na to uwagę, to jest coś, co się po prostu bardzo zwraca, jeśli chodzi właśnie o rozwój gospodarczy i o wzrost gospodarczy naszego kraju. My, to nie są pieniądze, które są przepalane, to nie są pieniądze, które po prostu no, są przejadane. To są pieniądze, które jeśli my je zainwestujemy, to będziemy mieli z tego realne korzyści, jako cała gospodarka. I w tym sensie to jest inny wydatek, prawda, niż na przykład jakieś dodatkowe świadczenie, które, nie wiem, byłoby jednorazowe, tak jak na przykład te tarcze dla przedsiębiorców, tak? Które i tak miały sens w sytuacji, w której to była na przykład, nie wiem, sytuacja pandemii, tak? Znaczy spora część to były pieniądze, które były przepalone, no ale chodziło o to, żeby cała gospodarka

0: prostu się nie zawaliła, w związku z czym były wymyślane różnego rodzaju tarcze po to, żeby tą gospodarkę utrzymać w ruchu. No my mówimy tutaj o inwestycji, czyli o czymś, co po prostu wiemy z badań, że się zwraca. Co więcej, na Komisji Nauki, kiedy rozmawialiśmy na temat budżetu państwa, to wręcz były cytowane badania, które pokazywały, że każda złotówka, którą się zainwestuje w naukę, badania i rozwój, zwraca się nawet jako 13 zł do gospodarki. Więc my naprawdę jakby w zależności od tego, na jakie badania spojrzymy, no to to wszystko... To jest absurdalne. Ja nie wiem, jak można nazwać kogoś, kto wiedząc, że każda zainwestowana złotówka wróci się do budżetu państwa, do gospodarki powielokroć, wiedząc te rzeczy, ponieważ pan minister Domański sam o tym mówił, nie inwestuje tych pieniędzy w naukę, badania i rozwój.
1: Poseł, pani dobrze wie, że perspektywa przyszłorocznych wyborów to nie jest ta perspektywa, w której te pieniądze się zwrócą, tylko na razie trzeba je zasiać, wsadzić i poczekać na efekty, czasem kilka lat, czasem być może dekadę, bo taki naukowiec musi popracować, musi mieć trochę wolności tej twórczej, czy też wolności przy okazji badań naukowych i dopiero później można myśleć o zyskach. A politycy, no z całym szacunkiem, może w partii Razem macie inaczej, bo nie rządziliście, może to jest ten trochę logika inna, jeszcze taka w dobrym tego słowa znaczeniu naiwna, no ale politycy myślą o tym, że za rok mają wybory i lepiej wydać to na przykład, nie wiem, na wsparcie dla artystów, jeśli chodzi o dopłaty do ubezpieczeń społecznych, bo to jest konkretna grupa wyborców, która przynajmniej w teorii może się odwdzięczyć przy urnie wyborczej.
0: Znaczy, panie redaktorze, pan sugeruje, że partia rządząca, w tym Nowa Lewica, Koalicja Obywatelska, bo to są te dwa resorty prowadzone przez polityków z tych dwóch ugrupowań, jakby patrzą tylko i wyłącznie krótkoterminowo i nie chcą, jak rozumiem tę logikę, żeby ktoś inny spijał śmietankę, ponieważ jak rozumiem, mogą nie wierzyć na przykład w swoją wygraną w 2027 roku i utrzymanie władzy.
1: Może znaczy, to nie jest jedyna przesłanka, ale jedna z głównych tak.
0: Znaczy no to jest właśnie to, co prowadzi Polskę na dno. Znaczy to jest coś, co jakby jest taką kulą u nogi, która nie pozwala naszemu krajowi się rozwijać w sposób, który myślę, że wszyscy chcielibyśmy zobaczyć po prostu nie tylko w danych Forbesa, jak pan premier się chwali, tylko w realnym po prostu życiu nas wszystkich. No bo jeżeli my utrzymamy wzrost gospodarczy, będziemy mieli więcej środków do dzielenia, no to będziemy mogli lepiej budować lepsze państwo, które zapewnia duże bezpieczeństwo dla swoich obywateli. A w sytuacji, w której będziemy patrzeć krótkowzrocznie, no to jest szkodliwe. I teraz mówimy o sytuacji, w której mamy duopol, czyli mamy dwie partia, tak naprawdę dwa bloki, czyli mamy ten blok prawicowy z Prawem i Sprawiedliwością, panem Czarnkiem, panem prezesem Kaczyńskim.
1: Pan minister Czarnek obiecuje, że te 3% znajdzie. Nagrał specjalny film, mówi dość tego, 3% powinno się znaleźć.
0: Świetnie, to ja polecam wszystkim przejrzenie, jak wyglądały nakłady na naukę, badania i rozwój za Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że nie ma drugiej takiej grupy, której Prawo i Sprawiedliwość tak bardzo nie lubiło jak naukowcy. Ale jeśli spojrzymy na to, jak teraz są te nakłady realizowane, to one są chyba najniższe od 2018 roku, co też jest jakby bardzo dużym wyczynem. No ale chodzi mi o to, że jakby jeżeli ta logika duopolu mówi o tym, że nie będziemy inwestować w coś, co może przynieść naszemu państwu rozwój, dlatego że za chwilę mogą przyjść ci drudzy i spić śmietankę i w związku z tym oni będą mieli sukces. Nie patrząc na to, jaki to będzie miało skutek dla naszego kraju, to przepraszam, ale jednych i drugich naprawdę natychmiast należy ugonić. Bo to jest logika, która naprawdę szkodzi naszemu bezpieczeństwu, naszemu rozwojowi i naszej przyszłości.
1: Ostatnie pytanie, które trzeba zadać, niezależnie czy przy władzy jest lewica, prawica, liberałowie czy socjaliści, trzeba zadać pytanie, jakby skąd wziąć pieniądze na tego rodzaju historię, bo ja rozumiem, że nie wszystkie wydatki trzeba szukać oszczędności, tak jak pani mówi, no, badania i rozwój można finansować na przykład z budżetu MON, umiejętnie żonglując tymi inwestycjami, na przykład z programu SAFE, bo myślę, że tam też jest kilka furtek, które śmiało można byłoby wykorzystać w tej logice, ale to zostawiam. Natomiast no, nie kończę.
0: Na to miały też iść pieniądze z KPO, prawda?
1: Tak. No,
0: nie na jachty, tylko na inwestycje, na zabezpieczenie kwestii jakiejś długotrwałej, przyszłościowej, jakiegoś takiego bezpieczeństwa, między innymi nawet dla branży turystycznej, tak? Ale to nie miało być na takiej zasadzie, że teraz kupujemy rzeczy, tylko inwestujemy w jakieś takie strategiczne bezpieczeństwo po to, żeby mogli dywersyfikować swoją ofertę na wypadek powtórzenia się lockdownów.
1: Zgoda, natomiast w szerszym obrazku, bo moglibyśmy tu otworzyć nowy rozdział i rozmawiać przez najbliższą godzinę o ochronie zdrowia i braku pieniędzy w kolejnych szpitalach powiatowych i tak dalej, no trzeba te grube miliardy skądś wziąć. Kiedyś premier mówił, że jeśli mi pokażecie, gdzie są zakopane, to chętnie tam pójdę, to jeszcze było 10 lat temu, czy 12, ale no coś w tym jest, to znaczy, że z perspektywy ministra finansów przychodzi do niego minister zdrowia po pieniądze, przychodzi minister Kulasek po pieniądze, przychodzi minister Klimczak po pieniądze na infrastrukturę, na zdrowie, na naukę, pewnie minister Rutnicki na sport, no ale ten budżet, jak to się już przyjęło mówić, trudno użyję tego określenia, no nie jest z gumy.
0: Nie, no to jest oczywiste, że on nie jest z gumy, ale mamy jakby dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli zapożyczamy się i ten deficyt budżetowy jest położony na konsumpcję, no to wiadomo, że to jest po prostu coś, co jakby no, wróci do nas czkawką. W sytuacji, w której to są wydatki inwestycyjne, no to one po prostu jakby ze zwrotu z inwestycji będziemy mieli po prostu tutaj załataną tę dziurę, która powstaje, no bo tak to działa, tak? To znaczy my też jakby widzimy, jak działają niektórzy przedsiębiorcy, że po prostu biorą, nie wiem, pożyczkę, inwestują i z tego zwrotu z inwestycji spłacają pożyczkę, a reszta zostaje im na inne wydatki. No i generalnie to jest trochę jakby ta logika, w której w ogóle polski rząd staje się nie myśleć. Ale druga rzecz, no to jest oczywiście pan redaktor ma rację, znaczy są takie obszary, w których można by było skorzystać. No i to, co my proponujemy, to jest na przykład jednolita danina. To znaczy, żeby ten system podatkowo-składkowy, no w zasadzie mówiąc brutalnie, troszeczkę wysadzić w powietrze i zrobić po prostu jedną daninę, która pozwoli na to, żeby te wszystkie bardzo skomplikowane systemy w jakiejś formule uprościć. Tak, żeby nie było składek, nie było podatków, tylko wszystko było w ramach jednego poboru, ale też, prawda jest też taka, żeby nie było takiej możliwości, że tutaj ktoś kombinuje i bierze na przykład rozliczanie na ryczałt, bo mu jest to wygodniej, a tutaj ktoś zakłada jednoosobową działalność gospodarczą tylko po to, żeby oszukiwać fiskusa i zostawić sobie więcej pieniędzy i żeby wejść na linióweczkę. I w tym sensie jakby likwidujemy też od razu, za jednym zamachem, wszystkie te grupy uprzywilejowe typu rolnicy, księża, którzy właśnie, czy tam ci jednoosobowe działalności na liniówce i tak dalej, wszyscy po prostu będą płacić tak samo. Według tych samych zasad, oczywiście to by było działanie progresywne, no ale prawda jest też taka, że my potrzebujemy, jeśli chodzi właśnie na przykład o system ochrony zdrowia, ściągnąć pieniądze z korporacji. My nie ściągamy podatków z korporacji, to jest tak, że jakby nawet mówi o tym pan Brzoska, który, no umówmy się, nie jest mi bliską osobą poglądowo, że w sytuacji, w której on płaci według tych regulacji, które są w Polsce, i tak płaci mało, tak? Ale i tak płaci dużo więcej niż ci, którzy po prostu z tą swoją, nie wiem, z jakimś takim podejściem optymalizacyjnym, jeśli chodzi właśnie o podatki, przechodzą do rajów podatkowych, mimo tego, że realnie prowadzą tutaj działalność, no to z tej działalności po prostu uciekają do płacenia po prostu w rajach podatkowych. No i to jest coś, z czym my naprawdę musimy sobie zacząć radzić i to, że nie ma żadnego pomysłu tak naprawdę na to w Ministerstwie Finansów, żeby tę sprawę ruszyć. Są różne projekty, które leżą na stole. To jest podatek zdrowotny, to jest jednolita danina. Ministerstwo Finansów nie robi absolutnie nic. I to jest mój ogromny zarzut wobec ministra Domańskiego, ponieważ no, sytuacja jest taka, że pan minister Domański doskonale wiedział, że ta sytuacja w ochronie zdrowia będzie dramatyczna, ponieważ ja mu o tym osobiście mówiłam. Siedziałam przy stole negocjacyjnym, kiedy decydowaliśmy o tym, że nie wejdziemy do rządu. Między innymi nie weszliśmy dlatego, że minister Domański zignorował sytuację w systemie ochrony zdrowia.
1: Na pewno, niestety, na pewno do tematu wrócimy, bo sytuacja w ochronie zdrowia nie zanosi się na szybką poprawę. Dziękuję pięknie, Marcelina Zawicza, Partia Razem. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: Dziękuję pięknie.
2: 7:09. Twój początek dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Nasz kolejny gość, redaktor Michał Kłosowski, magazyn Wszystko co najważniejsze, ale także publicysta wielu innych tytułów, na przykład w Nowym Przewodniku Katolickim, bardzo ciekawy artykuł redaktora, serdecznie polecamy, ale mówimy dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I mówimy o nowej encyklice, pierwszej encyklice Leona XIV. Przeczytałem, zresztą w przeglądzie prasy mieliśmy fragment felietonu Tomka Stawiszyńskiego z Tygodnika Powszechnego. I zanim zapytam cię o tym, co jest w samej encyklice, co papież pisze o sztucznej inteligencji i dlaczego warto przeczytać albo przynajmniej zapoznać się z jakimś rzetelnym omówieniem, to zacytuję Tomka, który napisał, że to jest jednak pewien fenomen, że świat laicki słucha i czyta i pilnie analizuje to, co napisał biskup Rzymu przy całym kryzysie, w jakim się Kościół czasem znajduje, przy całym dystansie przecież do instytucji Kościoła. No ten świat laicki wczytuje się w ten dokument. Dlaczego, twoim zdaniem?
2: Więcej, bo on się nie tylko wczytuje w dokument papieża, ale wsłuchuje się w autorytet biskupa Rzymu. Ja byłem na tej prezentacji w auli synodu, tam było 200 osób maksymalnie, kardynałowie, biskupi, ale też dyrektorzy dużych firm, dużych startupów z Doliny Krzemowej. Był Olech z Antropika i to on powiedział najważniejsze zdanie tego wszystkiego, moim zdaniem, bo on powiedział bardzo jasno, że inżynierowie, że ci, którzy w Dolinie Krzemowej mają władzę, mają kapitał, stworzyli coś, czego sami nie kontrolują i nie rozumieją w 100%. I tenże Olech powiedział na tej właśnie prezentacji, że potrzebują moralnego kompasu papieża Leona XIV, bo oni się pogubili. No i stąd myślę, że to takie zainteresowanie, które właśnie ta encyklika przyniosła światu tak naprawdę.
1: No dobrze, zajrzyjmy do środka i zapytajmy, czy rzeczywiście to może być skuteczne, to znaczy ten kompas moralny, który papież kreśli, czy dla ludzi nastawionych, nie ma co kryć, nie ma co udawać przed naszymi słuchaczami, nie owijać w bawełnę, nastawionych na zysk, na to, żeby algorytmy wypracowały jak najwięcej mechanizmów, które przyniosą zainteresowanie ludzi, co za tym idzie, pieniądze, reklamy i tak dalej. Czy rzeczywiście głos papieża może być tym, kto powie, to zasieje choćby ziarno wątpliwości co do kolejnych wersji czatów GPT, sztucznej inteligencji i tego, co nas czeka.
2: Tak, znaczy papież tam bardzo jasno pisze o tym, że popadamy po pierwsze w cyfrowe niewolnictwo, po drugie, że sztuczna inteligencja jest narzędziem, które jest zbyt potężne, że mogło zostać zmonopolizowane przez grupę niewielu czerpiących zyski. No i biorąc pod uwagę to, że znamy historię świata, gdzie takie monopole, od tych monopoli telekomunikacyjnych przez monopole transportowe, kolejowe i tak dalej, za każdym razem, za każdą odsłoną w historii upadały właśnie dlatego, że pojawiał się jeden czy dwóch ludzi, którzy mówili, że ta akumulacja nie kapitału, ale władzy nad życiem codziennym człowieka jest zbyt wielka, te monopole upadały. I wydaje mi się, że właśnie dlatego papież Leon XIV, nie cytując bezpośrednio Gandalfa, o czym wszyscy słyszeliśmy oczywiście w encyklice, ale nawiązując do tej bardzo ciekawej myśli Tolkiena, gdzie on mówi o tym, że codzienność kreślą nie wielkie decyzje wielkich sił, ale drobne, często niezauważalne decyzje i zachowania tych malutkich, których jest po prostu więcej. I biorąc pod uwagę to, że coraz większa debata wokół sztucznej inteligencji dotyczy właśnie tego, że monopolizacja gigantów jest faktem, że czerpanie zysków, że to jest gigantyczny tak naprawdę biznes, zatacza coraz szersze kręgi. Biorąc pod uwagę to, że w Watykanie na tej prezentacji wszystkie te kwestie bezpieczeństwa były podniesione do najwyższego poziomu, właśnie dlatego, że byli tam kardynałowie, biskupi, ale także najważniejsi biznesmeni na świecie i ludzie dyplomacji i polityki. Moim zdaniem to znaczy, że w świecie po pierwsze nastąpiła pewnego rodzaju zmiana, czy jakiś namysł nad tym, że sztuczna inteligencja nie może zostać zmonopolizowana przez kilku graczy. graczy. No a po drugie, że te słowa papieża, przypadkiem bądź nie, chociaż to jest faktycznie jakiś ich oddziejów, że świat laicki patrzy na Watykan dzisiaj z taką uwagą, że ten świat laicki potrzebuje tego, o czym Kościół mówi od 2000 lat, czyli powrotu do podstawowych źródeł godności człowieka.
1: A jeśli chodzi o ocenę, bo jakby mam poczucie takiego, jeszcze powiem szczerze, jestem przed lekturą, zaplanowałem ją sobie na weekend, na spokojnie, natomiast mam takie poczucie, że to dość powszechne, ten powszechny odbiór encykliki, tak na pierwszy rzut oka, czołówek prasowych i tak dalej, to jest taki trochę odbiór pod tytułem papież przestrzega przed sztuczną inteligencją. I to na jakimś poziomie jest prawda, ale chyba że ja się mylę. Może to jest
2: Nie, absolutnie, to nie jest pomyłka, tylko że to, co papież powiedział i na tej prezentacji, to, co jest tam napisane, to jest bardzo spójne, bo papież tam w tej encyklice pisze, że po pierwsze, stoimy na rozdrożu. Albo wybierzemy wieżę Babel, albo wybierzemy Civitas Dei świętego Augustyna, czyli miasto Boże. Bo sztuczna inteligencja nie jest zła sama w sobie. Oczywiście ona jest taka, jak jest zbudowana przez tych, którzy mają interes w budowaniu takich, a innych algorytmów. Ale ona sama w sobie istotowo nie może być zła, bo ona może być użyta dla dobra albo dla zła. I to, co jest w tym dokumencie, jest fascynujące dlatego, że tam jest cały wywód bardzo logiczny, pokazujący, w jaki sposób sztuczna inteligencja z jednej strony oczywiście zwiększa nierówności, powoduje cyfrowe niewolnictwo, kolonizuje intelekt, jest narzędziem władzy tak naprawdę, ale z drugiej strony. Ta wizja Państwa Bożego świętego Augustyna, w której sztuczna inteligencja może służyć integralnemu rozwojowi człowieka, czyli może sprawiać, że edukacja będzie lepsza, nie gorsza, że ludzie z wykluczeni, z marginesów, z globalnego południa, ta prezentacja była profesoressa właśnie z jednego takiego uniwersytetu, będą mieli więcej szans wchodząc na ten rynek. Papież bardzo jasno pokazuje, że tak naprawdę sztuczna inteligencja będzie taka, jak będzie nasz wybór. Oczywiście są ci, którzy mają władzę algorytmów, mają kapitał i je tworzą, ale z drugiej strony to zawsze człowiek, tak samo jak w przypadku młotka, wybiera kierunek, w którym to narzędzie pójdzie. To znaczy, możemy używać sztucznej inteligencji oczywiście do tego, żeby manipulować w procesach wyborczych, mówię o tych, którzy posiadają kapitał i władzę algorytmów, ale możemy równie dobrze używać sztucznej inteligencji do tego, żeby analizować skomplikowane teksty, uczyć się i rozwiązać problemy medyczne czy chemiczne. Wybór należy do człowieka. I to bardzo jasno pisze tam papież. Nie bójcie się technologii, ale humanizujcie ją. Nie antropologizujcie, czyli nie sprawiajcie, że ona jest przez was uważana za człowieka, ale sprawiajcie, żeby ona była bardziej ludzka, bardziej dla człowieka, bardziej budowała godność człowieka, niż ją odbierała. I to, co jest wyjątkowe w tej encyklice, to jest bardzo spójna, logiczna konstrukcja tego argumentu. I myślę, że dlatego w kręgach zwłaszcza anglojęzycznych, zwłaszcza Doliny Krzemowej, ona jest bardzo dobrze przyjmowana. Oczywiście częściowo pobieżnie Gandalf i odniesienia bardzo proste, ale z drugiej strony bardzo dobra, racjonalna, logiczna argumentacja papieża mówiąca o tym, że tą sztuczną inteligencję, tą technologię, mimo wszystkich mankamentów i problemów, które się z nią wiążą, można użyć dla dobra ludzkiego i papież tam pokazuje, jak to zrobić.
1: To jeszcze pytanie o szerszy obrazek. Jak czytasz pontyfikat Leona XIV? No oczywiście bardzo jeszcze krótki, ale o ile Franciszka dość szybko mogliśmy sobie w głowie zaszufladkować jako takiego duszpasterza, który umówmy się, prawdy teologiczne traktuje nieco wtórnie wobec tego, by być obecnym przy drugim człowieku, tak jak Benedykt XVI był właśnie z kolei teologiem, nie znaczy to, że nie obecnym przy drugim człowieku, ale skupionym mocno też na doktrynie i na tym, co się dzieje na poziomie teologii. A jak czytać Leona XIV?
2: To powiedział Benedykt XVI kiedyś, pytając o to, na ile człowiek staje się papieżem, a na ile papiestwo kształtuje człowieka, który ten urząd piastuje. I myślę, że to jest tak, że Duch Święty zawsze nam daje takiego papieża, jakiego potrzebujemy w danych czasach. To święta Katarzyna ze Sieny powiedziała, że nieważne, jaki był papież, trzeba zawsze za nim iść, bo on jest następcą świętego Piotra. I ja wobec tej świętej Katarzyny ze Sieny jestem w stanie powiedzieć o Leonie XIV to, że to jest papież na nasze czasy. Znaczy, dostaliśmy człowieka, który uczy się języków na Duolingo, mówi najbardziej powszechnym językiem na świecie, który jest jego językiem natywnym. Jednocześnie mówi również świetnie po hiszpańsku, portugalsku i francusku, co sam słyszałem podczas podróży do Afryki. Ma niezwykłe ciepło w sobie i ten trochę introwertyczny, delikatny uśmiech. I tak sobie myślę po tym roku tego pontyfikatu, że to jest człowiek, którego też Kościół potrzebował, dlatego że te wszystkie konflikty, które były tak głośne za czasów papieża Franciszka, on po prostu uciszył, uspokoił. I ta łódź Kościoła, która była taką łodzią mocno rozbujaną w ostatnich latach pontyfikatu papieża Franciszka, zwłaszcza przez te spory między tradycjonalistami a modernistami, dzisiaj jest łodzią, która z większym znacznie spokojem płynie w kierunku, w którym prowadzi Kościół papież. A jaki jest kierunek? Myślę, że on jest dopiero wytyczany, ale tym kierunkiem jest wejście Kościoła w kolejny wiek, w kolejną nowoczesność, która dzisiaj dzieje się na naszych oczach.
1: Bardzo, bardzo, bardzo ciekawie mówisz o tym, o tej filozofii, czy też kierunku Leona XIV. Jeszcze zastanawiam się z takim bardzo podstawowym pytaniem. W zasadzie miałem go zadać jako pierwsze. Dlaczego twoim zdaniem papież wybrał sztuczną inteligencję jako przedmiot zainteresowania swojej pierwszej encykliki? No, jakby spraw do poruszenia jest pewnie 3500 takich, że spokojnie, priorytetowo można byłoby je uznać dla z perspektywy papieża, jeśli chodzi o kwestie wiary, jeśli chodzi o kwestie moralności, prawa, migracji, no jakby możemy wymieniać się długo. A wybrał AI. Rzeczywiście uważa to, że to jest najważniejsze dzisiaj wyzwanie, czy to po prostu jeden z wątków i akurat tak się trafiło, że trafił do pierwszej encykliki?
2: Magnifica Humanitas to nie jest encyklika o sztucznej inteligencji, wbrew pozorom, a myślę, że papież uznał sztuczną inteligencję za język opisu rzeczywistości, która nas otacza, bo sztuczna inteligencja kształtuje procesy wyborcze, manipuluje wyborami już dzisiaj, kwestie migracji, kwestie militarne, to co papież mówi o rozbrojeniu sztucznej inteligencji. Tu nie chodzi tylko o to, żeby to nie sztuczna inteligencja wybierała cele, ale też o tym, żeby ona nie była bronią na bardzo wielu poziomach. Okazuje się bowiem po lekturze Magnifica Humanitas, że sztuczna inteligencja jest i najbardziej powszechnym językiem współczesnego świata. Dane są dzisiejszą lingua franca, są łaciną dzisiejszego świata, dane, na których opiera się sztuczna inteligencja. I ta sztuczna inteligencja w ujęciu papieża Leona XIV jest po prostu takim schematem, taką architekturą opisu problemów społecznych czasów współczesnych, czyli kolejnej rewolucji, która przed nami, czy już, która trwa, czy kolejnych rewolucji industrialnych, bo zdaje się, że będzie ich więcej, kwestii wyborczych, kwestii migracji, godności człowieka, antropologii. To jest stelaż współczesnego świata, ta sztuczna inteligencja oparta na danych i dlatego ona stała się tematem tej pierwszej encykliki Leona XIV, z tym założeniem, że używając sztucznej inteligencji jako pewnego klucza interpretacyjnego czasów naszych, Leon XIV pisze znacznie szerzej. Pisze o świecie i miejscu człowieka w świecie, w którym ta sztuczna inteligencja, dane i różnego rodzaju nowe rzeczy są dzisiaj w zasadzie na wyciągnięcie ręki pod strzechą. To myślę, że to jest takie najprostsze wytłumaczenie, dlaczego ta sztuczna inteligencja jest głównym motywem, mimo że nie jest tematem tej encykliki, no bo ona po prostu daje pewną strukturę.
1: Ostatnie pytanie o tłumaczenie. Widziałem u księdza Grzegorza Strzelczyka zestawienie kilku fragmentów tejże encykliki i szczerze mówiąc, ja oczywiście nie jestem wielkim poliglotą, ale na tyle, na ile rozumiem znaczenie słów, to trochę inaczej brzmią te akcenty we włoskim tłumaczeniu, czy we włoskim oryginale, trochę inaczej w angielskim tłumaczeniu, a jeszcze inaczej w polskim.
2: Ja czytałem tę encyklikę po angielsku najpierw, potem po włosku i tu są faktycznie drobne rozbieżności, ale rozbieżności bardziej wynikające z kultury, mam wrażenie, słowa niż jakichś innych zabiegów. Polskiej wersji nie czytałem, ale od czasów studiów na rzymskim Angelicum w Instytucie Kultury świętego Jana Pawła II, kiedy czytaliśmy encykliki świętego Jana Pawła II, i czytałem te encykliki po polsku i w innych językach, polskie wersje często znacznie odbiegają znaczeniowo i językowo od oryginałów. Także w miarę możliwości zachęcam do przeczytania bądź angielskiej, bądź włoskiej wersji, uśmiechając się tylko i zaznaczając we wszystkich wersjach języków takich właśnie dla nas zagranicznych, czy po włosku, czy po angielsku. Maria Curie jest Marią Skłodowską Curie, bo jest ona wskazywana przez papieża Leona XIV jako jedna z autorytetów na nasze czasy. Maria Skłodowska Curie. No i przecież nas to cieszy.
1: Tak, to absolutnie ten wspólny mianownik jest bardzo, bardzo dobrym sygnałem. Najlepiej rozumiem po włosku czy po angielsku, jeśli ktoś ma zdolności i czas, ale jeśli nie, to po polsku ten przekład, no z lekką dozą ostrożności, jak pisze ksiądz Strzelczyk, ale jednak mimo wszystko warte uwagi, przynajmniej jeśli chodzi o całość odbioru, nie o pojedyncze słowa i ich znaczenie. Polecamy serdecznie, ja obiecuję w ciągu weekendu przeczytać tę encyklikę i mieć swoje zdanie w końcu. A Michał Kłosowski z magazynu Wszystko, co najważniejsze, ale i wielu innych tytułów, których jest publicystą, opowiadał Państwu o atmosferze wokół encykliki, ale także o samej treści. Dziękuję pięknie, Michale. Dobrego dnia.
2: Dziękuję pięknie. Dobrego dnia. Do usłyszenia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: kulturą na ty. Czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10.15.
1: Wiktoria Małż, zapraszam. Rozpoczynamy przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza całe rodziny na kolejną kreatywną niedzielę w muzeum pod hasłem Doniczkowy Ludek. Uczestnicy tym razem stworzą figurki z doniczek, którym zielone fryzury wyrosną z żywych roślin. Spotkanie odbędzie się już w najbliższą niedzielę o godzinie 11 w siedzibie muzeum przy placu generała Bema. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje zapisy. Najbliższy poniedziałek, 1 czerwca, Park Jana Pawła II w Łomży zamieni się w wielką strefę rodzinnej zabawy, a to z okazji Miejskiego Dnia Dziecka. W programie m.in. dmuchańce, warsztaty kreatywne, strefy sportowe i edukacyjne oraz mnóstwo aktywności dla dzieci w każdym wieku. Dzień Dziecka rozpocznie się o godzinie 15 i potrwa do 19. Krówka Matylda ponownie zaprasza w swoje progi. Już 6 czerwca Muzeum Mleka w Grajewie organizuje spotkanie pod hasłem Brelok z koralikami. Wstęp jest wolny, a początek spotkania o godzinie 11. Dwa dni koncertów, zabawy i sportowych rywalizacji. 5 i 6 czerwca Czyżew zamieni się w centrum rodzinnej rozrywki. Zbliża się tegoroczny Dzień Rodziny. Na Stadionie Miejskim w Czyżewie wystąpią zespoły muzyczne, ale nie zabraknie także konkursów, animacji, sportowych emocji i atrakcji dla najmłodszych. Początek wydarzenia w piątek, 5 czerwca o godzinie 15. Cały harmonogram wydarzenia publikujemy na radionadzieja.pl. Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle zaprasza najmłodszych z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka na muzyczną niespodziankę. W najbliższą sobotę odbędzie się koncert pełen uśmiechu. Na scenie wystąpią wokaliści ze studia piosenki Metro Ostrołęka. Początek wydarzenia o godzinie 18. Na Dzień Dziecka zaprasza również Kolnejski Ośrodek Kultury i Sportu. Nie zabraknie muzycznej zabawy, a także atrakcji i dmuchanych zjeżdżalni. Początek o godzinie 15. Gościem w audycji Z kulturą na ty jest Anna Szynkiewicz, dyrektor Muzeum Skansenu Kurpiowskiego imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Pani dyrektor, sezon wiosenny rozpoczęliście intensywnie i z przytupem, można powiedzieć. Mowa oczywiście o majówce i nocy muzeów. Jak podsumowałaby pani te minione wydarzenia?
2: Muzea skansenowskie mają tą unikatową przewagę nad innymi muzeami, że możemy jednocześnie prezentować i kulturę, i naturę. I tak staramy się to czynić. Majówka w tym roku udała się bardzo dobrze. Jak wszystkie skanseny, jesteśmy uzależnieni od pogody. W tym roku pogoda nam bardzo dopisała. Te 3 dni były obfite i w wydarzenia, i w atrakcje. Mieliśmy możliwość spotkać Kowala podczas pokazów kowalskich. Mieliśmy spotkania z olejarzem przy olejarni z Witowego Mostu. Można było też nabyć produkt bezpośrednio od olejarza. Mieliśmy muzykę na żywo. Bardzo dużą atrakcją było sadzenie ziemniaków, samodzielne. Mieliśmy też gry i zabawy plenerowe. I tutaj nie tylko dzieci, ale również dorośli bardzo chętnie brali udział. Dużo śmiechu, dużo radości. Bardzo dobrym odbiorem był spacer z leśnikiem, z nadleśnictwem Nowogród. Dzięki temu mogliśmy się dowiedzieć, jaka roślinność znajduje się w skansenie kurpiowskim. Czy rzeczywiście chwast jest chwastem? Jakie zadrzewienie?
1: Czy frekwencja zaskoczyła?
2: Frekwencja była taka, jakiej się spodziewaliśmy. W stosunku do ubiegłego roku można powiedzieć, że była lepsza. W ubiegłym roku majówka trwała 4 dni, w tym roku 3 dni. Ponad 1200 osób nas odwiedziło przez ten czas. Podobnie było też na nocy muzeów. W tym roku pogoda nam nie dopisała, tak jak i w ubiegłym. No ale tak jak mówiłam, niestety ta przestrzeń skansenowska jest uzależniona od pogody, ale byliśmy przygotowani na taką ewentualność. Część wydarzeń odbyła się w przestrzeni zamkniętej. Już w południe mieliśmy spotkanie autorskie z twórcami artbooka Kurpie, z Jolantą Święszkowską i Robertem Sokołowskim oraz jednymi z bohaterów tej pozycji. z państwem Biłkiewicz, którzy zajmują się obróbką bursztynu na Kurpiowszczyźnie. Było to spotkanie niezwykle interesujące, inspirujące. Autorzy opowiadali, jak doszło w ogóle do pomysłu powstania tej pozycji, jak zdobywali materiał, jak przemierzali Kurpiowszczyznę, jak powstawały prace malarskie, akwarele Roberta Sokołowskiego, będące uzupełnieniem tegoż artbooka.
1: Skansen Kurpiowski organizuje także cykl spotkań właśnie z twórcami. Skąd pomysł na taki cykl?
2: Pomysł tak naprawdę zrodził się naturalnie, z potrzeby ożywienia przestrzeni skansenu kurpiowskiego. Prezentujemy zabudowę, tradycyjną zabudowę kurpiowską, drewnianą, ale brakuje tam życia, brakuje tam twórców ludowych, którzy opowiedzą o rzemiośle, jaki towarzyszy, jaki tworzy tak naprawdę całą kulturę kurpiowską. Jest to cykl 25 spotkań z różnymi twórcami ludowymi, co tydzień z innym twórcą ludowym, którzy zaprezentują inne, co tydzień inne rzemiosło. Są to spotkania w sobotę dla dzieci, w niedzielę przeznaczone dla dorosłych. Spotkania odbywają się w godzinach 14-17. Obowiązują zapisy, spotkania są nieodpłatne. Naprawdę jest to unikatowa forma spotkania z twórczością ludową. Jedyna, myślę, w tak dużym wymiarze w tym czasie na Kurpiowszczyźnie. 25 spotkań to jest naprawdę niepowtarzalna okazja do stworzenia własnego rękodzieła pod okiem osoby niezwykle utalentowanej, z niezwykłym dorobkiem w swoim rzemiośle.
1: Tak, bo to są weekendowe spotkania i już kilka spotkań za wami. Zainteresowanie mieszkańców regionu jest duże takimi spotkaniami. Interesują się właśnie tym rękodziełem kurpiowskim?
2: Zainteresowanie jest

0: Niepowtarzalna okazja nieodpłatnych warsztatów dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Także naprawdę niepowtarzalna okazja do spędzenia fajnego czasu z rękodziełem kurpiowskim.
1: Rozmawiamy o cyklu spotkań, oczywiście spotkania z twórcami kurpiowskimi, ale jeszcze co przed Wami? Jakie wydarzenie przygotowujecie na ten sezon wakacyjno-letni? Bo on zbliża się wielkimi krokami i jak wiemy, ten sezon jest zawsze bardzo intensywny.
0: Głównie skupiamy się na tych spotkaniach z twórcami. Jednakże nie jest to jedyny wniosek, który będzie realizowany w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie. W ubiegłym roku złożyliśmy dwa wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kulturze ludowej. Ten bardzo się cieszymy, że będzie realizowany. Jest to bardzo obszerny, ale damy radę. Drugi wniosek to jest Jan Mocek i jego konstrukcje Da Vinci z Myszyńca. Jest to postać kowala z Myszyńca, o którym wiemy niewiele. Tutaj zostaną przeprowadzone badania etnograficzne, żebyśmy mogli sobie przybliżyć tą postać. Będą też organizowane warsztaty z majsterkowania, ponieważ był to człowiek bardzo twórczy, który udoskonalał narzędzia dnia codziennego, żeby sobie po prostu pracę ułatwić. Także będziemy się skupiać na tych dwóch wnioskach. Oprócz tego już 30 maja Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej, organizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w partnerstwie ze Skansenem. Tutaj będzie można oczywiście wejść do skansenu, zwiedzić skansen, zobaczyć, co się zmieniło. No na pewno dużą zmianą jest to, że można zajrzeć do wnętrz obiektów dzięki bramkom zamontowanym w sieni poszczególnych obiektów, więc nie trzeba korzystać z formy, oczywiście można, do czego też zachęcam, ale nie trzeba korzystać z formy zwiedzania z przewodnikiem, można samemu zajrzeć sobie do wnętrz chałup. W dalszej perspektywie mamy festiwal na Wzgórzu, organizowany przez Fundację Adama Chętnika, koncert w Brzuskowym Dworcu w ramach festiwalu Dni Drozdowo-Łomża, następnie Szanty Graj, których też jesteśmy partnerem, 25-26 lipca, no i czekamy na Niedzielę Świętego Rocha.
1: Pani dyrektor, ta pogoda jest różna, o której też rozmawiałyśmy. Raz jest pogodnie, raz deszczowo, raz wietrznie, ale oczywiście nigdy nie wiadomo, jaka ta pogoda zaskoczy podczas wydarzeń i zachęcacie mieszkańców, aby odwiedzali Wasze wydarzenia, ale myślę, że Skansen Kurpiowski warto odwiedzić nie tylko podczas wydarzeń, ale na przykład w wolny weekend, w wolny jakiś czas, na przykład w wakacje. Czym Skansen zaskakuje?
0: Skansen zaskakuje przede wszystkim swoim wyglądem, położeniem. Jesteśmy położeni na skarpie, z której roztacza się przepiękny widok na Puszczę Zieloną. Mamy przepiękną roślinność, mamy przepiękne obiekty na terenie skansenu. I nie mówię tylko o obiektach dużej architektury, ale mamy kapliczki, mamy barcie, mamy ule. Także zachęcam do odwiedzenia tego miejsca. Zwłaszcza, że jest naprawdę niedaleko Łomży. Zapraszam serdecznie Łomżyniaków, tych, którzy byli dawno, przypomną sobie, zobaczą, co się zmieniło. Zapraszam serdecznie tych, którzy nie byli nigdy.
1: Nie tylko mieszkańców Kurpiowszczyzny, ale również, no właśnie, z całej Polski, a może nawet i z zagranicy.
0: Tak, mamy bardzo dużo turystów z całej Polski, z zagranicy. Ludzie są bardzo zaskoczeni unikatowością tego miejsca.
1: Skansen Kurpiowski również stale się rozwija i stale, można powiedzieć, pięknieje, rozkwita. Jakie inwestycje w najbliższym czasie udało się zrealizować, bo było ich sporo?
0: Tak, w ubiegłym roku zrealizowaliśmy takie dwie większe inwestycje. Wykonaliśmy drugi etap energetyki, doświetliliśmy dolną część skansenu, co prezentowaliśmy też w tym roku podczas Nocy Muzeów, podczas wieczornego spaceru. Drugą inwestycją był mostek, kładka nad ściekiem wodnym, która bardzo usprawniła pracę przewodników. Teraz nie muszą chodzić gdzieś tam naokoło, mogą sobie skrócić drogę z oprowadzania grup.
1: I jakie są w takim razie plany rozwoju na przyszłość? Jakie kolejne inwestycje w planach?
0: Taką największą inwestycją, na którą czekamy, jest inwestycja budowlana. Skansen Kurpiowski cierpi na brak infrastruktury biurowej, wystawienniczej, ekspozycyjnej, konserwatorskiej.

0: Warszawskiej, nie mamy magazynu eksponatów. Inwestycja planowana jest w 3 lokalizacjach. Pierwsza na terenie skansenu. Będzie to budynek powitalny ze sklepikiem, z kasą, z miejscem dla przewodników. Druga część inwestycji, zarówno też trzecia, będzie zlokalizowana na działkach, które dostaliśmy aktem darowizny od miasta Nowogród. Na jednej z tych działek będzie ulokowany magazyn eksponatów wraz z pomieszczeniami konserwatorskimi oraz stolarnia. I najważniejszy dla nas budynek biurowo-edukacyjno-wystawienniczy będzie zlokalizowany na tzw. działce przy czołgu. Tam będą odbywały się warsztaty, konferencje, zajęcia edukacyjne. Tam będą zlokalizowane 3 sale wystawiennicze, 2 ekspozycje stałe i 1 ekspozycja czasowa. Tutaj muszę się pochwalić, że w ubiegłym roku nieżyjący już Mieczysław Mazur przekazał nam swoją pracownię w całości. I tam chcemy przedstawić tą pracownię, odtworzyć pracownię artysty niezwykłego. W drugiej sali będzie zlokalizowana wystawa stała, poświęcona naszemu założycielowi Adamowi Chętnikowi. Trzecia sala, na którą też niezwykle czasami czekamy, to ekspozycje czasowe.
1: I w takim razie, na jakim to jest etapie? To jest dopiero na etapie planowania? Kiedy by te inwestycje mogły zostać zrealizowane?
0: W marcu tego roku została podpisana umowa na dokumentację projektową. Jesteśmy w fazie rozmów z projektantem. Czekamy na dokumentację.
1: Także już niebawem trochę cierpliwości, będzie na pewno jeszcze piękniej i też dla Was na pewno też wygodniej.
0: Dużo wygodniej. Myślę, że praca już żeśmy bardzo dużo rzeczy zrobili w skansenie. Unowocześniamy, zmieniamy ofertę. Staramy się, żeby odwiedzający mieli naprawdę komfort zwiedzania, ale rzeczywiście ta nowa przestrzeń infrastrukturalna, przede wszystkim biurowa, wystawiennicza, poszerzy naszą ofertę, spowoduje, że będzie pracowało się jeszcze lepiej, jeszcze bardziej wyjdziemy do odwiedzających, rozszerzymy swoją ofertę.
1: Rozmawiamy o ofercie, rozmawiamy o inwestycjach, ale co jest również bardzo ważne, to chyba to, żeby tych młodych ludzi przyciągnąć do kultury, też do pielęgnowania tych tradycji kurpiowskich. I czy młodzi ludzie interesują się dziś folklorem i historią Kurpiów?
0: Zdecydowanie tak. Zauważamy, że tak. Zauważamy to podczas odwiedzin, wycieczek klasowych. Jest bardzo dużo pytań o kulturę kurpiowską, o eksponaty użytku dnia codziennego. Widzimy to na różnych wydarzeniach. Zespoły kurpiowskie, ich składy są coraz młodsze. Młodzież chętniej bierze udział w różnych konkursach związanych z kulturą kurpiowską. Ale też widzimy, mamy podgląd na statystykę naszych social media, na grupy wiekowe. Widzimy to zainteresowanie w klikalności naszych.
1: Tak, czyli media społecznościowe mogą przyciągnąć młode osoby jednak.
0: Zdecydowanie tak. Tutaj polecam Państwu zajrzeć na nasze social media, zajrzeć na nową odsłonę naszej strony internetowej www.skansenkurpiowski.pl. Tak, widzimy, że to zainteresowanie jest coraz większe. Młodzież szuka swojej tożsamości, interesuje się historią swoich przodków.
1: Możemy powiedzieć, że ta kultura kurpiowska przychodzi swój renesans?
0: Zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Widzimy to też po uczestnictwie w warsztatach. Młodzież jest zainteresowana tym, jak żyli ich przodkowie, jak funkcjonowali, jak wyglądał dzień codzienny, co robili, jak spędzali czas, jak spędzali święta.
1: Muzeum Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, jak już też przed chwilą Pani wspomniała, jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Tam również przekazujecie różne na przykład nowinki i ciekawostki, więc myślę, że warto naszych radiosłuchaczy właśnie zachęcić, żeby na te wasze profile również zaglądali.
0: Zachęcam. Jesteśmy aktywni bardzo na Facebooku. Nasza aktywność, klikalność wzrosła. Bardzo, nawet ponad nasze oczekiwania. W ubiegłym roku, rok temu o tej porze mieliśmy 8 tysięcy obserwujących, dziś mamy ich ponad 17 tysięcy. Jesteśmy aktywni na TikToku, jesteśmy aktywni na Instagramie. Tutaj zachęcam Państwa do udziału w naszym quizie kurpiowskim. Sprawdźcie się z Gwary Kurpiowskiej. Śląskiej.
1: I właśnie co jest w tym quizie? Może na chwilkę się zatrzymajmy tutaj. O czym, na czym on polega?
0: Jest tam słówko z Gwary Górbiowskiej i musicie Państwo odgadnąć, co ono znaczy w naszym języku polskim. Ciekawe i niełatwe. Ja powiem szczerze, że biorę udział w tym quizie. Nigdy nie wiem, co tam będzie, ponieważ nie ja go przygotowuję. No i tak powiem, że czasami średnio wypadam.
1: Ale oczywiście warto, aby każdy z nas sprawdził się w quizie, pomimo że Gwara Górbiowska nie jest zbyt trudna, to niektóre słowa mogą być problematyczne lub zaskakujące. Bardzo dziękuję za rozmowę. Anna Szynkiewicz była naszym gościem w audycji Z Kulturą na Ty.
0: Dziękuję za rozmowę i zapraszam Państwa serdecznie do skansenu Górbiowskiego w Nowogrodzie.
2: Z kulturą na ty, czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10:15.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus przybył do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły tych, co zamieniali pieniądze i ławki sprzedawców gołębi. Nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem nauczał ich mówiąc: czyż nie jest napisane, mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców. Kiedy doszło do

0: Kapłanów i uczonych w piśmie szukali sposobu, jak go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed nim, gdyż cały tłum był zachwycony jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto.
1: Czyż nie jest napisane: mój dom będzie domem modlitwy dla wszystkich narodów? Znajdując się w świątyni, na terenie miasta świętego, Jezus wyraża zdecydowany sprzeciw wobec tego, co tam się dokonywało. Sprzedawano, kupowano zwierzęta, które były przeznaczone na złożenie ofiary. Dokonywano wymiany pieniędzy przez bankierów, aby można było złożyć ofiarę na rzecz świątyni. Przy tym Chrystus przypomina słowa zapisane w Piśmie Świętym. Słowa mówiące o tym, że dom Boży, że świątynia jest domem modlitwy. To miejsce szczególnego spotkania z Bogiem, to miejsce słuchania Jego nauki. A to wymaga właściwego zachowania w tym miejscu. Wymaga wyciszenia, skupienia, po to, by można było słuchać tego, co Bóg mówi do człowieka. Ale też po to, by nie przeszkadzać innym w spotkaniu z Panem, by uszanować to miejsce poświęcone szczególnym sprawom. Dom mój to dom modlitwy, mój Bóg. Powinniśmy my również o tym pamiętać, kiedy przychodzimy do Bożego domu, kiedy jesteśmy w kościele czy w kaplicy, kiedy jesteśmy w jakimś świętym miejscu. Jak wtedy się zachowujemy? Czy potrafimy właściwie się zachować w świątyni, by nie przeszkadzać innym, którzy się tam modlą? Czy potrafimy na przykład własnym strojem, wyciszeniem, zachowaniem uszanować wyjątkowe miejsce, Boży dom? To mój dom, mówi do nas Bóg. Czy jednak o tym pamiętamy?
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza na spektakl Powrót Posła w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej. Błyskotliwa komedia polityczna pełna humoru, emocji i miłosnych intryg. Miłość czy interes? Rozsądek czy ambicja? Powrót Posła, spektakl, który bawi i skłania do refleksji. Niedziela, 14 czerwca, godzina 16. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
0: Po reklamie.

0: 9. Twój początek dnia.
1: Piątek, 29 dzień maja, godzina 7:09, więc rozpoczynamy poranek 7:09, którego wydawcą jest Rzecz Jasna Radio Nadzieja. Ja nazywam się Bartek Święciński. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten ciepły, piątkowy poranek, piątek weekendu, początek, jak wiadomo, piątek, piąteczek, piątuniu. Jeżeli chodzi o prognozy pogody na ten piątek, no to może wybitnie słońca na niebie widać nie będzie, ale będzie za to ciepło. Porywy wiatru osiągają się do 7 na sekundę, więc nie będzie jakoś wiecznie, co ważne, też nie będzie padać, więc jeżeli mają Państwo jakiś ciekawy pomysł na spędzenie tego piątkowego wieczoru na łonie natury, na mieście, no to jest dobra pogoda, dobra okazja do tego, żeby trochę z domu wyjść i zrelaksować się po tym ciężkim tygodniu pracy. No ale dobrze, co dzisiaj w programie? Dzisiaj w programie nie zabraknie te oczywiście polityki, nie zabraknie tematów wiary, a trochę i wiary połączonej z kulturą, ale to w drugiej godzinie poranka, bo w pierwszej poruszymy temat spółdzielni mieszkaniowych i zmian, które szykuje rząd w tym zakresie, które dotkną właśnie funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych. I na ten temat o godzinie 7:35 porozmawiam z Grażyną Dziewulską ze Spółdzielczego Forum Kobiet. Rozmawiać będziemy właśnie o tych zmianach. Dlaczego spółdzielnie mieszkaniowe są przeciwko tym zmianom? Co im nie pasuje? Czy spółdzielnie mieszkaniowe to jest relikt PRL-owski, relikt przeszłości, które należałoby zmienić, zreformować, a może w ogóle zlikwidować? O tym będziemy rozmawiać. Oprócz rozmów, to oczywiście zabraknie w naszym programie dobrej muzyki, która doda nam trochę tej energii na ten piątkowy wieczór, ale będzie i przegląd prasy. Zobaczymy, co w prasie piszcie, jakie są tematy dnia. Ale zanim przegląd prasy, no to trochę tej piosenki, co by się jeszcze bardziej pobudzić. Startujemy.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Prasowy poranek rozpoczynamy od Gazety Polskiej Codziennie. Tutaj na okładce mamy tekst: obrońcy szpitala w Lesku czekają przed Sejmem na Tuska. Wczoraj przed Sejmem rozpoczął się protest mieszkańców Bieszczadów przeciwko likwidacji szpitala w Lesku. Protestujący przywieźli prawie 6 tysięcy podpisów pod petycją z żądaniem, by Donald Tusk dotrzymał obietnic z kampanii wyborczej i uratował szpital w Lesku. Placówka może przestać istnieć już w lipcu. W Mławie szpital nie ma na leki, w Chrubieszowie za chwilę zabraknie pieniędzy na ortopedię. Czytamy również o tym, że PiS chce odwołać Kierwińskiego. Wniosek o wotum nieufności w przyszłym tygodniu PiS złoży wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego w związku z serią kompromitacji w sprawie fałszywych zgłoszeń wymierzonych m.in. w środowisko Telewizji Republika. Gdyby miał odrobinę honoru, sam podałby się do dymisji, mówi poseł Rafał Bochenek, rzecznik PiS. Z kolei MSWiA odpowiada atakiem zarówno na media domagające się skuteczniejszego działania służb, jak i polityków opozycji. Dziennik Gazeta Prawna, jak zawsze w piątek, magazyn na weekend. Te wydanie dotyczy rynku pracy. Praca jest w realu. W Polsce jest coraz więcej pracowników produkcyjnych i transportowych niż biurowych. Mamy ogromny sektor produkcyjny i logistyczny i to nie są minusy naszej gospodarki, mówi Joanna Tyrowicz. Mamy również tekst o tym, że rynek pracownika po cichu przeszedł do historii. Na pierwszy rzut oka sytuacja wciąż jest całkiem dobra. Faktyczny poziom bezrobocia i problemy z wysokością płac są statystycznie dobrze zamaskowane, pisze Piotr Wójcik. Zerkam teraz do Rzeczpospolitej. Tutaj mamy tekst o tym, że drugi próg podatkowy do naprawy. Za podniesieniem progu ze 120 tysięcy do 140 jest więcej uczestników panelu ekonomistów Rzeczpospolitej niż przeciw. W 2025 roku drugi próg podatku PIT przekroczyło blisko 2,5 miliona osób. Wynika z danych Ministerstwa Finansów. W rok przybyło ich mniej więcej 0,5 miliona, w 2 lata ponad 1 milion, a w 3 około 1,7 miliona. W Sejmie są dwa projekty ustaw podnoszących drugi próg ze 120 do 140 tysięcy złotych. Pierwszy złożył prezydent Karol Nawrocki w ramach reformy zakładającej też zwolnienie z podatku PIT rodzin z minimum dwojgiem dzieci. Samą podwyżkę drugiego progu do 140 tysięcy złotych zakłada projekt posłów Polski 2050. Kolejne 600 tysięcy Polaków wpadło w wyższy próg nie dlatego, że stali się bogaci, ale dlatego, że państwo od lat zostawia klasę średnią z coraz większym ciężarem podatkowym. Według Ministerstwa Finansów w zeszłym roku przybyło ich około 480 tysięcy, mówiła Katarzyna Pełczyńska-Małęcz, przewodnicząca Polski 2050. Czy podnieść drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tysięcy, zapytano uczestników panelu ekonomistów Rzeczpospolitej i parkietu, naukowców z uczelni wydziałów ekonomicznych. Zatem opowiedziała się połowa badaczy, 9 na 18 ankietowanych. Nie znam powodów, dlaczego przy progu 120 tysięcy złotych następuje skok stawki podatkowej PIT aż o 20 punktów procentowych, komentuje profesor dr habilitowany Michał Rubaszek z SGH. A jakie są argumenty przeciw podwyżce drugiego progu? Chociaż waloryzacja progów co do zasady ma sens w obecnej sytuacji fiskalnej, zmniejszenie wpływów podatkowych jest nieuzasadnione, komentuje dr Michał Zator, ekonomista z Uniwersytetu Notre Dame w USA. Podwyższenie podatków w inny sposób jest trudne polityczne, więc warto chociaż nie obniżać wobec stanu obecnego. Dodaje. Czytamy również o tym, że dług spłacamy szybciej. Średni czas spłaty kredytu mieszkaniowego w Polsce szybko się skraca i wynosi dziś zaledwie 9 lat. Powód: rosnące dochody i niechęć do życia na kredyt. W latach 2015-2018 średni okres spłaty kredytu mieszkaniowego wynosił około 17-18 lat, mówi Jacek Furga, przewodniczący Komitetu do Spraw Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich. Po pandemii okres ten skrócił się do 12-13 lat, a od 2-3 lat obserwujemy kolejne jego skrócenie do 9-10 lat wskazuje. Z czego to wynika? Decydując się na hipotekę, kredytobiorcy kierują się zasadą możliwie najniższej

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest Grażyna Dziewulska, liderka Spółdzielczego Forum Kobiet. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie wszystkich Państwa.
1: Rozmawiać będziemy o planach rządu, który szykuje zmiany w spółdzielniach mieszkaniowych. Są głosy sprzeciwu, jeżeli chodzi o te zmiany. To na początek proszę wyjaśnić, czego mają one dotyczyć, czego dotyczą te głosy sprzeciwu.
2: Proszę Pana, jeśli chodzi o warszawiaków, akurat, bo jestem warszawianką z urodzenia, mieszkam tu lat wiele, a od 50 lat spółdzielcą, to akurat te zmiany dotyczą nieprawidłowej regulacji gruntów zaproponowanych przez ministerstwo, właśnie przez ministra Lewandowskiego. Mianowicie proponuje się, żeby te 100 tysięcy osób, które mieszkają w Warszawie na nieuregulowanych gruntach, miały uregulowane tak, że dostają tylko ziemię po obrysie w zewnętrznym budynku. Czyli śmietniki, altany, piaskownice, zieleń będzie należała do kogo? Nie wiemy, prawdopodobnie do samorządów, do miasta. Zaczną się spory, zaczną się kłótnie, kto ma o to dbać, czy te śmieci to są nasze, czy to są, prawda, miejskie. Miasto dostało tę ziemię za darmo. Praktycznie biorąc, powinno oddać również za darmo spółdzielcom, bo na tych ziemiach, wie Pan, ludzie mieszkają już od 30, 40, 50 lat, niektórzy nawet, i do dzisiaj żadna władza, a zmieniało się ich kilka, nie była w stanie tego uregulować. Pojawił się projekt PSL-u. Ja nie jestem politykiem, nie znam się na polityce, żeby była jasność, ale z tym projektem jako spółdzielcy żeśmy się zapoznali. Jest tam duża logiczność w tym projekcie i myślę, że właśnie ta regulacja gruntu według tego projektu, jakie zaproponowało PSL, jest naprawdę bardzo dobre dla mieszkańców, więc z tym się nie zgadzamy, jeśli chodzi o mieszkańców Warszawy. Natomiast oczywiście mamy dużo zastrzeżeń do regulacji, które proponuje prawo spółdzielcze przygotowane przez pana ministra, jako że ubezwłasnowalnia członków spółdzielni mieszkaniowych. Mianowicie, ministerstwo jakby nie rozumie, jestem bardzo zdumiona, że ani politycy, niestety z przykrością muszę stwierdzić, że również przedstawiciele mediów, jakby zapominają, że spółdzielnie mieszkaniowe to jest własność prywatna. Jest nadmierna ingerencja polityków w naszą własność prywatną. Politycy widzą spółdzielnie jako tylko zarządy. Nie widzą, że to jest społeczność. Proszę Pana, spółdzielnia to jest taka mała ojczyzna, w której mieszkają wszyscy przedstawiciele o różnych poglądach i z PiS-u, i z Platformy, i z Konfederacji, wierzący, niewierzący, wie Pan, i w tej małej ojczyźnie, która jest zarządzana przez zarządy, ludzie generalnie żyją naprawdę spokojnie, zgadzają się.
1: Ale wie Pani, jakie są głosy mówiące o spółdzielniach mieszkaniowych? Często mówi się o tym jako relikcie PRL-u. Kojarzy się z jakimiś przekrętami, zabetonowanymi zarządem.
2: Dlaczego mówi się jako relikie PRL-u, skoro spółdzielnie mają historię 150 lat i nie powstały w PRL-u, wręcz przeciwnie, powstały dawno, dawno przed jeszcze II wojną światową, w okresie międzywojennym w Polsce, a w Europie wcześniej. Dlaczego spółdzielnie przeżywają renesans w Danii, w Holandii, w Niemczech, we Francji? Niech politycy pojadą do Szwajcarii, niech obejrzą budynki spółdzielcze we Wiedniu. Tam nikt nie mówi, że to jest relik PRL-u, bo nie było PRL-u, prawda? A spółdzielnie mają się znakomicie wszędzie. Wie Pan, dlaczego mówią? To jest moje zdanie oczywiście. Jako że w spółdzielniach jest to chyba jedyna społeczność, gdzie ludzie żyją w miarę zgodnie. Politycy dzielą. Od 20-30 lat dzielą ludzi, a nie łączą. A prezes spółdzielni, proszę Pana, nie traktuje członka inaczej z PSL-u, inaczej z PO, czy inaczej z PiS-u, czy dla zarządu spółdzielni każdy człowiek wobec prawda, zarządcy jest jednakowy. Nie ma tu różnic.
1: Ale i tak, ministerstwo na przykład chce, aby umowy handlowe były jawne.
2: One są jawne. Proszę Pana, to jest wprowadzanie społeczeństwa w błąd. Ja jestem członkiem spółdzielni, akurat jednej ze spółdzielni w Warszawie, w Śródmieściu, i muszę powiedzieć, że nie ma sytuacji, że ja jako członek spółdzielni nie mam prawa do wglądu wszelkich dokumentów. Mam. Natomiast jesteśmy przeciwnikami jawności tego wszystkiego do ludzi obcych. Dlaczego? Bo to zmniejsza konkurencyjność spółdzielni, że jeśli my ujawnimy konkurencji, jakie umowy handlowe podpisaliśmy my, bo to my, członkowie, w naszym imieniu zarząd, ale my jesteśmy właścicielami tego majątku, nie zarząd, prawda? My. I jeśli my mamy to ujawniać, to następnym razem na pewno nie uda nam się wynegocjować dobrych cen. Wiadomo jest, że duża spółdzielnia jest w stanie wynegocjować znacznie niższe ceny, prawda, niż malutka spółdzielnia. Jest to oczywiste. I później, wie pan, rodzi to konflikty. W ogóle cała polityka państwa ostatnio zmierza ku większemu podziałowi społeczeństwa i rodzeniu coraz większych konfliktów.
1: To co więc rząd, ministerstwo ma na celu, aby te dokumenty upubliczniać w internecie?
2: Wie pan, to jest głupota. Ja myślę, że jeśli by urzędnicy się troszeczkę nad tym zastanowili, dlaczego inne firmy, spółki Skarbu Państwa, spółki z o.o. i tak dalej, nie muszą ujawniać informacji, które objęte są RODO, a spółdzielni wręcz każe się łamać w ramach tej ustawy przepisy związane z RODO. Bo dlaczego mamy ujawniać, za ile Kowalski kupił mieszkanie w spółdzielni? Jest to wręcz zagrożenie dla rodziny Kowalskiego, prawda?
1: Bo no to właśnie ministerstwo chce ujawnić w końcu, otworzyć te zamknięte drzwi, jeżeli chodzi o spółdzielnie.
2: Proszę pana, drzwi do spółdzielni każdy członek ma otwarte. Ostatnio miałam taką okazję bywać w parlamencie i bywać w ministerstwie. Tak jak tam się urzędnicy i politycy obwarowali, strażnicy, przepustki, proszę pana, wejść trudno, wielu osób się nie wpuszcza, trzeba mieć specjalne pozwolenia do spółdzielni, do zarządu, każdy może wejść o każdej porze i drzwi są otwarte. Proszę pana, to są mity, a ja panu powiem, skąd się te mity wzięły. W latach 90. pojawiło się ogromne lobby deweloperskie, które nie oszukujmy się, no proszę pana, jesteśmy dorośli. Lobby deweloperski finansuje polityków, finansuje media. Spółdzielnie nie mają z czego finansować, bo członkowie nie płacą za promocję swoją, prawda, ani gazetą, ani politykom. Po prostu są. Natomiast jest to ostatnia taka oaza naprawdę spójnej społeczności, pomimo poglądów, pomimo wiary i tak dalej. I to chce się rozbić, bo politycy, proszę pana, w naszym kraju, jak pan, myślę, się dobrze orientuje, nauczyli się zarządzać konfliktem. I im nie jest na rękę, żeby ludzie żyli w zgodzie, bo konflikt...
1: Tylko trochę nie rozumiem tego połączenia tutaj, co ma konflikt, co ma, nie wiem, zgoda bądź niezgoda,
2: konflikt,
1: jeżeli chodzi o
2: wie pan,
1: przepisy.
2: Konflikt spółdzielni, podzielić spółdzielnie na kawałki, poszarpać, dać ludziom po bloku. Wie pan, powstaje wtedy konflikt, bo zieleń wspólna nagle jest podzielona, nie wiadomo co jest, czyje i dlaczego, do jakiego momentu mamy ten trawnik sprzątać, dlatego nie. Proszę pana, mamy takie właśnie przykłady już we wspólnotach, gdzie ludzie są bardzo skonfliktowani, nie potrafią się wyremontować, bo nie ma kto nimi prawidłowo zarządzać i to jest właśnie ogromne konfliktowanie społeczeństwa. Naprawdę, moim zdaniem, spółdzielnie powinny być traktowane w naszym kraju wyjątkowo szczególnie dobrze. Dlaczego? Jest to jeden chyba z największych, jak nie największy, rynek prasy dla ludzi, stabilny. Czy pan słyszy ciągle o upadłościach spółdzielni? Nie. Proszę pana, na rzecz spółdzielni to nie tylko, że pracują ludzie w spółdzielniach, w biurach, bo spółdzielnia to są członkowie, to są ludzie, ale na rzecz ich pracuje ogromnie dużo firm w Polsce. To są setki, tysiące firm w Polsce, różne usługi świadczące, prawda, na rzecz spółdzielni. Jest ogromny rynek pracy. Stabilny, spokojny. Jak pan porozmawia z firmami różnego rodzaju wykonawczymi, to proszę zapytać, czy wolą pracować na rzecz spółek, na przykład przy remontach wspólnot czy spółdzielni. Spółdzielni czują gwarancję bezpieczeństwa finansowego przede wszystkim, że się płaci.
1: Jeżeli chodzi jeszcze o te proponowane zmiany przez ministerstwo, no to jest pomysł wprowadzenia kadencyjności zarządów i rad nadzorczych w obecnej formie. No i dlaczego? Bo widziałam, że między innymi pani też jest przeciwko temu, aby kadencja
2: Absolutnie
1: była czteroletnia.
2: Jestem przeciwko temu i oczywiście ja uważam, proszę pana, że jeśli ktoś bardzo dobrze zarządza, to nie uważam, żeby zarząd zmieniać. Wie pan, kadencyjność jest takim elementem
1: trochę psychologicznym. A jeżeli ktoś fatalnie zarządza?
2: Jeśli fatalnie, proszę pana, mamy takie przykłady w Warszawie i w Polsce, to mamy mnóstwo instrumentów, żeby taki zarząd odwołać.
1: No ale ja znam też sytuację, kiedy zarządy jest bardzo trudno odwołać, że siedzą tam i siedzą i nie da się.
2: Wie pan co, to tylko jest zła wola członków. To jest tak, że nie każdy zarząd, który chcą odwołać ludzie, jest zły. Też musimy brać to pod uwagę. Jeśli w spółdzielni na przykład jest 3000 członków, a na walne zgromadzenie przyjdzie 300, a z tych 300, 15 chce odwołać zarząd, to znaczy, wie pan, że niekoniecznie ten zarząd jest tak zły. bo wie pan, ludzi niezadowolonych mamy wszędzie, nie tylko w spółdzielniach, to są nasi obywatele, nasi, prawda, członkowie państwa, którzy są sfrustrowani polityką, politykami, są sfrustrowani generalnie życiem w Polsce, bo zrobiło się ogromnie dużo podziałów, ogromnie dużo konfliktów i te konflikty są przenoszone na spółdzielnie, ale to nie jest wina spółdzielni na pewno i ręczę panu, że jeśli naprawdę zarząd źle pracuje, to ludzie się konsolidują i są w stanie w ciągu miesiąca taki zarząd odwołać. Jeśli jest tylko garstka ludzi, której się nie podoba, to wie pan, no niestety decyduje większość, prawda? I tutaj jest to normalne, tak jak i w Sejmie, prawda? Podejmujemy ustawy większością głosów.
1: Tylko tutaj też się pojawia ten argument, taki jak w przypadku, kiedy rząd PiS-u ograniczył kadencyjność samorządowców. Tam też pojawiało się to, że no bo ciężko jest obecnego wójta, szczególnie tych mniejszych gmin, odsunąć, bo wszyscy są zatrudnieni gdzieś tam w bibliotekach, w urzędach i nie ma nawet tego kogoś, kto mógłby stanąć w szranki z obecnym wójtem. Tak samo tutaj.
2: Ja panu powiem, że to nie jest do końca prawdą, bo znaleźć dzisiaj dobrych zarządców do spółdzielni jest bardzo trudno, bo niestety nie wykształcił się w naszym kraju odpowiednich kadr. My zarządzamy jako zarządy w spółdzielniach, proszę pana, miliardowymi majątkami. Niech pan weźmie pod uwagę 4 spółdzielnie, jeśli byśmy połączyli warszawskie. To jest majątek większy niż cały Orlen. I tym zarządza kilka osób, a kilkadziesiąt osób pracuje na ten majątek. Także to nie jest złe zarządzanie. I teraz jeśli my trafiamy dobrego zarządcę, który nawet jest i 3 i 4 kadencje, my nie chcemy go zmieniać, bo żeby wskoczyć do spółdzielni zarządzać, to proszę pana, właśnie są te patologie później, o których słyszymy głośno w Polsce. Z reguły politycy, samorządowcy kończący swoje kadencje gdzieś muszą znaleźć pracę. W spółkach prywatnych jest trudno, bo tam się wymaga odpowiednich kwalifikacji, pracowitości, a im się wydaje, że w spółdzielniach, bo mamy takie przykłady, nie tylko prawda, w Warszawie, ale i w Polsce, samorządowiec wchodzi na prezesa do spółdzielni. W tej spółdzielni zaczynają się bardzo szybko problemy, kłopoty, nie tylko finansowe, ale przede wszystkim organizacyjne. To naprawdę trzeba się znać, żeby takim majątkiem zarządzać. I dlatego szanujmy tych prezesów, którzy dobrze zarządzają, bo to są naprawdę jedne z najlepiej zarządzanych organizacji w kraju. Także patologie są, ale proszę pana, na 3500 spółdzielni, jeśli wynajdziemy 50 patologii, 70 niech będzie, to wie pan, więcej patologii mamy w Sejmie, w oświacie, w służbie zdrowia. W każdej dziedzinie mamy znacznie więcej patologii niż spółdzielczości. Tu się nagłaśnia, bo to jest, wie pan, łakomy kąsek dla deweloperów, polityków, bo spółdzielnie mają ziemię. Grunty w Warszawie są milionowej wartości.
1: To myśli pani, że to wszystko prowadzi na przykład do tego, aby deweloperzy mieli łatwiej przejąć dane ziemie?
2: Proszę pana, tak jest, oczywiście. Ja nie myślę i o tym wiem, bo takie działania są prowadzone w Warszawie konkretne, także to nie jest tylko moje myślenie, tylko to jest z praktyki widzimy, jak się dzieje, jak trudno spółdzielni pozyskać pozwolenie w Warszawie na budowę, gdzie spółdzielnia, proszę pana, buduje minimum 30% taniej niż deweloper, dlatego że buduje non-profit bez zysku, a idzie deweloper i to pozwolenie dostaje natychmiast. Mamy takie realne, konkretne przykłady. Ludzie boją się o tym mówić. Nie mówią głośno, bo się boją tego lobby, boją się finansów, polityków. Ja się nie boję, bo jestem już seniorką, proszę pana. Mówię tak, jak jest, jak czuję. Nigdy nie pracowałam w zarządzie spółdzielni, żeby była jasność. Jestem zwykłym szeregowym członkiem, no teraz może niezwykłym szeregowym, bo od niecałego roku jestem w Radzie Nadzorczej, co uważam, że bardzo fajne, bo jestem w stanie obserwować, jak to się mówi w naszym potocznym języku, patrzeć na rękę, co zarząd robi, prawda? Proszę wziąć pod uwagę, że spółdzielnia jak żadna instytucja jest kontrolowana przez swoich członków i ma takie możliwości. To, że członek z czegoś nie korzysta, wie pan, to, że człowiek nie chodzi do dentysty i ma chore zęby, to już jest jego problem, prawda? Ale mamy takie możliwości.
1: Powiedziała pani jeszcze o tym, że jest projekt PSL-u, który jest akurat dobry. To dlaczego? Jakie rozwiązania PSL zaproponował, które pani uważa za słuszne?
2: Przede wszystkim, wie pan, zastosować poważne bonifikaty z uwagi na to, że naprawdę te grunty Warszawa dostała za darmo dekretem Bieruta. Po pierwsze. Po drugie, zwłaszcza na terenach, które spółdzielnie zajmują aktualnie, a nie po obrysie zewnętrznym budynku, bo spółdzielnie mają tereny zielone, mają pięknie zagospodarowane place zabaw dla dzieci, piaskownice. To naprawdę na terenach spółdzielczych wystarczy przyjść, zobaczyć, jak to jest wszystko dobrze zorganizowane. Więc dlaczego mają to miasto ma odebrać? Tu spółdzielnie wyręczają wręcz miasto w utrzymaniu porządku, prawda, bo spółdzielnie płacą za utrzymanie tego porządku, czyli my, członkowie spółdzielni. I nie wyobrażamy sobie, żeby poszatkować, poodbierać na przykład plasyk, na którym za 2-3 lata w oknach powstanie budynek deweloperski, bo ku temu to zmierza, prawda?
1: Bo okej, okay. Wracając do tej propozycji jeszcze, czyli część, powiedzmy, placu zabaw, który należy do danej spółdzielni, to co z tą częścią się dzieje w myśl tych rozwiązań proponowanych przez rząd?
2: To by trzeba było zapytać pana ministra Lewandowskiego, bo kiedy wiem, że któryś z kolegów zapytał pana doradcę, pana ministra, który siedzi przy tych przepisach, proszę pana, no ale co będzie z tym placem? Przecież to jest, tu się dzieci bawią, wzruszył ramionami, więc wie pan, to już do nich pytanie, co się dzieje, komu to przekażą, kto będzie to tym zarządzał, bo spółdzielnia będzie miała tylko to, co ma pod budynkiem. Wie pan, nawet to rodzi takie problemy, gdzie urzędnicy nie zdają sobie sprawy. Po prostu są bezmyślni. Przepraszam, tak mówię, ale wiem, że wrogów tu wygeneruje miliony, ale nawet nie zastanawiają się nad tym, że jeśli przyjdzie docieplić budynek, a balkon wystaje poza obrys zewnętrzny, to wówczas trzeba specjalnych zgód, dużo procedur, żeby postawić rusztowanie. Wie pan, rodzi to masę różnych takich mniejszych i większych problemów, o których politycy nie myślą, bo mają zamysł, dobra, bierzemy tereny, niech oni wreszcie mają tutaj pod tym blokiem uregulowane. Widzi pan, słyszał pan o aferze, jaka zdarzyła się w spółdzielni Koło w Warszawie, gdzie nieuregulowane gruntów przez tyle lat sprzedano, grunt z ludźmi, z budynkiem. To jest po prostu niedopuszczalne.
1: To będziemy temat na pewno monitorować, sprawdzać i do tematu wracać, jak już coś się wyklaruje, tak, i zostanie przyjęte, bądź też zmienione, albo w ogóle nie wprowadzone. Grażyna Dziewulska, liderka Spółdzielczego Forum Kobiet, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Ja również państwu bardzo dziękuję, przepraszam za emocje, ale podchodzę do tych tematów bardzo emocjonalnie, także jeszcze raz przepraszam, jeśli kogoś nieświadomie uraziłam. Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: I to wszystko w pierwszej godzinie dzisiejszego wydania poranka 7:09. Teraz chwila przerwy, chwila muzyki i słyszymy się ponownie równo o godzinie 8:09. Bądźcie Państwo z nami.
0: Twój początek dnia. Siódma dziewiąta.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy.

0: Kopacz, Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
1: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
2: Po reklamie.

0: wstajesz rano, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta!
0: Jest super!
2: Siódma dziewiąta!
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest 8:09, więc rozpoczynamy drugą godzinę dzisiejszego poranka, 7:09, którego wydawcą jest oczywiście Radio Nadzieja. O godzinie 8:15 politycznym gościem poranka będzie poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek. Rozmawiać będziemy m.in. o projekcie ustawy, która dotyczy artystów, która dotyczy pomocy finansowej artystom. Będę pytał o to, czy taka ustawa jest potrzebna, czy artystom jest potrzebna taka forma pomocy. Będę pytał między innymi też o wotum nieufności, wniosek taki chce złożyć właśnie Konfederacja i obecnie zbiera podpisy. Zapytam również między innymi o pierwsze podpisane kontrakty w ramach programu SAFE. Czy poseł Konfederacji podziela tak duży entuzjazm premiera Tuska, który mówi, że jest to dziejowa chwila. Zapytam również o decyzję Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z ukraińskich jednostek specjalnych imię bohaterów ukraińskiej armii powstańczej i o to, jak w Polsce powinniśmy to odbierać i jaka powinna być reakcja polskiego rządu. Ostatnim dziś gościem będzie ksiądz kanonik dr Zbigniew Jaroszewski, proboszcz parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. A rozmawiać będziemy o zbliżających się uroczystościach związanych z Bożym Ciałem. Te w Myszyńcu zawsze są wyjątkowe, zawsze są piękne, zawsze są kolorowe i w tym roku uroczystości właśnie z Myszyńca będą transmitowane w telewizji polskiej, więc będę pytał o plan na tegoroczne uroczystości, o organizację, jak to wszystko wygląda, czy wszystko już jest dopięte na ostatni guzik i dlaczego, co ma w sobie właśnie ten Myszyniec i te uroczystości w tamtym miejscu, że zjeżdżają się na nie ludzie z całej Polski. To wszystko przed nami, teraz chwila muzyki, Bruno Mars, a potem rozmowa z posłem Konfederacji Grzegorzem Płaczkiem.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: 7:09. Gość poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest Grzegorz Płaczek, poseł Konfederacji, przewodniczący klubu poselskiego tejże partii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Biednym artystom trzeba pomóc?
2: Biednym ludziom należy pomóc i zachęcić ich do pracy. Jeżeli sobie nie radzą, to pomóc im ewentualnie w przebranżowieniu się. Natomiast jeżeli ktoś chce komuś pomagać, jednocześnie wyciąga pieniądze od tych, którzy zarabiają mniej, no to coś tutaj jest nie tak.
1: No, tłumaczą się inicjatorzy tej ustawy, artyści również, że gwiazd ta ustawa ma nie dotyczyć, więc to nie jest tak, że ci najlepiej zarabiający artyści, to oni mają mieć pomoc od państwa, tylko ci artyści, którzy zarabiają nieregularnie ze względu na charakter tej pracy artystycznej.
2: Rozumiem tą argumentację, ale kontrargumentem z mojej strony jest sytuacja, która jest bulwersująca, to znaczy chcemy doprowadzić do sytuacji, że ci, którzy zarabiają najniższą krajową, będą się dorzucać do ZUS-u dla tych, którzy zarabiają 125%, czyli 25% więcej, co wydaje się, że jest po prostu społecznie nieuczciwe.
1: To co by pan polecił w takim razie artystom, którzy mają problem z godnym życiem albo z życiem na jakimkolwiek w miarę normalnym poziomie?
2: No to nie jest kwestia tylko i wyłącznie artystów. Ja sam znam wielu artystów, jedni sobie radzą rzeczywiście lepiej, gorzej, ale znam też wiele osób, wielu Polaków, którzy wykonują inny zawód i też nie wszystkim się przelewa i też mają niektórzy taką sytuację, że czasami ciężko jest im pokryć miesięczne rachunki, więc to nie jest kwestia tylko i wyłącznie jednej grupy, tylko to jest kwestia systemowa. Jeżeli ktoś wykonuje swój zawód przez długie lata i nie jest w stanie się utrzymać z wykonywanego zawodu, to pomimo tego, że ktoś może kochać swoją pracę, no wydaje się, że uczciwym podejściem jest pójść do takiej pracy, którą być może ktoś mniej kocha. Na mił Bóg, ilu Polaków chodzi do pracy na co dzień i narzekać, do tej pracy musi iść. Idzie się po prostu do pracy takiej, którą być może się mniej kocha, ale gdzie można zarobić na tyle, żeby się utrzymać.
1: A to jak pan myśli, dlaczego akurat padło na tą grupę zawodową, że to akurat jej szczególnie trzeba pomóc w tym trudnym żywocie artysty?
2: No to pytanie już jest do rządu. Wydaje się, że to jest decyzja polityczna. Polska 2050 nie zrealizowała dużej liczby swoich postulatów, więc szuka przed wyborami jakiegoś punktu zaczepienia i padło na Ministerstwo Kultury, ale to jest bardzo dobrze postawione pytanie i one powinno być poddane naprawdę głębokiej analizie, bo tak jak pan zwraca uwagę na artystów, no pojawia się pytanie, dlaczego w takim razie nie wybrać też innych grup i nie zacząć wprowadzać takiego systemu, że biedniejsi się mają dorzucać do ZUS-u bogatszym.
1: Znaczy, nie wiem, może to mieć związek chociażby z tym, że wiemy, jakie są preferencje wyborcze tych artystów. Po niejednokrotnych wypowiedziach, chociażby Krzysztof Zalewski mówi, że on się polityką interesował, jak rządził PiS, teraz to on już się nie interesuje, bo wierzy na słowo tym obecnie rządzącym. Więc to może mieć związek z poglądami artystów?
2: No to bardzo, myślę, że trafny skrót myślowy i podsumowanie. Generalnie, jak wiemy, wielu artystów jednak przejawia się mniejszym zamiłowaniem do prawicy. To nie jest kwestia obrażania kogoś, tylko tak po prostu jest. Ja kiedy byłem młodym chłopcem, też grałem na trzech instrumentach i pisałem wiersze. I myślałem, że być może w przyszłości będę, krótko mówiąc, swoje życie wiązał z muzyką, a i w życiu by mi nie przyszło do głowy w tamtym czasie, że gdybym nie był w stanie zarobić na chleb, to prosiłbym innych, żeby się dorzucali do mojego ZUS-u. No, wydaje się to po prostu bardzo nieuczciwe polityczny aspekt tutaj jest, no, aż się po prostu wybija na pierwszy plan.
1: Widzi pan, a może gdyby pan otrzymał jakieś odpowiednie wsparcie od państwa, to dzisiaj rozmawiałbym z Grzegorzem Płaczkiem, artystą, muzykiem.
2: Ja nie potrzebuję wyciągać ręki do państwa. żeby chcieć coś robić. Rozumiem, że dobrobyt bierze się z pracy. Jeżeli ktoś bardzo chce czegoś i przez lata tego nie osiąga, to trzeba się zastanowić, czy po pierwsze, czy to, co chcę robić, ma sens, a po drugie, czy jestem na tyle dobry, żeby się utrzymać z mojej działalności. A oczywiście rozumiem zaczepkę w tym pytaniu, ale przecież mamy już teraz dosyć dużo programów wsparcia dla artystów i wydaje się, że czym innym jest jednak jednorazowe czy kilkurazowe wsparcie jakichś inicjatyw, projektów, przecież to się dzieje i dobrze, że się dzieje, a czym innym jest systemowe dorzucanie się do ZUS-u.
1: No chociażby wybitny artysta Jaś Kapela dostaje wsparcie z ministerstwa, więc to też o czymś świadczy. Dla was, dla Konfederacji miarka się przebrała i chcecie złożyć wniosek o wotum nieufności wobec minister Cienkowskiej. Tak źle oceniacie panią minister całościowo, czy chodzi wam tylko o ten konkretny projekt ustawy?
2: Oczywiście przelała się czara goryczy. Oczywiście mamy też świadomość, że trzeba teraz zebrać 69 podpisów, mając świadomość również, że obecny rząd na rok przed wyborami z pewnością nie pozwoli sobie na to, żeby odwołać panią minister kultury. No to dzisiaj będziemy rozmawiać z Klubem Prawa i Sprawiedliwości, bo tam szukamy potencjalnych koalicjantów do zebrania podpisów, więc zobaczymy, czy skutecznie uda się oczywiście ten wniosek złożyć. Na razie zorganizowaliśmy konferencję prasową, przygotowaliśmy wniosek, a to znaczy czas na złożenie podpisów, żeby panią minister odsunąć.
1: A jak pan całościowo ocenia pracę pani minister w Ministerstwie Kultury?
2: No to tutaj bardzo ciekawym aspektem i zachęcam pana redaktora do głębszej eksploracji tego zagadnienia jest to nie jak nawet opozycja ocenia pracę pani minister, ale jak oceniają pracę pani minister koledzy i koleżanki z Polski 2050. To jest obszar, który jest bardzo ciekawy. Często rozmawiam z wieloma posłami z różnych partii politycznych i głosy krytyki płyną również bezpośrednio z partii, z której pani minister pochodzi politycznie, więc oczywiście jeżeli ja jako opozycja będę się wypowiadał negatywnie, no to będzie to czymś w polityce pewnie możemy nazwać nawet naturalnym. Natomiast naprawdę zachęcam i to mogłoby pokazać działalność pani minister taką codzienną zupełnie z innej perspektywy.
1: Ale dobrze wiemy, panie pośle, że gdybym zapytał na antenie o pracę pani minister kogoś z opcji rządzącej, to by bronił tej pani minister jak niepodległości.
2: To prawda, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś pochyliłby się nad tym tematem i trochę poeksplorował, to być może dziennikarze mogliby wychwycić jakieś wątki czy jakieś obszary, które się nie wybijają na pierwszy plan, a które świadczą o niekompetencji pani minister.
1: No, pani minister, poznaliśmy już tych SMS-ów na grupie WhatsAppowej Polski 2050, czy chociażby samym sposobem, do jaki dotarła na poziom tego ministra, to też jest bardzo interesujące.
2: To prawda.
1: Domyślam się, że prezydent tej ustawy nie podpisze, a myśli pan, że ona w ogóle w tej formie trafi na biurko prezydenta?
2: No jeżeli przejdzie cały proces legislacyjny, to wyjdzie do prezydenta, przejdzie przez Senat, wyjdzie do prezydenta. Liczę na to, że prezydent tej ustawy nie podpisze, ale z tym oczywiście bądźmy ostrożni. Prezydent jednak jest jednostką niezależną i może podjąć inną decyzję, to A. Chociaż byłbym oczywiście zdziwiony. No i B, zobaczymy w jakiej formule ta ustawa wyjdzie do prezydenta, bo w obecnej kadencji Sejmu no już wiele razy coś, co miało być piękne i wartościowe merytorycznie, wychodziło niestety z naszych izb jako ustawa spaczona jakimiś wrzutkami legislacyjnymi, jakimiś zapisami, które w ogóle nie dotyczą danej ustawy, więc zobaczmy jeszcze, co na etapie pracy w komisji się pojawi.
1: No właśnie i o to pytam, czy biorąc pod uwagę klimat, jaki jest wokół tego projektu, no czy jednak no, największa partia rządząca, Koalicja Obywatelska, no nie będzie chciała nanieść tam jakichś poprawek, żeby ta ustawa nie brzmiała tak, jak brzmi obecnie?
2: Ja myślę, że ta ustawa była już wcześniej ustalana między klubami rządzącymi i nie spodziewałbym się, żeby Koalicja Obywatelska teraz nagle zaatakowała tą ustawę, wrzucając jakieś

0: Mówi, że to dziejowa chwila, dzień przełomowy. Pan też podziela ten optymizm premiera?
1: No, mnie bardziej niepokoi poza tym, że podpisujemy tę umowę, informacja, która wybuchła w ostatnich dniach, właściwie godzinach nawet, o tym, że nastąpiła weryfikacja kosztów, które będziemy ponosić jako Polska, spłacając pożyczkę i odsetki. Przypomnijmy, że odsetki będziemy najpierw spłacać przez 10 lat, a potem dopiero zabieramy się za spłatę kapitału. I już dzisiaj wiemy, że wobec tego, co mówił rząd na początku, chwaląc się programem SAFE, koszt obsługi czy odsetek tej pożyczki na dzień dzisiejszy wzrósł o 8 miliardów złotych. Nie milionów, tylko miliardów złotych. Więc poczekamy, zobaczymy, jak to się wszystko zakończy, dlatego że z punktu widzenia bezpieczeństwa finansów państwa podpisujemy umowę, które kończą się tym, że mamy rozjazd na dzień dzisiejszy w wysokości 8 miliardów złotych co do kwoty spłacania odsetek, a wszystko jeszcze przed nami. Przed nami jeszcze kolejne umowy, które będziemy już teraz podpisywać nie jako Polska plus konkretna firma, ale jako Polska i inny kraj plus konkretna firma. Może dojść do lobbingu politycznego i na pewno do niego dojdzie, bo to jest część naszego życia, że będziemy na przykład z Francją wspólnie ustalać jakieś wspólne zakupy i będziemy je ostatecznie realizować we Francji, więc tego typu kwiatki jeszcze nam mogą się pojawić.
0: To spodziewa się pan kolejnych właśnie tego typu niespodzianek, że tu jednak okazało się oprocentowanie pożyczki wyższe, jak informował rząd, że to nie pierwsza, nie ostatnia taka niespodzianka?
1: Znaczy, to nie jest kwestia tego, co ja się spodziewam. To na pewno nastąpi. To nie jest kwestia gdybania, tylko to jest kwestia, gdzie to nastąpi i w jakim zakresie. Jeżeli na stole leży 100 miliardów złotych, to proszę mi wierzyć, ale nie jedna firma, nie jeden rząd państwa w Unii Europejskiej i nie tylko pochyla się nad tym tematem i szuka możliwości nacisku bądź przekonania opinii publicznej do tego, że trzeba kupić właśnie od tej konkretnej firmy, a nie od innej. To jest coś, co się dzieje. Po drugie, też nie ulegajmy takiej propagandzie i takiemu przekazowi, że dotychczasowe umowy, które są podpisywane na przykład dzisiaj, to jest wsparcie polskiej gospodarki. Mamy często polsko brzmiące firmy, natomiast jeżeli by się patrzeć w to, co dokładnie kupujemy na końcu, to się okazuje, że dosyć poważna część elementów, które potem się pojawiają w jakimś systemie obronnym, to są elementy, które i tak musimy kupić poza Polską, bądź to są tylko filie albo polsko brzmiące przedsiębiorstwa i na samym końcu te pieniądze, które miały zostać w polskiej gospodarce, bo taki jest clue, taki miało być clue tego i cel tego programu, tak naprawdę zostaną wytransferowane poza Polskę. I to jest groźne i temu się oczywiście będziemy przypatrywać.
0: No tak, no premier mówi o tym, że prawie 90% tych środków trafi do polskich firm i do polskiej gospodarki. No ale też...
1: To jest bajka z krainy mchu i paproci. Nie ma absolutnie takiej możliwości, żeby to było 80 czy 90%. Już teraz mogę powiedzieć, że jest to albo kłamstwo, albo manipulacja. Niech wyborcy i niech słuchacze wybiorą sobie wyraz, który bardziej do nich pasuje. Nikt nie jest w stanie tego udowodnić. To jest przekaz, na którym się opiera polski rząd, MON i KPRM, chcąc przekonać Polaków do tego, że wydajemy pieniądze na polską gospodarkę. Nie wydajemy na polską gospodarkę i po raz kolejny trzeba o tym głośno mówić.
0: Ale może jednak został pobudzony ten sektor polskiej zbrojeniówki w związku z tym programem. No też wiemy, że oferty pracy wzrosły. No jednak ludzi potrzebna jest, jeżeli jest potrzeba ludzi do tego sektoru, bo tej pracy jest więcej.
1: Nikt nie kwestionuje potrzeby inwestowania w obronność. No to myślę, że wszyscy jednym frontem mówimy, niezależnie od tego, z jakiej partii pochodzimy. Ale to czym innym jest inwestowanie w gospodarkę, od tego mamy budżet państwa. I czym innym jest planowanie strategiczne tego, co należy kupić, w jakim okresie czasowym, a czym innym jest działanie pod presją, kiedy Bruksela narzuca nam program, który podobno sami przygotowywaliśmy i na samym końcu okłamywani są Polacy, kiedy się im mówi, że będziemy coś produkować w Polsce i kupować, bo w rozumieniu polityki państwa, jeżeli mamy na przykład... Skupmy się chociażby na przykład na borsukach. No każdy Polak pomyśli od razu, że borsuki to jest coś polskiego, no ale sobie już nikt nie doczyta, że silnik, przekładnia, czy jeśli dobrze pamiętam, armata, już to już wszystko jest import, to nie są produkty polskie. Pytanie, czy te pieniądze nie powinny były być wydane w ten sposób, że jednak nie tylko się zbroimy i kupujemy coś z zagranicy, ale czy przypadkiem nie powinniśmy rozwijać swoich produktów, swoich elementów zbrojeniowych przy tak dużej inwestycji, wydaje się.

0: Jestem przekonany, że można to było po prostu zaplanować inaczej.
1: A może biorąc pod uwagę sytuację, napiętą sytuację na świecie, to trzeba było podejmować decyzję tu i teraz. Może to nie było chwili zawahania już.
0: Przepraszam, ale wojnę to my mamy już od 4 lat za granicą. Decyzje powinny były być podejmowane znacznie wcześniej, bo przecież o tym, że będzie ta wojna za granicą, jeżeli się skupimy teraz na terytorium Ukrainy, to przecieki i informacje również płynące ze Stanów Zjednoczonych były jeszcze rok wcześniej, o czym wtedy Prawo i Sprawiedliwość jako partia wiedziała. Więc takie decyzje należało podejmować kilka lat temu, a nie na kolanie teraz, mając świadomość, że jeżeli teraz nie podpiszemy, to za 2 dni już sejf będzie zupełnie inaczej wyglądać. Obronność, wzmacnianie obronności Polski, tak. Inwestowanie w naszą obronność, tak. Natomiast no, nie w takiej formule, jaką zdecydował się obecny rząd.
1: Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, nadał jednej z ukraińskich jednostek specjalnych imię bohaterów Ukraińskiej Armii Powstańczej. Jak mamy to w Polsce odbierać?
0: No to jest absolutny skandal. Absolutny skandal. Najpierw pan prezydent Ukrainy został uhonorowany Orłem Białym, a teraz wobec Polaków no, wykonał gest, który w mojej ocenie jest po prostu dla nas absolutnie obraźliwy. Nadanie imienia bohaterów UPA Centrum Operacji Specjalnych, no to jest coś karygodnego. Myślę, że nie tylko Konfederacja i patrioci w Polsce i Polacy, ale również już na pewno dzisiaj rano czytałem również artykuł były prezydent Lech Wałęsa, ale myślę, że i obecny prezydent są zdruzgotani tym faktem. I ja ze swojej strony czytałem również reakcje wielu polityków, ale również nie tylko polityków, osób, które ten gest ze strony prezydenta Ukrainy poczytały jako obraźliwy. No to oprócz gardłowania i oprócz pisania, że należy coś z tym faktem zrobić, ja zdecydowałem się coś z tym zrobić i wysłałem wczoraj oficjalny apel w formie pisma, bo tylko pisma w polityce są tym takim na końcu zamknięciem prawnym pewnych działań. Zwróciłem się do prezydenta z prośbą, żeby rozpoczął procedurę odbierania prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. No, nie może być takiej zgody, że ktoś swoimi działaniami nie pokazuje szacunku dla naszej pamięci historycznej, dla naszej godności. To są rzeczy, które w polityce się nie godzą i odpowiedzialnością państwa polskiego jest natychmiastowe zadziałanie.
1: No, podobny apel wystosował również były premier Leszek Miller, więc chociaż...
0: Tak, ale zdaje się Pan premier, zdaje się, zrobił to i bardzo dobrze, ale zrobił to, zdaje się, tylko na platformie internetowej. Natomiast w polityce, jak pan doskonale wie, czym innym są apele w przestrzeni internetowej, a czym innym jest pismo, które się wysyła z urzędu do urzędu, bądź z osoby do osoby. Ja sięgnąłem już po takie narzędzie, które powinno być skuteczne w takim rozumieniu, że ktoś oficjalnie został poinformowany o jakiejś sprawie, bo ktoś... Ja naprawdę mam podziurki w nosie takich sytuacji, że ktoś kogoś atakuje, ktoś mówi, że trzeba kogoś rozliczyć, że ktoś powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Na samym końcu nic się nie dzieje, więc no, wziąłem po ludzku sprawę w swoje ręce. Zobaczymy teraz, jak zareaguje na to Pałac Prezydencki. Pamiętajmy, że prezydentem Polski obecnie jest były szef IPN-u, więc z pewnością te tematy Wołynia są mu bardzo bliskie.
1: No, jakie odpowiedzi pan się spodziewa ze strony prezydenta? No, z jednej strony historyk, który doskonale zna historię Polski, to co się działo na Ukrainie. Z drugiej strony prezydent, któremu pewnie też zależy cały czas na dobrej relacji z prezydentem Ukrainy.
0: Tego nie wiem, bo co zrobi prezydent? Oczywiście prezydent obecnie jest... Ma wizyty poza granicą Polski, jak wiemy. Natomiast znając wrażliwość prezydenta na kwestie wołyńskie, myślę, że się pochyli nad tym tematem na pewno. Nie będzie to jedno z takich pism, które się pojawia, które się podpisuje, które pismo znika, tylko to jest temat pewnie znacznie szerszy. Przypominam, że przecież temat IPN-u, bo zakładam, że IPN również tutaj powinien przychylić się do mojej prośby, przynajmniej no, byłoby to dla mnie po prostu logiczne. Wciąż nie mamy prezesa IPN-u, mamy tylko pełniącego obowiązki, właściwie zastępcę, więc myślę, że IPN tutaj też ma takie dla siebie pole do działania i pokazania swojej aktywności. No ja Zrobię wszystko, żeby jeśli będą jakieś wątpliwości w pałacu prezydenckim, bądź jeśli będzie możliwość kontaktu, a pewnie będzie, z pałacem prezydenckim, to będę oczywiście zachęcał do tego, żeby nie bać się pewnych działań politycznych, ale patrząc się z drugiej strony na działania obecnego prezydenta, byłbym spokojny. Doczekaliśmy się prezydenta, który raczej nie boi się walczyć o Polskę.
1: Prezydent to jedno, ale jest też rząd. I czy tu widzimy jakąś stanowczą reakcję rządu w tym temacie?
0: Nie, no rząd obecny, no absolutnie nie. To się w ogóle kompletnie się nie spodziewam. Jakichkolwiek działań, to no, choćby twardo też po ziemi od strony politycznej. Wydaje się, że niczego obecny rząd i obecny premier nie zrobi, co uderzyłoby w wizerunek prezydenta Zeleńskiego. Zbyt dużo zdjęć, zbyt dużo fotek publikują panowie, zarówno premier, jak i prezydent Ukrainy wspólnie, obejmując się i podając sobie ręce, żeby teraz taki polityczny afront zrobić. Po drugie, myślę, że akurat w przypadku naszego premiera Bruksela by skutecznie zastopowała taki pomysł i na pewno by do żadnej nawet reakcji ze strony KPRM-u nie doszło.
1: Grzegorz Płaczek, poseł Konfederacji, przewodniczący klubu poselskiego tejże partii, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, panie pośle.
0: Dziękuję wszystkim, życzę miłego dnia.
2: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Jest takim dziś gościem w poranku 7:09 jest ksiądz kanonik Zbigniew Jaroszewski, proboszcz parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja i serdecznie pozdrawiam.
1: 4 czerwca przypadają uroczystości Bożego Ciała, te jak co roku są organizowane w Myszyńcu. Dlaczego akurat do Myszyńca przejeżdżają ludzie naprawdę z wielu regionów z całej Polski?
2: Myślę, że odpowiedź jest dość prosta i krótka. To wynika między innymi z głębokiej i żywej wiary, z uczestnictwa w niedzielnych eucharystiach i oczywiście w tej świątecznej mszy świętej Bożego Ciała. No i oczywiście z kultury kurpiowskiej, która jest przedstawiana, prezentowana między innymi poprzez stroje i poprzez bardzo taką barwną procesję Bożego Ciała.
1: No to ta procesja Bożego Ciała w Myszyńcu idealnie pokazuje to połączenie wiary z kulturą.
2: Tak, zawsze kultura była wpisana w wiarę i wiara w kulturę. Tak? Można powiedzieć, kultura kurpiowska jest nośnikiem wiary i trudno tutaj ją oddzielić. Tak było na przestrzeni wieków, przynajmniej tych ostatnich 3-4 wieków.
1: W tym roku uroczystość Bożego Ciała w parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu zostanie pokazana w telewizji, dokładnie w Telewizji Polskiej. To duże wyróżnienie dla waszej parafii, dla waszej miejscowości, społeczności.
2: Tak, to prawda. No mamy zaszczyt też, że sygnał telewizyjny w Telewizji Polskiej, w programie pierwszym, w Telewizji Polonia, a również w Polskim Radiu pójdzie właśnie z Myszyńca, ale to między innymi jest zasługą tego, że Boże Ciało i ta procesja jest bardzo znana w Polsce. To jest jeden taki element, a drugi może jeszcze bardziej znaczący to jest to, że procesja myszyniecka w ubiegłym roku, dokładnie 21 maja, została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. I pomysłodawcą właśnie tego projektu był dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej, pan Zdzisław Ścibek. Nad tym przygotowaniem wpisu i tej całej pracy czuwała pani prezes Katarzyna Olszewska oraz instruktor Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej do spraw ochrony dziedzictwa kulturowego, pan Tomasz Mierzejek. To dzięki nim między innymi jeszcze jest większe właśnie zainteresowanie i dzięki temu wpisowi właśnie procesji. A więc dołączamy do takich bardzo znanych miejscowości jak Łowicz, Wejherowo, Spycimierz, tam gdzie są te słynne dywany kwiatowe na Boże Ciało.
1: To też otwiera wam drogę do znalezienia się na liście UNESCO?
2: Zgadza się, tak, bo wczoraj było spotkanie w Spycimierzu. Spycimierz wszedł na taką drogę i my będziemy też starali się wejść na drogę właśnie UNESCO.
1: To, no, tegoroczna uroczystość, tegoroczne wydarzenie będzie transmitowane w Telewizji Polskiej. To też, domyślam się, no, jedno to wyróżnienie, a dwa duże też pewnie zobowiązanie i wyzwanie organizacyjne.
2: Oczywiście, duża praca. Praca i liturgiczna, i logistyczna. Ale dzięki życzliwości parafian, dzięki zaangażowaniu, dzięki Straży Pożarnej, Policji, Rycerzom, Kolumba, różnym wspólnotom, no nie ma większych problemów. Ponad 70 osób jest bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie. Pracujemy już od kilku miesięcy. Jest Komitet Obchodów Uroczystości Bożego Ciała. Spotykamy się co tydzień. Pracy jest dużo, ale mamy przy tym wiele radości i satysfakcji. Wiemy, że to jest nasze 5 minut.
1: Właśnie, no miejmy nadzieję, że to będzie trwało dłużej niż 5 minut. Widziałem, że no tak jak ksiądz wspomniał przed chwilą, że te spotkania, one trwają. Ostatnio widziałem na waszym Facebooku bodajże zdjęcia te z przedstawicielami telewizji, żeby to wszystko ogarnąć, więc to nie jest, jakby się mogło wydawać tak, że media sobie przyjadą i będzie transmisja, tylko to trochę kosztuje.
2: Tak, to jest oczywiście duża logistyka. Prawie 30 pracowników polskiej telewizji będzie obsługiwało właśnie ten sygnał, który będzie docierał do Polaków i do polskiej Polonii. Jest to duża praca, ale mówię, dzięki, jak mówię, życzliwości parafian, dzięki temu, że też mieliśmy trzy transmisje, dwie przez telewizję Trwam, jedną przez telewizję Polonię, to mniej więcej trochę jesteśmy przygotowani czy zorientowani, jakie są to przygotowania, ale jest to na pewno wielkie wyzwanie. Jeżeli ktoś nie uczestniczył czy nie przygotowywał, to musi się naprawdę bardzo nad tym wszystkim zastanowić, bo chcąc dobrze to wszystko przeprowadzić, to jest rzecz, która wymaga naprawdę wielkiej pracy, wielkiej troski i pracy zespołowej.
1: I czy takie wydarzenie, no to nie tylko jest wydarzenie, wielkie wydarzenie duchowe, kulturalne, ale i czy to też wpływa na rozwój tej takiej poczucia tego, tej lokalnej wspólnoty? Samo nawet to przygotowanie do tego wszystkiego.
2: Oczywiście, bo tutaj ten element wiary jest najistotniejszy, bo chcemy, żeby było piękne świadectwo i poszło świadectwo na cały świat i Polskę, tu z Myszyńca, kultura również, ale również kwestia integracji środowiska, współpracy, rozumienia właśnie, jakby odkrywania na nowo też tożsamości tutaj ludu kurpiowskiego, no i też w jakiś sposób w cudzysłowie, a może nie w cudzysłowie, reklama regionu Kurpiowczyzny, ale również i naszej diecezji, która w tym roku przecież obchodzi 100 lat od powstania.
1: Wspomniał właśnie ksiądz o tym zaprezentowaniu tego przesłania duchowego do kraju i to też wiemy, w jakim jesteśmy miejscu, no, postępująca laicyzacja społeczeństwa i czy to też jest właśnie taki element pokazania, że zobaczcie, wiara potrafi być też piękna, radosna, wesoła.
2: Dokładnie. Bardzo mi na tym zależy, żeby ten przekaz właśnie takiej wiary, wiary spontanicznej, wiary radosnej, wiary tego ludu poszedł w Polskę, żeby ludzie zauważyli i widzieli właśnie, że są miejsca, gdzie jeszcze jest głęboka wiara i kult Najświętszego Sakramentu, że nie możemy i nie powinniśmy odchodzić od Chrystusa, od Kościoła, wręcz przeciwnie, powinniśmy mobilizować się, bo to jest nasza jedyna, nasza nadzieja i jeżeli jesteśmy z Chrystusem, to po prostu zwyciężamy.
1: To jaki jest plan tegorocznych uroczystości?
2: Plan jest dość bogaty, bo o godzinie 11 rozpoczynamy mszę świętą transmitowaną przez stacje telewizyjne. Później mamy bezpośrednio procesję Bożego Ciała do godziny 13. Od godziny 13 wszystkich gości, których już teraz na antenie Radia Nadzieja serdecznie zapraszam do Myszyńca, jest przygotowany obiad przez naszą lokalną tutaj społeczność. A od godziny 13.30 zespoły kurpiowskie wystawiają fragment Wesela Kurpiowskiego według księdza Władysława Skierkowskiego, bo w tym roku przypada dokładnie 140. rocznica urodzin księdza Skierkowskiego, największego mecenasa i ambasadora kultury kurpiowskiej w Polsce i za granicą. Także serdecznie zapraszamy, bo właściwie cały dzień mamy niemalże wypełniony, poświęcony właśnie i duchowi, i kulturze.
1: Czyli tego dnia wszystkie drogi prowadzą do Myszyńca, jak rozumiem.
2: Dokładnie. Zapraszamy serdecznie tutaj do naszej wspólnoty myszynieckiej, do naszej bazyliki. To ta głęboka wiara właśnie w Eucharystię, ona też jest związana z takim doświadczeniem Pana Boga codziennym, ale też mamy od 13 lat codzienną adorację Najświętszego Sakramentu. Także wiele dziesiąt osób należy do grup adoracyjnych i stara się uczestniczyć właśnie w adoracjach indywidualnych czy wspólnotowych w naszej parafii. To też w jakiś sposób pogłębia to nasze życie eucharystyczne.
1: A jakieś wstępne szacunki są, jeżeli chodzi o liczbę osób, która może tego 4 czerwca przyjechać na uroczystości do Myszyńca?
2: Ja myślę, że to trudno może obliczyć dokładnie, szczegółowo, no, ale na pewno kilka tysięcy osób będzie uczestniczyło w tych uroczystościach, bo i z naszej parafii i słyszę, że wielu, wielu gości z różnych części Polski przyjedzie tutaj, a nawet z zagranicy przyjadą na te uroczystości do Myszyńca. Cieszymy się i jak wspomniałem w imieniu organizatorów, w imieniu własnym serdecznie zapraszam na uroczystości Bożego Ciała do Myszyńca.
1: Ksiądz kanonik Zbigniew Jaroszewski, proboszcz parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu poranka 7:09. Przypominam, że wszystkie nasze rozmowy są do odsłuchania na portalu 7:09.pl i na naszym kanale na YouTubie. Dziękuję bardzo, że byli Państwo z nami i do usłyszenia już za chwilę.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
2: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: A to ostatni majowy piątek, dziewiąta. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy państwo. Bartku Święciński, dawno nie słyszałeś się z naszymi słuchaczami. Dawno, żeśmy się nie słyszeli, jakieś trzy minuty.
2: Czekałem na ciebie tyle lat. Jestem.
1: Bartek Święciński, tak, cały czas w naszym studiu. Dziś to a propos twojej rozmowy w poranku 7:09, Dzień Działacza Kultury. O, proszę.
2: Wszystkiego najlepszego. Tylko teraz pytanie, kto jest tym działaczem, człowiekiem kultury? To też ma być powołana przecież komisja specjalna, która będzie obradować, pić kawę, jeść paluszki i przy okazji wybierze. Kto, naszym zdaniem,
1: czy działacz
2: artystą?
1: To artysta? No właśnie,
2: czy
1: pytanie.
2: Działacz to artysta? No zależy. Podejrzewam, że najlepsze właśnie wyjaśnienie tej sytuacji, to zależy. To zależy, kto zasiądzie tam, kto ma jakie konotacje, kto ma jakie znajomości. Wiemy, jak jest, czy to jest kuzyn, czy jakiś pociotek. Wiem, jak to, albo może coś dobrego na mój temat napisał kiedyś na portalu X, albo na innym portalu.
1: Zgorzkniały jesteś, widzący tego rana.
2: Jestem zgorzkniały, tak, bo
1: zaraz,
2: ja mówiąc szczerze, czasami...
1: Zaraz piosenkę Stara Dusza będzie pasowała.
2: Mówiąc szczerze, czasami czytając, czy słuchając tych wypowiedzi niektórych artystów, w cudzysłowie artystów, to naprawdę włos się jeży momentami na głowie. Ja już przytoczę wypowiedź, którą przytoczyłem w rozmowie z posłem Konfederacji Grzegorzem Płaczkiem, Krzysztof Zalewski, który bardzo wojował z PiS-em, jak PiS był. Ja go bardzo cenię jako artysta akurat, ale bardzo wojował z PiS-em. No i kiedy zmieniła się władza, to nagle powiedział, że on się nie interesuje polityką. On już wierzy tym, co są. On, mówiąc szczerze, nawet nie wie, co się dzieje. I to jest właśnie ta wartość dzisiejszych artystów. O ile kiedyś, tak mi się przynajmniej wydaje, ci naprawdę artyści, pisarze, muzycy, aktorzy może mieli coś do powiedzenia ciekawego. Teraz podejrzewam, że wątpię. Kiedyś czytałem jedną z powieści Marka Chłaski i napisał, że o danym człowieku... Zna 5 języków, ale w żadnym nie ma nic ciekawego do powiedzenia.
1: To jest zmora naszych czasów.
2: Dokładnie, niestety. Więc tak to właśnie wygląda. Ja oczywiście się nie zgadzam z tym, bo idąc...
1: Z czym się nie zgadzasz?
2: Z tą ustawą, projektem ustawy. Bo idąc tym tropem, jak chcesz być artystą, wiesz, czym to się wiąże. To nie jest pewny zarobek. To on może być nawet nieduży.
1: No i tak, to tak samo, jak ktoś idzie na studia zarobek. I chce być archeologiem i różnie może być.
2: No nie zawsze
1: być.
2: Albo kosmonautą, tak? No nie zawsze masz tyle pieniędzy, to Sławosz Uznański, żeby być kosmonautą. No i jednak ryzykujesz. Jeżeli się okazuje, że twoja sztuka nikogo nie pociąga i za to i nie zarabiasz, to może to niech będzie twoje hobby.
1: A jeśli zarabiasz bardzo dużo, to odłóż sobie na emeryturę. Albo otwórz teatr, jak niektórzy aktorzy.
2: A nie żyjesz trybem hulaszczym, wydajesz pieniądze na lewo i na prawo.
1: Prawdziwa stara dusza się jej dobrze. To, bo...
2: wydajesz pieniądze na lewo i na prawo i potem płaczesz, że nie masz pieniędzy, jak Maryla Rodowicz chociażby.
1: Nie o tym będzie o 9:30, ale Maryla Rodowicz, wiesz, cały czas jakiś Sylwester zagra, jakiś festyn i
2: wyciągana jest z zamrażarki, tak?
1: Jeżeli, ale wiesz, teraz nagrała płytę z artystami młodymi, między innymi z tym, jednym z twoich, tych, których cenisz, czyli Krzysztofem Zalewskim, z Lemonem i to bardzo dobrze
2: wyszło z Lambery. Z Dawidem Piotkowskim miała przecież...
1: Jest,
2: nie, no
1: ja
2: bardzo
1: super,
2: szanuję.
1: Zagramy.
2: Ja Maryla Rodowicz bardzo szanuję, ale podejrzewam, że można byłoby lepiej gospodarować swoimi środkami.
1: To teraz zapowiedź rozmowy z gościem dnia o 9:30. Coś zupełnie innego będzie?
2: Zupełnie innego. Gościem dnia dzisiaj będzie prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, a rozmawiać będziemy o otrzymanym przez prezydenta absolutorium, wotum zaufania. Będę pytał między innymi też o tę dyskusję, która trwała, bo to już od dłuższego czasu pojawiają się takie kontrargumenty do działań prezydenta, że może za dużo jest pieniędzy wydawanych na taką rekreację, na zabawę, na jelonki, a nie skupia się miasto na to, żeby miasto oddłużać, żeby ulżyć jakoś podatkowo tym mieszkańcom. To o to będę między innymi pytał. Będę pytał między innymi o kolej, która wróci już niedługo. Zapytam, czy pan prezydent wybierze się w tą pierwszą podróż kolejową, bo to chyba 14 czerwca, piąta z kawałkiem.
1: I ty się wybierasz.
2: I ja się wybieram. Tak, drodzy państwo, ja się wybieram tym pierwszym przejazdem z Łomży po tych 30
1: latach. To musisz bilet kupić, bo być może będzie tylu chętnych, że będzie problem.
2: Myśl, a może tak.
1: Nowe doświadczenie, że będziesz stał przy toalecie.
2: Tak, ale to już nie raz tak się stało przy toalecie.
1: No dobrze, zapowiadamy. Rozmowa z gościem dnia 9.30 i musimy tak, kończyć. Teraz piosenka Stara Dusza, którą ja bardzo lubię, z dedykacją dla ciebie, a później Marla Rodowicz, Dawid Kwiatkowski.
2: Ale idzie.
1: Wielka woda. I jeszcze zaproszenie do Filharmonii będą do wygrania.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
5: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
6: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza na spektakl Powrót Posła w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej. Błyskotliwa komedia polityczna pełna humoru, emocji i miłosnych intryg. Miłość czy interes? Rozsądek czy ambicja? Powrót Posła, spektakl, który bawi i skłania do refleksji. Niedziela, 14 czerwca, godzina 16. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
0: Po reklamie.
7: Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody.

opowieści rzewnych, drogi biało-srebrzystej, dróżki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych i ptasich

Już 30 maja, więc jutro w Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej odbędzie się koncert mozartowskiej inspiracji. Koncert w ramach obchodów roku mozartowskiego. Zagrają łomżyńscy filharmonicy, ale nie tylko w programie Muzyka Mozarta, ale także Piazzoli. Jeśli ktoś z Państwa chciałby jutrzejszy wieczór, bo o 18.30 ten koncert się rozpocznie spędzić w Łomżyńskiej Filharmonii, to czeka na Państwa podwójne zaproszenie. Proszę szybko dzwonić do naszego studia 512 123 502 lub 512 123 503.

0: A my przekazaliśmy już w Państwa ręce zaproszenie. Pierwsze trafiło do Pani Joanny, a drugie do Pani Kazimiery, która jest razem z nami. Dzień dobry, Pani Kazimiero.
1: Dzień dobry.
0: Wiem, że Pani jest fanką i muzyki klasycznej, i też Łomżyńskiej Filharmonii.
1: I do tego fanką Radio Nadzieja. Codziennie rano Radio Nadzieja, kawa i skrable. I to jest przyjemne spędzać każdy poranek z Państwem.
0: To ja zazdroszczę i tej kawy, i tych skrabli, bo w Radio Nadzieja też jestem z Państwem codziennie. Pani Kazimiera, życzymy więc pięknej, dobrej zabawy w Łomżyńskiej Filharmonii, pięknych muzycznych doznań i wszystkiego dobrego na ten weekend nadchodzący.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, to jest Radio Nadzieja. My jesteśmy oczywiście codziennie w dobrym nastroju i też ze świetną muzyką staramy się Państwu towarzyszyć. Już 16 minut po godzinie 9, o 9.30 u nas rozmowa z gościem dnia.

To jeszcze dodam tylko, że naszą rozmowę z gościem dnia można także oglądać na Facebooku, a także na kanale, na platformie YouTube, na kanale Radia Nadzieja oczywiście, więc zapraszamy serdecznie nie tylko do słuchania, ale również do oglądania. Gościem Bartka Święcińskiego będzie prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

0: Nasz gość dnia.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski jest gościem dnia Radia Nadzieja. Dzień dobry, panie prezydencie.
2: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
1: Rada Miejska udzieliła panu wotum zaufania i absolutorium za zeszły rok. Podejrzewam, że przed radą był pan raczej spokojny, że to wszystko uda się uzyskać, biorąc pod uwagę taką stabilną, mocną większość w Radzie.
2: Szanowni państwo, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Łomży Rada Miejska udzieliła mi wotum zaufania i też absolutorium za rok 2025. To ważne dla samorządowca otrzymywać wsparcie od organu kontrolującego i też uchwałodawczego. Cieszę się niezmiernie z tego, że mam wsparcie większości Rady, bo to na pewno pozwala też podejmować działania skutecznie. Dziękuję radnym za zaufanie i dziękuję mieszkańcom, bo też warto podkreślić, że podczas tej sesji absolutoryjnej, można powiedzieć, takiej najważniejszej dla wójta, burmistrza i prezydenta, oczywiście oprócz tej sesji, gdzie uchwalany jest budżet, mieszkańcy wyrazili też swoje poparcie, oczywiście też wskazywali na jakieś nowe kierunki, które warto też podjąć przy kolejnych naszych działaniach w następnych latach, więc ten głos mieszkańców jest niezwykle dla mnie ważny, ale tak jak pan redaktor powiedział, widać to po głosowaniach, że ta większość już od początku kadencji jest dość wyraźna i to wsparcie radnych Prawa i Sprawiedliwości Łomżyńskiego Klubu Samorządowego i również radnych, którzy kandydowali z mojego Komitetu Wyborczego, jest bardzo mocne i to nie jest tylko wsparcie podczas sesji Rad Miasta, bo ci radni aktywnie angażują się w życie miasta. Często też spotykamy się, rozmawiamy się i staramy się też wspólnie tutaj podejmować decyzje, a opozycja, tak jak to od początku kadencji widać, obojętnie, co byśmy tutaj nie zrobili.
1: Opozycja jest opozycją po prostu.
2: Ale to jest opozycja taka, bym powiedział, bo czasami może być opozycja konstruktywna, czasami jest opozycja nie, bo nie. I tak bym pod tym kątem to rozpatrywał opozycję. Nawet przecież Regionalna Izba Obrachunkowa, organ nadzorujący, kontrolujący, stwierdził, że wykonanie budżetu jest bez zastrzeżeń. To jest bardzo też istotne, bo jest to organ finansowy. No ale wiadomo, opozycja miała swoje podejście, chociaż warto podkreślić, że jeden też z radnych z opozycji się wstrzymał, czyli świadczy to o tym, że też głos rozsądku się pojawił. Przy wotum zaufania, no to mówię, kwestie typowo polityczne. Jak widać, mówię, tutaj decydują inne względy, więc również ci radni, którzy zawsze są na nie, byli na nie. Ale to niespodzianki nie
1: ale
2: było.
1: To nie zawsze jest tak, że nie, bo nie. Chociażby radny Domasiewicz, on mówi wprost, ja mam inną wizję na miasto i on woli bardziej gospodarcze podejście, mniej może jakichś takich rzeczy typu rekreacyjnych, a bardziej by się skupił na, nie wiem, długu miasta, o czym on mówił otwarcie podczas ostatniej dyskusji, więc to nie, bo nie, tylko inna wizja rozwoju miasta.
2: Oczywiście, dlatego mówię, no inne spojrzenie, tak, i obojętnie, co byśmy tutaj nie zrobili, tak, to na pewno ciężko tutaj pana jednego czy drugiego byłoby przekonać. I mówię, jeżeli chodzi o takie spojrzenie pana radnego, no też trzeba uszanować. Wybory jednak wskazały, że mieszkańcy potrzebują i rozwoju gospodarczego, co zresztą widać, ale też również i różnego rodzaju działań kulturalno-rozrywkowych. I myślę, że tutaj ta koncepcja i też wspieranie tych różnych płaszczyzn jest dla samorządu niezwykle istotne i ważne, a kwestie chociażby inwestycyjne, rekordowy przecież budżet inwestycyjny, rekordowe działania, które podejmujemy, środki, które pozyskujemy, no związane jest to oczywiście też ze środkami własnymi, które musimy, tak wiadomo, też pozyskać i są to często, mówię, środki zewnętrzne, ale też ten wkład własny wynika często z kredytów, co zresztą widać też przecież i instytucje województwa podlaskiego i szpital również przecież działania inwestycyjne prowadzi, również biorąc kredyty, więc tutaj myślę, że ten rozwój w dzisiejszych czasach jest niezwykle potrzebny, a jak widać, sytuacja finansowa jest miasta stabilna, potwierdza to Regionalna Izba Obrachunkowa, więc mamy na pewno możliwość prowadzenia inwestycji i również zapewnienia mieszkańcom też miłego spędzania wolnego czasu, co podczas ostatnich wydarzeń, które organizujemy, widać, że mieszkańcy też potrzebują i aktywności dla młodzieży, aktywności dla seniorów, aktywności dla rodzin.
1: Na części właśnie radnych wskazuje na to, że zachwiana może jest ta proporcja między sprawami gospodarczymi, bo tu często się przewija ten temat przyciągania dużego biznesu, miejsca pracy, rozwoju tej przedsiębiorczości, że tego nie ma.
2: No nie można powiedzieć, że nie ma. Zawsze opozycja będzie mówiła, że czegoś nie ma, bo wystarczy trochę zaangażować się w życie miasta, spotkać się z naszymi przedsiębiorcami. Ja od początku, od 2014 roku, i to mówiłem podczas sesji absolutoryjnej, mówię, że specyfika miasta Łomża są to nasi lokalni przedsiębiorcy, którzy bardzo dobrze też funkcjonują w naszym mieście, rozwijają swoje działalności i z tego się powinniśmy też cieszyć. Mówienie o tym często, o jakimś tam inwestorze, tak, z zewnątrz, mówienie też o jakimś zagranicznym inwestorze, no to też widzimy, tak, że tu dotychczas, tak, no to takie, takie firmy pojawiały się po tej zachodniej stronie Wisły. My jako miasto przygotowaliśmy wszystko, co jest też, jeżeli chodzi o rozwój przedsiębiorczości, potrzebne, bo chociażby tereny przy ulicy Meblowej, największe w tej części Polski, tam też przecież są firmy, tylko te firmy, które skupują te nieruchomości, tylko nie mogą tego robić od miasta, no bo nie są to tereny miejskie. I tu na pewno jest problemem. Łatwiej byłoby pewnie prowadzić te rozmowy na linii tutaj właśnie samorząd, właśnie potencjalny przedsiębiorca, ale pamiętamy przecież tutaj ulica Kolejowa, szereg różnego rodzaju firm, które funkcjonują. Widzimy, że to bezrobocie też w przeciągu tej dekady bardzo mocno spadło, a często mówienie właśnie o takich przedsiębiorcach gdzieś z zewnątrz, że ktoś przyjedzie.
1: A to ja nie da się sprowadzić takiego dużego przedsiębiorcy, dużego biznesu tutaj.
2: Ja pamiętam kampanię wyborczą, kiedy mój kontrkandydat, właśnie wspomniany pan radny Domasiewicz, mówi o tym, że jak wygra wybory, to ma tego przedsiębiorcę. Ja tu na własnej antenie też wielokrotnie mówiłem, że zapraszam pana radnego z tym przedsiębiorcą.
1: Ale nie
2: do
1: wygrał.
2: Dzisiaj, i do dzisiaj nie przyszedł do mnie. No więc mówię, to często jest polityka i ta polityka też ma swój wymiar podczas różnego rodzaju dyskusji. Ja przede wszystkim, jak mówimy o tym zaufania, i próbuję się coś znaleźć kontra jakiś argument tego, co mamy, co widzimy na co dzień, tak, jak miasto się rozwija, no to szukamy, tak, więc ja zachęcam na pewno do tutaj głębszej analizy.
1: A to co, nie da się dużego biznesu, jakiego dużego przedsiębiorcy, dużej firmy tutaj ściągnąć? Nie ma takich warunków?
2: Mamy też takie firmy przecież i w Łomży, tak, mamy przecież, nie chcę tutaj robić autoreklamy tutaj u państwa na antenie, ale tych dużych przedsiębiorców też mamy i oni też inwestują i się rozbudowują i też planują, tak, rozbudowy chociażby na terenach przy ulicy Meblowej, bo wiemy o tym, że też tutaj takie działania są podejmowane, że właśnie nasi tutaj przedsiębiorcy, znani, można powiedzieć, w całym kraju, a czasami nawet i za granicą, bo też ta dystrybucja jest prowadzona za granicą, prowadzą tutaj te działania, że właśnie związane z tym, że z rozbudową swoich firm na terenie miasta Łomża. Tak jak powiedziałem, miasto jest jako samorząd, tak, stworzyliśmy godne warunki do inwestowania. Przygotowane zostały, tak, w plany, gdzie takie firmy mogą być lokowane. Organizujemy tego rodzaju też spotkań z przedsiębiorcami. Oczywiście nie chcę tutaj wskazywać na jakieś przeciwności, tak, bo możemy mówić o sytuacji geopolitycznej, tak, która jest, i o terenach, o kolei, że też przez 33 lata nie
1: będzie. Ale będzie.
2: Przecież, ale będzie, tak, też. Więc pamiętam początki, jak zacząłem pełnić funkcję prezydenta, no to mówiliśmy o ogromnym wykluczeniu komunikacyjnym. Nie było Via Baltiki, nie było obwodnicy, nie było kolei. Ciężko było wówczas też na pewno tych przedsiębiorców spoza regionu przyciągnąć tutaj do naszego miasta.
1: Ale dzisiaj
2: infrastruktura drogowa jest super, tak? Mamy te tereny. 14 czerwca pierwsze pociągi pasażerskie, więc wszystko jest na pewno. Widzimy też, mówię, duże zainteresowanie na tych spotkaniach, które są organizowane przez Centrum Usługi Przedsiębiorców, przez Park Przemysłowy, więc myślę, że to w perspektywie na pewno taka możliwość jest, ale tak jak od 10 lat mówię, siłą naszego regionu są na pewno nasi przedsiębiorcy, którzy tutaj funkcjonują i naprawdę bardzo dobrze się rozwijają i trzeba ich doceniać i też dać im taką możliwość.
1: No ale jeżeli chodzi o tych lokalnych przedsiębiorców, to też ten najwyższy podatek od nieruchomości, no to im nie pomaga, mówiąc delikatnie.
2: Tak, warto na pewno podkreślić, bo dzisiaj możemy na płaszczyźnie oczywiście rozpatrywać ostatnie decyzje, kiedy też Rada Miejska taką uchwałę podjęła, ale pamiętajmy tak, że przez 10 lat mimo tego, że były głosy i tutaj wielokrotnie na sesji nawet radni wskazywali, że byli bardzo mocnymi orędownikami, żeby właśnie ten podatek zwiększyć, czy o stopień inflacji, nawet pamiętam też głosy opozycji, żeby co roku podnosić o ten stopień inflacji Klubu Przyjazna Łomża, takie głosy się pojawiały. No wtedy ja przez tą dekadę wstrzymywałem te zapędy, bym powiedział też tak. I te przez te 10 lat z punktu widzenia przedsiębiorcy, tak, gdzie wszędzie te podatki szły na maks, można powiedzieć, chociażby sąsiedni Białystok, one nie były podnoszone, tak? Więc pewnie przez tą dekadę sporo też udało się tutaj dla przedsiębiorców rozwinąć swoje też działalności poprzez właśnie zaoszczędzenie tych środków przy podatkach. No tutaj już prowadząc szerszą dyskusję i z radnymi, tak? Bo nie jest to decyzja prezydenta, tak? Jest to decyzja tutaj, mówię, szersza i dyskusje, które były też prowadzone i też sytuacja samorządów, bo jesteśmy przecież już w trakcie, rok, tak, po tej reformie samorządu terytorialnego, ogromna niepewność, która też się pojawiła i też opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, która też wskazywała wówczas, tak, na pewne zagrożenia, jeżeli te podatki nie będą na przykład podnoszone, tak, więc bo samorząd jednak powinien równoważyć pewne rzeczy, tak. No, przez te 10 lat widzieliśmy, że trochę wszyscy poszli mocno, bym powiedział, do przodu z tymi wysokościami i gdzieś to było alarmowane, jak rozmawiałem z panią też skarni wskazywane, żeby właśnie tutaj to też dostosować i taka decyzja zapadła w związku z tym, ale warto przy okazji powiedzieć, że my wyszliśmy naprzeciw i podjęta chociażby uchwała odnośnie zwolnień od podatków dla przedsiębiorców, żeby przedsiębiorcy mieli możliwość rozpoczynania nowych też swoich działalności, nowych też pomysłów, realizowania swoich pomysłów. No to w momencie, kiedy też tutaj została podjęta uchwała w sprawie tych wysokości stawek od podatku od nieruchomości, to wyszliśmy z taką propozycją pozytywnie przyjętą przez Radę Miejską, żeby właśnie te ulgi były stosowane dla przedsiębiorców, którzy chcą zatrudniać nowe osoby, chcą prowadzić nowe inwestycje, więc jakiś impuls, jakaś zachęta na pewno jest ze strony samorządu.
1: Brał pan udział w posiedzeniu Rady Samorządu Terytorialnego działającej przy prezydencie. No ale czy ta rada realnie działa? Czy naprawdę samorządowcy tam przyjeżdżają, rozmawiają o ważnych rzeczach, rozwiązaniach? Czy przyjeżdżają, zrobią kilka fotek, wypiją kawę, zjedzą paluszki i pojadą do domu?
2: Panie redaktorze, to jest rada przy prezydencie kraju. Tutaj tej radzie należy szacunek i naprawdę prezydentowi naszego kraju, panu Karolowi Nawrockiemu, udało się zebrać samorządowców z całej Polski, bo przyjeżdżając na te spotkania, są koledzy ze Szczecina, są koledzy też z samorządów położonych na południu kraju, co zresztą widać nawet na zdjęciach wspomnianych, tak, no bo są w tradycyjnych swoich stronach, strojach i ta rada aktywnie działa, bo to nie jest rada tylko, która spotyka się raz w miesiącu, bo też ustalony mamy tryb działania, tylko rada, która podejmuje ważne tematy i chociażby już odbył się zespół, bo jesteśmy też, jest to duża rada, więc podzieleni jesteśmy na zespoły, w których już obradujemy i chcemy też pewnego rodzaju stanowiska wystosowywać do rządu. Chcemy inicjować też, czyli wskazywać na pewne nowe rozwiązania, które jako Rada widzimy. Już taki zespół do spraw właśnie do spraw finansów samorządu terytorialnego się zebrał i na następnym posiedzeniu w miesiącu czerwcu już będziemy przyjmować stanowisko i tutaj nawet wspomniana sytuacja, jeżeli chodzi o finanse samorządu i podatki, no to też będziemy w tej kwestii się wypowiadać, w jaki sposób tutaj widzimy nowe rozwiązania. Jest to rada, która w mojej ocenie funkcjonuje dobrze, bo prezydent zresztą wielokrotnie tak to podkreślał na posiedzeniach, na których brał udział i często nawet dzisiaj też takie rozmowy na temat rady miałem z rana i też koledzy samorządowcy mnie pytali, jak właśnie ta praca w tej radzie. Ja mówię, że no pewnie prezydenta nie ma na tej radzie. Mówię właśnie, że prezydent jest, bo prezydent na większości radach był i to trzeba docenić. Prezydent z nami rozmawia. To nie jest tylko zrobienie sobie zdjęcia z prezydentem. Warto podkreślić to chociażby podczas święta samorządu terytorialnego w Pałacu Prezydenckim, gdzie też miałem możliwość wziąć udział. Na początku było posiedzenie rady, później spotkanie w pałacu. Były też oczywiście i ordery, medale, ale prezydent poświęcił nam naprawdę dużo czasu, bo każdy miał możliwość też podejść, porozmawiać z prezydentem. Ja również zaprosiłem pana prezydenta do Łomży. I tak jak pan prezydent Karol Nawrocki wielokrotnie podkreśla w swoich wystąpieniach, że on bez głosu Rady do spraw samorządu tych kluczowych decyzji nie będzie podejmować. Zawsze będzie się pytał Radę, co sądzi na tematy, które dotyczą nas, samorządowców.
1: A to jak rozmawiacie między samorządowcami, to jaki wątek najczęściej się przebija, jaki problem?
2: Problem finansów i tutaj dlatego ten temat, który został, można powiedzieć, pierwszy na wokandę przedstawiony przez samorządowców, no to finanse samorządu, bo pomysłów mamy dużo. My naprawdę jesteśmy aktywnymi ludźmi i chcemy dużo dobrego zrobić, no ale jeżeli pojawiają się no, chociażby jakieś nowe zadania, a nie mamy finansowania tych zadań, to ciężko te zadania zrobić, bo kosztem czegoś. Więc na pewno finanse samorządu, na pewno oświata. I tutaj jest to duży problem, bo ona jest na barkach, można powiedzieć, samorządu terytorialnego i ten sposób finansowania oświaty, wielokrotnie mówię, przedstawiany przez samorządowców, bo jako też przedstawiciel Związku Samorządów Polskich też o tym wielokrotnie mówiliśmy, kwestie właśnie związane z wynagrodzeniami, bo dzisiaj cieszymy się z tego i doceniamy to, bo zawód nauczyciela jest niezwykle trudnym zawodem, ale na przykład jeżeli chodzi o później finansowanie wszelkich regulacji, to też samorząd tym partycypuje. W związku z tym widzimy inne rozwiązania.
1: No jakie na przykład rozwiązania?
2: Kwestie chociażby traktowania też, tak mówię, nauczycieli jako funkcjonariuszy publicznych, powiedzmy w cudzysłowie, tak, którzy po prostu mają te środki wypłacane z budżetu państwa, tak, bezpośrednio. I to byłoby, myślę, najwłaściwsze rozwiązanie. My jako samorządy byśmy zadbali chociażby o infrastrukturę, czyli to, co robimy też tak do tej pory, czyli kwestia i budowy, chociażby sal, remontów tych sal, kwestie związane z taką bieżąco funkcjonowaniem placówek oświatowych, ale już te wynagrodzenia, no to żeby to właśnie...
1: Biorąc pod uwagę sytuację budżetową, to raczej małe szanse są na takie rozwiązanie.
2: Z tym się zgodzę, panie redaktorze. W związku z tym to są nasze postulaty, tak? Mówimy o swoich problemach prezydentowi i tym, co może, w jaki sposób możemy to rozwiązać. Oczywiście tutaj specyfika samorządu, bo też warto to podkreślić, że w Radzie są i marszałkowie województw, są prezydenci miast, są wójtowie, burmistrzowie, radni, starostowie. No i też temat, który akurat nie dotyczy miasta Łomża, ale wielokrotnie był podkreślany na posiedzeniach Rady, no to jest służba zdrowia, szpitale, więc my nie mamy szpitala miejskiego i szpital wojewódzki, ale tutaj koledzy samorządowcy, gdzie organem prowadzącym jest samorząd takiego szpitala, no to mają ogromne problemy.
1: No to też o tym na naszej antenie mówimy niejednokrotnie, tak, rozmawiamy z dyrektorami szpitali, wiemy, jaka jest sytuacja.
2: Więc tutaj mówię, to temat który też się przewija podczas tych spotkań. No i same uczestnictwo w Radzie na pewno wzmacnia nas, no bo tutaj, co pan redaktor powiedział, są spotkania z prezydentem, ale dużo tych spotkań my odbywamy też w mniejszych grupach i też mamy szansę też podzielenia się swoimi opiniami, zaczerpnięcia też różnych rodzajów rozwiązań, chociażby z innych samorządów. wymiany doświadczeń, podpytania, tak, wizyt studyjnych, bo też różnego rodzaju już też rozmawialiśmy, chociażby ostatnio też w Chełmie planujemy zorganizować taką wizytę pod kątem stacji paliw. No, też taki temat się pojawił w trakcie naszej dyskusji, która no, może nie na forum plenarnym jest, ale będziemy, zobaczymy, jak to wygląda też w innych samorządach, więc na pewno dobre doświadczenie, mimo tego, że już tyle lat jestem w samorządzie, ale cały czas trzeba być tutaj aktywnym i na bieżąco.
1: 14 czerwca wsiądzie pan do pociągu pasażerskiego, który wyruszy z Łomży po raz pierwszy po tych 33 latach?
2: Tak, planuję wsiąść do pociągu, tak? Nie powiem byle jakiego, bo wiemy jakiego i dokąd ten pociąg przyjedzie. Do miasta, które czeka na kolej 33 lata. Do miasta, które przez lata było wykluczone pod tym względem. I mam nadzieję, że ta kolej, o której dzisiaj mówimy, się cieszymy i to jest na pewno budujące, bo widzimy, jak na naszych oczach te tory powstają i miejmy tylko nadzieję, że ta kolej będzie szybko koleją. No i ona tutaj na Łomży się nie zakończy, tak?
1: Czyli, że no dalej, z tą szybkością na razie to tak średnio.
2: Dlatego miejmy nadzieję, że dalej. Cieszmy się z tego, co mamy, ale pamiętajmy o tym też, że ten projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, ten szprychy, to na pewno są marzenia mieszkańców i walczmy też o to, tak? Ciesząc się oczywiście z tego, co mamy, bo nie będziemy też tutaj umniejszać tego, że jest kolej i mamy z tego tytułu od razu szukać czegoś, tak? Ale pamiętajmy o tym, że z tej kolei na pewno mieszkańcy Łomży będą też korzystać i też widzę dużo pozytywnych takich już głosów. Mam nadzieję, że częstotliwość też kursów będzie odpowiednia.
1: Też patrzę na te godziny i się zastanawiam, dla kogo ta kolej może być, bo z jedną z takich opcji jest, no, powiedzmy, mieszkać w Łomży, pracować w Białymstoku. Zakładam. No ale pierwszy pociąg 5:39 na 7 w Białymstoku. Pociągi powrotne 16:05, 19:50. No to raczej nie jest to skierowane do osoby, która by mogła w Białymstoku pracować. A mieszkać
2: to czas dojazdu na pewno też, tak? No, bo mówimy tutaj o godzinie...
1: Półtorej godziny, godzina 20.
2: W sensie tutaj no, znamy sytuację oczywiście, tak? Gdzie dużo osób chociażby z Łodzi, tak, pracuje w Warszawie, ale myślę, że tu kierunek pewnie inny, tak, jeżeli chodzi o Łomża Warszawa, no to mówimy pod kątem pracy, bo sam Białystok, jeżeli chodzi o atrakcyjność ofery pracy, no to oczywiście mogą być sytuacje, ja wiem o tym, że dużo osób na przykład z Białegostoku pracuje w Łomży, chociażby jeżeli chodzi o wojskowych, tak, więc też takie osoby gdzieś tam dojeżdżają i w drugą stronę i pewnie taka też wymiana w jedną czy w drugą stronę na linii Łomża-Białystok będzie, tak, ale jeżeli mówimy o jakiejś pracy takiej na szerszą skalę, tak, tej pracy zarobkowej, szukania miejsc pracy, no to drugi kierunek na pewno, czyli stolica kraju.
1: Tylko tam podróż 2 godziny ma być około godzina 50.
2: No też tak, dlatego mówię, ten czas pracy, dlatego ciesząc się i podkreślając wagę tego historycznego momentu, wskazuje, że mieszkańcy Łomży marzeniem naszym jest ta szybka kolej, która też spowodowałaby na pewno dodatkowe udogodnienia, chociażby jeżeli chodzi o pracę w dużym mieście, a mieszkanie w Łomży, tak? Bo jest też grupa osób, no też nasi przedsiębiorcy, też mówimy o pewnych specjalistycznych też zagadnienia, nie są w stanie zaoferować takiej pracy, więc a takie osoby miałyby chociażby możliwość mieszkania w Łomży, więc te prędkości na pewno powinny być odpowiednie, żeby do tego pociągu osoby, które chcą pracować, mogły wsiąść. Chociaż widzimy też dużo jeszcze, obserwujemy ten rynek pracy, że w dużej części ten, czy przyszłościowo nawet, tak, jeżeli chodzi o rozwój technologii, że no jednak ta praca też zdalna właśnie, tak? Więc...
1: I też na pewno zmieni się życie w Łomży trochę na tej drodze, tak? Kiedy kolej zacznie funkcjonować już, to i zmieni się trochę życie zarówno dla rowerzystów pewnie, i kierowców, i pieszych.
2: Dlatego apelujemy o bezpieczeństwo i tutaj Myślę, że mieszkańcy naszego miasta, czekając na to kolej, wiedzą, że te pociągi już niebawem się pojawią, tak? Ale ta szczególna ostrożność, o którą też tutaj na antenie apeluję, żebyśmy ją mieli, tak? No bo ważne jest to, żeby właśnie ten transport kolejowy przebiegał w sposób bezpieczny, dlatego też w ostatnim czasie wystosowałem takie pismo do prezesa PKP, związano właśnie i z bezpieczeństwem, żeby też uczulić na te kwestie. Kwestie rogatek, tak, które gdzieś tam się pojawią, one mają być zamontowane zgodnie z tymi wytycznymi, którymi pismami, które otrzymywaliśmy, ale oczywiście, żeby jeszcze tutaj wzmocnić to, no bo tak naprawdę za chwilę można powiedzieć już 14 czerwca, no tak. Więc mieszkańcy tego jeszcze nie widzą i też mnie o to pytają. Ja wskazuję odpowiedź, że no, te uzgodnienia są, tak, że one mają być zamontowane do 14 czerwca. No ale tutaj też warto zawsze też jeszcze przypomnieć i tutaj też taka informacja ze strony Urzędu Miasta jeszcze została wysłana, żeby właśnie tutaj te rogatki były zamontowane przed 14 czerwca, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o, wiadomo, o kierowców, o rowerzystów, tak, no to trzeba się zatrzymać przed przejazdem, tak, ale piesi też, żeby uważali, bo to też, w szczególności młodzież, która też obserwujemy, to widzimy, jak szybko też porusza się na rowerach, na hulajnogach i dbajmy o siebie.
1: To już na koniec, w jednych, dwóch zdaniach, mój konik sport, minister sportu jeździ po Polsce, ogłasza wyniki konkursu na dofinansowanie na sztuczne duże boiska. Łomża złożyła wniosek. Słyszałem, że informacje dobre mogą być, że Łomża dostanie to dofinansowanie.
2: Takie informacje mamy dobre. Miejmy nadzieję, że są to sprawdzone wszystko informacje z jednej i z drugiej strony, ale już jak ta informacja jest powielana, to znaczy, że i ta dobra informacja, że ten wniosek powinien być pozytywnie zaakceptowany. Czekamy na oficjalną informację, bo nie chcemy spalić, tak, tematu, można powiedzieć, takim żargonem piłkarskim, ale powinno być wszystko dobrze. W związku z tym środowisko sportowe, środowisko sportu młodzieżowego przede wszystkim doczeka się dużego, pełnowymiarowego boiska przy Szkole Podstawowej nr 9.
1: I co tu wiemy, stawiamy kropkę, bo naprawdę kończy nam się czas. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.
0: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
0: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
3: Po reklamie.

0: Minęła 10:00, zapraszam na wiadomości, przedstawi je Kasia Polewko.
1: Podlascy strażacy pomagają gasić ogromny pożar lasu w okolicach Wołomina. W Miastkowie stanął lekomat, urządzenie do bezpiecznego oddawania medycznych odpadów. Dzień dziecka coraz bliżej, sprawdzimy jak w Kolnie będzie wyglądało święto najmłodszych. Podlascy strażacy wspierają służby walczące z ogromnym pożarem, który wybuchł w województwie mazowieckim. Sytuacja jest trudna, bo żywioł objął już około 300 hektarów terenu w okolicach Wołomina. Ogień strawił las, ale też trzcinowiska i nieużytki. Na miejscu cały czas potrzebne jest dodatkowe wsparcie, o czym mówi ogniomistrz Justyna Kusewicz, rzecznik prasowy podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP.
2: Punktualnie o północy podlascy strażacy ruszyli na pomoc przy trwających działaniach gaśniczych na terenie województwa mazowieckiego. W związku z rozległym pożarem lasów w powiecie wołomińskim na miejsce działań zadysponowano kompanię gaśniczą Białystok. 16 pojazdów i 58 funkcjonariuszy. Jednak kilka godzin wcześniej na miejsce działań został zadysponowany także samochód dowodzenia i łączności z obsadą w sile 3 strażaków.
1: Dobra informacja jest taka, że pożar przestał się rozprzestrzeniać, ale strażacy ścigają się z czasem. Pracują intensywnie, by w pełni zabezpieczyć pogorzelisko przed wzmagającym się wiatrem, który w każdej chwili może utrudnić akcję. W gaszeniu uczestniczy około 800 strażaków zawodowych i ochotników. Pomagają im policjanci i 100 żołnierzy WOT.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Stare leki zalegające w domowych szafkach, zużyte igły czy opatrunki nie będą już problemem dla mieszkańców Miastkowa. Gmina wdraża nowoczesne lekomaty. Urządzenia, które umożliwiają bezpieczne i bezpłatne oddawanie farmaceutycznych odpadów przez całą dobę. To rozwiązanie ma pomóc ograniczyć wyrzucanie leków do zwykłych koszy i kanalizacji, mówi wójt gminy Miastkowo Rafał Bąkowski.
4: Jest to urządzenie dostępne 24 na dobę, 7 dni w tygodniu dla każdego z naszych mieszkańców, ale i nie tylko, również dla osób, dla każdego, kto będzie chciał taki pojemnik pobrać. Generalnie urządzenie działa i obsługiwane jest za pomocą aplikacji, którą należy pobrać z ogólnie dostępnych sklepów, w zależności od rodzaju telefonu, smartfonu, który posiadamy. I poza logowaniu się mamy możliwość pobrania pojemnika białego na leki i czerwonego na artykuły medyczne.
1: Pomysł lekomatu z entuzjazmem przyjęli mieszkańcy.
5: Potrzebne są na pewno takie lekomaty. W każdym jednak gospodarstwie domowym coś tam się znajdzie przeterminowanego, to śmiało można przyjechać i sobie wrócić. To bardzo potrzebne, jest przydatne. To też jest i taka innowacyjna sprawa.
6: W domu jest naprawdę dużo takich odpadków, dużo lekarstw, które raz, że nie zdążymy może zużyć, może się przeterminują, więc bardzo chętnie skorzystamy z tego. Dobre rozwiązanie, nie będziemy wyrzucać gdzieś tam do kosza na śmieci, czy na inne odpady, prawda? Cieszymy się za pomysłowość naszego pana wójta.
7: Warto wspomnieć również o obecności młodzieży szkolnej, która była razem z nami. Ta inicjatywa też jest właśnie po to, aby pokazać im, że ta dbałość o środowisko i dbałość o nas samych, to nie ma terminu ważności. Dbamy wczoraj, dbamy dzisiaj, trzeba dbać też jutro i oni też muszą widzieć, że są podejmowane działania w tym kierunku. Aplikacja jest intuicyjna i pobieranie, jak również zdawanie tego wszystkiego jest bardzo intuicyjne dla osób młodszych i dla osób starszych. Myślę, że nie będzie stanowiło to żadnego problemu.
1: Cały proces wspierany jest przez aplikację mobilną, która między innymi prowadzi użytkownika krok po kroku i umożliwia pobieranie pojemników za pomocą kodu QR.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Dziś mają być podpisane następne kontrakty finansowe w ramach programu SAFE. Łącznie ma być ich około 40. Najbliższa umowa będzie podpisana w Bydgoszczy.
8: To aneks do kontraktu z bydgoską Belmą, który opiewa na ponad 3 miliardy złotych. To też możliwość finansowania ze środków SAFE produkcji min przeciwpiechotnych. Miny produkowane w Bydgoszczy to możliwość realizacji tarczy wschód i wzmocnienia wschodniej flanki NATO.
9: Polska staje się liderem bezpieczeństwa i stabilności Europy.
8: Mówił podczas pierwszego dnia podpisywania umów premier Donald Tusk.
9: Tarcza wschód to jest przecież jeden z tych elementów programu SAFE. Tam też dużo pieniędzy będziemy SAFE inwestować.
8: A pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka dodała, że ten program to szansa także dla polskiego przemysłu.
10: Gigantyczna inwestycja przede wszystkim w polski przemysł zbrojeniowy, bo to był pierwszy cel, żeby jak najwięcej kontraktów i zamówień trafiło do polskiego przemysłu zbrojeniowego.
8: W weekend następne kontrakty mają być podpisane na Śląsku i Dolnym Śląsku.
1: O szczegółach mówił Mariusz Pieśniewski. Jak co roku miasto Kolno chce hucznie uczcić Dzień Dziecka. 1 czerwca na parkingu przy Stadionie Miejskim nie zabraknie atrakcji, które mają sprawić, że ten dzień będzie dla najmłodszych niezapomnianym. Burmistrz Kolna Andrzej Duda zaprasza do wspólnej zabawy zarówno dzieci, jak i rodziców.
11: Od godziny 15 już zapraszam wszystkie dzieci, z rodzicami najlepiej, tak, te młodsze, żeby było bezpiecznie, żeby były pod opieką. Zapraszamy na Stadion Miejski, tu na parkingu przed stadionem mamy dużo miejsca, a więc tam będzie naprawdę sporo atrakcji, będą darmowe lody, będą darmowe zjeżdżalnie, będzie wiele atrakcji i imprez, z których mam nadzieję dzieci będą bardzo zadowolone, a wszystkim dzieciom, już korzystając z okazji, składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Dziecka.
1: W programie znalazły się m.in. warsztaty tworzenia korsaży z kolorowych kwiatów czy piana party w rytmach disco.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A jeśli chodzi o pogodę w Dzień Dziecka, to powyżej 20 stopni, niewiele, ale jednak, więc będzie to sprzyjało aktywnościom na świeżym powietrzu. Dziś poniżej 20, bo temperatura maksymalna wyniesie 18 stopni, do tego dziś przewaga chmur, w nocy 9 stopni, a jutro słonecznie i 23 stopnie.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
12: Zapraszamy na reklamy.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
12: Po reklamie.
3: Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
13: Ogłoszenie nadawcy.

0: kaplicy sejmowej w Warszawie uroczyście wprowadzono relikwię błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ceremonii przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Uroczystość odbyła się w 45. rocznicę śmierci prymasa tysiąclecia. Arcybiskup Galbas przypomniał, że prymas Wyszyński apelował o umiarkowanie tak ważne w codziennej polityce. Mówił też o konieczności rachunku sumienia na bazie Ewangelii. Hierarcha krytycznie odniósł się do przedefiniowania instytucji małżeństwa i rodziny.
1: Dziś oprócz starych mamy w tym obszarze i nowe grzechy. Choćby próby prawnego lub faktycznego przedefiniowania instytucji małżeństwa i rodziny, nie tylko wbrew ludzkiej naturze, ale także wbrew polskiej konstytucji.
0: Arcybiskup Galbas zwrócił również uwagę na nowe wyzwania moralne związane z rozwojem technologii.
1: Jednym z nich jest na przykład powszechna dostępność pornografii. Korzystanie z niej jest szkodliwe dla każdego odbiorcy, niezależnie od płci i wieku. Najbardziej zaś szkodzi dzieciom. Pamiętajmy także o krzywdzie wyrządzanej tym, których te obrazy ukazują. Decyzje w tej kwestii podejmuje się w tym budynku. Uregulowanie tej sprawy technicznie wydaje się proste.
0: Niech słowa wielkiego prymasa będą dla Was, parlamentarzyści, inspiracją w pełnieniu misji. Niech jego wstawiennictwo wspomaga Was, byście potrafili kochać Boga i ojczyznę, ale nie zapominali o miłości wzajemnej, tak mówił metropolita warszawski do zgromadzonych w kaplicy sejmowej.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

W większości naszego kraju, drodzy Państwo, jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra w lasach całej Polski. To ważna informacja. Przed weekendem szczególnie zagrożenie pożarowe jest duże lub średnie. Susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewniach Górnej Noteci, Górnej Warty, Radomki, Bzury, Pisy, a także Górnej Narwi. To ważne informacje również dla naszego regionu. A Państwo spędzają piątek, ostatni piątek maja z Radiem Nadzieja, już 10:20.

Na zegarach już 10:30. Państwo spędzają piątek z Radiem Nadzieja. Ważna informacja dla słuchaczy, którzy uczestniczą w naszych transmisjach mszy świętych. Jutro transmisja mszy świętej nie o godzinie 7, ale o godzinie 10, bo jutro 30 maja w Łomżyńskiej Katedrze odbędzie się uroczysta msza święta święcenia prezbiteratu. Ta transmisja na naszej antenie jutro od godziny 10 i to właśnie wtedy ta msza święta na antenie Radia Nadzieja będzie transmitowana.

0: Reprezentacja Polski w piłce nożnej rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. Polscy piłkarze mają przed sobą mecze towarzyskie w dwóch miastach, we Wrocławiu i w Warszawie. Kapitan reprezentacji Robert Lewandowski podkreślał, że dzięki temu więcej kibiców będzie miało szansę zobaczyć mecz na żywo.
1: Ja osobiście cieszę, że zaczynamy zgrupowanie. Akurat zaczynamy meczem we Wrocławiu, później w Warszawie, więc jakby meczami towarzyskimi jest więcej możliwości, żeby zmieniać te miejsca do gry. Myślę, że dla kibica też to jest ciekawe, żeby czasami miał bliżej, w zależności oczywiście kto gdzie mieszka, ale wiadomo, że Polska jest krajem dużym, więc to też jest pewnie możliwość dla osób, które nie zawsze mogą podróżować, żeby gdzieś bliżej domu obejrzeć mecz reprezentacji, to zawsze jest wartość dodatnia.
0: W niedzielę o 17:30 Polacy rozegrają mecz towarzyski we Wrocławiu z Ukrainą, a 3 czerwca o godzinie 20:45 zagrają w Warszawie z drużyną Nigerii.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców

Konkurs służbowo zawsze bezpiecznie organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego został rozstrzygnięty. Między innymi o tym powiemy w wiadomościach o 11 za 5 minut.

0: Minęła 11, czas na wiadomości przedstawi Katarzyna Polewko.
1: Biskupi z całej Polski spotkają się w Łomży. Za nieco ponad tydzień w mieście odbędzie się posiedzenie Konferencji Episkopatu Polski. Najlepsi mundurowi z regionu zostali dziś nagrodzeni w konkursie Służbowo Zawsze Bezpiecznie. Muzeum Przyrody Dwór Lutosławskich w Drozdowie coraz bardziej otwarte na osoby z niepełnosprawnością. Biskupi z całej Polski spotkają się w Łomży. Od 8 do 10 czerwca odbędzie się posiedzenie Konferencji Episkopatu Polski. W programie zaplanowano obrady, wspólną modlitwę oraz spotkania poświęcone najważniejszym wyzwaniom Kościoła w naszym kraju. Do udziału w modlitwie i uroczystych eucharystiach zaprasza wiernych proboszcz parafii katedralnej ksiądz kanonik Marian Mieczkowski.
2: I właśnie w pierwszym tym dniu, czyli w poniedziałek 8 czerwca o godzinie 18 będzie eucharystia z udziałem księży biskupów z całej Polski, a więc członków Konferencji Episkopatu Polski, ich gości oczywiście, ale też mam nadzieję, że zjawią się też przedstawiciele całej naszej diecezji. Wszystkich serdecznie zapraszamy na to dziękczynienie z okazji stulecia naszej diecezji, 500-lecia istnienia tej właśnie świątyni czcigodnej, która od 100 lat jest katedrą. Wspólnie będziemy Bogu dziękować.
1: Główne uroczystości rozpoczną się 8 czerwca mszą świętą o godzinie 18, sprawowaną pod przewodnictwem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Podczas liturgii poświęcone zostaną także nowe drzwi łomżeńskiej katedry.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Druga edycja konkursu Służbowo Zawsze Bezpiecznie, organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, rozstrzygnięta. Dziś w siedzibie WORD-u wręczono nagrody jednostkom mundurowym, których pracownicy okazali się najlepsi. Dyrektor łomżeńskiego WORD-u Robert Czerwiński wyjaśnia, że w konkursie mogły wziąć udział wszystkie instytucje, których pracownicy korzystają ze służbowych samochodów.
4: Osoby, które z różnych firm, czy jest to Straż Pożarna, czy Straż Ochotnicza, Policja, czy też na przykład szpital, brały udział w konkursie. Konkurs ten odbył się 17 kwietnia, a w dniu dzisiejszym mamy finał tego konkursu, czyli rozdanie nagród najlepszym drużynom. Przede wszystkim jest to promocja i jeszcze raz powtarzam, promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego i zachowań się na drodze.
1: Wśród laureatów znalazł się łomżeński oddział Inspektoratu Transportu Drogowego. Jego kierownik Waldemar Dmochowski mówi, jaką nagrodę otrzymali pracownicy służby.
5: Dzisiaj otrzymaliśmy narkotestery. Bardzo ważne będą dla nas, dlatego że poszerzą nasze jakby możliwości, bo już mamy alkomaty, alkosensory do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, a teraz otrzymujemy narkotestery. Do tej pory nie mieliśmy tego, więc tutaj serdeczne podziękowania dla pana dyrektora WORD-u za to, że otrzymaliśmy taką nagrodę. Oczywiście jest to nagroda za udział naszych trzech inspektorów, którym szczególnie dziękuję, bo wywalczyli tą nagrodę.
1: Nagrody były dostosowane do poszczególnych jednostek i ich potrzeb. Nagrody otrzymali m.in. strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Łomży, strażacy OSP z Konarzyc czy pracownicy Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Muzeum Przyrody Dwór Lutosławskich w Drozdowie wprowadza kolejne rozwiązania, które mają pomóc osobom z niepełnosprawnościami. W muzeum pojawiły się już udogodnienia architektoniczne, a następne działania realizowane są dzięki środkom unijnym, mówi dyrektor Muzeum Przyrody Dworu Lutosławskich w Drozdowie Ewa Schneider.
6: W ubiegłym roku przeszli szereg spotkań, warsztatów, szkoleń w ramach tego projektu Narodowego Centrum Kultury. Mieliśmy wizyty osób z niepełnosprawnościami, które nam pokazywały miejsca, które myśleliśmy, że są dostępne. Okazywało się, że są dużą przeszkodą, bo dla nas maleńka nierówność nie jest problemem. Dla osoby na wózku jest po prostu zagrożeniem życia. Teraz sobie takie robimy testy. Będziemy przyjmować grupy, umawiamy grupy osób, które mają specjalne potrzeby i patrzymy, czy się umieliśmy dostosować, czy potrafimy je oprowadzić, na przykład w sposób dostępny mówić o trudnych treściach.
1: Muzeum organizuje wydarzenia w taki sposób, by mogły uczestniczyć w nich osoby o różnych potrzebach, dodaje dyrektor Schneider.
6: Dwie imprezy, czyli majówka i Dni Ziół, to imprezy zaplanowane w 100% dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Przetestowaliśmy to na majówce. Mieliśmy grupy osób niewidomych, niesłyszących, mieliśmy dla nich asystenturę, tłumacza, audiodeskrypcję, dowóz z Łomży. To wszystko powtórzy się na Dniach Ziół. Myślę, że po tym roku, po realizacji projektu, placówka będzie praktycznie dostosowana do wymogów osób z dysfunkcjami, z pewnymi problemami, w tym z niepełnosprawnościami.
1: Już wkrótce powstanie również tak zwany kącik wytchnieniowy dla dzieci nadpobudliwych. Będzie to miejsce bez bystrych kolorów i wielu wzorów, z widokiem na park, gdzie dziecko będzie mogło się wyciszyć. W kąciku będą przygotowane na przykład albumy o przyrodzie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: Na termometrach w regionie już teraz 17 stopni, temperatura maksymalna niewiele wyższa, bo od 18 do 19 stopni. Dziś przewaga chmur w pierwszej części, ale w drugiej możemy liczyć na rozpogodzenia. W nocy 9 stopni, jutro powyżej 20, nawet do 23-24 stopni i dużo chwil ze słońcem.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
7: Po reklamie.

od lat. Daniel Godson na antenie Radia Nadzieja. Już 10 minut po godzinie 11 w naszym studiu są Wiktoria Małysz i jej goście na rozmowę Radia Nadzieja. Zapraszam już za 3 minuty.

0: A nasze studio odwiedził dzisiaj ksiądz Karol Skrocki, wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Idziego w Wyszkowie. Szczęść Boże, dzień dobry.
1: Szczęść Boże, dzień dobry.
0: Ale ksiądz Karol nie przybył do naszego studia sam, ponieważ z nim jest ekipa Idzika. Zosia Wielgolewska i Piotr Lisek. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, szczęść Boże.
3: Dzień dobry.
0: Wielkimi krokami zbliża się jeden z najbardziej radosnych dni, czyli Dzień Dziecka. Ten organizowany w Wyszkowie przez parafię świętego Idziego również będzie wyjątkowy i zaczniecie świętować już dzień wcześniej, bo 31 maja. W takim razie co przygotowujecie, co się odbędzie? Ale najpierw może poprosimy księdza.
1: 31 maja oczywiście rozpoczniemy świętowanie mszą świętą o godzinie 12 w sanktuarium świętego Idziego w Wyszkowie i później tak jak co roku przejdziemy na łąkę za kościołem. Tam przygotowali nasi wolontariusze multum atrakcji, które pozwolą dzieciom i dorosłym miło spędzić to niedzielne popołudnie. Z takich większych atrakcji, które wymagały logistyki, przygotowaliśmy i dzięki uprzejmości Wojska Polskiego odwiedzi nas pierwsza brygada pancerna z trzema pojazdami. Odwiedzi nas też 52 Batalion Lekkiej Piechoty z Komorowa. Państwowa Straż Pożarna z Wyszkowa, gdzie pokaże o godzinie 14 pokaz ratownictwa technicznego. I wiele jeszcze innych takich rzeczy, które popołudnie nasze urozmaicą. Wieczorem zaś o godzinie 19 w Grocie Matki Bożej będziemy mogli obejrzeć musical Witek o dzieciństwie rotmistrza Witolda Pileckiego. Ten musical przygotowała grupa Teatru Muzycznego Druga Zwrotka z Ostrowi Mazowieckiej i właśnie to można powiedzieć takim zwieńczeniem patriotycznym będziemy kończyć nasz Dzień Dziecka. Jest jeszcze w zanadrzu pewna niespodzianka, ale to jest jeszcze w trakcie przygotowania.
0: To się o tym wszystkim dowiedzą uczestnicy 31 maja, czyli tak będzie historycznie, muzycznie i przede wszystkim rodzinnie, a które z atrakcji wam najbardziej się podobają? Może zaczniemy od Zosi.
2: No, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, ale ja to tak właśnie najbardziej zawsze lubiłam te dmuchańce i myślę, że też warkoczyki na przykład, bo to takie coś fajne dla dziewczyn szczególnie. No i na przykład jeszcze bardzo fajne jest to, że jest popcorn, wata i myślę, że to takie właśnie wzbogacenie też.
0: A tobie, Piotrek, co się najbardziej podoba z tego całego programu, bo on jest bardzo, bardzo szeroki.
3: Myślę, że najbardziej niespotykanym i takim taką niezwykłą rzeczą jest czołg, prawdziwy czołg, który przyjedzie, będzie po szerokim polu jeździł. Jak się dowiedziałem w zeszłym roku, bo też był czołg, to pomyślałem, że to jakaś metafora albo jakiś coś będzie, że jakiś sztuczny. Jednak gdy przyjechał ten czołg, zaczął kółka kręcić, całe pole zaorał.
0: Robiło wrażenie?
3: Robiło wrażenie, ksiądz Prosz się za głowę złapał, ale...
0: Ale robiło to efekt.
3: Pod koniec dnia jednak było czymś, co naprawdę warto było zobaczyć.
0: Już macie wszystko przygotowane, pewnie wszystkie ręce też na pokład.
1: Tak, wszystkie ręce na pokład, jak można było wczoraj zobaczyć na naszym Instagramie. Rozpoczęliśmy przygotowania, dzisiaj drugi dzień takiej organizacyjnej i logistycznej pracy. Oczywiście wszystko wykonujemy, można powiedzieć tak, własnoręcznie. Co da się zrobić, to pracujemy właśnie rękami wolontariuszy, parafian. I to mnie bardzo cieszy, że młodzież i dzieci, które są zaangażowane w przygotowanie, mają pełną głowę pomysłów i tak naprawdę to oni przygotowują ten Dzień Dziecka. To, co chcą, to można powiedzieć jest zrealizowane i to wszystko po to, żeby właściwie społeczność wyszkowa i też spoza miasta dzieci mogły się bawić i ten dzień spędzić jak najpiękniej. I dla mnie jako duszpasterza jest to bardzo radosna chwila, bo widzę jak właśnie ta młodzież, która kiedyś sama uczestniczyła w tych dniach dziecka, korzystała ze wszystkich atrakcji, teraz te atrakcje wymyśla i je przeprowadza. Także to jest niezwykle budujące i radosne.
0: Fundacja IDZIK, która działa przy parafii, angażuje się właśnie w wiele inicjatyw. Może trochę o nich opowiecie. Jakie to są inicjatywy?
2: No, myślę, że jest ich bardzo dużo. Mamy na przykład co soboty otwarty IDZIK i właśnie tam mogą przyjść dzieci, właśnie żeby sobie tak zająć ten czas. Są dla nich przygotowane różne zabawy, jakieś właśnie takie zajęcia. Mamy też scholę młodzieżową i dziecięcą, która działa przy parafii. Poza tym jest jeszcze ministrantura, można właśnie wziąć udział i się właśnie służyć na ołtarzu. Jest dużo wyjazdów, szczególnie taki właśnie fajny wyjazd to wyjazd góry dziecięcy. Zawsze on się odbywa pod koniec czerwca i to myślę, że to jest taki właśnie fajny czas, żeby właśnie tak zacząć wakacje. Dużo się dzieje. Mamy też półkolonie letnie i zimowe i tutaj właśnie jeszcze może Piotrek coś opowiedzieć.
3: Tak mi się wydaje, że od półkolonii wyjazdów to się wszystko zaczęło funkcjonować. Aktualnie co roku mamy dwa razy półkolonie i jeden wyjazd właśnie w góry, który odbędzie się w czerwcu. Zawsze na tych półkoloniach i na wyjeździe w góry ksiądz Karol coś wymyśli nowego, więc nie ma tak, że
0: ma
3: co rok jest to samo, nie ma żadnej nudy, tak.
0: Można do was dołączyć? Można zostać takim wolontariuszem? Co należy zrobić?
3: Trzeba po prostu przyjść, się angażować i na pewno zaakceptujemy w naszej ekipie. No to jest coś po prostu, co trzeba chcieć, przyłożyć się do tego i na pewno będzie się tego częścią, co jest warte.
0: Tak, księże, zauważamy, że dzieci coraz częściej żyją w świecie takiego pośpiechu, też ekranów, samotności, można powiedzieć. Też często o tym rozmawiamy właśnie ze specjalistami, pedagogami na antenie Radia Nadzieja. Czy Kościół potrafi dziś być dla nich miejscem prawdziwego spotkania?
1: Myślę, że tak. I właśnie przez zaangażowanie w takie grupy jak ministrantura, czy schola, czy nawet działalność jako wolontariusz Fundacji IDZIK, bo uwaga, nie wszyscy wolontariusze należą do scholi czy ministrantury, więc to nie jest tak, że wszystko, można powiedzieć, jednymi ludźmi obskakujemy, ale właściwie też są ludzie, którzy są zaangażowani tylko w wolontariat. I właściwie my jako duszpasterze chcemy też pokazać ten świat bez telefonu, ale jakby nie patrzeć, jest to konieczne, czy do komunikacji, czy do zbierania jakichś danych, to nam się przydaje, ale jeżeli już jesteśmy w takim gronie między sobą, staramy się te telefony naprawdę już odłożyć i z nich nie korzystać. Na przykład w tych zajęciach na otwartym IDZIK-u, jak dziecko przychodzi i widzimy, że już zaczyna gdzieś tak się kręcić, no to coś nowego, aby tylko nie telefon. Przy parafii mamy bardzo też dużo terenu zielonego, gdzie można grać w piłkę, czy po prostu chodzić, to każdy znajdzie coś dla siebie, aby ten telefon odłożyć. Od 10 do 12 dzieci mogą właśnie być bez telefonu.
0: Także Dzień Dziecka w Wyszkowie 31 maja, najbliższa niedziela, ale z tego, co rozmawialiśmy przed rozmową, podobno u was ten Dzień Dziecka trwa trochę dłużej. Macie więcej atrakcji przygotowanych na zbliżający się czerwiec.
1: Tak, oczywiście. Ten Dzień Dziecka będzie, można powiedzieć, trwał przez cały miesiąc, bo w szkołach podstawowych już w ciągu tygodnia też jesteśmy poproszeni o poprowadzenie różnych animacji czy zabaw. Ale w sobotę wyjeżdżamy do Myszyńca na diecezjalny Dzień Dziecka.
0: Tak, 6 czerwca.
1: Tak, już nie możemy się doczekać. Praktycznie chyba co roku jesteśmy w tej w tym wydarzeniu. Także nie możemy się doczekać, żeby też wziąć udział. W sposób szczególny tutaj zachęcamy dzieci pierwszokomunijne jako takie dziękczynienie za dar pierwszej komunii świętej, spotkanie się z pasterzem diecezji. To też jest takie bardzo ważne dla nas doświadczenie.
0: Także na koniec już naszej rozmowy, bo zbliżamy się do końca naszej rozmowy, Chyba nie pozostaje nam nic innego, jak właśnie zaprosić na zbliżający się Dzień Dziecka właśnie do Wyszkowa.
1: Tak, zapraszamy do Wyszkowa 31 maja, msza święta o godzinie 12, sanktuarium świętego Idziego w Wyszkowie od godziny 13 do godziny 16.30, takie gry, zabawy festynowe, o godzinie 14 pokaz ratownictwa technicznego Państwowej Straży Pożarnej, o godzinie 19 koncert w Grocie Matki, musical w Grocie Matki Bożej przy kościele. I niespodzianka po musicalu. Także nasz okrzyk, widzim się. Także do zobaczenia i zapraszamy serdecznie. A z kim się nie zobaczymy, widzim, to do zobaczenia w Myszyńcu.
0: Także tutaj dzisiaj stawiamy kropkę. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Oczywiście szczegółowy program nadchodzącego Dnia Dziecka w Wyszkowie znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, szczęść Boże.
2: Dziękujemy. Bardzo.

0: Silny wiatr utrudniał akcję gaśniczą w lesie pod Warszawą. Strażacy walczyli z ogniem w powiecie wołomińskim. Dogaszanie pożaru będzie trwało. Doktor Kamila Harenda z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu mówi, że wyzwaniem dla strażaków z pewnością jest gaszenie przesuszonej przez wiatr ściółki leśnej. Ta w związku z suszą w lasach z łatwością przenosi płomienie w trudno dostępne miejsca.
1: Mamy do czynienia z bardzo wysoką temperaturą, no i wysokim parowaniem i pogłębiającą się suszą i w efekcie również coraz wyższym zagrożeniem pożarowym lasów. Większość kraju jest objęta tym wysokim miejscem i bardzo wysokim zagrożeniem pożarowym. I dopóki nie będziemy mieć opadów, ta sytuacja się szybko nie zmieni.
0: W większości regionów w kraju obowiązuje duże zagrożenie pożarowe w lasach, ale sucho jest również na polach i na łąkach. W wielu regionach Polski utrzymuje się susza hydrologiczna. Tak jest między innymi w województwach lubelskim, łódzkim i śląskim.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pyta mnie pan Łukasz, skąd słowo działonowy, czyli żołnierz obsługujący działo, no działo, a nie działon. Działonowy, ściśle rzecz biorąc, wziął się nie od działa, tylko od działonu. Działon to jednostka artyleryjska. Tak jak mieliśmy formy dawne jeszcze rzymskie legio i potem mamy legion, divizio, od słowa dzielić i division, najczęściej przez francuski, zapożyczając te słowa, dodawaliśmy tam to N. Ale działon już ma trochę inne oczywiście pochodzenie, ale ten działon oczywiście istnieje. I mówi się o dowódcy działonu jako o działonowym. Ten działon chyba dzisiaj nie istnieje już w naszej wojskowości, chyba nie jest to już żaden oddział artyleryjski, zresztą nie jestem pewien, dawno w wojsku nie byłem, ale może jest. I działonowy jest właśnie od działonu. Wydaje nam się, że to od działa, ale jednak nie. Zresztą, gdyby to było od działa, byłby pewnie działowy i byłby wtedy kłopot, bo działowy jest oczywiście u nas od słowa dział. Są różne działy i działowe, na przykład jakieś przegrody czy coś takiego. Stąd też i w tym przypadku ten działowy by nam nie pasował, gdyby działonu nie było i być może nawet gdyby tej jednostki artyleryjskiej nie było, to mieli byśmy działonowego od słowa działu. No ale akurat działon istnieje.
0: Słowo o słowie.
1: Serdecznie pozdrawiam.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamy, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.
3: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Josh Groban na antenie Radia Nadzieja. Już za 4,5 minuty południa o godzinie 12 zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy i na naszej antenie oczywiście modlitwa Anioł Pański.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
3: Chrystus jako sprawca ducha europejskiego, jako sprawca tej wolności, która w nim ma swój zbawczy korzeń, Chrystus został wzięty w nawias i zaczęła się tworzyć inna mentalność europejska. Mentalność, którą krótko można wyrazić w takim zdaniu. Myślmy tak, żyjmy tak, jakby Bóg nie istniał. No oczywiście, skoro Chrystus został wzięty w nawias, a może nawet postawiony poza nawias, to przestał też istnieć Bóg. My bardzo głęboko musimy się zastanowić nad znaczeniem wielorakim europejskości. W każdym razie Sobór Watykański II, zdając sobie sprawę z tego innego ducha Europy, nie tylko, ale tu ma swą kolebkę ten duch na naszym kontynencie. Tu ma także niestety swoje szczyty tragiczne, które pamiętamy, bo należą do tego stulecia. Myśmy sami to odczuli na swoich dziejach dwudziestowiecznych. Dlatego Sobór Watykański II sformułował to zdumiewające zdanie. Chrystus objawia człowiekowi w pełni człowieka.

0: Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail. Ogłoszenie nadawcy.
1: A to już 12.12 na radiowym zegarze. Słuchają Państwo Radia Nadzieja. My teraz zaglądamy do Miastkowa. Stare leki zalegające w domowych szafkach, zużyte igły czy opatrunki nie będą już problemem dla mieszkańców właśnie Miastkowa. Gmina wdraża nowoczesne lekomaty, urządzenia, które umożliwią bezpieczne i bezpłatne oddawanie farmaceutycznych odpadów i to przez całą dobę. To rozwiązanie ma pomóc ograniczyć wyrzucanie leków do zwykłych koszy i kanalizacji, co stanowi zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, mówi wójt gminy Miastkowo Rafał Bąkowski.
2: Jest to urządzenie dostępne 24 na dobę, 7 dni w tygodniu dla każdego z naszych mieszkańców, ale i nie tylko, również dla osób, dla każdego, kto będzie chciał taki pojemnik pobrać. Generalnie urządzenie działa i obsługiwane jest za pomocą aplikacji, którą należy pobrać z ogólnie dostępnych sklepów, w zależności od rodzaju telefonu, smartfonu, który posiadamy. I po zalogowaniu się mamy możliwość pobrania pojemnika białego na leki i czerwonego na artykuły medyczne.
1: To proste i bezpieczne rozwiązanie, podkreśla Paweł Retmaniak, menadżer do spraw rozwoju sieci w firmie MK.
3: To nasz najnowszy projekt, który polega na tym, aby umożliwić mieszkańcom odpowiedzialne, ale przede wszystkim bezpieczne gospodarowanie odpadami, takimi jak przeterminowane leki, przeterminowane tabletki, syropy, czy również iniekcje domowe. Bardzo często dostawaliśmy sygnały od jednostek samorządu terytorialnego, czy bezpośrednio od samych mieszkańców, dlatego postanowiliśmy stworzyć projekt, postanowiliśmy stworzyć przestrzeń do tego, żeby umieścić takie urządzenie, a dzięki temu dać mieszkańcom swobodny dostęp do gospodarowania tego typu odpadami.
1: Przeterminowane leki, pozostałości powstające podczas domowego leczenia od lat stanowią poważny problem środowiskowy, mówi prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łomży, Bartosz Niebrzydowski.
4: Największy problem jest właśnie w takich codziennych czynnościach. Wrzucanie odpadów medycznych do odpadów komunalnych, czy niewłaściwa segregacja odpadów. No są to działania, które mimo lepszych efektów nadal widzimy poważną pracę do wykonania. Plany są ambitne. No, my jako spółka miejska miasta Łomży, ale mająca zakład, instalację komunalną na terenie gminy Miastkowo, cieszymy się, że ta współpraca się dobrze układa, ze względu na to, że tutaj spółka ma główny zakład, który odpowiada za zagospodarowanie odpadów, czyli instalację komunalną.
1: To zdecydowanie dobre rozwiązanie, podkreślali mieszkańcy.
5: Potrzebne są na pewno takie lekomaty. W każdym jednak gospodarstwie domowym coś tam się znajdzie przeterminowanego, to śmiało można przyjechać i sobie wrócić. To bardzo potrzebne, jest przydatne. To też jest i taka innowacyjna sprawa.
6: W domu jest naprawdę dużo takich odpadków, dużo lekarstw, które raz, że nie zdążymy może zużyć, może się przeterminują, więc bardzo chętnie skorzystamy z tego. Dobre rozwiązanie, nie będziemy wyrzucać gdzieś tam do kosza na śmieci, czy na inne odpady, prawda? Cieszymy się za pomysłowość naszego pana wójta.
7: Warto wspomnieć również o obecności młodzieży szkolnej, która była razem z nami. Ta inicjatywa też jest właśnie po to, aby pokazać im, że ta dbałość o środowisko i dbałość o nas samych, to nie ma terminu ważności. Dbamy wczoraj, dbamy dzisiaj, trzeba dbać też jutro. I oni też muszą widzieć, że są podejmowane działania w tym kierunku. Aplikacja jest intuicyjna i pobieranie, jak również zdawanie tego wszystkiego jest bardzo intuicyjne dla osób młodszych i dla osób starszych, myślę, że nie będzie stanowiło to żadnego problemu.
1: Do białych pojemników można wrzucać przeterminowane leki, do czerwonych między innymi igły, strzykawki oraz zużyte materiały opatrunkowe. Cały proces wspierany jest przez aplikację mobilną, która między innymi prowadzi użytkownika krok po kroku i umożliwia pobieranie pojemników za pomocą kodu QR. Aplikacja jest bezpłatna, dostępna na urządzenia z systemami iOS, a także Android. A to już kwadrans po godzinie 12. Państwo spędzają piątek, ostatni majowy piątek, już w poniedziałek witamy czerwiec z Radiem Nadzieja.

0: Prezydent Karol Nawrocki będzie wnioskował o odebranie Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ma to związek z decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Posiedzenie kapituły orderu w tej sprawie ma się odbyć 8 czerwca. Prezydent Karol Nawrocki mówił dziennikarzom, że nie zgadza się na gloryfikowanie ukraińskich zbrodniarzy.
1: Oceniam to bardzo krytycznie. Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej, bo w rodzinie europejskiej bandytów i morderców, którzy mordowali kobiety i dzieci, w rodzinie europejskiej nie można gloryfikować takich bandytów i nie można gloryfikować UPA. Z wielkim smutkiem to przyjąłem.
0: Wołodymyr Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego, najwyższym polskim odznaczeniem państwowym. 5 kwietnia 2023 roku postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy. Jak napisano w uzasadnieniu, order przyznano w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie. Prezydent Zełenski zdecydował o nadaniu imienia bohaterów UPA samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Zbrojnych Ukrainy. Nazwa taka, jak napisano, została nadana w celu odnowienia historycznych, narodowych tradycji ukraińskiego wojska.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Ministerstwo Książek.
1: Na początek dzisiejszej audycji piękna opowieść o kwiatach, nadziei, odzyskiwaniu radości z życia, przyjaźni i spełnieniu marzeń. Do tego z cudowną kwiatową okładką Mała kwieciarnia w Tokio to powieść Yukihisy Yamamoto wydana przez wydawnictwo Znak Koncept. Jej bohaterką jest Kikuko, którą poznajemy w trudnym dla niej czasie. Właśnie rzuciła pracę, której nie znosiła. Polscy pracownicy określiliby ją mianem kołchos z molestującym i mobbingującym przełożonym. Ciągle musiała zostawać po godzinach i nikt jej za to nie płacił. Nigdy nie mogła wziąć wolnego, żeby wyrobić normę, sama kupowała sprzedawane produkty, a żeby wyjść do toalety musiała prosić o zgodę. Wypicie kawy w czasie pracy było surowo zabronione. Do tego bezpośredni przełożony, nazywany asystentem, dawał jej do zrozumienia, że chętnie nawiązałby z nią relację poza pracą. Oczywiście nieoficjalną, bo ma rodzinę. Kikuko skończyła wzornictwo na uczelni artystycznej, ale po studiach musiała zejść na ziemię i zaczepić się gdziekolwiek. W takim momencie poznaje ją właścicielka małej kwieciarni niedaleko dworca na obrzeżach Tokio, Marita, kobieta z kwiatem we włosach, i proponuje Kikuko pracę u siebie, a dzięki temu odmienia życie młodej kobiety. Zresztą nie tylko jej, bo wokół kwiaciarni tworzy się społeczność ludzi kochających kwiaty, rośliny, naturę, spokój i niespieszne konsumowanie życia. W pędzie takim jak poprzednia praca naszej bohaterki można piękna świata nie zauważyć. Do kwiaciarni przychodzą ludzie, którzy chcą wyrazić kwiatami uczucia, sekretną miłość, szacunek dla rodziców, podziękowanie za czas i uwagę. Bo kwiaty niosą ze sobą symbolikę. W Japonii ta symbolika jest bardzo głęboka. Są święta związane z kwiatami, może dziś nieco zapomniane, ale mała kwiaciarnia chce je przybliżać. Chryzantemy są przekazywane z życzeniami zdrowia i długowieczności. Święto z nimi związane to oddanie szacunku ludziom starszym. Goździki przekazuje się mamom z okazji ich dnia. Mimozy to kwiaty przekazywane z okazji Dnia Kobiet. We Włoszech kobiety tego dnia zostawiają mężczyznom dom, dzieci i obowiązki domowe, wychodząc do restauracji. Niektóre kwiaty symbolizują odrodzenie, inne miłość tak nieśmiałą, że osobie zakochanej trudno ją wyznać. A między tym światem kwiatów są ludzie z ich problemami, troskami, lękiem, niepewnością i marzeniami. Jest uczennica, zawodniczka bejsbola, która bardzo chciałaby, żeby jej mama przyszła na mecz, ale tej sport kojarzy się z byłym przemocowym mężem. Jest mały, ufny chłopiec, dla którego świat jest wielkim i bezpiecznym miejscem. Jego śmiałość może być dla dorosłych lekcją, jak nie stracić w sobie tej dziecięcej naiwności, rozumianej oczywiście w pozytywnym sensie. Jest bizneswoman, naukowiec, który stworzył wyjątkową odmianę chryzantem. Jest kobieta oszukana przez wspólnika, który odszedł od idei ich projektów na rzecz komercjalizacji za wszelką cenę i oszukiwania klientów dla zysków. Wszyscy tworzą mikroświat, który napełni Kikuko nadzieją i pomoże jej walczyć o jej marzenia, bo ona je ma i chce tworzyć, projektować, upiększać świat. Dla polskich czytelników zainteresowanych Azją, japońskim społeczeństwem i tym, jak układają się relacje towarzysko-rodzinne w Japonii, książka będzie nie lada gratką. Dla nas ten świat pełen symboliki, schierarchizowany, w pewnym sensie zdystansowany i powściągliwy, może być zaskakujący, ciekawy, na pewno inny od naszego. Mała kwiaciarnia w Tokio. To książka od wydawnictwa Znak Koncept.
0: Ministerstwo Książek.
1: Jak wyglądała codzienność w III Rzeszy? W co wierzyli Niemcy? Jak odpoczywali? Jak świętowali Boże Narodzenie czy Dzień Matki? Jak dbali o zdrowie? Co kupowali na prezenty? Jak łączyli wiarę w Boga z wiarą w Hitlera? Jak przekazują pamięć o życiu w III Rzeszy? Jak traktowali żydowskich sąsiadów? Czy donosili na członków rodziny? Dziś pytamy, jak mogli normalnie żyć w państwie Hitlera? Zło naprawdę jest tak banalne, jak pisała Hannah Arendt? Nakładem wydawnictwa Znak Horyzont ukazała się znakomita książka Tilmana Bendikowskiego zatytułowana Słońce świeci dla Hitlera. Zwyczajne życie w III Rzeszy. Dodam, że okładka robi wrażenie na każdym, komu miałam okazję ją pokazać. Życzyłabym sobie jak najwięcej tak właśnie wydawanych książek. Autor, Niemiec, mierzy się ze zbiorową pamięcią i pisze, że ta oficjalna, do której mamy coraz większy dostęp dzięki archiwaliom, opracowaniom historyków, różni się nierzadko od pamięci rodzinnej. Ta rodzinna akcentuje niedostatki i trudności życia codziennego podczas wojny, którą rozpętali Niemcy. Ta oparta na badaniach naukowych z lat 1933-45 akcentuje, że w nazistowskich Niemczech można było całkiem dobrze i normalnie żyć, i tak się działo. Ale żeby poradzić sobie z trudną przeszłością, przeszłością narodu katów, trzeba było uznać, że to odległa i daleka przeszłość. Jak pisze Bendikowski, zdecydowana większość szukała moralnej ochrony w twierdzeniu, że nic nie wiedziała o zbrodniach albo że sama nigdy nie współpracowała z nazistami. To odcięcie się od innych znacznie ułatwiało rozpoczęcie życia życia na nowo w powojennych Niemczech, nawet jeśli sprawcy i miliony ich zwolenników nadal żyli w kraju i mieli wkrótce ponownie zajmować wpływowe stanowiska. Im bardziej tamten czas stawał się odległy, tym spokojniejsze wydawało się własne życie. Historia III Rzeszy stała się historią tamtych innych, która jakby wydarzyła się dawno temu. Tak tę podwójną pamięć podsumował autor. Tymczasem to nie była historia innych, ale milionów, może i często milczącej, ale większości, która nigdy nie kwestionowała coraz bardziej brutalnej, militarnej codzienności. Nie kwestionowała propagandy, antysemityzm był powszechnie akceptowany. Rodzina, która wpisywała się w model idealnej aryjskiej rodziny, członków partii, matek i dzieci należących do nazistowskich organizacji, taka rodzina mogła korzystać dowoli z profitów państwa Hitlera. Jeśli nie było się częścią prześladowanej mniejszości, żyło się normalnie. Porażający jest kontrast, którego używa autor w tej książce. Na przykład niemiecka matka trafiała na plakaty sławiące jej wysiłek. Urządzano akademii ku jej czci, które i tak były niczym w porównaniu z akademiami na cześć Hitlera i jego urodzin. Dzieci śpiewały piosenki wychwalające trud matki i poświęcenie dla dobra narodu. Jednocześnie żydowskim dzieciom najpierw zabraniano brania udziału w akademiach na Dzień Matki, bo to przecież tylko żydowska, gorsza matka. Potem wiele kobiet poddawano przymusowej sterylizacji, w końcu matki wysyłano do obozu koncentracyjnych. I tych kontrastów jest tu bardzo dużo. Niemców zachęcano do dbania o zdrowie. Powrót do leczniczych właściwości roślin sławiono w prasie i książkach. Tymczasem więźniowie musieli uprawiać te rośliny, a ludzie, którzy byli w jakimkolwiek stopniu niepełnosprawni, inni chorzy, skazywano ich na śmierć. O czym mówiono oficjalnie. Świętowano Boże Narodzenie, kupowano prezenty, cieszono się zimą. Chociaż akcenty przestawiano z Boga na narodziny czy też odrodzenie państwa niemieckiego, narodziny wodza. Bendikowski bierze pod lupę 12 tematów. Tematów codzienności. Na przestrzeni czasu od Bożego Narodzenia 1938 roku do listopada 1939, kiedy Niemcy rozpoczęli II wojnę światową. Rok życia w III Rzeszy, opisany naprawdę doskonale, powtórzę to słowo, jak to wszystko było możliwe. Zapraszam do lektury Słońce świeci dla Hitlera od wydawnictwa Znak.
0: Ministerstwo Książek.
1: Marcin Przewoźniak, poeta, pisarz, pedagog, traktujący dzieci podmiotowo, jako partnerów do rozmowy i przekazywania im opowieści. Obdarzony poczuciem humoru, pokazujący dzieciom, że najzwyklejszy chłopiec czy dziewczynka, jeśli prowadzi ich ciekawość i chęć zdobywania wiedzy, jeśli mają marzenia, mogą zapisać się w historii świata. Ostatnia książka, nad którą pracował, zatytułowana jest Skoki przez epoki, 8 podróży w przeszłość, a pracował nad nią do ostatnich tygodni życia. Zmarł w marcu tego roku. Książkę wydało wydawnictwo literackie, zilustrował Adam Pękalski, a książka jest lekcją historii, prowadzącą czytelników przez dzieciństwo w różnych epokach. Nie jest to lukrowana historia. Na tym polegało pisarstwo Marcina Przewoźniaka, skierowane do dzieci i nastolatków, żeby pokazać im świat tak, jak wyglądał, z zastrzeżeniem, że mogą go zmieniać na lepszy. Bo to, jak przeżywano i traktowano dzieciństwo 500 czy 1000 lat temu, może dzisiejsze dzieciaki mocno zdziwić. O tym wszystkim opowiada im Szczur, który po każdym opowiadaniu też dopowiada, jak rozumieć ówczesny świat. Ostatnie 100 lat to rozwój pedagogiki i podejścia do dzieci jak do małych ludzi, którzy mają swoje zdanie, mają prawo je wyrażać, mogą nie chcieć, nie lubić, mogą się sprzeciwiać, a ich granice i potrzeby są szanowane. Cieszmy się, że my i nasze dzieci dorastaliśmy i one dorastają w takim świecie. To oczywiście jest jedna strona medalu, bo drugą jest świat online i samotność, którymi często naznaczone jest dorastanie. O tym też jest jedna z opowieści. A jak było w IX wieku? Sobek po 8 urodzinach przestawał być dzieckiem, stawał się drugim po ojcu mężczyzną. Chodził z ojcem do pracy i budował gród Jaśniepana. Córka Jaśniepana, która wpadła mu w oko, żyła inaczej niż on i jego rodzina. Jej zadaniem było dobrze wyjść za mąż i chociaż Sobek spoglądał na nią tęsknym wzrokiem, ich miłość nie mogłaby się wówczas zdarzyć. W XVII wieku młode dziewczyny pracują we dworze, pomagają w kuchni, noszą wodę, ciężko pracują. Córka pana dworu spędza czas na wyszywaniu, nauce i modlitwie. Jedna ze służących jest niemalże identyczna jak szlachcianka, więc dziewczyny zamieniają się miejscami. Panienka jest zszokowana, jak ciężko jej rówieśniczki muszą pracować. Koniec XIX wieku to z kolei czas pracy dzieci w fabrykach i kopalniach, czas sierot, kiedy ich rodzice umierali od nadludzkiej pracy w nieludzkich warunkach. Wielu pozbawionych opieki dorosłych nastolatków lądowało na ulicy, kradło, mieszkało w slumsach, starając się jakoś przetrwać w grupie. Zresztą dzieci pracowały od zawsze, jeszcze przed czasem fabryk i kopalń. pracowały we dworach, na polu, w obejściu. Szkoła była dla jaśnie państwa, dla dzieci bogatych kupców czy mieszczan. A biedne dzieci, cóż, musiały szybciej dorastać, brać na siebie ciężar utrzymania rodziny, kiedy ich rodzice umierali albo ciężko chorowali, padały ofiarą wyzysku i oszustwa. Oczywiście w tym wszystkim było też miejsce na zabawę, na przyjaźń, na miłość. Na to jest miejsce nawet w najbardziej okrutnych czasach, a przyjaźń nierzadko pozwalała przetrwać, dawała powód do uśmiechu. Ubogie rodziny były też szczęśliwe, kiedy żyli rodzice, którzy kochali siebie i swoje dzieci, o czym pisze Marcin Przewoźniak. Dzieci trafiały też na dobrych dorosłych, którzy dodawali im otuchy i wspierali na drodze do dorosłości. Z roku 939 skaczemy do 1401, potem 1669, 1785, 1885, 1908, 1939, 1984 i kończymy w roku 2027. Przeczytałam tę książkę z wielką przyjemnością i uwagą, polecam ją Państwu bardzo przy okazji Dnia Dziecka i nie tylko. Skoki przez epoki. 8 podróży w przeszłość Marcina Przewoźniaka od wydawnictwa literackiego.
0: Ministerstwo Książek.
1: Piękną opowieść o miłości oddaje w nasze ręce nasza księgarnia. W okolicy Dnia Mamy i Dnia Dziecka autorką tej ślicznej książeczki dla dzieci jest Anna Jankowska. Zilustrowała ją Emilia Dziubak, a jej tytuł to Dobrze być twoją mamą. Moja córeczka uwielbia króliki, a tu bohaterami są mama i dziecko króliczek, więc nie mogę się doczekać, kiedy jej tę książkę pokażę. A książka obrazuje codzienność mamy i dziecka, naznaczoną miłością, czułością i szczęściem, nawet pomimo chwilowego bałaganu, różnych nieprzewidzianych zdarzeń czy zachowań dziecka, które może czasem irytują, ale jeśli pozwolimy dziecku być dzieckiem, to wszystko tworzy po prostu piękne dzieciństwo i macierzyństwo też oczywiście. Dzień rozpoczyna się różnie. Czasem mama wstaje pierwsza, czasem maluch. Podczas wspólnych śniadań zdarza się, że coś ląduje na podłodze. Mama sprząta ten poranny bałagan razem ze swoim króliczkiem. Maluszek czasem widzi, że mama jest smutna i przybiega wtedy ją przytulić. Wiadomo, przytulenie działa najlepiej na wszystkie smutki. Mama wychodzi z króliczkiem na spacer, dzięki czemu odkrywa on świat, biega, ogląda roślinki, wszystkiego chce dotknąć, podobnie jak podczas szykowania obiadu czy wspólnej zabawy lub kąpieli. Macierzyństwo pozwala nam przypomnieć sobie, jakie byłyśmy jako małe dziewczynki, co lubiłyśmy, a czego nie, co nas zajmowało, jak bardzo zachwycał nas wtedy świat. Nie ma większej radości niż radość dziecka, nawet jeśli zdmuchuje dmuchawca już 50 raz. To my możemy uczyć się od dzieci uporu, ufności czy braku kalkulacji. Czasem króliczek choruje, mama czuwa wtedy przy jego łóżku, a czasem, kiedy jest niewyspany albo wstał lewą nogą, złości się podczas ubierania. Albo kiedy coś mu nie wychodzi, to też potrafi się złościć i płakać. Ale to wszystko mało istotne wobec wielkiej lekcji miłości, którą dają nam codziennie nasze dzieci. Uczą nas być dobrymi mamami, pomagają odkrywać nasze mocne strony, odkrywają pokłady cierpliwości i czułości, o które się nie podejrzewałyśmy. Niezwykła więź między mamą a dzieckiem bierze się z tej zwyczajnej, prostej codzienności i obecności. Pięknie ilustrowana książeczka dla dzieci, Dobrze być twoją mamą, od naszej księgarni.
0: Ministerstwo Książek.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
4: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry. Laserowe

0: Żołomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
1: Po reklamie.

0: Jest 13. Zapraszam na wiadomości, a przedstawię Bartek Święciński.
1: Jutro diecezja łomżyńska wzbogaci się o 4 nowych księży. Prezydent Karol Nawrocki będzie wnioskował o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Białego Orła Białego. Łomża z dużą szansą na dofinansowanie budowy nowego boiska. To dla nich jeden z najważniejszych dni w życiu. Już jutro 4 diakonów z rąk biskupa Janusza Stepnowskiego przyjmie święcenia kapłańskie. Uroczystości rozpoczną się o 10 w łomżyńskiej katedrze. Diakoni ostatni czas przed przyjęciem święceń kapłańskich przeżywają w ciszy i spokoju, mówi ksiądz Robert Bączek, rektor Wyższego Seminarium Duchownego.
2: Odcięci są trochę od rodziny, od tych spraw takich organizacyjnych. Oni w tej chwili, jestem przekonany, bo ja też tak to przeżywałem, nie myślą ani o tych uroczystościach, które będą po. Doświadczają tej tajemnicy, która ma się dokonać w katedrze jutro o godzinie 10. Katedra będzie wtedy otwarta dla wszystkich, którzy chcą tylko uczestniczyć w tej wielkiej radości, ale ci, którzy nie mogą fizycznie być, zachęcam do tego, żeby trwali wtedy, jeżeli to jest tylko możliwe, na modlitwie.
1: Uroczystą liturgię będziemy transmitować na naszej antenie. Zapraszamy punktualnie o 10.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Prezydent Karol Nawrocki będzie wnioskował o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Ma to związek z decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Posiedzenie kapituły orderu w tej sprawie ma się odbyć 8 czerwca. Prezydent Nawrocki mówił dziennikarzom, że nie zgadza się na gloryfikowanie ukraińskich zbrodniarzy.
4: Oceniam to bardzo krytycznie. Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowała bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej, bo w rodzinie europejskiej bandytów i morderców, którzy mordowali kobiety i dzieci, w rodzinie europejskiej nie można gloryfikować takich bandytów i nie można gloryfikować UPA. Z wielkim smutkiem to przyjąłem.
1: Szef rządu Donald Tusk stwierdził, że ruch Wołodymyra Zełenskiego jest niepokojący.
5: Narusza naszą wrażliwość historyczną i moim zdaniem niepotrzebnie znowu wynosi na taki niepokojący poziom kwestie tych różnic historycznych. Każdy naród ma prawo do swoich interpretacji, ale nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka to ponure dziedzictwo UPA. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji.
1: Wołodymyr Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego, najwyższym polskim oznaczeniem państwowym 5 kwietnia 2023 roku, postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy. Jak napisano w uzasadnieniu, order przyznano w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niebywalnych praw człowieka. Operacja Eastern Sentry wymaga wzmocnienia, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz po ataku rosyjskiego drona w rumuńskim Gałaczu. Bezzałogowiec uderzył w budynek mieszkalny kilkanaście kilometrów od granicy z Ukrainą. 2 osoby zostały ranne. Wicepremier powiedział, że minister obrony Rumunii kontaktuje się z szefem NATO Markiem Rutem. Zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza Bukareszt powinien rozważyć uruchomienie artykułu 4 Paktu Północnoatlantyckiego. Minister uważa też, że należy wzmocnić operację Eastern Sentry.
6: To jest wniosek po tych zajściach dzisiaj z nocy w Rumunii. Mamy zajścia na Łotwie, na Litwie, w Estonii. Mieliśmy swoje doświadczenia polskie dzisiaj. Rumunia, widzicie Państwo, żadne z państw wschodniej flanki NATO nie jest wolne od prowokacji rosyjskich. I musimy zrobić wszystko, żeby propaganda rosyjska nie przeinaczyła tego, nie ubrała tego w ukraińskiego drona, a z drugiej strony musimy wzmocnić obronę antydronową.
1: Po ataku kraje NATO oraz Unii Europejskiej wyraziły solidarność z Rumunią i potępiły działania Federacji Rosyjskiej.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Dochodzą do nas dobre informacje i miejmy nadzieję, że się one potwierdzą, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski o dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu na budowę nowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 9. Chodzi o program budowy pełnowymiarowych boisk Orły. Minister Sportu Jakub Rutnicki jeździ po województwach, w których ogłasza wyniki konkursów w poszczególnych regionach. Województwie Podlaskim jeszcze nie był i nie ma oficjalnych wyników, ale już te nieoficjalne informacje się pojawiają i są one pozytywne dla Łomży.
7: Ten wniosek powinien być pozytywnie zaakceptowany. Czekamy na oficjalną informację, bo nie chcemy spalić tak tematu, można powiedzieć, ale powinno być wszystko dobrze. W związku z tym środowisko sportowe, środowisko sportu młodzieżowego przede wszystkim doczeka się dużego, pełnowymiarowego boiska przy Szkole Podstawowej nr 9.
1: Obecnie przy szkole podstawowej numer 9 jest pełnowymiarowe boisko z naturalną nawierzchnią, która przez lata była i jest w złym stanie. Jeżeli informacje o przyznanym dofinansowaniu się potwierdzą, to Łomża doczeka się drugiego pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: W drugiej części dnia w regionie zachmurzenie duże, na termometrach 18 stopni maksymalnie, w nocy 7 stopni. Jutro cieplej, bo do 23 stopni i więcej chwil ze słońcem.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
8: Zapraszamy na reklamy.
3: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
8: Po reklamie.

0: Biskup i Stołej Polski spotkają się w Łomży od 8 do 10 czerwca. Odbędzie się posiedzenie Konferencji Episkopatu Polski. W programie zaplanowano obrady, wspólną modlitwę oraz spotkania poświęcone najważniejszym wyzwaniom Kościoła w naszym kraju. Do udziału w modlitwie i uroczystych eucharystiach zaprasza wiernych proboszcz parafii katedralnej, ksiądz kanonik Marian Mieczkowski.
1: I właśnie w pierwszym tym dniu, czyli w poniedziałek 8 czerwca, o godzinie 18 będzie eucharystia z udziałem księży biskupów całej Polski, a więc członków Konferencji Episkopatu Polski, ich gości oczywiście, ale też mam nadzieję, że zjawią się też przedstawiciele całej naszej diecezji. Wszystkich serdecznie zapraszamy na to dziękczynienie z okazji stulecia naszej diecezji, 500-lecia istnienia tej właśnie świątyni czcigodnej, która od 100 lat jest katedrą. Wspólnie będziemy Bogu dziękować.
0: Główne uroczystości rozpoczną się 8 czerwca mszą świętą o 18:00 sprawowaną pod przewodnictwem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Podczas liturgii poświęcone zostaną także nowe drzwi łomżyńskiej katedry.

0: Muzeum Przyrody Dwór Lutosławskich w Drozdowie wprowadza kolejne rozwiązania, które mają pomóc osobom z niepełnosprawnościami i wszystkim odwiedzającym ze szczególnymi potrzebami. W muzeum pojawiły się już udogodnienia architektoniczne, a następne działania realizowane są dzięki środkom unijnym i ministerialnemu dofinansowaniu, mówi dyrektor Muzeum Przyrody Dworu Lutosławskich w Drozdowie Ewa Schneider.
1: W ubiegłym roku przeszli szereg spotkań, warsztatów, szkoleń w ramach tego projektu Narodowego Centrum Kultury. Mieliśmy wizyty osób z niepełnosprawnościami, które nam pokazywały miejsca, które myśleliśmy, że są dostępne. Okazywało się, że są dużą przeszkodą, bo dla nas maleńka nierówność nie jest problemem. Dla osoby na wózku jest po prostu zagrożeniem życia. Teraz sobie takie robimy testy. Będziemy przyjmować grupy, umawiamy grupy osób, które mają specjalne potrzeby i patrzymy, czy się umieliśmy dostosować, czy potrafimy je oprowadzić, na przykład w sposób dostępny mówić o trudnych treściach.
0: Muzeum organizuje wydarzenia w taki sposób, by mogły uczestniczyć w nich osoby o różnych potrzebach, mówi Ewa Schneider.
1: Dwie imprezy, czyli majówka i Dni Ziół, to imprezy zaplanowane w 100% dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Przetestowaliśmy to na majówce. Mieliśmy grupy osób niewidomych, niesłyszących, mieliśmy dla nich asystenturę, tłumacza, audiodeskrypcję, dowóz z Łomży. To wszystko powtórzy się na Dniach Ziół. Myślę, że po tym roku, po realizacji projektu, placówka będzie praktycznie dostosowana do wymogów osób z dysfunkcjami, z pewnymi problemami, w tym z niepełnosprawnościami.
0: Już wkrótce pojawi się tak zwany kącik wytchnieniowy dla dzieci nadpobudliwych. To będzie miejsce bez mocnych kolorów i wielu wzorów, z widokiem na park, gdzie dziecko będzie mogło się wyciszyć, a w kąciku będą przygotowane na przykład albumy o przyrodzie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Radni województwa mazowieckiego uczcili historyczne wydarzenie. Coraz bliżej do rozpoczęcia budowy CPK. Za chwilę szczegóły. A na koniec zaprosimy na kolejny Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Za nami pierwsza w historii sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Radomiu. Podczas niej zostało podjętych wiele ważnych uchwał. Radni upamiętnili wydarzenia radomskiego czerwca 76 roku. Pamięć o strajku jest ważnym elementem tożsamości miasta, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Żeby uczcić 50-lecie czerwca, radomskiego czerwca, wiadomo, że 50 lat temu robotnicy tutaj w proteście przeciwko podwyżkom cen żywności przez cały dzień protestowali, były ofiary, a potem były represje przez wiele lat.
1: Przed sesją sejmiku zarząd województwa mazowieckiego przekazał Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu dwa obrazy. W pracowni artysty i portret żony namalowane przez Jacka Malczewskiego, zaznacza przewodniczący sejmiku Ludwik Krakowski.
3: No, takie symboliczne przekazanie dwóch obrazów Jacka Malczewskiego, jednego z najwybitniejszych polskich malarzy. Dwa obrazy zakupione ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
1: Radni w trakcie sesji zdecydowali o przekazaniu pomocy samorządowcom w ramach 5 programów wsparcia. Beneficjenci z województwa mazowieckiego otrzymają ponad 235 milionów złotych. Najwięcej, bo ponad 200 milionów przeznaczono na nowy program Mazowsze Pomaga, stwierdza wicemarszałek Rafał Rajkowski.
4: Wiele powodów do radości, myślę, że dla wszystkich, czy większości samorządów ziemi radomskiej, bo rozstrzygnęliśmy 4 instrumenty wsparcia. Dziś ponad prawie 300 milionów złotych będziemy dzielić.
1: Sejmik przyjął również regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych na lata szkolne 2026-2029. W tym roku wsparcie trafi do 467 osób.
0: Mazowsze dla działkowców.
1: Nowe ogrodzenia, oświetlenie, monitoring, budowa sieci wodociągowej czy modernizacja infrastruktury ogrodowej. To przykłady zadań, na jakie rodzinne ogrody działkowe otrzymały pieniądze z programu Mazowsze dla działkowców. Mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
5: Po raz kolejny dofinansowujemy rodzinne ogródki działkowe. Jak popatrzymy na to, jak wiele tych ogródków potrzebuje wsparcia, to wiemy, że przez cały czas ten program jest bardzo potrzebny.
1: Wnioski mogły składać gminy i miasta z województwa mazowieckiego, na których terenie znajdują się rodzinne ogródki działkowe. Wsparcie na realizację jednego zadania nie mogło przekroczyć 20 tysięcy złotych. W tym roku dzięki środkom z budżetu Mazowsza uda się zrealizować aż 64 takie inwestycje w całym regionie.
0: Co w naszym regionie?
1: Centralny Port Komunikacyjny poinformował, że minister finansów i gospodarki rozpatrzył odwołania i decyzja lokalizacyjna dla lotniska w Baranowie stała się ostateczna. Już we wrześniu mają rozpocząć się prace budowlane. Planowana inwestycja nadal niepokoi okolicznych mieszkańców i lokalnych włodarzy. Chodzi m.in. o transport i planowane inwestycje drogowe, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
6: To są drogi wojewódzkie, ale przecież nie będziemy ich budować w abstrakcji, w oderwaniu od dróg powiatowych i dróg gminnych. Więc ta sieć cała musi być wyrysowana. To jest wielkie wyzwanie, wielka szansa, ale i wielkie zagrożenie.
1: Baranowo stanie się też miejscem pracy dla tysięcy osób, dodaje radny województwa mazowieckiego Grzegorz Benedykciński.
7: Do tego lotniska po uruchomieniu będzie dojeżdżało 30 tysięcy pracowników i ponad 100 tysięcy pasażerów, którzy będą chcieli odlecieć. Czyli mówimy o tym, że takie miasto większe jak Płock będzie chciało dojechać codziennie do tego lotniska. No i problem, którędy oni dojadą. Czy dojadą przedłużoną koleją WKD na przykład.
1: Jak zapewnia pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek, planowana inwestycja realizowana jest zgodnie z planem.
8: Jeżeli chodzi o harmonogramy, realizowane są w zgodzie z planem. Jeżeli chodzi o projekty odbierane lub elementy, które się toczą, czy fazy, które się toczą, są zgodnie z harmonogramem. Jeżeli chodzi o przetargi, dokładnie tak samo. Dowieźliśmy, można powiedzieć, po 2 latach wszystko, co obiecaliśmy.
1: W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów, które sąsiadują z planowaną inwestycją. Zebrane podczas debaty wnioski zostały przekazane do premiera oraz ministrów poszczególnych resortów.
0: Warto wiedzieć.
1: Maj miesiącem dostępności. Z tej okazji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbył się cykl szkoleń i wykładów dla pracowników. To doskonała okazja do poznania potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
9: Dzień dobry, ja chcę rozmawiać.
10: To jest aplikacja dla osób niemówiących, Mówik, czyli taka swoista proteza mowy. Kinga Kosakowska, Mówik. Na aplikacji mamy taką tablicę i na tej tablicy są symbole, piktogramy.
9: Jedzenie i picie.
11: Maj to jest miesiąc dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Sara Michalska, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji do Spraw Organizacyjnych. W związku z tym postanowiliśmy, żeby ten maj to był taki miesiąc, gdzie nasi pracownicy będą doświadczali, jak zachowywać się wśród osób, które właśnie wymagają tej szczególnej potrzeby. Przypomnijmy, to nie są tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale to są również kobiety w ciąży, osoby, które mają złamaną rękę, złamaną nogę czy problem ze wzrokiem.
12: Artur Świelcz, pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw osób niepełnosprawnych. Urząd się zmienia, samorząd się zmienia, rośnie świadomość społeczna na temat tego, że w społeczeństwie żyją osoby z różnymi niepełnosprawnościami i na te potrzeby, które oni oczekują, trzeba odpowiadać. Zmienia się dynamicznie, co mnie bardzo cieszy.
13: Marta Garska, Biuro Wydawnicze, Kancelaria Marszałka. To wydarzenie jest bardzo ważne. Teraz miałam okazję wziąć udział przy stoisku dla osób niesłyszących, nauczyć się podstaw języka migowego i właśnie też zwrócić uwagę na to, jak reagujemy, kiedy osoby nas zatrzymują.
1: Na co dzień w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego można skorzystać z pomocy tłumaczy migowych oraz pętli indukcyjnej dla osób głuchoniemych.
0: Gdzie na weekend?
1: Już w najbliższą niedzielę 30 maja zapraszamy na kolejny Mazopiknik. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Sokołowie Podlaskim. W programie m.in. wielkie plenerowe gotowanie oraz degustacja potraw regionalnych, pokazy iluzjonisty, a także warsztaty tańca z Rafałem Maserakiem. Mówi Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki.
14: 30 maja zapraszamy na Mazopiknik do Sokołowa Podlaskiego. Gwiazdą wieczoru będzie poparzeni kawą 3, a do tego warsztaty tańca z Rafałem Maseraka. Będziemy razem się bawić z Arletą Lemańską i degustować potrawy regionalne wspólnie z Łukaszem Konikiem.
1: Mazopiknik już w najbliższą niedzielę w Sokołowie Podlaskim w godzinach od 13 do 22. Na terenie dawnej cukrowni przy ulicy Fabrycznej 1.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Już za 3 minuty o godzinie 14 na naszej antenie najnowsze wydanie wiadomości, a w nich wrócimy do tematu politycznej burzy po decyzji prezydenta Ukrainy.

0: Minęła 14. Zapraszam na wiadomości, które przedstawi Bartek Święciński.
1: Jeżeli chcemy dobrej przyszłości, to rany przeszłości muszą być zabliźnione, mówi szef monopolitycznej burzy po decyzji prezydenta Ukrainy. To ważny dzień dla szpitala wojewódzkiego w Łomży. Szpital otrzymał certyfikat akredytacyjny. Kolejny etap przebudowy ulicy Wojska Polskiego w Łomży jeszcze w tym roku. Decyzja prezydenta Ukrainy rozdrapuje rany przeszłości, ale prezydent Karol Nawrocki powinien szczerze porozmawiać z Wołodymyrem Zełenskim. Tak wicepremier, szef MON komentuje decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że zawnioskuje o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że jeżeli chcemy dobrej przeszłości, to rany przeszłości muszą być zabliźnione.
2: Ta decyzja rozdrapuje rany przeszłości. Nie pozwala im się zasklepić, nie pozwala się pomodlić nad mogiłami. Jest brutalna i smutna dla państwa polskiego. Z drugiej strony odbieranie orderu prezydentowi, który tak zużywa Federację Rosyjską, to nie jest w polskiej logice bezpieczeństwa. Proponuję prezydentowi, niech działa, niech z nim po prostu porozmawia. Dlaczego nie było rozmowy prezydenta Nawrockiego z prezydentem Zełenskim? To jest taka sprawa, gdzie się bierze za telefon i przekazuje się tą informację, że w Polsce ta decyzja wywołała ból i rozgoryczenie.
1: Wołodymyr Zełenski został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem państwowym w kwietniu 2023 roku postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Szpital wojewódzki w Łomży otrzymał certyfikat akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia. Wręczyła go dziś wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, która wyjaśniła, z czym wiąże się przyznanie akredytacji.
4: To przede wszystkim też dodatkowe środki. Przy kontraktowaniu umów z Narodowego Funduszu Zdrowia te środki oczywiście można wykorzystywać na dalszą modernizację szpitala, ale też na świadczenia, na leczenie pacjentów, więc to będą dodatkowe pieniądze za tę akredytację, które będą płynęły do Szpitala Wojewódzkiego w Łomży i do pacjentów, którzy korzystają z opieki, z leczenia tu w tym szpitalu. Akredytacja to też coś więcej niż pieniądze, bo to jest taki sygnał rzeczywiście dla pacjentów, że ten szpital oferuje leczenie i opiekę nad pacjentem na najwyższym poziomie.
1: Dyrektor szpitala Dariusz Domasiewicz mówił, że akredytacja to wyróżnienie dla całego personelu kierowanej przez niego lecznicy.
5: Akredytacja, która potwierdza tą najwyższą jakość też personelu, naszych pracowników, którzy przeszli tą akredytację na bardzo wysokim poziomie. A więc nowoczesny sprzęt, bardzo dobrze wykwalifikowana kadra, to jest to, co szpital wojewódzki oferuje pacjentom Łomży i regionu. I oczywiście o to w tym wszystkim chodzi, tak żeby być najlepszym, na ile się da. I najlepszy sprzęt, najlepsi ludzie, to wszystko szpital wojewódzki w Łomży.
1: W ramach inwestycji w blok operacyjny przebudowano i zmodernizowano dwie sale operacyjne.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Kolejny etap przebudowy ulicy Wojska Polskiego w Łomży jeszcze w tym roku. Umowę na realizację prac podpisał wiceprezydent miasta Piotr Rodwiński z firmą PBK z Łomży. Chodzi o odcinek ulicy Wojska Polskiego między skrzyżowaniami z ulicą Tkacką i Ciepłą. Inwestycja obejmie przede wszystkim rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz budowę nowej jezdni. O szczegółach mówi wiceprezydent Piotr Rodwiński.
6: Cała ta ulica jest modernizowana etapami, a podpisanie właśnie tej umowy to kolejny krok w celu realizacji tego procesu. W ramach inwestycji przebudowana zostanie konstrukcja jezdni ulicy Wojska Polskiego oraz wlot z ulicy Ciepłej. Powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku 241 metrów o szerokości od 8 do 10,5 metra. Celem poprawy bezpieczeństwa zaprojektowaliśmy również budowę elementów uspokojenia ruchu w postaci wyspy z kostki betonowej.
1: Rozpoczęcie prac planowane jest na początek lipca po zakończeniu robót prowadzonych obecnie na sąsiednim odcinku ulicy Wojska Polskiego. Zakończenie planowane jest za 5 miesięcy. Dzień Dziecka w Wyszkowie rozpoczyna się w tym roku wcześniej. Parafia pod wezwaniem świętego Idziego w już najbliższą niedzielę zaprasza wszystkich najmłodszych i całe rodziny. Nie zabraknie wspólnych zabaw, dmuchańców oraz przedstawienia Witek, przygotowanego przez Teatr Muzyczny Druga Zwrotka. Zaprasza do udziału ksiądz Karol Skrocki, wikariusz parafii.
7: Poczniemy świętowanie mszą świętą o godzinie 12 w sanktuarium świętego Idziego i później, tak jak co roku, przejdziemy na łąkę za kościołem. Tam przygotowali nasi wolontariusze multum atrakcji. Odwiedzi nas pierwsza brygada pancerna z trzema pojazdami, 52 batalion lekkiej piechoty z Komorowa. Wieczorem zaś o godzinie 19 w Grocie Matki Bożej będziemy mogli obejrzeć musical Witek o dzieciństwie rotmistrza Witolda Pileckiego.
1: Początek wydarzenia o godzinie 13.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: W drugiej części dnia w regionie zachmurzenie dużo, 18 stopni pokazują termometry i to jest już temperatura maksymalna. W nocy spadnie do 7, jutro więcej, bo nawet do 23 stopni. Zachmurzenie będzie umiarkowane.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
8: Zapraszamy na reklamy.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
9: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
8: Po reklamie.
3: Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
10: Ogłoszenie nadawcy.

Fala upałów przetacza się przez Europę. Gorąco jest w Wielkiej Brytanii, we Francji, we Włoszech też. A u nas na razie temperatury umiarkowane, ale takie bardzo nawet wysokie temperatury widać już na horyzoncie. W drugiej połowie przyszłego tygodnia zrobi się już letnio. To będzie początek czerwca, bo 26 stopni, a w ten dłuższy czerwcowy weekend termometry mogą pokazywać nawet 30 stopni.

0: Odrodzenie lasu po pożarze trwa wiele lat, przypomina ekspert do spraw leśnictwa. W związku z ogniem, który trawi niemal 300 hektarów powierzchni w okolicach podwarszawskiego Wołomina, strażacy dogaszają pożar, opanowano większość zarzewi ognia, ale rozwój sytuacji będzie zależał od pogody i od siły wiatru. Dr Cezary Urbanowski z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu mówi, że pożar lasu powoduje straty ekologiczne i ekonomiczne.
1: Takie drewno bardzo często nie będzie się nadawało do tak zwanego przetarcia, czyli w tym momencie do zrobienia chociażby desek z takiego drewna czy innych materiałów.
0: Naukowiec dodaje, że pożary zwiększają ilość martwego drewna w lasach, choć może to mieć pozytywny wpływ na ekosystem. Korzyści są widoczne dopiero po kilkunastu latach.
1: Niektóre badania pokazują, że po pożarze wiele organizmów potrafi na takich pożarach zwiększać swoją liczebność, chociażby owady właśnie związane z martwym drewnem. Będzie równie dobrze wpływać na populację ptaków w takim miejscu. Także to jest taki dosyć nieoczywisty, pozytywny aspekt nieraz pożarów. Aczkolwiek mamy z nimi do czynienia oczywiście po kilkudziesięciu latach.
0: Pożar pod Warszawą gasi 800 strażaków, także strażacy z naszego regionu w akcji biorą udział samoloty i śmigłowce. Już 23 minuty po godzinie 14, to jest piątkowe popołudnie z Radiem Nadzieja, a przed nami o 14.30 felieton biskupa Tadeusza Bronakowskiego ku trzeźwości narodu.

0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, przebywając w więzieniu w latach 1953-56, napisał niezwykłe dzieło, które zatytułował List do moich kapłanów. Zawarte w nim refleksje na temat sakramentu kapłaństwa i roli, jaką pełnią kapłani w życiu Kościoła i świata, są bardzo aktualne także w naszych czasach. Są też świadectwem wielkiej świętości kapłańskiego życia błogosławnego prymasa. List rozpoczyna rozważanie o tajemnicy Trójcy Świętej, w którym błogosławiony prymas pisze: całe nasze życie kapłańskie, zarówno to osobiste, wewnętrzne, jak i społeczno-apostolskie, upływać powinno na posłudze Trójcy Świętej, której mamy śpiewać wyznaniem wiary, posługą kapłańską, żarliwą, żarliwością apostolską, nieustanne chwała Tobie Trójco. Wczoraj obchodziliśmy święto ku czci Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. A w niedzielę będziemy oddawać cześć Trójcy Przenajświętszej. Pamiętajmy w tym czasie w sposób szczególny o kapłanach, prosząc dla nich o świętość życia. Módlmy się także o nowe, święte i liczne powołania do służby kapłańskiej. Wśród wielu potrzeb duszpasterskich w naszej ojczyźnie jedno z niezwykle istotnych spraw jest troska o trzeźwość. Ta sprawa wymaga wielkiego zaangażowania kapłanów. Potwierdza to nasza historia. Przekonuje nas o tym także doświadczenie obecnego czasu. Błogosławiony kardynał Wyszyński przykładał wielką wagę do prowadzenia przez kapłanów apostolstwa trzeźwości i pomocy osobom uwikłanym w nałogi. Pisał na ten temat listy pasterskie, głosił homilie i konferencje. Sprawę troski o trzeźwość ujął w jasnogórskich ślubach narodu i wytycznych Episkopatu Polski dla kościelnej działalności trzeźwościowej. Spotykał się często z duszpasterzami, zachęcając ich do gorliwości na polu trzeźwości, do zakładania bractw trzeźwościowych, do podjęcia decyzji o dobrowolnej abstynencji. Podkreślał, że od abstynencji kapłanów zależy trzeźwość ojczyzny. Sam też dawał przykład radosnej, odważnej, abstynenckiej postawy. W naszej historii było wielu wspaniałych kapłanów, którzy ofiarnie pracowali nad wykorzenianiem wad narodowych, w tym pijaństwa. Wielu z nich to święci i błogosławieni. Często za działalność trzeźwościową byli prześladowani. Tak było w czasie zaborów, kiedy księżom na wszelki sposób utrudniano pracę z wiernymi, w tym zabraniano akcji trzeźwościowych. A właśnie tamte czasy wydały tak wielkich apostołów trzeźwości, jak ksiądz Karol Antoniewicz, ksiądz Alojzy Jan Ficek, błogosławiony ojciec Honorat Koźmiński, błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz, ksiądz Jan Kapica. Oni, a wraz z nimi wielu innych niezłomnych działaczy trzeźwościowych, odważnie walczyli najpierw o każdego człowieka, aby poprzez trwanie w grzechu pijaństwa nie potępił się. W krzewienie trzeźwości angażowali się także dlatego, bo wiedzieli, że bez tej cnoty nasza ojczyzna nie odzyska niepodległości. A iluż wspaniałych apostołów trzeźwości wśród księży wydał trudny wiek XX. Doświadczenie dwóch wojen światowych i prześladowania w czasie komunistycznego reżimu nie zatrzymały inicjatyw trzeźwościowych Kościoła w Polsce. Podczas naszych spotkań często przywołujemy świętego ojca Maksymiliana Kolbego, błogosławionego księdza Michała Sopoćkę, błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego i sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, który za krucjatę wstrzemięźliwości został nawet uwięziony. Ale przecież oprócz tych wielkich postaci sprawie trzeźwości służył jak

0: także liczny zastęp mniej znanych kapłanów. To dzięki ich codziennej ofiarnej pracy w parafiach, w stowarzyszeniach i bractwach działających przy klasztorach trzeźwość była i jest nadal wartością, o którą jako naród walczymy. Dzisiaj ogarniamy ich wdzięczną pamięcią, zdając sobie sprawę, że nadal korzystamy z błogosławionych owoców ich trudu. Jakże też nie wyrazić wdzięczności kapłanom, którzy obecnie angażują się w apostolstwo trzeźwości. Często muszą pokonać wiele trudności, a mimo to odważnie służą tej ważnej dla Kościoła i Ojczyzny sprawie. Módlmy się, kochani, aby kapłani zawsze dawali przykład przylgnięcia do Chrystusa i troski o trzeźwość. Wspierajmy ich nie tylko gorliwą modlitwą, ale i swoim dobrym przykładem, zwłaszcza darem dobrowolnej abstynencji. Szczęść Boże!
1: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Już coraz bliżej godziny 15, za 8 minut na naszej antenie fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. O 15 zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia, z udziałem oczywiście Państwa, naszych słuchaczy. Od 15 zapraszamy, aby dzwonić, włączać się do modlitwy na antenie Radia Nadzieja. Numery 512 123 502 lub 512 123 503.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako czysty hostie, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Przed paru dniami napisałam list do swego kierownika z prośbą o udzielenie mi pozwolenia na pewne drobne praktyki na czas postu. Ponieważ nie miałam przyzwolenia od lekarza na przyjazd do miasta, więc musiałam listownie załatwić. Jednak dziś środa popielcowa, a ja nie mam odpowiedzi. Rano po Komunii Świętej zaczęłam prosić Pana Jezusa, by Go natchnął swym światłem, żeby mi odpisał. I poznałam w duszy, że Ojciec nie jest przeciwny tym praktykom, o które Go prosiłam i że udziela mi swego pozwolenia. I ze spokojem zaczęłam się ćwiczyć w tych praktykach, o które prosiłam. Tego samego dnia, po południu, otrzymałam list od Ojca i że chętnie mi udziela na żądane praktyki swego pozwolenia. Ucieszyłam się niezmiernie, że poznanie moje wewnętrzne jest zgodne ze zdaniem Ojca Duchownego. Wtem usłyszałam te słowa w duszy. Większą nagrodę otrzymasz za posłuszeństwo i zależność od spowiednika, aniżeli za samą praktykę, w której się ćwiczyć będziesz. Córko moja, wiedz o tym i według tego postępuj, że chociażby to była rzecz najdrobniejsza, ale ma na sobie pieczęć posłuszeństwa zastępcy mojego, jest miła i wielka w oczach moich.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Ty jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

0: godzinie Miłosierdzia Dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy. Miłosierny Boże, daj życie wieczne w niebie duszom świętej pamięci Reginy Ludwikowi Stefanowi Gniazdowskim, zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich, Isaków. Boże, daj pokój na świecie. O życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się w wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły razem chwalić Boga. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. Ojcze niebieski i miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla siostry Barbary. O wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla Roberta. O Boże błogosławieństwo oraz dary Ducha Świętego i mądrość Bożą dla Krzysztofa. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci mamę Władysławę i tatę Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron, zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa, Jana, zmarłych krewnych. Maryjo, dziękuję Ci za udany zabieg i dobre wyniki Janina oraz cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Miłosierny Jezu, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. Za zmarłych Czesława, Wiesławy Kretuńskich, Bogusława, Aleksandra, Jadwigę, Janinę, Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodziny Gołębiowskich, Tyborowskich, Surawskich, Gniazdowskich, Pożychów, Jóźwików, Ceckowskich, Kuleszów i Szczodrych. Za zmarłych świętej pamięci Martę Gawrych i Jana, zmarłych z rodziny Gawrychów, za Witolda, Zbigniewa, Dorotę, Władysława, Jadwigę, Anastazego Rogalskich, Jana i Stanisławę Makowskich. O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej pięknej miłości dla Bogusi, Andrzeja i ich rodzin, dla Kazimierza, Małgorzaty, Karola, Wiktorii, dla mamy i teściowej. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie i chorego syna Mateusza, o pomoc w podejmowaniu mądrych, codziennych decyzji życiowych i zgodę w rodzinie. Boże, dopomóż mi w życiu i chroń przed złem. Proszę o pokój na Ukrainie. O łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. O dar nieba dla dusz świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska oraz w intencjach Bogu wiadomych. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi i jego rodzicom. Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i opiekę dla Oliwii w czasie operacji. Boże, proszę o Twoje błogosławieństwo, opiekę, łaski potrzebne do zbawienia dla mamy Danusi, syna Kamila, Beaty, Iguni i Dominika. Proszę też dla nich o zdrowie duchowe i fizyczne. Jezu, ufam Tobie. Boże Ojcze, błagamy, miej miłosierdzie nad nami i nad naszą Ojczyzną. Broń nas i strzeż od wszelkich pokus, zamętu i zasadzek złego ducha. Daj nam dar wierności i niezachwianą wiarę w Twoje trójjedyne bóstwo. Proszę, niech Twój Święty Duch prowadzi nas w codzienności. Nauczy odróżniać i przyjmować Twoją wolę od pułapek diabła. Błagamy o Boży rząd i przyjęcie Twojego królowania w nas, rodzinach i naszej Ojczyźnie.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502, 512 123 503.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Dariusz Tybura. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa i zapraszam do modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. I zapraszam pierwszą osobę.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo na pokutę
2: najmilszego Syna Twojego,
4: na naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I zapraszam kolejną osobę.
5: Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
6: Ojcze przedwieczny, ofiaruję ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Dziękuję. Modlił się Piotr z Grajewa, Bóg zapłać.
2: Dziękuję bardzo. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta siostro Faustyno Kowalska, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać wszystkim Państwu, wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. To dla nich jeden z najważniejszych dni w życiu. Już jutro czterech diakonów z rąk biskupa Janusza Stepnowskiego przyjmie święcenie kapłańskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10 w Łomżeńskiej Katedrze. O najważniejszych momentach jutrzejszej liturgii mówi ksiądz dr Robert Bączek, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.
2: Są takie dwa momenty najbardziej wzruszające w moim takim odczuciu, w moich wspomnieniach i w tych doświadczeniach, które przeżywam każdego roku na nowo. Pierwsza taka bardzo wyjątkowa chwila to jest moment, kiedy kandydaci do przyjęcia święceń leżą krzyżem na posadzce. Cały Kościół wtedy się za nich modli, a oni doświadczają takiego wielkiego uniżenia i wielkiej modlitwy wstawienniczej całego Kościoła. I drugi moment, który już przeżywany jest w absolutnej ciszy, to jest chwila, kiedy klęczą przed księdzem biskupem, a biskup w ciszy nakłada na nich swoje ręce i to jest ten gest sakramentalny, który jest uzupełniony modlitwą konsekracyjną, którą chwilę później wypowiada biskup nad nimi.
1: Diakoni ostatni czas przed przyjęciem święceń kapłańskich przeżywają w ciszy i spokoju.
2: Odcięci są trochę od rodziny, od tych spraw takich organizacyjnych. Oni w tej chwili, jestem przekonany, bo ja też tak to przeżywałem, nie myślą ani o tych uroczystościach, które będą po. Doświadczają tej tajemnicy, która ma się dokonać w katedrze jutro o godzinie 10. Katedra będzie wtedy otwarta dla wszystkich, którzy chcą tylko uczestniczyć w tej wielkiej radości, ale ci, którzy nie mogą fizycznie być, zachęcam do tego, żeby trwali wtedy, jeżeli to jest tylko możliwe, na modlitwie.
1: Uroczystą liturgię będziemy transmitować na naszej antenie. Zapraszamy punktualnie o 10.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Biskupi z całej Polski spotkają się w Łomży. Od 8 do 10 czerwca odbędzie się posiedzenie Konferencji Episkopatu Polski. W programie zaplanowano obrady, wspólną modlitwę, a także spotkania poświęcone najważniejszym wyzwaniom Kościoła w naszym kraju. Do udziału w modlitwie i uroczystych eucharystiach zaprasza wiernych proboszcz parafii katedralnej ksiądz kanonik Marian Mieczkowski.
3: I właśnie w pierwszym tym dniu, czyli w poniedziałek 8 czerwca o godzinie 18 będzie eucharystia z udziałem księży biskupów z całej Polski, a więc członków Konferencji Episkopatu Polski, ich gości oczywiście, ale też mam nadzieję, że zjawią się też przedstawiciele całej naszej diecezji. Wszystkich serdecznie zapraszamy na to dziękczynienie z okazji stulecia naszej diecezji, 500-lecia istnienia tej właśnie świątyni czcigodnej, która od 100 lat jest katedrą. Wspólnie będziemy Bogu dziękować.
1: Główne uroczystości rozpoczną się 8 czerwca mszą świętą o godzinie 18, sprawowaną pod przewodnictwem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Podczas liturgii poświęcone zostaną także nowe drzwi Łomżeńskiej Katedry.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Dzień Dziecka w Wyszkowie rozpoczyna się w tym roku wcześniej. Parafia świętego Idziego już w niedzielę zaprasza do wspólnego świętowania. Dla najmłodszych i ich rodzin przygotowano moc atrakcji. Nie zabraknie wspólnej zabawy, dmuchańców, a także przedstawienia witek przygotowanego przez Teatr Muzyczny Druga Zwrotka, o czym mówi ksiądz Karol Skrocki, wikariusz parafii.
4: Poczniemy świętowanie mszą świętą o godzinie 12 w sanktuarium świętego Idziego i później, tak jak co roku, przejdziemy na łąkę za kościołem. Tam przygotowali nasi wolontariusze multum atrakcji. Odwiedzi nas pierwsza brygada pancerna z trzema pojazdami, 52 batalion lekkiej piechoty z Komorowa. Wieczorem zaś o godzinie 19 w Grocie Matki Bożej będziemy mogli obejrzeć musical Witek o dzieciństwie rotmistrza Witolda Pileckiego.
1: Początek wydarzenia organizowanego przez parafię świętego Idziego w Wyszkowie o godzinie 13.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus przybył do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły tych, co zamieniali pieniądze i ławki sprzedawców gołębi. Nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem nauczał ich, mówiąc: czyż nie jest napisane: mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców. Kiedy doszło do arcykapłanów i uczonych w piśmie, szukali sposobu, jak go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed nim, gdyż cały tłum był zachwycony jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto.
2: Czyż nie jest napisane: mój dom będzie domem modlitwy dla wszystkich narodów? Znajdując się w świątyni, na terenie miasta świętego, Jezus wyraża zdecydowany sprzeciw wobec tego, co tam się dokonywało. Sprzedawano, kupowano zwierzęta, które były przeznaczone na złożenie ofiary. Dokonywano wymiany pieniędzy przez bankierów, aby można było złożyć ofiarę na rzecz świątyni. Przy tym Chrystus przypomina słowa zapisane w Piśmie Świętym, słowa mówiące o tym, że dom Boży, że świątynia jest domem modlitwy. To miejsce szczególnego spotkania z Bogiem, to miejsce słuchania Jego nauki. A to wymaga właściwego zachowania w tym miejscu. Wymaga wyciszenia, skupienia po to, by można było słuchać tego, co Bóg mówi do człowieka. Ale też po to, by nie przeszkadzać innym w spotkaniu z Panem, by uszanować to miejsce poświęcone szczególnym sprawom. Dom mój to dom modlitwy, mówi Bóg. Powinniśmy my również o tym pamiętać, kiedy przychodzimy do Bożego domu, kiedy jesteśmy w kościele czy w kaplicy, kiedy jesteśmy w jakimś świętym miejscu. Jak wtedy się zachowujemy? Czy potrafimy właściwie się zachować w świątyni, by nie przeszkadzać innym, którzy się tam modlą? Czy potrafimy na przykład własnym strojem, wyciszeniem, zachowaniem uszanować wyjątkowe miejsce, Boży dom? To mój dom, mówi do nas Bóg. Czy jednak o tym pamiętamy?
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamy, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
0: Po reklamie.

0: /regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Kolejny etap przebudowy ulicy Wojska Polskiego w Łomży jeszcze w tym roku. Umowa na realizację prac podpisał wiceprezydent miasta Piotr Tradyński z firmą PBK z Łomży. Chodzi o odcinek ulicy Wojska Polskiego między skrzyżowaniami z ulicą Tkacką i Ciepłą. Inwestycja obejmie przede wszystkim rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz budowę nowej jezdni. O szczegółach mówi wiceprezydent Piotr Tradyński.
2: Cała ta ulica jest modernizowana etapami, a podpisanie właśnie tej umowy to kolejny krok w celu realizacji tego procesu. W ramach inwestycji przebudowana zostanie konstrukcja jezdni ulicy Wojska Polskiego oraz wlot z ulicy Ciepłej. Powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku 241 metrów o szerokości od 8 do 10,5 metra. Celem poprawy bezpieczeństwa zaprojektowaliśmy również budowę elementów uspokojenia ruchu w postaci wyspy z kostki betonowej.
1: Rozpoczęcie prac planowane jest na początek lipca po zakończeniu robót prowadzonych obecnie na sąsiednim odcinku ulicy Wojska Polskiego. To był ważny dzień dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Placówka otrzymała bowiem przyznany przez Ministerstwo Zdrowia certyfikat akredytacyjny. Po remoncie otwarto także blok operacyjny. Certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości wręczyła wiceminister zdrowia Katarzyna Kasperczyk, która wyjaśniła, z czym wiąże się przyznanie akredytacji.
3: To przede wszystkim też dodatkowe środki. Przy kontraktowaniu umów z Narodowego Funduszu Zdrowia te środki oczywiście można wykorzystywać na dalszą modernizację szpitala, ale też na świadczenia, na leczenie pacjentów, więc to będą dodatkowe pieniądze za tę akredytację, które będą płynęły do Szpitala Wojewódzkiego w Łomży i do pacjentów, którzy korzystają z opieki, z leczenia tu w tym szpitalu. Akredytacja to też coś więcej niż pieniądze, bo to jest taki sygnał rzeczywiście dla pacjentów, że ten szpital oferuje leczenie i opiekę nad pacjentem na najwyższym poziomie.
1: Dyrektor szpitala Dariusz Domasiewicz mówił, że akredytacja to wyróżnienie dla całego personelu kierowanej przez niego lecznicy.
4: Akredytacja, która potwierdza tą najwyższą jakość też personelu, naszych pracowników, którzy przeszli tą akredytację na bardzo wysokim poziomie. A więc nowoczesny sprzęt, bardzo dobrze wykwalifikowana kadra, to jest to, co Szpital Wojewódzki oferuje pacjentom Łomży i regionu. I oczywiście o to w tym wszystkim chodzi, tak żeby być najlepszym, na ile się da. I najlepszy sprzęt, najlepsi ludzie, to wszystko Szpital Wojewódzki w Łomży.
1: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek mówił o tym, że na nowy blok operacyjny udało się pozyskać finansowanie zewnętrzne.
5: Otwieramy blok operacyjny, który został sfinansowany prawie w wysokości 25 milionów złotych właśnie z Krajowego Planu Odbudowy. To jest ten sprzęt, który jest za nami. Myśmy ten sprzęt już kiedyś pokazywali, to jest między innymi robot Hugo do operacji urologicznych, ale jeśli chodzi o usprzętowienie chociażby tego bloku operacyjnego, w którym jesteśmy, to jest naprawdę poziom europejski. Tutaj wierzymy, że będziemy mieli pacjentów, za pacjentem idą środki finansowe.
1: W ramach inwestycji w blok operacyjny przebudowano i zmodernizowano dwie sale operacyjne. Dochodzą do nas dobre informacje i miejmy nadzieję, że się one potwierdzą, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski o dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu na budowę nowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 9. Chodzi o program budowy pełnowymiarowych boisk Orły. Minister sportu Jakub Rutnicki jeździ po województwach, w których ogłasza wyniki konkursów w poszczególnych regionach. W województwie podlaskim jeszcze nie był i nie ma oficjalnych wyników, ale już te nieoficjalne informacje się pojawiają i są one pozytywne dla Łomży.
6: Ten wniosek powinien być pozytywnie zaakceptowany. Czekamy na oficjalną informację, bo nie chcemy spalić tak tematu, można powiedzieć. Ale powinno być wszystko dobrze. W związku z tym środowisko sportowe, środowisko sportu młodzieżowego przede wszystkim doczeka się dużego, pełnowymiarowego boiska przy Szkole Podstawowej nr 9.
1: Obecnie przy Szkole Podstawowej nr 9 jest pełnowymiarowe boisko z naturalną nawierzchnią, która przez lata była i jest w złym stanie. Jeżeli informacje o przyznanym dofinansowaniu się potwierdzą, to Łomża doczeka się drugiego pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią. Muzeum Przyrody Dwór Lutosławskich w Drozdowie wprowadza kolejne rozwiązania, które mają pomóc osobom z niepełnosprawnościami oraz wszystkim odwiedzającym ze szczególnymi potrzebami. W muzeum pojawiły się już udogodnienia architektoniczne, a następne działania realizowane są dzięki środkom unijnym i ministerialnemu dofinansowaniu, mówi dyrektor muzeum Ewa Schneider.
7: W ubiegłym roku przeszli szereg spotkań, warsztatów, szkoleń w ramach tego projektu Narodowego Centrum Kultury. Mieliśmy wizyty osób z niepełnosprawnościami, które nam
3: pokazywały. Miejsca, które myśleliśmy, że są dostępne, okazywało się, że są dużą przeszkodą, bo dla nas maleńka nierówność nie jest problemem. Dla osoby na wózku jest po prostu zagrożeniem życia. Teraz sobie takie robimy testy. Będziemy przyjmować grupy, umawiamy grupy osób, które mają specjalne potrzeby i patrzymy, czy się umieliśmy dostosować, czy potrafimy je oprowadzić, na przykład w sposób dostępny mówić o trudnych treściach.
1: Już wkrótce powstanie również tak zwany kącik wytchnieniowy dla dzieci nadpobudliwych. To będzie miejsce bez bystrych kolorów i wielu wzorów z widokiem na park, gdzie dziecko będzie mogło się wyciszyć. W kąciku będą przygotowane na przykład albumy o przyrodzie. Jak co roku miasto Kolno chce hucznie uczcić Dzień Dziecka. 1 czerwca na parkingu przy Stadionie Miejskim nie zabraknie atrakcji, które mają sprawić, że ten dzień będzie dla najmłodszych niezapomnianym. Burmistrz Kolna Andrzej Duda zaprasza do wspólnej zabawy zarówno dzieci, jak i rodziców.
0: Od godziny 15 już zapraszam wszystkie dzieci, z rodzicami najlepiej, tak, te młodsze, żeby było bezpiecznie, żeby były pod opieką. Zapraszamy na Stadion Miejski, tu na parkingu przed stadionem mamy dużo miejsca, a więc tam będzie naprawdę sporo atrakcji, będą darmowe lody, będą darmowe zjeżdżalnie, będzie wiele atrakcji i imprez, z których mam nadzieję dzieci będą bardzo zadowolone.
1: Organizatorem imprezy jest Kolmeński Ośrodek Kultury i Sportu. W programie znalazły się m.in. warsztaty tworzenia korsaży z kolorowych kwiatów czy piana party w rytmach disco. Druga edycja konkursu służbowo zawsze bezpiecznie organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego została rozstrzygnięta. Dziś w siedzibie WORD-u wręczono nagrody jednostkom, których pracownicy pokazali, że nie tylko znają przepisy drogowe, ale także stosują się do nich w praktyce. Dyrektor łomdzińskiego WORD-u Robert Czerwiński wyjaśnił, że w konkursie mogły wziąć udział wszystkie instytucje, których pracownicy korzystają ze służbowych samochodów.
8: Osoby, które z różnych firm, czy jest to straż pożarna, czy straż ochotnicza, policja, czy też na przykład szpital, brały udział w konkursie. Konkurs ten odbył się 17 kwietnia, a w dniu dzisiejszym mamy finał tego konkursu, czyli rozdanie nagród najlepszym drużynom. Przede wszystkim jest to promocja i jeszcze raz powtarzam, promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego i zachowań się na drodze.
1: Wśród laureatów znalazł się łomżyński oddział Inspektoratu Transportu Drogowego. Jego kierownik Waldemar Dmochowski mówił, jaką nagrodę otrzymali pracownicy służby.
9: Dzisiaj otrzymaliśmy narkotestery. Bardzo ważne będą dla nas, dlatego że poszerzą nasze jakby możliwości, bo już mamy alkomaty, alkosensory do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, a teraz otrzymujemy narkotestery. Do tej pory nie mieliśmy tego, więc jest to nagroda za udział naszych trzech inspektorów, którym szczególnie dziękuję, bo wywalczyli tą nagrodę.
1: Nagrody były dostosowane do poszczególnych jednostek i ich potrzeb.
10: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza na spektakl Powrót Posła w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej. Błyskotliwa komedia polityczna pełna humoru, emocji i miłosnych intryg. Miłość czy interes? Rozsądek czy ambicja? Powrót Posła, spektakl, który bawi i skłania do refleksji. Niedziela, 14 czerwca, godzina 16. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
0: Po reklamie.
5: Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
6: Ogłoszenie nadawcy.

0: Nasz gość dnia.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski jest gościem dnia Rady Nadzieja. Dzień dobry, panie prezydencie.
2: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
1: Rada Miejska udzieliła panu wotum zaufania i absolutorium za zeszły rok. Podejrzewam, że przed radą był pan raczej spokojny, że to wszystko uda się uzyskać, biorąc pod uwagę taką stabilną, mocną większość w Radzie.
2: Szanowni państwo, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Łomży Rada Miejska udzieliła mi wotum zaufania i też absolutorium za rok 2025. To ważne dla samorządowca otrzymywać wsparcie od organu kontrolującego i też uchwałodawczego. Cieszę się niezmiernie z tego, że mam wsparcie większości Rady, bo to na pewno pozwala też podejmować działania skutecznie. Dziękuję radnym za zaufanie i dziękuję mieszkańcom, bo też warto podkreślić, że podczas tej sesji absolutoryjnej, można powiedzieć, takiej najważniejszej dla wójta, burmistrza i prezydenta, oczywiście oprócz tej sesji, gdzie uchwalany jest budżet, mieszkańcy wyrazili też swoje poparcie, oczywiście też wskazywali na jakieś nowe kierunki, które warto też podjąć przy kolejnych naszych działaniach w następnych latach, więc ten głos mieszkańców jest niezwykle dla mnie ważny, ale tak jak pan redaktor powiedział, widać to po głosowaniach, że ta większość już od początku kadencji jest dość wyraźna i te wsparcie radnych Prawa i Sprawiedliwości, Łomżyckiego Klubu Samorządowego i również radnych, którzy kandydowali z mojego komitetu wyborczego, jest bardzo mocne. I to nie jest tylko wsparcie podczas sesji Rad Miasta, bo ci radni aktywnie angażują się w życie miasta. Często też spotykamy się, rozmawiamy się i staramy się też wspólnie tutaj podejmować decyzje, a opozycja, tak jak to od początku kadencji widać, obojętnie, co byśmy tutaj nie zrobili.
1: Opozycja jest opozycją po prostu.
2: Ale to jest opozycja taka, bym powiedział, bo czasami może być opozycja konstruktywna, czasami jest opozycja nie, bo nie. I tak bym pod tym kątem to rozpatrywał opozycję. Nawet przecież Regionalna Izba Obrachunkowa, organ nadzorujący, kontrolujący, stwierdził, że wykonanie budżetu jest bez zastrzeżeń. To jest bardzo też istotne, bo jest to organ finansowy, no ale wiadomo, opozycja miała swoje podejście, chociaż warto podkreślić, że jeden też z radnych z opozycji się wstrzymał, czyli świadczy to o tym, że też głos rozsądku się pojawił. Przy wotum zaufania, no to mówię, kwestie typowo polityczne. Jak widać, mówię, tutaj decydują inne względy, więc również ci radni, którzy zawsze są na nie, byli na nie. Ale to niespodzianki nie
1: było. Ale to nie zawsze jest tak, że nie, bo nie. Chociażby radny Domasiewicz, on mówi wprost, ja mam inną wizję na miasto i on woli bardziej gospodarcze podejście, mniej może jakichś takich rzeczy typu rekreacyjnych, a bardziej by się skupił na, nie wiem, długu miasta, o czym on mówił otwarcie podczas ostatniej dyskusji, więc to nie, bo nie, tylko inna wizja rozwoju miasta.
2: Oczywiście, dlatego mówię, no inne spojrzenie, tak, i obojętnie, co byśmy tutaj nie zrobili, tak, to na pewno ciężko tutaj pana jednego czy drugiego byłoby przekonać i mówię, jeżeli chodzi o takie spojrzenie pana radnego, no też trzeba uszanować. Wybory jednak wskazały, że mieszkańcy potrzebują i rozwoju gospodarczego, co zresztą widać, ale też również i różnego rodzaju działań kulturalno-rozrywkowych i myślę, że tutaj ta koncepcja i też wspieranie tych różnych płaszczyzn jest dla samorządu niezwykle istotne i ważne, a kwestie chociażby inwestycyjne, rekordowy przecież budżet inwestycyjny, rekordowe działania, które podejmujemy, środki, które pozyskujemy, no związane jest to oczywiście też ze środkami własnymi, które musimy, tak wiadomo, też pozyskać i są to często, mówię, środki zewnętrzne, ale też ten wkład własny wynika często z kredytów, co zresztą widać też przecież i instytucje województwa podlaskiego i szpital również przecież działania inwestycyjne prowadzi, również biorąc kredyty, więc tutaj myślę, że ten rozwój w dzisiejszych czasach jest niezwykle potrzebny, a jak widać sytuacja finansowa jest miasta stabilna, potwierdza to Regionalna Izba Obrachunkowa, więc mamy na pewno możliwość prowadzenia inwestycji, i również zapewniania mieszkańcom też miłego spędzania wolnego czasu, co podczas ostatnich wydarzeń, które organizujemy, widać, że mieszkańcy też potrzebują i aktywności dla młodzieży, aktywności dla seniorów, aktywności dla rodzin.
1: Najczęściej właśnie radnych wskazuje na to, że zachwiana może jest ta proporcja między sprawami gospodarczymi, bo tu często się przewija ten temat przyciągania dużego biznesu, miejsca pracy, rozwoju tej przedsiębiorczości, że tego nie ma.
2: No nie można powiedzieć, że nie ma. Zawsze opozycja będzie mówiła, że czegoś nie ma, bo wystarczy trochę zaangażować się w życie miasta, spotkać się z naszymi przedsiębiorcami. Ja od początku, od 2014 roku, i to mówiłem podczas sesji absolutoryjnej, mówię, że specyfika miasta Łomża są to nasi lokalni przedsiębiorcy, którzy bardzo dobrze też funkcjonują w naszym mieście, rozwijają swoje działalności i z tego się powinniśmy też cieszyć. Mówienie o tym często, o jakimś tam inwestorze, tak, z zewnątrz, mówienie też o jakimś zagranicznym inwestorze, no to też widzimy, tak, że tu dotychczas, tak, no to takie takie firmy pojawiały się po tej zachodniej stronie Wisły. My jako miasto przygotowaliśmy wszystko, co jest też, jeżeli chodzi o rozwój przedsiębiorczości, potrzebne, bo chociażby terenu przy ulicy Meblowej, największe w tej części Polski, tam też przecież są firmy, tylko te firmy, które skupują te nieruchomości, tylko nie mogą tego robić od miasta, no bo nie są to tereny miejskie. I tu na pewno jest problemem, bo łatwiej byłoby pewnie prowadzić te rozmowy na linii tutaj właśnie samorząd, właśnie potencjalny przedsiębiorca, ale pamiętamy przecież tutaj ulica Kolejowa, szereg różnego rodzaju firm, które funkcjonują. Widzimy, że te bezrobocie też w przeciągu tej dekady bardzo mocno spadło, a często mówienie właśnie o takich przedsiębiorcach gdzieś z zewnątrz, że ktoś przyjedzie.
1: A to pamiętam, nie da się sprowadzić takiego dużego przedsiębiorcy, dużego biznesu tutaj.
2: Ja pamiętam kampanię wyborczą, kiedy mój kontrkandydat, właśnie wspomniany pan radny Domasiewicz, mówi o tym, że jak wygra wybory, to ma tego przedsiębiorcę. Ja tu na własną antenie też wielokrotnie mówiłem, że zapraszam pana radnego z tym przedsiębiorcą.
1: Ale nie wygrał.
2: I do dzisiaj nie przyszedł do mnie. No więc mówię, to często jest polityka i ta polityka też ma swój wymiar podczas różnego rodzaju dyskusji, przede wszystkim jak mówimy o tym zaufania, i próbuje się coś znaleźć kontra jakiś argument tego, co mamy, co widzimy na co dzień, tak, jak miasto się rozwija, no to szukamy, tak, więc ja zachęcam na pewno do tutaj głębszej analizy.
1: A to nie da się dużego biznesu, jakiegoś dużego przedsiębiorcy, dużej firmy tutaj ściągnąć? Nie ma takich
2: Mamy dobrych? Też takie firmy przecież i w Łomży, tak, mamy przecież, nie chcę tutaj robić autoreklamy tutaj u państwa na antenie, ale tych dużych przedsiębiorców też mamy i oni też inwestują i się rozbudowują i też planują, tak, rozbudowy chociażby na terenach przy ulicy Meblowej, bo wiemy o tym, że też tutaj takie działania są podejmowane, że właśnie nasi tutaj przedsiębiorcy, znani, można powiedzieć, w całym kraju, a czasami nawet i za granicą, bo też ta dystrybucja jest prowadzona za granicą, prowadzą tutaj te działania, że właśnie związane z tym, że z rozbudową swoich firm na terenie miasta Łomża. Tak jak powiedziałem, miasto jest jako samorząd, tak, stworzyliśmy dogodne warunki do inwestowania. Przygotowane zostały, tak, w plany, gdzie takie firmy mogą być lokowane. Organizujemy tego rodzaju też spotkań z przedsiębiorcami. Oczywiście nie chcę tutaj wskazywać na jakieś przeciwności, tak, bo możemy mówić o sytuacji geopolitycznej, tak, która jest, i o terenach, o kolei, że też przez 33 lata nie
1: mieliśmy przecież,
2: ale będzie, tak, też, więc pamiętam początki, jak zacząłem pełnić funkcję prezydenta, no to mówiliśmy o ogromnym wykluczeniu komunikacyjnym, nie było Via Baltiki, nie było obwodnicy, nie było kolei. Ciężko było wówczas też na pewno tych przedsiębiorców spoza regionu przyciągnąć tutaj do naszego miasta.
1: Ale dzisiaj
2: infrastruktura drogowa jest super, tak? Mamy te tereny. 14 czerwca pierwsze pociągi pasażerskie, więc wszystko jest na pewno. Widzimy też, mówię, duże zainteresowanie na tych spotkaniach, które są organizowane przez Centrum Usługi Przedsiębiorców, przez Park Przemysłowy, więc Myślę, że to w perspektywie na pewno taka możliwość jest, ale tak jak od 10 lat mówię, siłą naszego regionu są na pewno nasi przedsiębiorcy, którzy tutaj funkcjonują i naprawdę bardzo dobrze się rozwijają i trzeba ich doceniać i też dać im taką możliwość.
1: No, ale jeżeli chodzi o tych lokalnych przedsiębiorców, to też ten najwyższy podatek od nieruchomości, no to im nie pomaga, mówiąc delikatnie.
2: Tak, warto na pewno podkreślić, bo dzisiaj możemy na płaszczyźnie oczywiście rozpatrywać ostatniej decyzji, kiedy też Rada Miejska taką uchwałę podjęła, ale pamiętajmy tak, że przez 10 lat, mimo tego, że były głosy i tutaj wielokrotnie na sesji nawet radni wskazywali, że byli bardzo mocnymi orędownikami, żeby właśnie ten podatek zwiększyć, czy o stopień inflacji nawet, pamiętam też głosy opozycji, żeby co roku podnosić o ten stopień inflacji klubu Przyjazna Łomża, takie głosy się pojawiały. No wtedy ja przez tą dekadę wstrzymywałem te zapędy, bym powiedział też tak. I te przez te 10 lat z punktu widzenia przedsiębiorcy, tak, gdzie wszędzie te podatki szły na maks, można powiedzieć, chociażby sąsiedni Białystok, one nie były podnoszone, tak, więc pewnie przez tą dekadę sporo też udało się tutaj dla przedsiębiorców rozwinąć swoje też działalności poprzez właśnie zaoszczędzenie tych środków przy podatkach. No tutaj już prowadząc szersze dyskusje i z radnymi, tak, bo nie jest to decyzja prezydenta, tak, jest to decyzja tutaj, mówię, szersza i dyskusje, które były też prowadzone i też sytuacja samorządów, bo jesteśmy przecież już w trakcie, czy no, rok, tak, po tej reformie samorządu terytorialnego, ogromna niepewność, która też się pojawiła i też opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, która też wskazywała wówczas, tak, na pewne zagrożenia, jeżeli te podatki nie będą na przykład podnoszone, tak, więc bo samorząd jednak powinien równoważyć pewne rzeczy, tak, no a przez te 10 lat widzieliśmy, że trochę wszyscy poszli, mocno bym powiedział, do przodu z tymi wysokościami i gdzieś to było alarmowane, jak rozmawiałem z panią też

0: interesów. No to w momencie, kiedy też tutaj została podjęta uchwała w sprawie tych wysokości stawek od podatku od nieruchomości, to wyszliśmy z taką propozycją, pozytywnie przyjętą przez Radę Miejską, żeby właśnie te ulgi były stosowane dla przedsiębiorców, którzy chcą zatrudniać nowe osoby, chcą prowadzić nowe inwestycje, więc jakiś impuls, jakaś zachęta na pewno jest ze strony samorządu.
1: Brał pan udział w posiedzeniu Rady Samorządu Terytorialnego działającej przy prezydencie, no ale czy ta rada realnie działa? Czy naprawdę samorządowcy tam przyjeżdżają, rozmawiają o ważnych rzeczach, rozwiązaniach, czy przyjeżdżają, zrobią kilka fotek, wypiją kawę, zjedzą paluszki i pojadą do domu?
0: Panie redaktorze, to jest rada przy prezydencie kraju, tutaj tej radzie należy szacunek i naprawdę prezydentowi naszego kraju, panu Karolowi Nawrockiemu, udało się zebrać samorządowców z całej Polski, bo przyjeżdżając na te spotkania, są koledzy ze Szczecina, są koledzy też z samorządów położonych na południu kraju, co zresztą widać nawet na zdjęciach wspomnianych, tak, no bo są w tradycyjnych swoich stronach, strojach i ta rada aktywnie działa, bo to nie jest rada tylko, która spotyka się raz w miesiącu, bo też ustalony mamy tryb działania, tylko rada, która podejmuje ważne tematy i chociażby już odbył się zespół, bo jesteśmy też, jest to duża rada, więc podzieleni jesteśmy na zespoły, w których już obradujemy i chcemy też pewnego rodzaju stanowiska wystosowywać do rządu. Chcemy inicjować też, czyli wskazywać na pewne nowe rozwiązania, które jako rada widzimy. Już taki zespół do spraw właśnie do spraw finansów samorządu terytorialnego się zebrał i na następnym posiedzeniu w miesiącu czerwcu już będziemy przyjmować stanowisko i tutaj nawet wspomniana sytuacja, jeżeli chodzi o finanse samorządu i podatki, no to też będziemy w tej kwestii się wypowiadać, w jaki sposób tutaj widzimy nowe rozwiązania. Jest to rada, która w mojej ocenie funkcjonuje dobrze, bo prezydent zresztą wielokrotnie tak to podkreślał na posiedzeniach, na których brał udział i często nawet dzisiaj też takie rozmowy na temat rady miałem z rana i też koledzy samorządowcy mnie pytali, jak właśnie ta praca w tej radzie. Ja mówię, że no pewnie prezydenta nie ma na tej radzie. Mówię właśnie, że prezydent jest, bo prezydent na większości radach był i to trzeba docenić. Prezydent z nami rozmawia. To nie jest tylko zrobienie sobie zdjęcia z prezydentem. Warto podkreślić to chociażby podczas święta samorządu terytorialnego w Pałacu Prezydenckim, gdzie też miałem możliwość wziąć udział. Na początku było posiedzenie rady, później spotkanie w pałacu, były też oczywiście i ordery, medale, ale prezydent poświęcił nam naprawdę dużo czasu, bo każdy miał możliwość też podejść, porozmawiać z prezydentem. Ja również zaprosiłem pana prezydenta do Łomży. I tak jak pan prezydent Karol Nawrocki wielokrotnie podkreśla w swoich wystąpieniach, że on bez głosu Rady do spraw samorządu tych kluczowych decyzji nie będzie podejmować. Zawsze będzie się pytał Radę, co sądzi na tematy, które dotyczą nas, samorządowców.
1: A to jak rozmawiacie między samorządowcami, to jaki wątek najczęściej się przebija, jaki problem?
0: Problem finansów i tutaj dlatego ten temat, który został, można powiedzieć, pierwszy na wokandę przedstawiony przez samorządowców, no to finanse samorządu, bo pomysłów mamy dużo. My naprawdę jesteśmy aktywnymi ludźmi i chcemy dużo dobrego zrobić, no ale jeżeli pojawiają się no, chociażby jakieś nowe zadania, a nie mamy finansowania tych zadań, to ciężko te zadania zrobić, bo kosztem czegoś. Więc na pewno finanse samorządu, na pewno oświata. I tutaj jest to duży problem, bo ona jest na barkach, można powiedzieć, samorządu terytorialnego i ten sposób finansowania oświaty, wielokrotnie mówię, przedstawiany przez samorządowców, bo jako też przedstawiciel Związku Samorządów Polskich też o tym wielokrotnie mówiliśmy, kwestie właśnie związane z wynagrodzeniami, bo dzisiaj cieszymy się z tego i doceniamy to, bo zawód nauczyciela jest niezwykle trudnym zawodem, ale na przykład jeżeli chodzi o później finansowanie wszelkich regulacji, to też samorząd tym partycypuje. W związku z tym widzimy inne

0: rozwiązania.
1: No jakie tutaj, na przykład rozwiązania?
0: Kwestie chociażby traktowania też, tak mówię, nauczycieli jako funkcjonariuszy publicznych, powiedzmy w cudzysłowie, tak, którzy po prostu mają te środki wypłacane z budżetu państwa, tak, bezpośrednio. I to byłoby, myślę, najwłaściwsze rozwiązanie. My jako samorządy byśmy zadbali chociażby o infrastrukturę, czyli to, co robimy też, tak, do tej pory, czyli kwestia i budowy, chociażby sal, remontów tych sal, kwestie związane z taką bieżąco funkcjonowaniem placówek oświatowych, ale już te wynagrodzenia, no to żeby to właśnie...
1: No biorąc pod uwagę sytuację budżetową, to raczej małe szanse są na takie rozwiązanie.
0: Z tym się zgodzę, panie redaktorze, w związku z tym to są nasze postulaty, tak, mówimy o swoich problemach prezydentowi i tym, co może, w jaki sposób możemy to rozwiązać. Oczywiście tutaj specyfika samorządu, bo też warto to podkreślić, że w Radzie są i marszałkowie województw, są prezydenci miast, są wójtowie, burmistrzowie, radni, starostowie. No i też temat, który akurat nie dotyczy miasta Łomża, ale wielokrotnie był podkreślany na posiedzeniach Rady, no to jest służba zdrowia, szpitale, więc my nie mamy szpitala miejskiego i szpital wojewódzki, ale tutaj koledzy samorządowcy, gdzie organem prowadzącym jest samorząd takiego szpitala, no to mają ogromne problemy.
1: No to też o tym na naszej antenie mówimy niejednokrotnie, tak, rozmawiamy z dyrektorami szpitali, wiemy, jaka jest sytuacja.
0: Więc tutaj mówię, to temat, który też się przewija podczas tych spotkań. No i same uczestnictwo w Radzie na pewno wzmacnia nas, no bo tutaj, co pan redaktor powiedział, są spotkania z prezydentem, ale dużo tych spotkań my odbywamy też w mniejszych grupach i też mamy szansę też podzielenia się swoimi opiniami, zaczerpnięcia też różnych rodzajów rozwiązań, chociażby z innych samorządów, wymiany doświadczeń, podpytania, tak, wizyt studyjnych, bo też różnego rodzaju już też rozmawialiśmy, chociażby ostatnio też w Chełmie planujemy zorganizować taką wizytę pod kątem stacji paliw. No też taki temat się pojawił w trakcie naszej dyskusji, która no może nie na forum plenarnym jest, ale będziemy, zobaczymy, jak to wygląda też w innych samorządach, więc na pewno dobre doświadczenie, mimo tego, że już tyle lat jestem w samorządzie, ale cały czas trzeba być tutaj aktywnym i na bieżąco.
1: 14 czerwca wsiądzie pan do pociągu pasażerskiego, który wyruszy z Łomży po raz pierwszy po tych 33 latach?
0: Tak, planuję wsiąść do pociągu, tak? Nie powiem byle jakiego, bo wiemy jakiego i dokąd ten pociąg przyjedzie. Do miasta, które czeka na kolej 33 lata. Do miasta, które przez lata było wykluczone pod tym względem. Mam nadzieję, że ta kolej, o której dzisiaj mówimy, się cieszymy i to jest na pewno budujące, bo widzimy, jak na naszych oczach te tory powstają. I miejmy tylko nadzieję, że ta kolej będzie szybko koleją. No i ona tutaj na Łomży się nie zakończy, tak?
1: Czyli, że dalej, z tą szybkością na razie to tak
0: się dalej. Miejmy nadzieję, że dalej. Cieszmy się z tego, co mamy, ale pamiętajmy o tym też, że ten projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, ten szprychy, to na pewno są marzenia mieszkańców i walczmy też o to, tak? Ciesząc się oczywiście z tego, co mamy, bo nie będziemy też tutaj umniejszać tego, że jest kolej i mamy z tego tytułu od razu szukać czegoś, tak? Ale pamiętajmy o tym, że z tej kolei na pewno mieszkańcy Łomży będą też korzystać i też widzę dużo pozytywnych takich już głosów. Mam nadzieję, że częstotliwość też kursów będzie odpowiednia.
1: Bo ja też patrzę na te godziny i się zastanawiam, dla kogo ta kolej może być, bo z jedną z takich opcji jest... No, powiedzmy, mieszkać w Łomży, pracować w Białymstoku, zakładam. No ale pierwszy pociąg, 5:39, na 7 w Białymstoku, pociągi powrotne, 16:05, 19:50. No to raczej nie jest to skierowane do osoby, która by mogła w Białymstoku pracować.
0: To czas dojazdu na pewno też, tak, no, bo mówimy tutaj o godzinie...
1: Półtorej godziny,
0: w sensie,
1: godzina 20.
0: W sensie tutaj, no, znamy sytuację oczywiście, tak, bo będzie dużo osób chociażby z Łodzi, tak, pracuje w Warszawie, ale myślę, że tu kierunek pewnie inny, tak, jeżeli chodzi o Łomża, Warszawa, no to mówimy pod kątem pracy, bo sam Białystok, jeżeli chodzi o atrakcyjność ofery pracy, no to oczywiście mogą być sytuacje, ja wiem o tym, że dużo osób na przykład z Białegostoku pracuje w Łomży, chociażby jeżeli chodzi o wojskowych, tak, więc też takie osoby gdzieś tam dojeżdżają i w drugą stronę i pewnie taka też wymiana w jedną czy w drugą stronę na linii Łomża-Białystok będzie, tak, ale jeżeli mówimy o jakiejś pracy takiej na szerszą skalę, tak, tej pracy zarobkowej, szukania miejsc pracy, no to drugi kierunek na pewno, czyli stolica kraju.
1: Tylko tam podróż 2 godziny ma być około godzina 50.
0: No też tak, dlatego mówię, ten czas pracy, dlatego ciesząc się i podkreślając wagę tego historycznego momentu, wskazuje, że mieszkańcy Łomży marzeniem naszym jest ta szybka kolej, która też spowodowałaby na pewno dodatkowe udogodnienia, chociażby jeżeli chodzi o pracę w dużym mieście, a mieszkanie w Łomży, tak, bo jest też grupa osób, no też nasi przedsiębiorcy, też mówimy o pewnych specjalistycznych też zagadnienia, nie są w stanie zaoferować takiej pracy, więc a takie osoby miałyby chociażby możliwość mieszkania w Łomży, więc te prędkości na pewno powinny być odpowiednie, żeby do tego pociągu osoby, które chcą pracować, mogły wsiąść. Chociaż widzimy też dużo jeszcze, obserwujemy ten rynek pracy, że w dużej części ten, czy przyszłościowo nawet, tak, jeżeli chodzi o rozwój technologii, że no jednak ta praca też zdalna właśnie. Tak, więc...
1: I też na pewno zmieni się życie w Łomży trochę na tej drodze, tak? Kiedy kolej zacznie funkcjonować już, to i zmieni się trochę życie zarówno dla rowerzystów pewnie, i kierowców, i pieszych.
0: Dlatego apelujemy o bezpieczeństwo i tutaj myślę, że mieszkańcy naszego miasta, czekając na to kolej, wiedzą, że te pociągi już niebawem się pojawią, tak? Ale ta szczególna ostrożność, o którą też tutaj na antenie apeluję, żebyśmy ją mieli, tak? No bo ważne jest to, żeby właśnie ten transport kolejowy przebiegał w sposób bezpieczny, dlatego też w ostatnim czasie wystosowałem takie pismo do prezesa PKP, związano właśnie i z bezpieczeństwem, żeby też uczulić na te kwestie. Kwestie rogatek, tak, które gdzieś tam się pojawią, one mają być zamontowane zgodnie z tymi wytycznymi, pismami, które otrzymywaliśmy, ale oczywiście, żeby jeszcze tutaj wzmocnić to, no bo tak naprawdę za chwilę można powiedzieć już 14 czerwca, no tak. Więc mieszkańcy tego jeszcze nie widzą i też mnie o to pytają. Ja wskazuję odpowiedź, że no te uzgodnienia są, tak, że one mają być zamontowane 14 czerwca, no ale tutaj też warto zawsze też jeszcze wspomnieć, przypomnieć i tutaj też taka informacja ze strony Urzędu Miasta jeszcze została wysłana, żeby właśnie tutaj te rogatki były zamontowane przed 14 czerwca, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o, wiadomo, o kierowców, o rowerzystów, tak, no to trzeba się zatrzymać przed przejazdem, tak, ale piesi też, żeby uważali, bo to też, w szczególności młodzież, która też obserwujemy, to widzimy, jak szybko też porusza się na rowerach, na hulajnogach i dbajmy o siebie.
1: To już na koniec, w jednych, dwóch zdaniach, mój konik sport, minister sportu jeździ po Polsce, ogłasza wyniki konkursu na dofinansowanie na sztuczne duże boiska. Łomża złożyła wniosek. Słyszałem, że informacje dobre mogą być, że Łomża dostanie to dofinansowanie.
0: Takie informacje mamy dobre. Miejmy nadzieję, że są to sprawdzone wszystko informacje z jednej i z drugiej strony, ale już jak ta informacja jest powielana, to znaczy, że i ta dobra informacja, że ten wniosek powinien być pozytywnie zaakceptowany. Czekamy na oficjalną informację, bo nie chcemy spalić, tak, tematu, można powiedzieć, takim żargonem piłkarskim, ale powinno być wszystko dobrze. W związku z tym środowisko sportowe, środowisko sportu młodzieżowego przede wszystkim doczeka się dużego, pełnowymiarowego boiska przy Szkole Podstawowej nr 9.
1: I tu stawiamy kropkę, bo naprawdę kończy nam się czas. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.
2: Nasz gość dnia.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Kolejny etap przebudowy ulicy Wojska Polskiego w Łomży jeszcze w tym roku. Umowa na realizację prac podpisał wiceprezydent miasta Piotr Tradyński z firmą PBK z Łomży. Chodzi o odcinek ulicy Wojska Polskiego między skrzyżowaniami z ulicą Tkacką i Ciepłą. Inwestycja obejmie przede wszystkim rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz budowę nowej jezdni. O szczegółach mówi wiceprezydent Piotr Tradyński.
2: Cała ta ulica jest modernizowana etapami, a podpisanie właśnie tej umowy to kolejny krok w celu realizacji tego procesu. W ramach inwestycji przebudowana zostanie konstrukcja jezdni ulicy Wojska Polskiego oraz wlot z ulicy Ciepłej. Powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku 241 metrów o szerokości od 8 do 10,5 metra. Celem poprawy bezpieczeństwa zaprojektowaliśmy również budowę elementów uspokojenia ruchu w postaci wyspy z kostki betonowej.
1: Rozpoczęcie prac planowane jest na początek lipca po zakończeniu robót prowadzonych obecnie na sąsiednim odcinku ulicy Wojska Polskiego. To był ważny dzień dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Placówka otrzymała bowiem przyznany przez Ministerstwo Zdrowia certyfikat akredytacyjny. Po remoncie otwarto także blok operacyjny. Certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości wręczyła wiceminister zdrowia Katarzyna Kasperczyk, która wyjaśniła, z czym wiąże się przyznanie akredytacji.
3: To przede wszystkim też dodatkowe środki. Przy kontraktowaniu umów z Narodowego Funduszu Zdrowia te środki oczywiście można wykorzystywać na dalszą modernizację szpitala, ale też na świadczenia, na leczenie pacjentów, więc to będą dodatkowe pieniądze za tę akredytację, które będą płynęły do Szpitala Wojewódzkiego w Łomży i do pacjentów, którzy korzystają z opieki, z leczenia tu w tym szpitalu. Akredytacja to też coś więcej niż pieniądze, bo to jest taki sygnał rzeczywiście dla pacjentów, że ten szpital oferuje leczenie i opiekę nad pacjentem na najwyższym poziomie.
1: Dyrektor szpitala Dariusz Domasiewicz mówił, że akredytacja to wyróżnienie dla całego personelu kierowanej przez niego lecznicy.
4: Akredytacja, która potwierdza tą najwyższą jakość też personelu, naszych pracowników, którzy przeszli tą akredytację na bardzo wysokim poziomie. A więc nowoczesny sprzęt, bardzo dobrze wykwalifikowana kadra, to jest to, co Szpital Wojewódzki oferuje pacjentom Łomży i regionu. I oczywiście o to w tym wszystkim chodzi, tak żeby być najlepszym, na ile się da. I najlepszy sprzęt, najlepsi ludzie, to wszystko Szpital Wojewódzki w Łomży.
1: Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek mówił o tym, że na nowy blok operacyjny udało się pozyskać finansowanie zewnętrzne.
5: Otwieramy blok operacyjny, który został sfinansowany prawie w wysokości 25 milionów złotych właśnie z Krajowego Planu Odbudowy. To jest ten sprzęt, który jest za nami. Myśmy ten sprzęt już kiedyś pokazywali, to jest między innymi robot Hugo do operacji urologicznych, ale jeśli chodzi o usprzętowienie chociażby tego bloku operacyjnego, w którym jesteśmy, to jest naprawdę poziom europejski. Tutaj wierzymy, że będziemy mieli pacjentów, za pacjentem idą środki finansowe.
1: W ramach inwestycji w blok operacyjny przebudowano i zmodernizowano dwie sale operacyjne. Dochodzą do nas dobre informacje i miejmy nadzieję, że się one potwierdzą, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski o dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu na budowę nowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 9. Chodzi o program budowy pełnowymiarowych boisk Orły. Minister sportu Jakub Rutnicki jeździ po województwach, w których ogłasza wyniki konkursów w poszczególnych regionach. W województwie podlaskim jeszcze nie był i nie ma oficjalnych wyników, ale już te nieoficjalne informacje się pojawiają i są one pozytywne dla Łomży.
6: Ten wniosek powinien być pozytywnie zaakceptowany. Czekamy na oficjalną informację, bo nie chcemy spalić tak tematu, można powiedzieć. Ale powinno być wszystko dobrze. W związku z tym środowisko sportowe, środowisko sportu młodzieżowego przede wszystkim doczeka się dużego, pełnowymiarowego boiska przy Szkole Podstawowej nr 9.
1: Obecnie przy Szkole Podstawowej nr 9 jest pełnowymiarowe boisko z naturalną nawierzchnią, która przez lata była i jest w złym stanie. Jeżeli informacje o przyznanym dofinansowaniu się potwierdzą, to Łomża doczeka się drugiego pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią. Muzeum Przyrody Dwór Lutosławskich w Drozdowie wprowadza kolejne rozwiązania, które mają pomóc osobom z niepełnosprawnościami oraz wszystkim odwiedzającym ze szczególnymi potrzebami. W muzeum pojawiły się już udogodnienia architektoniczne, a następne działania realizowane są dzięki środkom unijnym i ministerialnemu dofinansowaniu, mówi dyrektor muzeum Ewa Schneider.
7: W ubiegłym roku przeszli szereg spotkań, warsztatów, szkoleń w ramach tego projektu Narodowego Centrum Kultury. Mieliśmy wizyty osób z niepełnosprawnościami, które nam pokazywały. Miejsca, które myśleliśmy, że są dostępne, okazywało się, że są dużą przeszkodą, bo dla nas maleńka nierówność nie jest problemem. Dla osoby na wózku jest po prostu zagrożeniem życia. Teraz sobie takie robimy testy. Będziemy przyjmować grupy, umawiamy grupy osób, które mają specjalne potrzeby i patrzymy, czy się umieliśmy dostosować, czy potrafimy je oprowadzić, na przykład w sposób dostępny mówić o trudnych treściach.
1: Już wkrótce powstanie również tak zwany kącik wytchnieniowy dla dzieci nadpobudliwych. To będzie miejsce bez bystrych kolorów i wielu wzorów z widokiem na park, gdzie dziecko będzie mogło się wyciszyć. W kąciku będą przygotowane na przykład albumy o przyrodzie. Jak co roku miasto Kolno chce hucznie uczcić Dzień Dziecka. 1 czerwca na parkingu przy Stadionie Miejskim nie zabraknie atrakcji, które mają sprawić, że ten dzień będzie dla najmłodszych niezapomnianym. Burmistrz Kolna Andrzej Duda zaprasza do wspólnej zabawy zarówno dzieci, jak i rodziców.
0: Od godziny 15 już zapraszam wszystkie dzieci, z rodzicami najlepiej, tak, te młodsze, żeby było bezpiecznie, żeby były pod opieką. Zapraszamy na Stadion Miejski, tu na parkingu przed stadionem mamy dużo miejsca. A więc tam będzie naprawdę sporo atrakcji, będą darmowe lody, będą darmowe zjeżdżalnie, będzie wiele atrakcji i imprez, z których mam nadzieję dzieci będą bardzo zadowolone.
1: Organizatorem imprezy jest Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu. W programie znalazły się m.in. warsztaty tworzenia korsaży z kolorowych kwiatów czy piana party w rytmach disco. Druga edycja konkursu służbowo zawsze bezpiecznie organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego została rozstrzygnięta. Dziś w siedzibie WORD-u wręczono nagrody jednostkom, których pracownicy pokazali, że nie tylko znają przepisy drogowe, ale także stosują się do nich w praktyce. Dyrektor łomdzińskiego WORD-u Robert Czerwiński wyjaśnił, że w konkursie mogły wziąć udział wszystkie instytucje, których pracownicy korzystają ze służbowych samochodów.
8: Osoby, które z różnych firm, czy to jest to Straż Pożarna, czy Straż Ochotnicza, Policja, czy też na przykład szpital, brały udział w konkursie. Konkurs ten odbył się 17 kwietnia, a w dniu dzisiejszym mamy finał tego konkursu, czyli rozdanie nagród najlepszym drużynom. Przede wszystkim jest to promocja i jeszcze raz powtarzam, promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego i zachowań się na drodze.
1: Wśród laureatów znalazł się łomżyński oddział Inspektoratu Transportu Drogowego. Jego kierownik Waldemar Dmochowski mówił, jaką nagrodę otrzymali pracownicy służby.
9: Dzisiaj otrzymaliśmy narkotestery. Bardzo ważne będą dla nas, dlatego że poszerzą nasze jakby możliwości, bo już mamy alkomaty, alkosensory do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, a teraz otrzymujemy narkotestery. Do tej pory nie mieliśmy tego, więc jest to nagroda za udział naszych trzech inspektorów, którym szczególnie dziękuję, bo wywalczyli tą nagrodę.
1: Nagrody były dostosowane do poszczególnych jednostek i ich potrzeb.
10: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i

0: Kołacz, Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
1: Po reklamie.

0: Gościem poranka 7-9 jest Grzegorz Płaczek, poseł Konfederacji, przewodniczący klubu poselskiego tejże partii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Biednym artystom trzeba pomóc?
1: Biednym ludziom należy pomóc i zachęcić ich do pracy. Jeżeli sobie nie radzą, to pomóc im ewentualnie w przebranżowieniu się. Natomiast jeżeli ktoś chce komuś pomagać, jednocześnie wyciąga pieniądze od tych, którzy zarabiają mniej, no to coś tutaj jest nie tak.
0: No, tłumaczą się inicjatorzy tej ustawy, artyści również, że gwiazd ta ustawa ma nie dotyczyć, więc to nie jest tak, że ci najlepiej zarabiający artyści, to oni mają mieć pomoc od państwa, tylko ci artyści, którzy zarabiają nieregularnie ze względu na charakter tej pracy artystycznej.
1: Rozumiem tą argumentację, ale kontrargumentem z mojej strony jest sytuacja, która jest bulwersująca, to znaczy chcemy doprowadzić do sytuacji, że ci, którzy zarabiają najniższą krajową, będą się dorzucać do ZUS-u dla tych, którzy zarabiają 125%, czyli 25% więcej, co wydaje się, że jest po prostu społecznie nieuczciwe.
0: To co by pan polecił w takim razie artystom, którzy mają problem z godnym życiem albo z życiem na jakimkolwiek w miarę normalnym poziomie?
1: No to nie jest kwestia tylko i wyłącznie artystów. Ja sam znam wielu artystów, jedni sobie radzą rzeczywiście lepiej, gorzej, ale znam też wielu Polaków, którzy wykonują inny zawód i też nie wszystkim się przelewa i też mają niektórzy taką sytuację, że czasami ciężko jest im pokryć miesięczne rachunki, więc to nie jest kwestia tylko i wyłącznie jednej grupy, tylko to jest kwestia systemowa. Jeżeli ktoś wykonuje swój zawód przez długie lata i nie jest w stanie się utrzymać z wykonywanego zawodu, to pomimo tego, że ktoś może kochać swoją pracę, no wydaje się, że uczciwym podejściem jest pójść do takiej pracy, którą być może ktoś mniej kocha. Na mił Bóg, ilu Polaków chodzi do pracy na co dzień i narzeka, że do tej pracy musi iść. Idzie się po prostu do pracy takiej, którą być może się mniej kocha, ale gdzie można zarobić na tyle, żeby się utrzymać.
0: A to jak pan myśli, dlaczego akurat padło na tą grupę zawodową, że to akurat jej szczególnie trzeba pomóc w tym trudnym żywocie artysty?
1: No to pytanie już jest do rządu. Wydaje się, że to jest decyzja polityczna. Polska 2050 nie zrealizowała dużej liczby swoich postulatów, więc szuka przed wyborami jakiegoś punktu zaczepienia i padło na Ministerstwo Kultury, ale to jest bardzo dobrze postawione pytanie i ono powinno być poddane naprawdę głębokiej analizie, bo tak jak pan zwraca uwagę na artystów, no pojawia się pytanie, dlaczego w takim razie nie wybrać też innych grup i nie zacząć wprowadzać takiego systemu, że biedniejsi się mają dorzucać do ZUS-u bogatszym.
0: Znaczy, nie wiem, może to mieć związek chociażby z tym, że wiemy, jakie są preferencje wyborcze tych artystów po niejednokrotnych wypowiedziach, chociażby Krzysztof Zalewski mówi, że on się polityką interesował, jak rządził PiS, teraz to on już się nie interesuje, bo wierzy na słowo tym obecnie rządzącym, więc to może mieć związek z poglądami artystów?
1: No to bardzo, myślę, że trafny skrót myślowy i podsumowanie. Generalnie, jak wiemy, wielu artystów jednak przejawia się mniejszym zamiłowaniem do prawicy. To nie jest kwestia obrażania kogoś, tylko tak po prostu jest. Ja kiedy byłem młodym chłopcem, też grałem na trzech instrumentach i pisałem wiersze i myślałem, że być może w przyszłości będę, krótko mówiąc, swoje życie wiązał z muzyką, a i w życiu by mi nie przyszło do głowy w tamtym czasie, że gdybym nie był w stanie zarobić na chleb, to prosiłbym innych, żeby się dorzucali do mojego ZUS-u. No, wydaje się to po prostu bardzo nieuczciwe i polityczny aspekt tutaj jest, no, aż się po prostu wybija na pierwszy plan.
0: Widzi pan, a może gdyby pan otrzymał jakieś odpowiednie wsparcie od państwa, to dzisiaj rozmawiałbym z Grzegorzem Płaczkiem, artystą, muzykiem.
1: Ja nie potrzebuję wyciągać ręki do państwa, żeby chcieć coś robić. Rozumiem, że dobrobyt bierze się z pracy. Jeżeli ktoś bardzo chce czegoś i przez lata tego nie osiąga, to trzeba się zastanowić, czy po pierwsze, czy to, co chce robić, ma sens, a po drugie, czy jestem na tyle dobry, żeby się utrzymać z mojej działalności. A oczywiście rozumiem zaczepkę w tym pytaniu, ale przecież mamy już teraz dosyć dużo programów wsparcia dla artystów i wydaje się, że czym innym jest jednak jednorazowe czy kilku kilkurazowe wsparcie jakichś inicjatyw, projektów, przecież to się dzieje i dobrze, że się dzieje, a czym innym jest systemowe dorzucanie się do ZUS-u?
0: No chociażby wybitny artysta Jaś Kapela dostaje wsparcie z ministerstwa, więc to też o czymś świadczy. Dla was, dla Konfederacji miarka się przebrała i chcecie złożyć wniosek o wotum nieufności wobec minister Cienkowskiej. Tak źle oceniacie panią minister całościowo, czy chodzi wam tylko o ten konkretny projekt ustawy?
1: Oczywiście przelała się czara goeczy. Oczywiście mamy też świadomość, że trzeba teraz zebrać 69 podpisów, mając świadomość również, że obecny rząd na rok przed wyborami z pewnością nie pozwoli sobie na to, żeby odwołać panią minister kultury. No to dzisiaj będziemy rozmawiać z Klubem Prawa i Sprawiedliwości, bo tam szukamy potencjalnych koalicjantów do zebrania podpisów, więc zobaczymy, czy skutecznie uda się oczywiście ten wniosek złożyć. Na razie zorganizowaliśmy konferencję prasową, przygotowaliśmy wniosek, a to znaczy czas na złożenie podpisów, żeby panią minister odsunąć.
0: A jak pan całościowo ocenia pracę pani minister w Ministerstwie Kultury?
1: No to tutaj bardzo ciekawym aspektem i zachęcam pana redaktora do głębszej eksploracji tego zagadnienia jest to nie jak nawet opozycja ocenia pracę pani minister, ale jak oceniają pracę pani minister koledzy i koleżanki z Polski 2050. To jest obszar, który jest bardzo ciekawy. Często rozmawiam z wieloma posłami z różnych partii politycznych i głosy krytyki płyną również bezpośrednio z partii, z której pani minister pochodzi politycznie, więc oczywiście, jeżeli ja jako opozycja będę się wypowiadał negatywnie, to będzie to czymś w polityce pewnie możemy nazwać nawet naturalnym. Natomiast naprawdę zachęcam i to mogłoby pokazać działalność pani minister taką codzienną zupełnie z innej perspektywy.
0: Ale dobrze wiemy, panie pośle, że gdybym zapytał na antenie o pracę pani minister kogoś z opcji rządzącej, to by bronił tej pani minister jak niepodległości.
1: To prawda, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś pochyliłby się nad tym tematem i trochę poeksplorował, to być może dziennikarze mogliby wychwycić jakieś wątki czy jakieś obszary, które się nie wybijają na pierwszy plan, a które świadczą o niekompetencji pani minister.
0: No, pani minister, poznaliśmy już tych SMS-ów na grupie WhatsAppowej Polski 2050, czy chociażby samym sposobem, do jaki dotarła na poziom tego ministra, to też jest bardzo interesujące.
1: To prawda.
0: Domyślam się, że prezydent tej ustawy nie podpisze, a myśli pan, że ona w ogóle w tej formie trafi na biurko prezydenta?
1: No jeżeli przejdzie cały proces legislacyjny, to wyjdzie do prezydenta, przejdzie przez Senat, wyjdzie do prezydenta. Liczę na to, że prezydent tej ustawy nie podpisze, ale z tym oczywiście bądźmy ostrożni. Prezydent jednak jest jednostką niezależną i może podjąć inną decyzję, to A, chociaż byłbym oczywiście zdziwiony, no i B, zobaczymy w jakiej formule ta ustawa wyjdzie do prezydenta, bo w obecnej kadencji Sejmu no już wiele razy coś, co miało być piękne i wartościowe merytorycznie, wychodziło niestety z naszych izb jako ustawa spaczona jakimiś wrzutkami legislacyjnymi, jakimiś zapisami, które w ogóle nie dotyczą danej ustawy, więc zobaczmy jeszcze, co na etapie pracy w komisji się pojawi.
0: No właśnie i o to pytam, czy biorąc pod uwagę klimat, jaki jest wokół tego projektu, no czy jednak no, największa partia rządząca, Koalicja Obywatelska, no nie będzie chciała nanieść tam jakiś poprawek, żeby ta ustawa nie brzmiała tak, jak brzmi obecnie.
1: Ja myślę, że ta ustawa była już wcześniej ustalana między klubami rządzącymi i nie spodziewałbym się, żeby Koalicja Obywatelska teraz nagle zaatakowała tą ustawę, wrzucając jakieś groźne dla pani minister zapisy. Mogą to być jakieś małe korekty. Oczywiście będzie to pod pozorem wsłuchiwania się w głos i konsultacje społeczne, ale tego typu ustawy na poziomie politycznym są znacznie wcześniej ustalane co do zakresu treści i tego, jak mają brzmieć na końcu, zanim się jeszcze pojawią na Radzie Ministrów.
0: Wczoraj podpisano pierwsze umowy, kontrakty w ramach programu SAFE. Premier Tusk mówi, że to dziejowa chwila, dzień przełomowy. Pan też podziela ten optymizm premiera?
1: No, mnie bardziej niepokoi, poza tym, że podpisujemy tę umowę, informacja, która wybuchła w ostatnich dniach, właściwie godzinach nawet, o tym, że nastąpiła weryfikacja kosztów, które będziemy ponosić jako Polska, spłacając pożyczkę i odsetki. Przypomnijmy, że odsetki będziemy najpierw spłacać przez 10 lat, a potem dopiero zabieramy się za spłatę kapitału. I już dzisiaj wiemy, że wobec tego, co mówił rząd na początku, chwaląc się programem SAFE, koszt obsługi czy odsetek tej pożyczki na dzień dzisiejszy wzrósł o 8 miliardów złotych. Nie milionów, tylko miliardów złotych. Więc poczekamy, zobaczymy, jak to się wszystko zakończy, dlatego że z punktu widzenia bezpieczeństwa finansów państwa podpisujemy umowę, które kończą się tym, że mamy rozjazd na dzień dzisiejszy w wysokości 8 miliardów złotych co do kwoty spłacania odsetek, a wszystko jeszcze przed nami. Przed nami jeszcze kolejne umowy, które będziemy już teraz podpisywać nie jako Polska plus konkretna firma, ale jako Polska i inny kraj plus konkretna firma. Może dojść do lobbingu politycznego i na pewno do niego dojdzie, bo to jest część naszego życia, że będziemy na przykład z Francją wspólnie ustalać jakieś wspólne zakupy i będziemy je ostatecznie realizować we Francji, więc tego typu kwiatki jeszcze nam mogą się pojawić.
0: To spodziewa się pan kolejnych właśnie tego typu niespodzianek, że to jednak okazało się oprocentowanie pożyczki wyższe, jak informował rząd, że to nie pierwsza, nie ostatnia taka niespodzianka?
1: Znaczy, to nie jest kwestia tego, co ja się spodziewam. To na pewno nastąpi. To nie jest kwestia gdybania, tylko to jest kwestia, gdzie to nastąpi i w jakim zakresie. Jeżeli na stole leży 100 miliardów złotych, to proszę mi wierzyć, ale nie jedna firma, nie jeden rząd państwa w Unii Europejskiej i nie tylko pochyla się nad tym tematem i szuka możliwości nacisku bądź przekonania opinii publicznej do tego, że trzeba kupić właśnie od tej konkretnej firmy, a nie od innej. To jest coś, co się dzieje. Po drugie, też nie ulegajmy takiej propagandzie i takiemu przekazowi, że dotychczasowe umowy, które są podpisywane na przykład dzisiaj, to jest wsparcie polskiej gospodarki. Mamy często polsko brzmiące firmy, natomiast jeżeli by się patrzeć w to, co dokładnie kupujemy na końcu, to się okazuje, że dosyć poważna część elementów, które potem się pojawiają w jakimś systemie obronnym, to są elementy, które i tak musimy kupić poza Polską, bądź to są tylko filie albo polsko brzmiące przedsiębiorstwa i na samym końcu te pieniądze, które miały zostać w polskiej gospodarce, bo taki jest clue, taki miało być clue tego i cel tego programu, tak naprawdę zostaną wytransferowane poza Polskę. I to jest groźne i temu się oczywiście będziemy przypatrywać.
0: No tak, no premier mówi o tym, że prawie 90% tych środków trafi do polskich firm i do polskiej gospodarki. No ale też...
1: To jest bajka z krainy mchu i paproci. Nie ma absolutnie takiej możliwości, żeby to było 80 czy 90%. Już teraz mogę powiedzieć, że jest to albo kłamstwo, albo manipulacja, a niech wyborcy i niech słuchacze wybiorą sobie wyraz, który bardziej do nich pasuje. Nikt nie jest w stanie tego udowodnić. To jest przekaz, na którym się opiera polski rząd, MON i KPRM, chcąc przekonać Polaków do tego, że wydajemy pieniądze na polską gospodarkę. Nie wydajemy na polską gospodarkę i po raz kolejny trzeba o tym głośno mówić.
0: Ale może jednak został pobudzony ten sektor polskiej zbrojeniówki w związku z tym programem. No też wiemy, że oferty pracy wzrosły, no jednak ludzi potrzebna jest, jeżeli jest potrzeba ludzi do tego sektoru, bo tej pracy jest więcej.
1: Nikt nie kwestionuje potrzeby inwestowania w obronność. No to myślę, że wszyscy jednym frontem mówimy, niezależnie od tego, z jakiej partii pochodzimy, ale to czym innym jest inwestowanie w gospodarkę, od tego mamy budżet państwa i czym innym jest planowanie strategiczne tego, co należy kupić, w jakim okresie czasowym, a czym innym jest działanie pod presją, kiedy Bruksela narzuca nam program, który podobno sami przygotowywaliśmy i na samym końcu okłamywani są Polacy, kiedy się im mówi, że będziemy coś produkować w Polsce i kupować, bo w rozumieniu polityki państwa, jeżeli mamy na przykład... Skupmy się chociażby na przykład na borsukach. No każdy Polak pomyśli od razu, że borsuki to jest coś polskiego, no ale sobie już nikt nie doczyta, że silnik, przekładnia, czy jeśli dobrze pamiętam, armata, to już wszystko jest import, to nie są produkty polskie. Pytanie, czy te pieniądze nie powinny były być wydane w ten sposób, że jednak nie tylko się zbroimy i kupujemy coś z zagranicy, ale czy przypadkiem nie powinniśmy rozwijać swoich produktów, swoich elementów zbrojeniowych przy tak dużej inwestycji. Wydaje się, jestem przekonany, że można to było po prostu zaplanować inaczej.
0: A może biorąc pod uwagę sytuację, napiętą sytuację na świecie, to trzeba było podejmować decyzję tu i teraz. Może to nie było chwili zawahania już.
1: Przepraszam, ale wojnę to my mamy już od 4 lat za granicą. Decyzje powinny były być podejmowane znacznie wcześniej, bo przecież o tym, że będzie ta wojna za granicą, jeżeli się skupimy teraz na terytorium Ukrainy, to przecieki i informacje również płynące ze Stanów Zjednoczonych były jeszcze rok wcześniej, o czym wtedy Prawo i Sprawiedliwość jako partia wiedziała. Więc takie decyzje należało podejmować kilka lat temu, a nie na kolanie teraz, mając świadomość, że jeżeli teraz tego nie podpiszemy, to za 2 dni już sejf będzie zupełnie inaczej wyglądać. Obronność, wzmacnianie obronności Polski, tak. Inwestowanie w naszą obronność, tak. Natomiast no, nie w takiej formule, jaką zdecydował się obecny rząd.
0: Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, nadał jednej z ukraińskich jednostek specjalnych imię bohaterów Ukraińskiej Armii Powstańczej. Jak mamy to w Polsce odbierać?
1: No to jest absolutny skandal. Absolutny skandal. Najpierw pan prezydent Ukrainy został uhonorowany Orłem Białym, a teraz wobec Polaków no, wykonał gest, który w mojej ocenie jest po prostu dla nas absolutnie obraźliwy. Nadanie imienia bohaterów UPA Centrum Operacji Specjalnych, no to jest coś karygodnego. Myślę, że nie tylko Konfederacja i patrioci w Polsce i Polacy, ale również już na pewno dzisiaj rano czytałem również artykuł były prezydent Lech Wałęsa, ale myślę, że i obecny prezydent są zdruzgotani tym faktem. I ja ze swojej strony czytałem również reakcje wielu polityków, ale również nie tylko polityków, osób, które ten gest ze strony prezydenta Ukrainy poczytały jako obraźliwy. No to oprócz gardłowania i oprócz pisania, że należy coś z tym faktem zrobić, ja zdecydowałem się coś z tym zrobić i wysłałem wczoraj oficjalny apel w formie pisma, bo tylko pisma w polityce są tym takim na końcu zamknięciem prawnym pewnych działań. Zwróciłem się do prezydenta z prośbą, żeby rozpoczął procedurę odbierania prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. No, nie może być takiej zgody, że ktoś swoimi działaniami nie pokazuje szacunku dla naszej pamięci historycznej, dla naszej godności. To są rzeczy, które w polityce się nie godzą i odpowiedzialnością państwa polskiego jest natychmiastowe zadziałanie.
0: No, podobny apel wystosował również były premier Leszek Miller, więc chociaż...
1: Tak, ale zdaje się Pan premier, zdaje się, zrobił to i bardzo dobrze, ale zrobił to, zdaje się, tylko na platformie internetowej.
0: Tak,
1: natomiast
0: tak.
1: W polityce, jak pan doskonale wie, czym innym są apele w przestrzeni internetowej, a czym innym jest pismo, które się wysyła z urzędu do urzędu, bądź z osoby do osoby. Ja sięgnąłem już po takie narzędzie, które powinno być skuteczne w takim rozumieniu, że ktoś oficjalnie został poinformowany o jakiejś sprawie, bo ktoś... Ja naprawdę mam podziurki w nosie takich sytuacji, że ktoś kogoś atakuje,

0: Bo co zrobi prezydent? Oczywiście prezydent obecnie jest, ma wizyty poza granicą Polski, jak wiemy. Natomiast znając wrażliwość prezydenta na kwestie wołyńskie, myślę, że się pochyli nad tym tematem na pewno. Nie będzie to jedno z takich pism, które się pojawia, które się podpisuje, które pismo znika, tylko to jest temat pewnie znacznie szerszy. Przypominam, że przecież temat IPN-u, bo zakładam, że IPN również tutaj powinien przychylić się do mojej prośby, przynajmniej no, byłoby to dla mnie po prostu logiczne. Wciąż nie mamy prezesa IPN-u, mamy tylko pełniącego obowiązki, właściwie zastępcę, więc myślę, że IPN tutaj też ma takie dla siebie pole do działania i pokazania swojej aktywności. No ja zrobię wszystko, żeby jeśli będą jakieś wątpliwości w pałacu prezydenckim, bądź jeśli będzie możliwość kontaktu, a pewnie będzie, z pałacem prezydenckim, to będę oczywiście zachęcał do tego, żeby nie bać się pewnych działań politycznych, ale patrząc się z drugiej strony na działania obecnego prezydenta, byłbym spokojny. Mamy, doczekajmy się prezydenta, który raczej nie boi się walczyć o Polskę.
1: Prezydent to jedno, ale jest też rząd. I czy tu widzimy jakąś stanowczą reakcję rządu w tym temacie?
0: Nie, no rząd obecny, no absolutnie nie, to się w ogóle kompletnie się nie spodziewam jakichkolwiek działań, to no, choćby twardo też po ziemi od strony politycznej. Wydaje się, że niczego obecny rząd i obecny premier nie zrobi, co uderzyłoby w wizerunek prezydenta Zeleńskiego. Zbyt dużo zdjęć, zbyt dużo fotek publikują panowie, zarówno premier, jak i prezydent Ukrainy, wspólnie obejmując się i podając sobie ręce, żeby teraz taki polityczny afront zrobić. Po drugie, myślę, że akurat w przypadku naszego premiera Bruksela by skutecznie zastopowała taki pomysł i na pewno by do żadnej nawet reakcji ze strony KPRM-u nie doszło.
1: Grzegorz Płaczek, poseł Konfederacji, przewodniczący klubu poselskiego tejże partii, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, panie pośle.
0: Dziękuję wszystkim, życzę miłego dnia.
2: 7:09.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Jest takim dziś gościem w poranku 7:09 jest ksiądz kanonik Zbigniew Jaroszewski, proboszcz parafii pod wezwaniem Trójcy Przemyświętszej w Myszyńcu. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja i serdecznie pozdrawiam.
1: 4 czerwca przypadają uroczystości Bożego Ciała. Te jak co roku są organizowane w Myszyńcu. Dlaczego akurat do Myszyńca przejeżdżają ludzie naprawdę z wielu regionów z całej Polski?
2: Myślę, że odpowiedź jest dość prosta i krótka. To wynika między innymi z głębokiej i żywej wiary, z uczestnictwa w niedzielnych eucharystiach i oczywiście w tej świątecznej mszy świętej Bożego Ciała. No i oczywiście z kultury kurpiowskiej, która jest przedstawiana, prezentowana między innymi poprzez stroje i poprzez bardzo taką barwną procesję Bożego Ciała.
1: No to ta procesja Bożego Ciała w Myszyńcu no idealnie pokazuje to połączenie wiary z kulturą.
2: Tak, zawsze kultura była wpisana w wiarę i wiara w kulturę. Tak? Można powiedzieć, kultura kurpiowska jest nośnikiem wiary i trudno tutaj ją oddzielić. Tak było na przestrzeni wieków, przynajmniej tych ostatnich 3-4 wieków.
1: W tym roku uroczystość Bożego Ciała w parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu zostanie pokazana w telewizji, dokładnie w Telewizji Polskiej. To duże wyróżnienie dla waszej parafii, dla waszej miejscowości, społeczności.
2: Tak, to prawda. No mamy zaszczyt też, że sygnał telewizyjny w Telewizji Polskiej, w programie pierwszym, w Telewizji Polonia, a również w Polskim Radiu pójdzie właśnie z Myszyńca. Ale to między innymi jest zasługą tego, że Boże Ciało i ta procesja jest bardzo znana w Polsce. To jest jeden taki element. A drugi, może jeszcze bardziej znaczący, to jest to, że procesja myszyńska w ubiegłym roku, dokładnie 21 maja, została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. I pomysłodawcą właśnie tego projektu był dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej, pan Zdzisław Ścibek. Nad tym przygotowaniem wpisu i tej całej pracy czuwała pani prezes Katarzyna Olszewska oraz instruktor Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej do spraw ochrony dziedzictwa kulturowego pan Tomasz Mierzejek. To dzięki nim między innymi jeszcze jest większe właśnie zainteresowanie i dzięki temu wpisowi właśnie procesji. A więc dołączamy do takich bardzo znanych miejscowości jak Łowicz, Wejherowo, Spycimierz, tam gdzie są te słynne dywany kwiatowe na Boże Ciało.
1: To też otwiera wam drogę do znalezienia się na liście UNESCO?
2: Zgadza się, tak, bo wczoraj było spotkanie w Spycimierzu. Spycimierz wszedł na taką drogę i my będziemy też starali się wejść na drogę właśnie UNESCO.
1: To, no, tegoroczna uroczystość, tegoroczne wydarzenie będzie transmitowane w Telewizji Polskiej. To też, domyślam się, no, jedno to wyróżnienie, a dwa duże też pewnie zobowiązanie i wyzwanie organizacyjne.
2: Oczywiście, duża praca. Praca i liturgiczna, i logistyczna. Ale dzięki życzliwości parafian, dzięki zaangażowaniu, dzięki straży pożarnej, policji, rycerzom, Kolumba, różnym wspólnotom, no nie ma większych problemów. Ponad 70 osób jest bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie. Pracujemy już od kilku miesięcy. Jest komitet obchodów uroczystości Bożego Ciała. Spotykamy się co tydzień. Pracy jest dużo, ale mamy przy tym wiele radości i satysfakcji. Wiemy, że to jest nasze 5 minut.
1: Właśnie, no miejmy nadzieję, że to będzie trwało dłużej niż 5 minut. Widziałem, że no tak jak ksiądz wspomniał przed chwilą, że te spotkania, one trwają. Ostatnio widziałem na waszym Facebooku bodajże zdjęcia te z przedstawicielami telewizji, żeby to wszystko ogarnąć, więc to nie jest, jakby się mogło wydawać tak, że media sobie przyjadą i będzie transmisja, tylko to trochę kosztuje.
2: Tak, to jest oczywiście duża logistyka. Prawie 30 pracowników polskiej telewizji będzie obsługiwało właśnie ten sygnał, który będzie docierał do Polaków i do polskiej Polonii. Jest to duża praca, ale mówię, dzięki, jak mówię, życzliwości parafian, dzięki temu, że też mieliśmy trzy transmisje, 2 przez telewizję Trwam, 1 przez telewizję Polonię, to mniej więcej trochę jesteśmy przygotowani czy zorientowani, jakie są to przygotowania, ale jest to na pewno wielkie wyzwanie. Jeżeli ktoś nie uczestniczył czy nie przygotowywał, to musi się naprawdę bardzo nad tym wszystkim zastanowić, bo chcąc dobrze to wszystko przeprowadzić, to jest rzecz, która wymaga naprawdę wielkiej pracy, wielkiej troski i pracy zespołowej.
1: I czy takie wydarzenie, no to nie tylko jest wydarzenie, wielkie wydarzenie duchowe, kulturalne, ale i czy to też wpływa na rozwój tej takiej poczucia tego, tej lokalnej wspólnoty, samo nawet to przygotowanie do tego wszystkiego?
2: Oczywiście, bo tutaj ten element wiary jest najistotniejszy, bo chcemy, żeby było piękne świadectwo i poszło świadectwo na cały świat i Polskę, tu z Myszyńca, kultura również, ale również kwestia integracji środowiska, współpracy, rozumienia właśnie, jakby odkrywania na nowo też tożsamości tutaj ludu kurpiowskiego, no i też w jaki sposób w cudzysłowie, a może nie w cudzysłowie, reklama regionu Kurpiowczyzny, ale również i naszej diecezji, która w tym roku przecież obchodzi 100 lat od powstania.
1: Wspomniał właśnie ksiądz o tym zaprezentowaniu tego przesłania duchowego do kraju i to też wiemy, w jakim jesteśmy miejscu, no, postępująca laicyzacja społeczeństwa. I czy to też jest właśnie taki element pokazania, że zobaczcie, wiara potrafi być też piękna, radosna, wesoła?
2: Dokładnie. Bardzo mi na tym zależy, żeby ten przekaz właśnie takiej wiary, wiary spontanicznej, wiary radosnej, wiary tego ludu poszedł w Polskę, żeby ludzie zauważyli i widzieli właśnie, że są miejsca, gdzie jeszcze jest głęboka wiara i kult Najświętszego Sakramentu, że nie możemy i nie powinniśmy odchodzić od Chrystusa, od Kościoła, wręcz przeciwnie, powinniśmy mobilizować się, bo to jest nasza jedyna nasza nadzieja i jeżeli jesteśmy z Chrystusem, to po prostu zwyciężamy.
1: To jaki jest plan tegorocznych uroczystości?
2: Plan jest dość bogaty, bo o godzinie 11 rozpoczynamy mszę świętą transmitowaną przez stacje telewizyjne. Później mamy bezpośrednio procesję Bożego Ciała do godziny 13. Od godziny 13 wszystkich gości, których już teraz na antenie Radia Nadzieja serdecznie zapraszam do Myszyńca, jest przygotowany obiad przez naszą lokalną tutaj społeczność. A od godziny 13.30 zespoły kurpiowskie wystawiają fragment Wesela Kurpiowskiego według księdza Władysława Skierkowskiego, bo w tym roku przypada dokładnie 140. rocznica urodzin księdza Skierkowskiego, największego mecenasa i ambasadora kultury kurpiowskiej w Polsce i za granicą. Także serdecznie zapraszamy, bo właściwie cały dzień mamy niemalże wypełniony, poświęcony właśnie i duchowi, i kulturze.
1: Czyli tego dnia wszystkie drogi prowadzą do Myszyńca, jak rozumiem.
2: Dokładnie. Zapraszamy serdecznie tutaj do naszej wspólnoty myszynieckiej, do naszej bazyliki. To ta głęboka wiara właśnie w Eucharystię, ona też jest związana z takim doświadczeniem Pana Boga codziennym, ale też mamy od 13 lat codzienną adorację Najświętszego Sakramentu. Także wiele dziesiąt osób należy do grup adoracyjnych i stara się uczestniczyć właśnie w adoracjach indywidualnych czy wspólnotowych w naszej parafii. To też w jakiś sposób pogłębia to nasze życie eucharystyczne.
1: A jakieś wstępne szacunki są, jeżeli chodzi o liczbę osób, która może tego 4 czerwca przyjechać na uroczystości do Myszyńca?
2: Ja myślę, że to trudno może obliczyć dokładnie, szczegółowo, ale na pewno kilka tysięcy osób będzie uczestniczyło w tych uroczystościach, bo i z naszej parafii i słyszę, że wielu, wielu gości z różnych części Polski przyjedzie tutaj, a nawet z zagranicy przyjadą na te uroczystości do Myszyńca. Cieszymy się i jak wspomniałem w imieniu organizatorów, w imieniu własnym serdecznie zapraszam na uroczystości Bożego Ciała do Myszyńca.
1: Ksiądz kanonik Zbigniew Jaroszewski, proboszcz parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: Słuchają Państwo piątkowego programu Radia Nadzieja. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. To już 18, więc przenosimy się do kościoła parafialnego w Śniadowie. Będziemy transmitować mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Łaska i pokój od Tego, który jest, który był i który przychodzi, niech będzie z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Matka, która każdego rozumie, każdego przygarnia, a my, jako jej dzieci, pragniemy tulić się w jej matczyne ramiona. Patronka dnia dzisiejszego, którą wspominamy w liturgii, święta Urszula Leduchowska, apostołka Rosji i Skandynawii, założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Pana Jezusa Konającego, ale przede wszystkim przykładała ogromną wagę do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, mówiąc, że to młodzi są przyszłością świata i nadzieją Kościoła. Jak zauważył ojciec święty Jan Paweł II, wpatrzeni w jej przykład, w sposób szczególny pragniemy przyzywać wstawiennictwa i opieki patronki dnia dzisiejszego, ale nade wszystko Matki Najświętszej dla każdego i każdej z nas, a przede wszystkim dla rodzin naszej wspólnoty, nie tylko parafialnej, ale diecezjalnej i całej naszej umiłowanej ojczyzny, a żeby to właśnie z niej wyrastały mądre i dobre małżeństwa, mądre i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. I oto w sposób szczególny, myślę, że dzisiaj, w przededniu święceń kapłańskich w naszej łomżyńskiej katedrze, pragniemy oddawać i polecać seminarzystów naszego wyższego seminarium duchownego, czterech diakonów, ale również w tym czasie, kiedy obchodzimy jubileusze kapłańskie, pragniemy prosić naszą Matkę i Królową, Matkę Pięknej Miłości z naszej łomżyńskiej katedry o to, ażeby zatroszczyła się, ażeby nie zabrakło mądrych, dobrych i świętych powołań do kapłaństwa, życia zakonnego i misyjnego. Składamy te wszystkie nasze modlitewne intencje w łączności z intencjami naszych radiosłuchaczy, naszego diecezjalnego radia Nadzieja na tym ołtarzu. Zaś w tych intencjach szczegółowych pragniemy Panu Bogu polecać ksiądz Jerzy modli się o dar życia wiecznego dla zmarłej Marii Kwiecińskiej. Ojciec Wojciech modli się o życie wieczne dla Michała Urińskiego w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. Ja natomiast proszę o dar życia wiecznego dla Zdzisława Jastrzębskiego. Pana Boga przeprośmy za nasze grzechy, abyśmy mogli owocnie uczestniczyć w tej mszy świętej. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedobłagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Módlmy się. Boże Ojcze miłosierny, Ty raczyłeś powołać świętą Urszulę do naśladowania Twojego Syna, którego posłałeś na świat, aby głosił dobrą nowinę i dał życie wszystkim. Spraw, abyśmy za jej przykładem i przez jej wstawiennictwo przyczyniali się do zbawienia naszych braci, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
2: Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, koniec wszystkich jest bliski. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Przede wszystkim miejcie gorącą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie bez szemrania wzajemną gościnność. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, służcie sobie nawzajem takim darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli ktoś ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli ktoś pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Umiłowani, temu żarowi, który pośrodku was trwa dla waszego doświadczenia, nie dziwcie się, jakby was spotykało coś niezwykłego, ale cieszcie się. Im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Oto słowo Boże.
3: Bogu niech będą dzięki.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Marka.
1: Chwała tobie, Panie.
0: Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z 12 do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. A widząc z daleka figowiec okryty liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa, niechaj już nikt nigdy nie je z ciebie owocu. A słyszeli to jego uczniowie. I przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi. Nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem nauczał ich, mówiąc, czyż nie jest napisane, mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców. Kiedy doszło to do arcykapłanów i uczonych w piśmie, szukali sposobu, jakby go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed nim, gdyż cały tłum był zachwycony jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli figowiec uschły od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do niego, Rabbi, patrz, figowiec, który przekląłeś, usechł. Jezus im odpowiedział, miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze, podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam, wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała tobie, Chryste.

0: Pewien znajomy opowiadał mi kiedyś, że właśnie był na kursie baristy, kogoś takiego, kto pracuje w barze i przygotowuje kawy, i mówił, żeby nauczyć się takich fajnych wzorków z mleka, które robi się na kawie, no to wiele kaw musiał zmarnować, zanim się nauczył takich ładnych serduszek czy jakichś kwiatków. I dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus marnuje figowiec, żeby też czegoś nauczyć apostołów. Nie robienia kwiatków na kawie czy serduszek, ale żeby nauczyć ich czegoś o wierze. Właśnie to zgadza się, żeby ten figowiec się zmarnował. Generalnie kwestia wiary to była bardzo ważna kwestia dla apostołów. I Pan Jezus często zwracał uwagę na wiarę apostołów. Często też robił im wyrzut. O nic nie miał tyle pretensji Pan Jezus do apostołów, jako ich słabą wiarę. Kiedy nie mogli złego ducha wyrzucić z kogoś ze względu na waszą słabą wiarę, mówił. Kiedy Piotr zaczął tonąć, czemu zwątpiłeś małej wiary? I w wielu innych momentach. Wiara to jest coś bardzo ważnego w życiu apostołów i w naszym życiu. Dzisiaj Pan Jezus mówi, że wiara jest potrzebna do tego, żeby cuda czynić. Jak będziemy mieli wiarę, to góry się będą przenosić i rzucać w morze. Figowce będą usychać. Różne inne wielkie rzeczy mogą się dziać. Ale wiara jest potrzebna nie tylko do cudów. Wiara jest potrzebna też do zwykłego życia. Kiedy tej wiary nam brakuje, to nawet nasza codzienność może się załamać. I to też widzimy u apostołów. Po śmierci Pana Jezusa Piotrowi brakuje wiary i mówi: idziemy łowić ryby. To już koniec. Fajnie było, ale już po wszystkim. Trudno. Przygoda zakończona. I także w naszym życiu, jeśli zabrakuje nam wiary, to w pewnym momencie nie tylko cudów nie możemy czynić, ale możemy się załamać. Możemy rzucić wszystko, wpaść w rozpacz, myśleć, że nie ma już nadziei na nic. Jeśli zabrakuje nam wiary, wiara jest potrzebna do cudów, ale wiara jest też fundamentem normalnego życia, żeby nie zejść z właściwej drogi. Wiara ma dwa wymiary i to widzimy to też, jeśli chodzi o apostołów. Wierzyć w Boga to tak naprawdę wierzyć w to, że Bóg jest miłością i wierzyć w to, że Bóg jest wszechmocą. Nie wystarczy wierzyć tylko w to, że Bóg jest miłością. Apostołowie widzieli, jaki dobry był Pan Jezus, ile dobrego dla ludzi zrobił, ilu uzdrowił, nawet wskrzesił. Jak się trudził, żeby ludzi nakarmić, pocieszyć. Ale koniec końców to było za mało. Dopóki wierzyli tylko w to, że Bóg jest miłością, to i tak Go zostawili. Dopiero później, kiedy zobaczyli i uwierzyli, że Bóg jest nie tylko miłością, ale że jest wszechmocą, że ta miłość zwycięża nawet śmierć, dopiero wtedy byli gotowi oddać nawet oni swoje życie. Wierzyć w miłość, Bóg jest miłością, ale też wierzyć, że ta miłość zwycięża wszystko, że Bóg jest wszechmocą. Kiedy nie wierzymy właśnie w Boga, nie wierzymy w miłość i nie wierzymy we wszechmoc, to właśnie w tym zwykłym życiu często możemy zjechać z drogi na dwa pobocza. Droga ma zawsze dwa pobocza, prawda? Jak człowiek słabo wierzy albo nie wierzy, to często zjeżdża albo na jedno pobocze, albo na drugie pobocze. Jedno pobocze to jest właśnie pobocze takiej rezygnacji, a drugie pobocze to jest pobocze agresji. I to też widać u apostołów. Piotr, który właśnie przed śmiercią Jezusa nie wierzy w to, że Bóg jest wszechmocny, wyciąga miecz i chce obcinać uszy żołnierzom. Nie wie, że Bóg sobie poradzi. nie wierzy w to, że Bóg sobie poradzi. On musi sprawę wziąć w swoje ręce. I zaczyna wojnę z żołnierzami. Tak jest czasami z nami, jak nie wierzymy w to, że Bóg panuje w naszym życiu, w naszych rodzinach, w naszych relacjach. Jak brakuje wiary w Boga, często wyciągamy miecze i zaczynamy walkę. Nie ma Boga, nie może. Zapomniał. Ja muszę walczyć. A jak nie agresja, jak nie zjeżdżamy na pobocze agresji, to zjeżdżamy na pobocze rezygnacji. Ten sam Piotr, który w czwartek chciał walczyć, właśnie w sobotę mówi, idę łowić ryby. Koniec, w sobotę, w niedzielę. Idę łowić ryby. Wszystko skończone. Więc to są właśnie takie dwa błędy, które możemy popełnić wtedy, kiedy tej wiary nam brakuje. Agresja albo beznadzieja. Prośmy Matkę Bożą właśnie o to, aby otwierała nasze serca na łaskę wiary, bo wiara jest darem od Boga. Wiara, nadzieja i miłość, te trzy rzeczy, nie ma takich ćwiczeń fizycznych na wiarę. Nie można tego ani kupić, ani w sobie wypracować. Bóg może to dać wtedy, kiedy Go o to prosimy. Prośmy Matkę Bożą, żebyśmy potrafili prosić i żebyśmy mieli serca otwarte właśnie na łaskę wiary, której Pan Bóg chciałby każdemu z nas udzielać. Amen.
1: Przyzywając wstawiennictwa patronki dnia dzisiejszego, świętej Urszuli Reduchowskiej, zanieśmy do dobrego Ojca w niebie nasze pokorne modlitwy. Módlmy się za Kościół Święty, za kapłanów, zakonników, misjonarzy, aby bez przeszkód mógł głosić Ewangelię i kształtować młode pokolenie w wierze. Ciebie prosimy. Módlmy się za wychowawców, katechetów, pedagogów, aby zawsze z cierpliwością i pełnym zaangażowaniem podejmowali swoją pracę. Ciebie prosimy. Módlmy się najmilsi za naszych diakonów, którzy jutro w katedrze łomżyńskiej z rąk naszego ordynariusza, biskupa Janusza, przyjmą sakrament święceń kapłańskich, aby nade wszystko Chrystus, najwyższy kapłan, prowadził ich po tych drogach kapłańskiej posługi. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze łomżyńskie seminarium duchowne, aby ta liczba, których jest 19, ażeby Pan Bóg zechciał powoływać do winnicy swojej pracowników, aby nigdy nie zabrakło szafarzy tych Bożych tajemnic. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy w tej wędrówce do domu Ojca poprzedzili nas, za tych, którzy wskazywali nam drogę wiary, szafarzy naszych święceń, kiedy przeżywamy ten czas jubileuszy, tych, którzy w tą wiarę nas wprowadzali, kapłanów, którzy nas chrzcili, ale polecajmy też również tych, którzy nam tą wiarę przekazywali, naszych rodziców i dziadków, którzy już są po tej drugiej stronie. Prośmy w intencjach naszych radiosłuchaczy, prośmy w intencjach naszych bliskich zmarłych, których polecamy w tej mszy świętej, Maria Kwiecińska, Michał Uliński, Zdzisław Jastrzębski, aby za wszelkie dobro spełnione na ziemi osiągnęli szczęście wieczne w niebie. Ciebie prosimy. I nieustannie prośmy o tę łaskę wiary, która na tych naszych ziemiach, w granicach stulecia naszego trwania Kościoła Łomżyńskiego trwa i przekazywana jest, aby Pan Bóg nigdy nam jej nie szczędził. Ciebie prosimy. Boże Ojcze Miłosierdzia, przyjmij nasze błagania i naucz nas tak, jak święta Urszula, radośnie służyć Tobie i bliźnim przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie Boże, przyjmij te dary, które lud Tobie oddane składa ku czci świętych i spraw, abyśmy przez udział w eucharystycznej ofierze stali się świadkami Twojej miłości przez Chrystusa Pana naszego.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwa dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. W świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając –

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wyznajmy Twoje zmartwychwstanie, wiemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Kościele Twoim na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Urszulą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby Kościół obdarzyć jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: Z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Pokój nam wszystkim.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech święta uczta udzieli nam nowej siły, abyśmy za przykładem świętych sercem i uczynkami ukazywali światło Twojej prawdy i wzrastali w bratniej miłości przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Panie, przymnóż nam wiary. Pan z wami
1: i z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju.

0: Bruno Mars. 18.44, za nami transmisja mszy świętej. Byliśmy w Śniadowie. Teraz o dniu dziecka, który odbędzie się w tym roku wcześniej, rozpocznie się wcześniej to wydarzenie w Wyszkowie, parafia świętego Idziego. W najbliższą niedzielę zaprasza wszystkich najmłodszych i całe rodziny. Nie zabraknie wspólnych zabaw, dmuchańców oraz przedstawienia Witek, przygotowanego przez Teatr Muzyczny. Druga zwrotka. Zaprasza do udziału ksiądz Karol Skrocki, wikariusz parafii. Posłuchajmy.
1: Rozpoczniemy świętowanie mszą świętą o godzinie 12 w sanktuarium świętego Idziego i później, tak jak co roku, przejdziemy na łąkę za kościołem. Tam przygotowali nasi wolontariusze multum atrakcji. Odwiedzi nas pierwsza brygada pancerna z trzema pojazdami, 52 batalion lekkiej piechoty z Komorowa. Wieczorem zaś o godzinie 19 w grocie Matki Bożej będziemy mogli obejrzeć musical Witek o dzieciństwie rotmistrza Witolda Pileckiego.
0: Dzień dziecka nie może się obyć bez słodkości, dodaje Zosia Wielgolewska z Fundacji Idzik. Słuchajmy.
2: No myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, ale ja to tak właśnie najbardziej zawsze lubiłam te dmuchańce i myślę, że też warkoczyki na przykład, bo to takie coś fajne dla dziewczyn szczególnie. No i na przykład jeszcze bardzo fajne jest i fajne jest to, że jest popcorn, wata i myślę, że to takie właśnie wzbogacenie też.
0: Początek niedzielnego wydarzenia, przypomnę, które odbędzie się na terenie parafii świętego Idziego w Wyszkowie, rozpocznie się o godzinie 13.00.

0: To jest Radio Nadzieja w piątek. Niespełna 9 minut do 19. Brakuje teraz o tym, że kolejny etap przebudowy ulicy Wojska Polskiego w Łomży jeszcze w tym roku. Umowę na realizację prac podpisał wiceprezydent miasta Piotr Serdyński z firmą PBK z Łomży. Chodzi o odcinek ulicy Wojska Polskiego między skrzyżowaniami z ulicą Tkacką i Ciepłą. Inwestycja obejmie przede wszystkim rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz budowę nowej jezdni. O szczegółach wiceprezydent Piotr Serdyński. Posłuchajmy.
1: Cała ta ulica jest modernizowana etapami, a podpisanie właśnie tej umowy to kolejny krok w celu realizacji tego procesu. W ramach inwestycji przebudowana zostanie konstrukcja jezdni ulicy Wojska Polskiego oraz wlot z ulicy Ciepłej. Powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku 241 metrów o szerokości od 8 do 10,5 metra. Celem poprawy bezpieczeństwa zaprojektowaliśmy również budowę elementów uspokojenia ruchu w postaci wyspy z kostki betonowej.
0: Rozpoczęcie prac planowane jest na początek lipca, po zakończeniu robót prowadzonych obecnie na sąsiednim odcinku Wojska Polskiego. Zakończenie planowane jest za 5 miesięcy.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza na spektakl Powrót Posła w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej. Błyskotliwa komedia polityczna pełna humoru, emocji i miłosnych intryg. Miłość czy interes? Rozsądek czy ambicja? Powrót Posła, spektakl, który bawi i skłania do refleksji. Niedziela, 14 czerwca, godzina 16. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
0: Po reklamie.

Kasia Wilk, bardzo ważne. Prawie 19 na naszych zegarkach. Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że w związku z decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych będzie wnioskował o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Posiedzenie kapituły w tej sprawie odbędzie się 8 czerwca. Wołodymyr Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego, najwyższym polskim odznaczeniem państwowym, 5 kwietnia 2023 roku. Postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy, jak napisano w uzasadnieniu, order przyznano w uznaniu znamienitych zasług po pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka. Prezydent Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu imienia bohaterów UPA, jednej z tamtejszych jednostek wojskowych. W dekrecie napisano, że honorowa nazwa bohaterów UPA została nadana samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Zbrojnych Ukrainy. Nazwa taka, jak napisano, została nadana w celu odnowienia historycznych, narodowych tradycji ukraińskiego wojska. Kilka dni temu z udziałem prezydenta Zełenskiego i najwyższych ukraińskich władz dokonano przeniesienia i pochówku szczątków jednego z przywódców ukraińskich nacjonalistów, Andrija Melnika. Grupa Wilki na antenie Radia Nadzieja, Atlantyda West.

0: Tylko 5% chorych na nerki zdaje sobie z tego sprawę i się leczy. Przewlekła choroba nerek rozwija się latami, nie dając objawów, dlatego pacjenci często trafiają do specjalisty w zaawansowanym stadium albo z powodu innych schorzeń, mówi krajowa konsultant w dziedzinie nefrologii profesor Magdalena Krajewska. Posłuchajmy.
1: Pacjent, który ma przewlekłą chorobę nerek, na przykład no jeszcze w takim nie bardzo zaawansowanym stadium, ma 6-krotnie większą szansę na to, że umrze z powodu zawału albo udaru, niż na to, że doczeka do dializ. To jest naprawdę niezwykle istotny problem społeczny.
0: Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki, Rajmund Michalski, jest 13 lat po przeszczepieniu nerki. Jak wspomina o chorobie, dowiedział się przy okazji rutynowych badań medycyny, pracy. Posłuchajmy.
2: Przy okazji tych badań okresowych zwykłe białko w moczu, niewiele tego było, ale trochę białka w moczu spowodowało, że lekarz rodzinny był na tyle wyczulony, że skierował mnie do nefrologa, no i wtedy się dowiedziałem, że już połowa moich nerek nie pracuje. Więc tutaj diagnostyka, wczesne wykrywanie to jest podstawa sukcesu.
0: Według szacunków na choroby nerek w Polsce choruje 4 miliony osób. Neil Horan, już teraz na antenie radia, nadzieja Little More Time. Ja spoglądam na zegar w studiu prawie 10 minut po 19:00.

0: Mr. Know It All zaśpiewał Teddy Swims. 19:17 za chwilę na antenie Radia Nadzieja wybrzmi utwór Flora. Sięgniemy na półkę z polską muzyką, zaśpiewa Maciej Musiałowski. Ale wcześniej przenieśmy się do szpitala wojewódzkiego w Łomży na kilka chwil. Piątek to ważny dzień dla łomżyńskiej lecznicy. Placówka otrzymała bowiem przyznane przez Ministerstwo Zdrowia certyfikat akredytacyjny po remoncie. Otwarto także blok operacyjny. Certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości wręczyła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, która wyjaśniła, z czym wiąże się przyznanie akredytacji. Posłuchajmy.
1: To przede wszystkim też dodatkowe środki. Przy kontraktowaniu umów z Narodowego Funduszu Zdrowia te środki oczywiście można wykorzystywać na dalszą modernizację szpitala, ale też na świadczenia, na leczenie pacjentów, więc to będą dodatkowe pieniądze za tę akredytację, które będą płynęły do Szpitala Wojewódzkiego w Łomży i do pacjentów, którzy korzystają z opieki, z leczenia tu w tym szpitalu. Akredytacja to też coś więcej niż pieniądze, bo to jest taki sygnał rzeczywiście dla pacjentów, że ten szpital oferuje leczenie i opiekę nad pacjentem na najwyższym poziomie.
0: Dyrektor szpitala Dariusz Domasiewicz mówił, że akredytacja to wyróżnienie dla całego personelu kierowanej przez niego lecznicy. Posłuchajmy.
2: Akredytacja, która potwierdza tą najwyższą jakość też personelu, naszych pracowników, którzy przeszli tą akredytację na bardzo wysokim poziomie. A więc nowoczesny sprzęt, bardzo dobrze wykwalifikowana kadra, to jest to, co Szpital Wojewódzki oferuje pacjentom Łomży i regionu. I oczywiście o to w tym wszystkim chodzi, tak żeby być najlepszym, na ile się da. Najlepszy sprzęt, najlepsi ludzie, to wszystko Szpital Wojewódzki w Łomży.
0: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek mówił o tym, że nowy blok operacyjny udało się pozyskać dzięki, że na nowy blok tak operacyjny udało się pozyskać finansowanie zewnętrzne.
3: Otwieramy blok operacyjny, który został sfinansowany prawie w wysokości 25 milionów złotych właśnie z Krajowego Planu Odbudowy. To jest ten sprzęt, który jest za nami. Myśmy ten sprzęt już kiedyś pokazywali. To jest między innymi robot Hugo do operacji urologicznych, ale jeśli chodzi o usprzętowienie chociażby tego bloku operacyjnego, w którym jesteśmy, to jest naprawdę poziom europejski. Tutaj wierzymy, że będziemy mieli pacjentów. Za pacjentem idą środki finansowe.
0: W ramach inwestycji w blok operacyjny przebudowano i zmodernizowano dwie sale operacyjne.

0: Piotr Zioła. Podobny. 26 minut po 19 dochodzą do nas dobre informacje i miejmy nadzieję, że się one potwierdzą. Mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski o dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu na budowę nowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej nr 9. Chodzi o program budowy pełnowymiarowych boisk Orły. Minister sportu Jakub Rutnicki jeździ po województwach, w których ogłasza wyniki konkursów w poszczególnych regionach. W województwie podlaskim jeszcze nie był i nie ma oficjalnych wyników, ale już te nieoficjalne informacje się pojawiają i są one pozytywne dla Łomży. Posłuchajmy tej wypowiedzi.
1: Ten wniosek powinien być pozytywnie zaakceptowany. Czekamy na oficjalną informację, bo nie chcemy spalić tak tematu, można powiedzieć. Ale powinno być wszystko dobrze. W związku z tym środowisko sportowe, środowisko sportu młodzieżowego przede wszystkim doczeka się dużego, pełnowymiarowego boiska przy szkole podstawowej nr 9.
0: Obecnie przy szkole podstawowej nr 9 jest pełnowymiarowe boisko z naturalną nawierzchnią, która przez lata była i jest w złym stanie. Jeżeli informacje o przyznanym dofinansowaniu się potwierdzą, to Łomża doczeka się drugiego pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią.

jak śpiewa Joe Cocker, utwór One grupy U2, 36 minut po 19 i ten piątkowy, majowy jeszcze wieczór spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. Do Czech się na chwilę przenosimy, tam noc kościołów to okazja, by zwiedzić świątynię z przewodnikiem i zajrzeć w niedostępne zwykle miejsca. Zwiedzaniu towarzyszą koncerty, wystawy, w wydarzeniu uczestniczą prawie 2000 kaplic kościołów w całym kraju. Jedną ze świątyń otwartych dziś do późnego wieczora dla zwiedzających jest zbór husycki w praskich Choleszowicach, modernistyczny budynek

nie różniłby się od specjalnie sąsiednich kamienic, gdyby nie umieszczono na jego szczycie 5-metrowy kielich, symbol czechosłowackiego kościoła husyckiego. Zwiedzających najbardziej zaskakuje wnętrze, mówi korespondentowi Polskiego Radia proboszcz parafii Jan Daniel Doszek. Z ulicy widzą zwykle kamienice, tymczasem w środku kryje się klasyczny kościół sięgający wysokości drugiego piętra. To ogromny budynek, bo nad świątynią znajduje się 40 mieszkań. Jak na lata 30. XX wieku był to niezwykle nowoczesny projekt. Dziś budynek nie tylko utrzymuje się sam, ale pozwala też wspierać finansowo inne zbory, dodaje proboszcz. Dominantą wnętrza jest biało-niebieska kopuła, która nadaje temu miejscu wyjątkową tożsamość. Ta przestrzeń wciąż mnie fascynuje, kiedy odprawiam mszę, czuję energię, którą trudno opisać, mówi proboszcz Jan Daniel Doszek. Hasłem tegorocznej 18. Nocy Kościołów w Czechach jest odwaga. Organizatorzy wydarzenia chcą zwrócić uwagę na znaczenie pokonywania strachu i otwartości na nowe spotkania, więc jeśli chcemy kultury nieco zażyć, to tutaj można taki opisany kościół odwiedzić, a już słychać w tle Sarsę. Echo, tak, ten utwór jest zatytułowany. Spoglądam na zegar w studiu Radio Nadzieja, 39 minut po 19.

0: Łomżyńscy policjanci zatrzymali drugiego z podejrzewanych o pobicie 42-letniego mieszkańca miasta. Jak się okazuje, zatrzymany 28-latek to brat mężczyzny, który już wcześniej wylądował w areszcie w związku z tą sprawą. O szczegółach zatrzymania podkomisarz Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
1: Dyżurny łomżyckiej jednostki otrzymał zgłoszenie, że do osiedlowego sklepu wszedł agresywny mężczyzna z nożem. Na miejscu policjanci od razu go rozpoznali jako drugiego napastnika, który kilka dni wcześniej wspólnie z bratem pobił innego mieszkańca miasta. 28-latek na widok policjantów stał się jeszcze bardziej agresywny i utrudniał zatrzymanie. Posiadał przy sobie nóż oraz młotek. Jak później tłumaczył, był pod wpływem działania różnych środków odurzających oraz alkoholu.
0: Mężczyzna jest dobrze znany łomżyńskim funkcjonariuszom. W przeszłości wielokrotnie był karany i odbywał karę pozbawienia wolności.
1: W toku wykonanych czynności mundurowi ustalili też inne przestępstwa, których dopuścił się 28-latek. Łącznie usłyszał 4 zarzuty. Pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu oraz stosowania gruźb karalnych. Czyny te miały charakter chuligański. Usłyszał również zarzut umyślnego uszkodzenia drzwi wejściowych do klatki schodowej, kierowania gruźb karalnych oraz uszkodzenia wiaty śmietnikowej i zamka. Za te przestępstwa grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. 3 czynów dokonał w warunkach recydywy, co skutkuje zaostrzeniem kary nawet o połowę.
0: Na wniosek policji jeszcze w piątek odbędzie się posiedzenie aresztowe, na którym sąd zdecyduje o dalszych losach 28-latka.

Za 6 minut będzie godzina 20, teraz grupa Jam, ale jeszcze zanim utwór Wehikuł Czasu, to rzućmy szybciutko okiem na cennik paliw od jutra do poniedziałku. Litr benzyny 95 na stacjach będzie kosztować nie więcej niż 6 zł i 5 groszy, benzyny 98 6 zł i 63 grosze, a oleju napędowego 6 zł 34 grosze. Stosowne obwieszczenie wydał minister energii. Ceny będą niższe niż obowiązujące dziś. Rząd przedłużył obowiązywanie pakietu paliwowego do 15 czerwca.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. To dla nich jeden z najważniejszych dni w życiu. Już jutro czterech diakonów z rąk biskupa Janusza Stepnowskiego przyjmie święcenie kapłańskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10 w Łomżyńskiej katedrze. O najważniejszych momentach jutrzejszej liturgii mówi ksiądz dr Robert Bączek, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.
2: Są takie dwa momenty najbardziej wzruszające w moim takim odczuciu, w moich wspomnieniach i w tych doświadczeniach, które przeżywam każdego roku na nowo. Pierwsza taka bardzo wyjątkowa chwila to jest moment, kiedy kandydaci do przyjęcia święceń leżą krzyżem na posadzce. Cały Kościół wtedy się za nich modli, a oni doświadczają takiego wielkiego uniżenia i wielkiej modlitwy wstawienniczej całego Kościoła. I drugi moment, który już przeżywany jest w absolutnej ciszy, to jest chwila, kiedy klęczą przed księdzem biskupem, a biskup w ciszy nakłada na nich swoje ręce i to jest ten gest sakramentalny, który jest uzupełniony modlitwą konsekracyjną, którą chwilę później wypowiada biskup nad nimi.
1: Diakoni ostatni czas przed przyjęciem święceń kapłańskich przeżywają w ciszy i spokoju.
2: Odcięci są trochę od rodziny, od tych spraw takich organizacyjnych. Oni w tej chwili, jestem przekonany, bo ja też tak to przeżywałem, nie myślą ani o tych uroczystościach, które będą po. Doświadczają tej tajemnicy, która ma się dokonać w katedrze jutro o godzinie 10. Katedra będzie wtedy otwarta dla wszystkich, którzy chcą tylko uczestniczyć w tej wielkiej radości, ale ci, którzy nie mogą fizycznie być, zachęcam do tego, żeby trwali wtedy, jeżeli to jest tylko możliwe, na modlitwie.
1: Uroczystą liturgię będziemy transmitować na naszej antenie. Zapraszamy punktualnie o 10.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Biskupi z całej Polski spotkają się w Łomży. Od 8 do 10 czerwca odbędzie się posiedzenie Konferencji Episkopatu Polski. W programie zaplanowano obrady, wspólną modlitwę, a także spotkania poświęcone najważniejszym wyzwaniom Kościoła w naszym kraju. Do udziału w modlitwie i uroczystych eucharystiach zaprasza wiernych proboszcz parafii katedralnej ksiądz kanonik Marian Mieczkowski.
3: I właśnie w pierwszym tym dniu, czyli w poniedziałek 8 czerwca o godzinie 18 będzie eucharystia z udziałem księży biskupów z całej Polski, a więc członków Konferencji Episkopatu Polski, ich gości oczywiście, ale też mam nadzieję, że zjawią się też przedstawiciele całej naszej diecezji. Wszystkich serdecznie zapraszamy na to dziękczynienie z okazji stulecia naszej diecezji, 500-lecia istnienia tej właśnie świątyni czcigodnej, która od 100 lat jest katedrą. Wspólnie będziemy Bogu dziękować.
1: Główne uroczystości rozpoczną się 8 czerwca mszą świętą o godzinie 18, sprawowaną pod przewodnictwem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Podczas liturgii poświęcone zostaną także nowe drzwi łomżyńskiej katedry.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Dzień Dziecka w Wyszkowie rozpoczyna się w tym roku wcześniej. Parafia świętego Idziego już w niedzielę zaprasza do wspólnego świętowania. Dla najmłodszych i ich rodzin przygotowano moc atrakcji. Nie zabraknie wspólnej zabawy, dmuchańców, a także przedstawienia witek przygotowanego przez Teatr Muzyczny Druga Zwrotka, o czym mówi ksiądz Karol Skrocki, wikariusz parafii.
4: Poczniemy świętowanie mszą świętą o godzinie 12 w sanktuarium świętego Idziego i później, tak jak co roku, przejdziemy na łąkę za kościołem. Tam przygotowali nasi wolontariusze multum atrakcji. Odwiedzi nas pierwsza brygada pancerna z trzema pojazdami, 52 batalion lekkiej piechoty z Komorowa. Wieczorem zaś o godzinie 19 w Grocie Matki Bożej będziemy mogli obejrzeć musical Witek o dzieciństwie rotmistrza Witolda Pileckiego.
1: Początek wydarzenia organizowanego przez parafię świętego Idziego w Wyszkowie o godzinie 13.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: są przykładem na to, jak się nie poddawać i jak realizować pasję mimo barier i trudności. Piloci z niepełnosprawnością uczestniczą w obozie szybowcowym w Kielcach. Przez kilka dni ćwiczą kilkugodzinne loty. Biorą też udział w odprawach i wykładach. Lotnictwo pozwala im uciec od trudnej rzeczywistości.
1: Przygotowania trwają.
2: Trwają pełną parą. Jeszcze kilka minut i startujemy.
1: Jakie to uczucie siedzieć znowu w szybowcu?
2: Tego nie da się wyrazić słowami. Jak się oderwiemy od ziemi, to wszystko zostaje na ziemi. Czy moje kule, czy wózek kolegów, wszystko zostaje, wszystkie problemy zostają na ziemi.
3: Jak wsiadamy do tego szybowca, to wszystkie myśli, które były na ziemi, znikają. Wiatr porządkuje te kumulusy i tak samo w życiu człowieka porządkuje sprawy.
4: Proszę, to prawo interesowe, potem wchodzimy na...
5: To nie jest tak, że my musimy przełamać tylko i wyłącznie jakąś swoją barierę taką fizyczną, ale też mentalną, też jakiś wewnętrzny strach. Ja jestem osobą niepełnosprawną gdzieś od około 5 lat. Uległem wypadkowi komunikacyjnemu, no i usiadłem na wózek. Początki są trudne, natomiast można żyć, bo istnieje, ja to mówię, takie życie po życiu, tylko trzeba przestać żyć tą przeszłością.
0: Obóz High and Far jest inicjatywą Fundacji Ludzi Lotnictwa Awiatorzy przy współpracy z Aeroklubem Kieleckim i zespołu AS Gliding Team, grupę pasjonatów gości Aeroklub Kielecki, a wydarzenie objął patronatem Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Malik Harris na antenie Radia Nadzieja. You know.

Mali Karis, 20:17, za chwilę więc modlitwa różańcowa. Jeśli ktoś z Państwa chciałby włączać się do modlitwy na antenie, poszczególne tajemnice na antenie rozważać, to do Państwa dyspozycji są dwa numery telefonów. Te numery w tym momencie podam: 512 123 502 albo 512 123 503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Modlitwa różańcowa. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowania, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. O wiarę, nadzieję i miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Część czwarta, różańca świętego, tajemnice chwalebne, tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa z Ewangelii według świętego Marka. Anioł rzekł do niewiast: nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego, powstał. Nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi, idzie przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie, jak wam powiedział. Zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
0: Bóg zapłać, Pani Tereso. Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa z Ewangelii według świętego Marka. Po rozmowie z uczniami Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie. A Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O Maria bez grzechu pierworodnego poczęta.
0: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Uchwalaj ze wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
0: Bóg zapłać Pani Teresa. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru. I napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Zapraszam.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między

0: jestem i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: A Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę błogosławionej nocy. Panem Bogiem, Maryjo.
1: Bóg zapłać, Pani Mario. Tajemnica czwarta, w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny z Ewangelii według świętego Marka. Jezus odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Ta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zapraszam za wspólną modlitwę różańcową. Modliła się Jadwiga z mężem błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać Państwu. Rozważajmy tajemnicę piątą, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Z Ewangelii według świętego Łukasza Maryja rzekła: wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest Jego imię. A swoje miłosierdzie z pokolenia na pokolenie zachowuje dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego. Rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich, strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta.
0: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i Radia Nadzieja, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: Po Twoją obronę ucieka mi się Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Błogosławionej nocy modliła się Jadwiga. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać, Pani Jadwigo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na antenie, tak jak słyszeliśmy, modliła się Pani Jadwiga, jak również Pani Teresa, Pani Maria i Pani Jadwiga z mężem. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, gorąco dziękuję wszystkim Państwu za współtworzenie tej wieczornej modlitwy różańcowej na antenie Radia Nadzieja. I już teraz oczywiście litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny.

0: Jacek Dewódzki wraz z przyjaciółmi. 5 minut do 21 brakuje, za chwilę wyśpiewamy. Maryjo, Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam, wyśpiewamy, zwracając się, zwracając nasze serca ku Jasnej Górze, ku naszej, ku naszemu narodowemu sanktuarium. No ale wcześniej jeszcze na chwilkę przenieśmy się przed Łomżyńską katedrę. Nowe drzwi zostały już zamontowane, monumentalne, wykonane z brązu. Drzwi są jednym z elementów trwającego jubileuszu stulecia diecezji łomżyńskiej. Na drzwiach znalazły się między innymi wizerunki patronów diecezji czy symbole związane z historią kościoła łomżyńskiego. To wyjątkowy moment dla całej parafii i diecezji, mówi proboszcz parafii katedralnej, ksiądz kanonik Marian Mieczkowski. Posłuchajmy.
1: Dla mnie to było bardzo długie oczekiwanie, bo tak zawsze sobie myślałem, że ukoronowanie mojej tutaj troski duszpasterskiej i administrowania parafią to będą właśnie drzwi katedralne. Także można powiedzieć, że czekałem na to 27 lat. Czy to jest duma? Myślę, że z pewnością też i tak. Myślę, że wierni bardzo, bardzo czekali na te drzwi. Pytali się mnie, kiedy te drzwi będą, kiedy zaistnieją.
0: Ksiądz kanonik Marian Mieczkowski przypomina również historię drzwi.
1: Poprzednie drzwi, same można powiedzieć, to co zwracało uwagę, to nie były stare drzwi, to były z lat 90. z pewnością po wizycie Ojca Świętego, także po 91 roku one powstały, a natomiast futryny tych drzwi stały tam w tym miejscu już od ponad 300 lat. Remonty, które były pod koniec 18. stulecia, to właśnie wtedy też zamontowano te, nazwijmy to, o drzwia i umieszczono na górze datę z herbem. Po II wojnie światowej podjęto decyzję o regotyzacji katedry, z tym, że ta regotyzacja nie objęła tych niektórych przebudów i niektórych wprowadzonych zmian.
0: Nowe drzwi zostaną oficjalnie poświęcone 8 czerwca. Posłuchajmy.
1: To będzie w czerwcu, czeka nas w poniedziałek 8 czerwca. O godzinie 18 będzie Eucharystia z udziałem księży biskupów z całej Polski, a więc członków Konferencji Episkopatu Polski, ich gości oczywiście, ale też mam nadzieję, że zjawią się też przedstawiciele całej naszej diecezji. Bo trzeba powiedzieć, że drzwi to jest właśnie fundacja diecezji łomżyńskiej, kapłanów tej diecezji oraz wiernych parafii katedralnej.
0: Katedra Łomżyńska w tym roku obchodzi również swoje 500-lecie, a więc chwila muzyki, później zapowiadany apel jasnogórski, a tuż po modlitwie apelowej kolejne notowanie listy z mocą o godzinie 22.10 aktualności Radia Watykańskiego. Jeszcze tylko krótko przypomnę, że jutro transmisja mszy świętej z katedry, właśnie z katedry łomżyńskiej o godzinie 10:00 będziemy transmitować sakrament święceń, prezbiteracu święceń kapłańskich, więc zapraszamy do wspólnej modlitwy wraz z Radiem Nadzieja. Dziękuję za dziś, dziękuję za uwagę, ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy, do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Dobry wieczór Państwu. Na razie osamotniony, ale już widzę, że zmierza do mnie Pawełek. Już idzie za 3-2-1, wchodzi właśnie do studia. Tak, to on. Już dajmy mu chwilę. Tak, o, na spokojnie. Tak, jesteśmy gotowi, włączam.
2: Jest. Witam, witam, jesteśmy w komplecie. Udało się, chociaż tak. Było ciężko. Udało się. Musiałem kilka chyba przepisów drogowych nagiąć, ale nieważne, jesteśmy w kolejnym, 703. Tak, ty już mówiłeś przed chwilą, ale ja już tutaj w biegu po schodach, a powiem ci, że no, słychać chyba moja kondycja nie jest już, lata świetlności miała ze sobą, ale nie będziemy tu już wchodzić w metrykę, bo ostatnio miałem przyjemność spotkać nawet, a to może później powiem kilka chwil, jak będzie, najstarszą tarnowiankę. Nie wiem, czy udało ci się kiedykolwiek osobiście poznać. To było moje pierwsze spotkanie z panią Barbarą Prymakowską. Pozdrawiamy serdecznie, mam nadzieję, że nas słucha. No i zawstydziłaby niejednego, i to nie tylko mojego rówieśnika, ale dużo młodszych.
1: Ja nie miałem okazji, ale to może dajmy ci chwilę oddechu i zaproponujmy naszą propozycję, jedną jedyną dzisiaj, czyli Święty drugiego planu z utworem Zawracaj nas. Jeżeli chcecie, żeby ta pozycja weszła do naszej listy z mocą, głosujcie, ślijcie SMS-y o treści LN. Lista, tak? LN.lista, 182. Tak,
2: tak,
1: na numer 7148. Teraz ja się troszkę tutaj zamotałem, ale już myślę, będziemy działać jak w zegarku szwajcarskim, a teraz posłuchajmy.

0: spotkanie?
1: Drugie, tak.
0: To dobrze pamiętam. Pewnie
1: drugi plan,
0: chwilą,
1: to drugie spotkanie.
0: Jeszcze muszę łapać oddech. Więc skupimy się na muzyce za kilka, bo to tylko nasza jedyna propozycja do kolejnego notowania, więc jeśli chodzi o naszą poczekalnię, to skromnie. No, głosujcie, jeśli nie chcecie się żegnać jeszcze z tym oratorium. Mam nadzieję, że nie. erden.lista.182 też musiałem, zawiesiłem głos, ale tak, wszystko się zgadza i niezmiennie pod numer 7148 i niezmiennie taki SMS wysyłany dajemy 10 głosów, a kosztuje złoty 23.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Niezmiennie również 5 utworów z tamtego tygodnia utrzymało swoją pozycję. 10 zaliczyło awans, a 5 no, bolesny spadek, mniej lub bardziej. No tak, przyznam się szczerze, że te spadki dzisiaj w dużej mierze są bolesne i nawet mogę zdradzić tak, że jedno to będzie dosyć spore zaskoczenie, ale to w późniejszej części naszej listy.
2: Ale tych najboleśniejszych spadków dzisiaj uniknęliśmy, bo nikt się dzisiaj nie pożegnał z listy z mocą, więc jakikolwiek nie byłby przeogromny spadek na 20 lokatę z pierwszej, to i tak oznacza, że za tydzień może być powrót na pierwszą lokatę, więc dziś nie mamy nowości. No i wszystko by się zgadzało. 10, 5, 5 daje nam łącznie 20, a na tej 20 w tym tygodniu znalazł się kto?
1: Mniejsze granie w domu ojca utrzymało pozycję z tamtego tygodnia. rdn.lista.com 179 na 7148.

0: ulubionych zespołów. Mam nadzieję, że nie będzie się z nami żegnał. Co prawda ta 20 lokata stabilna, no ale no, bardzo ryzykowna. Mam nadzieję, że będzie więcej tych głosów, bo zaledwie 6. A to oznacza, że nawet SMS nie wpłynął na ten utwór w tym tygodniu. A jak się stało, że 6 punktów, to jest 12 głosów internetowych. W taki sposób również możecie głosować. rdn.lista.179 to SMS-y, które będą wspierać ten utwór. No to czas na 19 teraz.
1: Na 19 wylądowała w tym tygodniu Maria Bober z utworem Moc Słowa. rdn.lista.146 to numer SMS 7148. A jeżeli chcecie głosować za pomocą internetu, to tak jak wcześniej wspomniał Paweł, to zapraszam na stronę listazmocą.rdn.pl i tam można oddawać głosy internetowe.

0: podajcie dłoń, weźcie w dłonie telefony i wysyłajcie SMS-y o treści rdm.lista.146, jeżeli chcecie, żeby to Maria Bober właśnie z utworem Moc Słowa powędrowała w naszej liście wyżej.
1: A wyżej wędruje Ania Jaskierska w końcu. Coś ruszyło. 10 okrągłych punktów w przeliczeniu na SMS-y. Jeden, dokładnie jeden, wpadł na utwór Porwij mnie rdn.lista.113, oczko w górę. No i cieszymy się, słuchamy Ani i głosujemy.

0: Jaskierska na 18 w tym tygodniu. Utwór Porwi mnie zgromadził 10 punktów. Teraz sięgam pamięcią. Tak, dobrze, za tydzień mamy przerwę. Spotykamy się za 2 tygodnie, więc dokładnie Macie 2 razy więcej czasu, żeby wspierać wasze ulubione utwory. W przypadku Ani Jaskierskiej ma numer 113.
1: A na miejscu 17 mamy kolejny spadek w tym tygodniu. Celia z utworem Do Betlejemu. 5 oczek w dół z 12. Jeżeli chcecie odwrócić tę tendencję, to głosujcie rdn.lista.169. W tym tygodniu punktów 11.

0: początku dnia.
1: Do Betlejemu. Myślę, że to już pożegnanie z utworem nastrojowy, ale chyba świąteczny. No, ciągle z nami, ciągle, no, chciałem powiedzieć wysoko, no w tym tygodniu już właśnie nie. 5 oczek, kolejny spadek, no i zatrzymuje się na pozycji 17, punktów 11.
2: I jeszcze się może odbić, bo to nigdy nic nie wiadomo, a już pamiętam, że w drugiej dziesiątce Celia była i wróciła na pewien czas do pierwszej dziesiątki. Zobaczymy. Trzeba mieć, że tak powiem, nadzieję. Tak jak Marcin Wargocki ma nadzieję. Na 16 pozycji w naszej liście jest to awans z 17 miejsca. rdn.lista.181 punktów 12.
3: Lecz chcę, byś skierował swój bieg tam, gdzie źródło bije, gdzie życie zaczyna się.

0: nadzieja umiera ostatnia. Marcin Wargocki to stały bywalec zamieniał ostatnio swój utwór. Wy zamienialiście jego utwór, pojawiła się nadzieja. Będzie radzić sobie coraz lepiej. A my pojawiliśmy się na Facebooku. Zaglądajcie do nas, czekamy na was. Pozdrawiajcie. Będziemy czytać wasze komentarze, wasze pozdrowienia. No zostawcie chociaż jakikolwiek ślad, że jesteście z nami, że nas słuchacie w waszym ulubionym radiu. A my zaglądamy teraz na 13.
1: No może najpierw na 15.
0: 15. No 13, 15 też nieparzyste.
1: Tak, to prawda. Na miejscu 15 w tym tygodniu uplasował się Grzegorz Kloc z utworem Płaszcz. Malutki awans o jedno oczko w górę. rdn.lista.166 punktów 14.

0: na 15 pozycji do 13 jeszcze dwa kroczki, malutkie kroczki. No ale jeśli chodzi o SMS-y, no to mało tych SMS-ów na Grzegorza Kloca wpłynęło, zaledwie 14 punktów, więc trochę internetowo, trochę SMS-owo. Macie dwa tygodnie, żeby wesprzeć utwór Płaszcz. rdn.lista.166.
1: No, czuję, że po tych dwóch tygodniach będzie spora roszada na miejscach, ale póki co mamy miejsce 14, a tutaj mamy Catholic Punks, czyli San Giuseppe Gangsta, którzy utrzymali swoją pozycję z tamtego tygodnia. Jeżeli chcecie, żeby powędrowali wyżej, głosujcie rdn.lista.164 punktów 18.

0: też mruczę. Nawet nie, że śpiewa, że nie umiem. Tylko po angielsku. Nie, aż tak źle z angielskim nie jest, ale czy tak no, do śpiewu? Nie wiem, czy udało ci się kiedykolwiek po angielsku śpiewać tak utwór?
1: Po angielsku nie czuję się jakoś tak.
0: To zostawmy to profesjonalistom. San Giuseppe Gangsta stabilnie na pozycji 14. Teraz moi ulubione, moi ulubieńcy.
1: Doczekałeś się 13 miejsca, więc proszę cię bardzo.
0: No to chyba zdradziłem już, kto przed nami. Projekt rodzinny państwa Gąsiorów, GG Duo 6G, utwór Narodzenie. Niestety trzy oczka w dół, ale to nie ma smutku, słuchamy i głosujemy rtn.lista.172 punktów 21.

0: No te bożonarodzeniowe spadają w tym tygodniu, bo i Celia, i Gigi Duo. Czy to początek końca? No, nie. Wszystko zależy od was.
1: Tuż.
0: To prawda.
1: Już tylko wakacje, jesień będą święta. Maciek tu liczył, ile to zostało. Ja w sekundach mi się zapamiętało, że to ponad 20 milionów jeszcze grubo, ale zleci szybko. Więc nie żegnamy się z tym utworem. Dotrzymają do świąt. GG Duo, 6G, narodzenie, spadek 3 oczka, punktów 21.
0: To skoro był spadek, to teraz 3 oczka do góry. Aaron i Crux z utworem Anioły, rdn.lista.142, punktów 22.

0: zaglądajcie na Facebooka. Czekamy na was na profilu Listy z Mocą, a my zamykamy teraz drugą dziesiątkę.
1: A zamyka ją ksiądz Jakub Bartczak, który już ponad 6 lat śpiewa nam o tym, że lubi być księdzem. RDN.lista.902 punktów 24.

0: Pierwsze miejsce w drugiej dziesiątce należy do księdza Jakuba Barczaka. Lubię być księdzem. Erdyn.lista.902 punktów 24.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Maj się kończy, a pierwszą dziesiątkę otwiera styczeń. Marcin Styczeń z utworem Noc Pojedynku. rdn.lista.170. W tym tygodniu punktów 29. Udało się Marcinowi wskoczyć z drugiej do pierwszej dziesiątki. Dzięki wam i waszym głosom. Jeżeli chcecie też głosować, to głosujcie internetowo na listasmocą.rdn.pl.

0: pojedynku. Na pozycji 10 Marcin Styczeń udało mu się wskoczyć do pierwszej dziesiątki. Znowu cieszymy się bardzo. Zaglądajcie na Facebooka. Czekamy na Was. Apel zaglądniemy za kilka chwil, a my teraz zaglądamy na pozycję 9.
1: Na pozycji 9 utrzymała się siostra Julita Zawadzka z utworem Czuwajmy rdn.lista.026 punktów 32.

0: dwa oczka niżej niż siostra, ksiądz Jakub Barczak, ale wędruje w górę tabeli. Siostra Julita stabilnie na pozycji 9 z jej utworem Czułaj merdan.lista.026.
1: A na pozycji 8 spadek z 6. Dzikie serca, stać się kimś. No ja się smucę, że ten utwór spada. Jeżeli wy też się smucicie i chcecie coś z tym zrobić, głosujcie rdn.lista.162 na numer 7148. W tym tygodniu 34 punkty.

0: Ty słuchamy do końca. Nie smucimy się, cieszymy się, radują się serca, dzikie serca. Pozdrawiamy Ewę przy okazji. Mam nadzieję, że słucha, wysłuchała i przyjdzie do nas za dwa tygodnie, chciałem powiedzieć za tydzień. Pamiętajcie, macie teraz przerwę od nas, od listy. Macie czas, żeby głosować. Jeśli chcecie głosować na utwór Stać się kimś, rdn.lista.162, ślemy pod numer 7148.
1: Wy tego nie widzicie, ale my się tutaj bujamy do melodii, zresztą nie tylko do Dzikich Serc, także do innych utworów, więc kiedyś trzeba zrobić tego live'a. Ale to
0: zrobimy, ale możecie nas zobaczyć dzisiaj, jak wyglądamy. Jeśli tęskno wam za wami, no, płci pięknej na fotografii nie znajdziecie, ale znajdziecie nas na Facebooku, czekamy na wasze pozdrowienia.
1: A my w tej chwili przechodzimy do miejsca siódmego, które od już dwóch tygodni utrzymuje Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski z utworem Ocean bez dna. rdn.lista.156 punktów 46.

0: Ocean bez dna. Stabilnie to jest czwarty utwór, który utrzymuje pozycję sprzed tygodnia. Jeszcze jeden taki się znajdzie, ale nie na podium. Na podium mamy dziś same zmiany. O tym za chwilę. Pamiętajcie, notujcie erdyn.lista.156. To numer wspierający Agnieszkę i Mariusza. Punktów w tym tygodniu 46.
1: A jeżeli chcecie wspomóc Adama Rymarza i grupę Odpowiem, już chyba ostatnio się wywaliłem na tym nazwisku, to jeszcze raz. Jeżeli chcecie wspomóc Adama Rymarza i grupy Odpowiem z utworem Bliżej, Mocniej, Więcej, którzy w tym tygodniu uplasowali się na 6. pozycji, czyli awans z 8., czyli w tym tygodniu rzeczywiście jest bliżej, jest mocniej i jest więcej. Jest więcej, bo jest 58 punktów, a jeżeli chcecie, żeby było ich jeszcze więcej, to rdn.lista.124 na 7148.

0: Adam Rymasz, grupa Odpowiem, coraz wyżej, coraz bliżej podium, ale jeśli głosy, to no do podium naprawdę daleko, tak więc telefony w dłoń, głosujcie, rdn.lista.124.
1: Powiedziałeś o głosach, więc ciężko nie powiedzieć w tej chwili o takiej przepaści, bo prawie 700 punktów mniej względem poprzedniego notowania. Magdalena Sikora z pierwszego miejsca spada na piąte. No nie pamiętam, kiedy Magdalena była tak nisko. Zaraz postaram się poszukać w archiwum.
0: Poczekalni jak była.
1: Bardzo możliwe. Magdalena Sikora, On z nami. rdn.lista.159. W tym tygodniu tylko 87 punktów. Jeżeli chcecie, żeby Magdalena Sikora wróciła na podium, głosujcie, czy to SMS-owo, czy to na stronie listazmocą.rdn.pl.

0: miesiąc temu na czwartą pozycję i to było chyba najniżej od dłuższego czasu, Magdalena Sikora, tak, to pierwsze, drugie, trzecie miejsce. No, coś tu się stało dziwnego, ale no, wszystko się okaże za dwa tygodnie, jak wrócimy na listę z mocą.
1: Czy to początek jakiejś gorszej serii Magdaleny, czy to chwilowa zadyszka? Właściwie nie Magdaleny, tylko jej wiernych słuchaczy. No, jest teraz naprawdę sporo czasu, żeby nadrobić te punkty, a nie nawet mówisz 700. Będzie, myślę, ponad 1000. W przypadku Magdaleny nieraz już tak bywało. Bywała rekordzistką, jeśli chodzi o ilość zebranych głosów, więc teraz ma naprawdę sporo tego czasu. Jeśli chcecie, żeby ten utwór wrócił co najmniej w rejony podium, ślijcie SMS o treści rden.lista.159.
0: A na czwartej pozycji i też nie wiem od jak dawna stabilnie, bardzo stabilnie Janusz Jędrusik z utworem I cóż mogę ci dać. rdn.lista.116 punktów 114.

lata. I cóż mogę ci dać? Bardzo lubimy utwór Janusza. Jeśli chcecie, żeby coś innego nam Janusz zaprezentował, ślijcie do naszej poczekalni wszelkie utwory. Mam nadzieję, że będziecie mieć realny wpływ. Możecie sami to sprawdzić. Podsyłajcie utwory lista@rdn.pl. Lista z mocą, oczywiście. @rdn.pl. Tam, jeśli pojawi się od was jakaś propozycja, najlepiej od razu w formacie wave, no to trafi do naszej poczekalni już za 2 tygodnie. Póki co przed nami podium i, tak jak mówiłem, same zmiany w 703 notowaniu listy z mocą.

0: Miejsce trzecie.
1: A podium otwiera Kapela N z utworem Anioł Pański. Mamy awans z piątego. No pnie się do góry i no jak tak dalej pójdzie, no to będzie takim całkiem sporym graczem o te pierwsze miejsca. Tutaj bardzo ładnie trzecie miejsce i myślę, że nie zatrzymają się na tym, mam nadzieję. Zawsze to tak miło, jak taka nowość przeatakuje podium. rdn.lista.180 w tym tygodniu 207 punktów.

0: świeżości na naszym podium. Ostatnimi tygodniami, co prawda, na rotację na pierwszym miejscu jest. Co tydzień jest walka o pierwsze miejsce. No już zdradziłem, że są same zmiany, więc dziś też jest zmiana lidera. No ale cały czas walczą weterani, można powiedzieć, listy z mocą o to zwycięstwo. A tutaj proszę, do tej walki dzielnie włączyła się Kapela N. Mam nadzieję, że za te dwa tygodnie naprawdę zrobią już coś większego niż tylko podium. A dzięki waszym głosom rdn.lista.180.
1: Miejsce drugie.
2: Jak ktoś szybko policzył, to wie, że czekają nas już tylko awanse. I pierwszym takim awansem z trzeciego na drugie jest Tylko Jezus z utworem Jakłania. 400, równe 400 punktów, bardzo ładna, okrągła liczba, uzyskali w tym tygodniu. rdn.lista.940, jeżeli chcecie, żeby w przyszłym tygodniu, za dwa tygodnie, w przyszłym tygodniu my się nie będziemy słyszeć, ale za dwa tygodnie będziemy się słyszeć i będziemy słyszeć pewnie utwór Tylko Jezus, a na której pozycji, to wszystko zależy właśnie od was. Głosujcie i słuchajcie.

Bober ze szkockiej ziemi prosto do tarnowskiego studia Listy z Mocą. Projekt Tylko Jezus. Pozdrawiamy Państwa Śmiałków. No, udało się odzyskać drugą lokatę. No, do pierwszej trochę zabrakło, ale tu już nie ma deklasacji, o tym za chwilę. Jagłania, rdn.lista.940.

0: Miejsce pierwsze.
1: I tutaj z awansem, choć bez niespodzianek większych, skoro nikt nie odpadł, to wiadomo, że zostało nam Arete w naszej liście z utworem Zwyciężyłaś. Awans z drugiego na pierwsze, bardzo ładnie. rdn.lista.133 562 punkty zdobyli w tym tygodniu.
2: No my słyszymy się za dwa tygodnie, za tydzień będzie wydanie specjalne listy z mocą. Zapraszamy z okazji Bożego Działa, więc będziecie mieć okazję mimo wszystko, żeby listę z mocą odsłuchać, ale głosujemy i zliczamy wasze głosy dopiero za dwa tygodnie. Tak więc czekamy na was, będziemy za dwa tygodnie w pełnym składzie, to się okaże jeszcze, mam nadzieję, że tak. Darek będzie na pewno, ja też mam nadzieję dobiegnę. Też postaram się trochę szybciej, bo z tym bieganiem to jest coraz gorzej niestety. Może Ewa do nas zaglądnie i będziemy już w pełnym składzie. Na to liczymy. To już będzie czerwiec, orety, to już blisko wakacji. To już będzie upalnie. Ale przerwy wakacyjnej sobie nie robimy. Będziemy z wami. Zapraszamy was na kolejne spotkanie za dzisiejsze. Bardzo serdecznie dziękujemy. Nisko kłania się Dariusz Jakubiak
1: i Paweł Hejduga. Do usłyszenia.
3: Siły odwagi.
4: Tak szybko biegnie czas, o szczęście każdy z nas wciąż walczy, boje toczy zacięte. Ty, Mario, uczysz nas, by w sercu Boga trwać, on i te szczęście

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W Bagdadzie w obecności papieskiego wysłannika odbyła się intronizacja nowego patriarchy Kościoła Chaldejskiego. Nowy Jork bardzo dobrze przyjął encyklikę Leona XIV o sztucznej inteligencji, mówi arcybiskup tego miasta. Od dziś cały dokument jest dostępny po polsku w formie audiobooka. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie po raz pierwszy goszczą przedstawicieli wydawnictwa watykańskiego. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W Bagdadzie odbyła się intronizacja Pawła II Nony, nowego patriarchy Kościoła Chaldejskiego, jednego z najważniejszych kościołów wschodnich pozostających w jedności z papieżem. Leona XIV reprezentował kardynał Guggerotti. Podkreślił, że Ojcu Świętemu bardzo zależy, by Kościół Chaldejski nie uległ osłabieniu.
2: Papieski wysłannik przypomniał misyjną historię Kościoła Chaldejskiego, począwszy od apostołów i ich pierwszych następców, aż po czasy dzisiejsze. Kolejnym rysem tego kościoła jest męczeństwo, heroiczne świadectwo składane za cenę życia aż do dnia dzisiejszego. Synowie i córki Kościoła Chaldejskiego obecni są na całym świecie z powodu niestabilności naszego drogiego i zranionego Bliskiego Wschodu.
1: Paweł II Nona zastąpił na stanowisku patriarchy kardynała Luisa Rafaela Sacco. W Nowym Jorku encyklika Leona XIV o sztucznej inteligencji została przyjęta z wdzięcznością i otwarciem, mówi Radiu Watykańskiemu arcybiskup tego miasta Ronald Hick. Ludzie widzą, że papież na serio traktuje jedno z największych wyzwań dzisiejszego świata.
3: Widać, że Ojciec Święty trzyma rękę na pulsie prawdziwych problemów świata. Sztuczna inteligencja jest tu na stałe i wszyscy o tym mówią. Leon XIV od samego początku pokazuje, że jako Kościół będziemy angażować się w sprawy świata i zajmować się realnymi tematami. Kiedy rozmawiam z młodymi, widzę, że jest to dla nich podstawowa troska. Pytają, czy to, czego uczą się teraz, przyda się w karierze, w pracy, która być może za 10 lat nie będzie już istnieć, bo zostanie zastąpiona przez sztuczną inteligencję. To są prawdziwe obawy, a ta encyklika daje nam praktyczny plan działania.
1: Dodajmy, że cała encyklika Magnifica Humanitas już jest dostępna po polsku w formie audiobooka. Można jej słuchać bezpłatnie na polskiej stronie Watykan News. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie po raz pierwszy goszczą przedstawicieli Libreria Editrice Watykana. Obecność watykańskiego wydawnictwa w Polsce wpisuje się w obchody stulecia Lew.
4: Lorenzo Fazzini z Libreria Editrice Watykana podkreślił, że wybór Polski był naturalny ze względu na jej silną tradycję chrześcijańską oraz bogactwo rodzimego rynku książki. Jak zaznaczył, w obliczu współczesnych wojen i kryzysów, misją watykańskiej oficyny wydawniczej jest niesienie przesłania zrozumiałego dla każdego człowieka.
1: Te dwa nurty, myśl, która wchodzi w dialog z dzisiejszą kulturą oraz świadectwo ewangeliczne, które staje się służbą dobru wspólnemu, jak przypomina nam Leon XIV w ostatniej encyklice, wyznaczają dwa kierunki wydawnicze, w których staramy się rozwijać naszą pracę.
4: Lorenzo Fazzini wskazał także na rosnące znaczenie języka polskiego w komunikacji watykańskiej.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.

dobrym nastroju.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski jest gościem dnia Radia Nadzieja. Dzień dobry, panie prezydencie.
3: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
2: Rada Miejska udzieliła panu wotum zaufania i absolutorium za zeszły rok. Podejrzewam, że przed radą był pan raczej spokojny, że to wszystko uda się uzyskać, biorąc pod uwagę taką stabilną, mocną większość w Radzie.
3: Szanowni państwo, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Łomży Rada Miejska udzieliła mi wotum zaufania i też absolutorium za rok 2025. To ważne dla samorządowca otrzymywać wsparcie od organu kontrolującego i też uchwałodawczego. Cieszę się niezmiernie z tego, że mam wsparcie większości Rady, bo to na pewno pozwala też podejmować działania skutecznie. Dziękuję radnym za zaufanie i dziękuję mieszkańcom, bo też warto podkreślić, że podczas tej sesji absolutoryjnej, można powiedzieć, takiej najważniejszej dla wójta, burmistrza i prezydenta, oczywiście oprócz tej sesji, gdzie uchwalany jest budżet, mieszkańcy wyrazili też swoje poparcie, oczywiście też wskazywali na jakieś nowe kierunki, które warto też podjąć przy kolejnych naszych działaniach w następnych latach, więc ten głos mieszkańców jest niezwykle dla mnie ważny, ale tak jak pan redaktor powiedział, widać to po głosowaniach, że ta większość już od początku kadencji jest dość wyraźna i to wsparcie radnych Prawa i Sprawiedliwości, Łomżyckiego Klubu Samorządowego i również radnych, którzy kandydowali z mojego komitetu wyborczego, jest bardzo mocne. I to nie jest tylko wsparcie podczas sesji Rad Miasta, bo ci radni aktywnie angażują się w życie miasta. Często też spotykamy się, rozmawiamy się i staramy się też wspólnie tutaj podejmować decyzje, a opozycja, tak jak to od początku kadencji widać, obojętnie, co byśmy tutaj nie zrobili.
2: Opozycją po prostu.
3: Ale to jest opozycja taka, bym powiedział, bo czasami może być opozycja konstruktywna, czasami jest opozycja nie, bo nie. I tak bym pod tym kątem to rozpatrywał opozycję. Nawet przecież Regionalna Izba Obrachunkowa, organ nadzorujący, kontrolujący, stwierdził, że wykonanie budżetu jest bez zastrzeżeń. To jest bardzo też istotne, bo jest to organ finansowy. No ale wiadomo, opozycja miała swoje podejście, chociaż warto podkreślić, że jeden też z radnych z opozycji się wstrzymał, czyli świadczy to o tym, że też głos rozsądku się pojawił. Przy wotum zaufania, no to mówię, kwestie typowo polityczne. Jak widać, mówię, tutaj decydują inne względy, więc również ci radni, którzy zawsze są na nie, byli na nie, ale więc to niespodzianki nie
2: ale
3: było.
2: To nie zawsze jest tak, że nie, bo nie. Chociażby radny Domasiewicz, on mówi wprost, ja mam inną wizję na miasto i on woli bardziej gospodarcze podejście, mniej może jakichś takich rzeczy typu rekreacyjnych, a bardziej by się skupił na, nie wiem, długu miasta, o czym on mówił otwarcie podczas ostatniej dyskusji, więc to nie, bo nie, tylko inna wizja rozwoju miasta.
3: Oczywiście, dlatego mówię, no inne spojrzenie, tak, i obojętnie, co byśmy tutaj nie zrobili, tak, to na pewno ciężko tutaj pana jednego czy drugiego byłoby przekonać. I mówię, jeżeli chodzi o takie spojrzenie pana radnego, no też trzeba uszanować. Wybory jednak wskazały, że mieszkańcy potrzebują i rozwoju gospodarczego, co zresztą widać, ale też również i różnego rodzaju działań kulturalno-rozrywkowych. I myślę, że tutaj ta koncepcja i też wspieranie tych różnych płaszczyzn jest dla samorządu niezwykle istotne i ważne, a kwestie chociażby inwestycyjne, rekordowy przecież budżet inwestycyjny, rekordowe działania, które podejmujemy, środki, które pozyskujemy, no związane jest to oczywiście też ze środkami własnymi, które musimy, tak wiadomo, też pozyskać i są to często, mówię, środki zewnętrzne, ale też ten wkład własny wynika często z kredytów, co zresztą widać też przecież i instytucje województwa podlaskiego i szpital również przecież działania inwestycyjne prowadzi, również biorąc kredyty, więc tutaj myślę, że ten rozwój w dzisiejszych czasach jest niezwykle potrzebny, a jak widać, sytuacja finansowa jest miasta stabilna, potwierdza to Regionalna Izba Obrachunkowa, więc mamy na pewno możliwość prowadzenia inwestycji, i również zapewniania mieszkańcom też miłego spędzania wolnego czasu, co podczas ostatnich wydarzeń, które organizujemy, widać, że mieszkańcy też potrzebują i aktywności dla młodzieży, aktywności dla seniorów, aktywności dla rodzin.
2: Najczęściej właśnie radnych wskazuje na to, że zachwiana może jest ta proporcja między sprawami gospodarczymi, bo tu często się przewija ten temat przyciągania dużego biznesu, miejsca pracy, rozwoju tej przedsiębiorczości, że tego nie ma.
3: No nie można powiedzieć, że nie ma. Zawsze opozycja będzie mówiła, że czegoś nie ma, bo wystarczy trochę zaangażować się w życie miasta, spotkać się z naszymi przedsiębiorcami. Ja od początku, od 2014 roku, i to mówiłem podczas sesji absolutoryjnej, mówię, że specyfika miasta Łomża są to nasi lokalni przedsiębiorcy, którzy bardzo dobrze też funkcjonują w naszym mieście, rozwijają swoje działalności i z tego się powinniśmy też cieszyć. Mówienie o tym często, o jakimś tam inwestorze, tak, z zewnątrz, mówienie też o jakimś zagranicznym inwestorze, no to też widzimy, tak, że tu dotychczas, tak, no to takie takie firmy pojawiały się po tej zachodniej stronie Wisły. My jako miasto przygotowaliśmy wszystko, co jest też, jeżeli chodzi o rozwój przedsiębiorczości, potrzebne, bo chociażby tereny przy ulicy Meblowej, największe w tej części Polski, tam też przecież są firmy, tylko te firmy, które skupują te nieruchomości, tylko nie mogą tego robić od miasta, no bo nie są to tereny miejskie. I tu na pewno jest problemem, bo łatwiej byłoby pewnie prowadzić te rozmowy na linii tutaj właśnie samorząd, właśnie potencjalny przedsiębiorca, ale pamiętamy przecież tutaj ulica Kolejowa, szereg różnego rodzaju firm, które funkcjonują. Widzimy, że te bezrobocie też w przeciągu tej dekady bardzo mocno spadło, a często mówienie właśnie o takich przedsiębiorcach gdzieś z zewnątrz, że ktoś przyjedzie.
2: A to pamiętam, nie da się sprowadzić takiego dużego przedsiębiorcy, dużego biznesu tutaj.
3: Ja pamiętam kampanię wyborczą, kiedy mój kontrkandydat, właśnie wspomniany pan radny Domasiewicz, mówi o tym, że jak wygra wybory, to ma tego przedsiębiorcę. Ja tu na was na antenie też wielokrotnie mówiłem, że zapraszam pana radnego z tym przedsiębiorcą.
2: Ale nie wygrał.
3: I do dzisiaj nie przyszedł do mnie. No więc mówię, to często jest polityka i ta polityka też ma swój wymiar podczas różnego rodzaju dyskusja, przede wszystkim jak mówimy o tym zaufania, i próbuje się coś znaleźć kontra jakiś argument tego, co mamy, co widzimy na co dzień, tak, jak miasto się rozwija, no to szukamy, tak, więc ja zachęcam na pewno do tutaj głębszej analizy.
2: A to co, nie da się dużego biznesu, jakiegoś dużego przedsiębiorcy, dużej firmy tutaj ściągnąć? Nie ma takich
3: Mamy dobrych? Też takie firmy przecież i w Łomży, tak, mamy przecież, nie chcę tutaj robić autoreklamy tutaj u państwa na antenie, ale tych dużych przedsiębiorców też mamy i oni też inwestują i się rozbudowują i też planują, tak, rozbudowy chociażby na terenach przy ulicy Meblowej, bo wiemy o tym, że też tutaj takie działania są podejmowane, że właśnie nasi tutaj przedsiębiorcy, znani można powiedzieć w całym kraju, a czasami nawet i za granicą, bo też ta dystrybucja jest prowadzona za granicą, prowadzą tutaj te działania, że właśnie związane z tym, że z rozbudową swoich firm na terenie miasta Łomża. Tak jak powiedziałem, miasto jest jako samorząd, tak, stworzyliśmy dogodne warunki do inwestowania, przygotowane zostały, tak, w plany, gdzie takie firmy mogą być lokowane, organizujemy tego rodzaju też spotkań z przedsiębiorcami. Oczywiście nie chcę tutaj wskazywać na jakieś przeciwności, tak, bo możemy mówić o sytuacji geopolitycznej, tak, która jest, i o terenach, o kolei, że też przez 33 lata nie
2: będzie. Przecież,
3: ale będzie, tak, też, więc pamiętam początki, jak zacząłem pełnić funkcję prezydenta, no to mówiliśmy o ogromnym wykluczeniu komunikacyjnym. Nie było Via Baltiki, nie było obwodnicy, nie było kolei. Ciężko było wówczas też na pewno tych przedsiębiorców spoza regionu przyciągnąć tutaj do naszego miasta.
2: Ale dzisiaj
3: infrastruktura drogowa jest super, tak? Mamy te tereny. 14 czerwca pierwsze pociągi pasażerskie, więc wszystko jest na pewno. Widzimy też, mówię, duże zainteresowanie na tych spotkaniach, które są organizowane przez Centrum Usługi Przedsiębiorców, przez Park Przemysłowy, więc myślę, że to w perspektywie na pewno taka możliwość jest, ale tak jak od 10 lat mówię, siłą naszego regionu są na pewno nasi przedsiębiorcy, którzy tutaj funkcjonują i naprawdę bardzo dobrze się rozwijają i trzeba ich doceniać i też dać im taką możliwość.
2: No, ale jeżeli chodzi o tych lokalnych przedsiębiorców, to też ten najwyższy podatek od nieruchomości, no to im nie pomaga, mówiąc delikatnie.
3: Tak, warto na pewno podkreślić, bo dzisiaj możemy na płaszczyźnie oczywiście rozpatrywać ostatniej decyzji, kiedy też Rada Miejska taką uchwałę podjęła, ale pamiętajmy tak, że przez 10 lat, mimo tego, że były głosy i tutaj wielokrotnie na sesji nawet radni wskazywali, że byli bardzo mocnymi orędownikami, żeby właśnie ten podatek zwiększyć, czy o stopień inflacji, nawet pamiętam też głosy opozycji, żeby co roku podnosić o ten stopień inflacji klubu Przyjazna Łomża, takie głosy się pojawiały. No wtedy ja przez tą dekadę wstrzymywałem te zapędy, bym powiedział też tak. I te przez te 10 lat z punktu widzenia przedsiębiorcy, tak, gdzie wszędzie te podatki szły na maks, można powiedzieć, chociażby sąsiedni Białystok, one nie były podnoszone, tak, więc pewnie przez tą dekadę sporo też udało się tutaj dla przedsiębiorców rozwinąć swoje też działalności poprzez właśnie zaoszczędzenie tych środków przy podatkach. No tutaj już prowadząc szersze dyskusje i z radnymi, tak, bo nie jest to decyzja prezydenta, tak, jest to decyzja tutaj, mówię, szersza i dyskusje, które były też prowadzone i też sytuacja samorządów, bo jesteśmy przecież już w trakcie, czy no, rok, tak, po tej reformie samorządu terytorialnego, ogromna niepewność, która też się pojawiła i też opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, która też wskazywała wówczas, tak, na pewne zagrożenia, jeżeli te podatki nie będą na przykład podnoszone, tak, więc bo samorząd jednak powinien równoważyć pewne rzeczy, tak. No a przez te 10 lat widzieliśmy, że trochę wszyscy poszli mocno, bym powiedział, do przodu z tymi wysokościami i gdzieś to było alarmowane, jak rozmawiałem z panią też skarni wskazywane, żeby właśnie tutaj to też dostosować i taka decyzja zapadła w związku z tym, ale warto przy okazji powiedzieć, że my wyszliśmy naprzeciw i podjęta chociażby uchwała odnośnie zwolnienia od podatków dla przedsiębiorców, żeby przedsiębiorcy mieli możliwość rozpoczynania nowych też swoich działalności, nowych też pomysłów, realizowania swoich pomysłów. No to w momencie, kiedy też tutaj została podjęta uchwała w sprawie tych wysokości stawek od podatku od nieruchomości, to wyszliśmy z taką propozycją pozytywnie przyjętą przez Radę Miejską, żeby właśnie te ulgi były stosowane dla przedsiębiorców, którzy chcą zatrudniać nowe osoby, chcą prowadzić nowe inwestycje, więc jakiś impuls, jakaś zachęta na pewno jest ze strony samorządu.
2: Brał pan udział w posiedzeniu Rady Samorządu Terytorialnego działającej przy prezydencie, no ale czy ta rada realnie działa? Czy naprawdę samorządowcy tam przyjeżdżają, rozmawiają o ważnych rzeczach, rozwiązaniach, czy przyjeżdżają, zrobią kilka fotek, wypiją kawę, zjedzą paluszki i pojadą do domu?
3: Panie redaktorze, to jest rada przy prezydencie kraju, tutaj tej radzie należy szacunek i naprawdę prezydentowi naszego kraju, panu Karolowi Nawrockiemu, udało się zebrać samorządowców z całej Polski, bo przyjeżdżając na te spotkania, są koledzy ze Szczecina, są koledzy też z samorządów położonych na południu kraju, co zresztą widać nawet na zdjęciach wspomnianych, tak, no bo są w tradycyjnych swoich stronach, strojach i ta rada aktywnie działa, bo to nie jest rada tylko, która spotyka się raz w miesiącu, bo też ustalony mamy tryb działania, tylko rada, która podejmuje ważne tematy i chociażby już odbył się zespół, bo jesteśmy też, jest to duża rada, więc podzieleni jesteśmy na zespoły, w których już obradujemy i chcemy też pewnego rodzaju stanowiska wystosowywać do rządu. Chcemy inicjować też, czyli wskazywać na pewne nowe rozwiązania, które jako rada widzimy. Już taki zespół do spraw właśnie do spraw finansów samorządu terytorialnego się zebrał i na następnym posiedzeniu w miesiącu czerwcu już będziemy przyjmować stanowisko i tutaj nawet wspomniana sytuacja, jeżeli chodzi o finanse samorządu i podatki, no to też będziemy w tej kwestii się wypowiadać, w jaki sposób tutaj widzimy nowe rozwiązania. Jest to rada, która w mojej ocenie funkcjonuje dobrze, bo prezydent zresztą wielokrotnie tak to podkreślał na posiedzeniach, na których brał udział i często nawet dzisiaj też takie rozmowy na temat rady miałem z rana i też koledzy samorządowcy mnie pytali, jak właśnie ta praca w tej radzie. Ja mówię, że no pewnie prezydenta nie ma na tej radzie. Mówię właśnie, że prezydent jest, bo prezydent na większości radach był i to trzeba docenić. Prezydent z nami rozmawia. To nie jest tylko zrobienie sobie zdjęcia z prezydentem. Warto podkreślić to chociażby podczas święta samorządu terytorialnego w Pałacu Prezydenckim, gdzie też miałem możliwość wziąć udział. Na początku było posiedzenie rady, później spotkanie w pałacu. Były też oczywiście i ordery, medale, ale prezydent poświęcił nam naprawdę dużo czasu, bo każdy miał możliwość też podejść, porozmawiać z prezydentem. Ja również zaprosiłem pana prezydenta do Łomży. I tak jak pan prezydent Karol Nawrocki wielokrotnie podkreśla w swoich wystąpieniach, że on bez głosu Rady do spraw samorządu tych kluczowych decyzji nie będzie podejmować. Zawsze będzie się pytał Radę, co sądzi na tematy, które dotyczą nas, samorządowców.
2: A to jak rozmawiacie między samorządowcami, to jaki wątek najczęściej się przebija? Jaki problem?
3: Problem finansów i tutaj dlatego ten temat, który został, można powiedzieć, pierwszy na wokandę przedstawiony przez samorządowców, no to finanse samorządu, bo pomysłów mamy dużo. My naprawdę jesteśmy aktywnymi ludźmi i chcemy dużo dobrego zrobić, no ale jeżeli pojawiają się no, chociażby jakieś nowe zadania, a nie mamy finansowania tych zadań, to ciężko te zadania zrobić, bo kosztem czegoś. Więc na pewno finanse samorządu, na pewno oświata. I tutaj jest to duży problem, bo ona jest na barkach, można powiedzieć, samorządu terytorialnego i ten sposób finansowania oświaty, wielokrotnie mówię, przedstawiany przez samorządowców, bo jako też przedstawiciel Związku Samorządów Polskich też o tym wielokrotnie mówiliśmy, kwestie właśnie związane z wynagrodzeniami, bo dzisiaj cieszymy się z tego i doceniamy to, bo zawód nauczyciela jest niezwykle trudnym zawodem.

0: byśmy zadbali chociażby o infrastrukturę, czyli to, co robimy też tak do tej pory, czyli kwestia i budowy, chociażby sal, remontów tych sal, kwestie związane z taką bieżąco funkcjonowaniem placówek oświatowych, ale już te wynagrodzenia, no to żeby to właśnie... No
1: biorąc pod uwagę sytuację budżetową, to raczej małe szanse są na takie rozwiązanie.
0: Z tym się zgodzę, panie redaktorze, w związku z tym to są nasze postulaty, tak? Mówimy o swoich problemach prezydentowi i tym, co może, w jaki sposób możemy to rozwiązać. Oczywiście tutaj specyfika samorządu, bo też warto to podkreślić, że w Radzie są i marszałkowie województw, są prezydenci miast, są wójtowie, burmistrzowie, radni, starostowie. No i też temat, który akurat nie dotyczy miasta Łomża, ale wielokrotnie był podkreślany na posiedzeniach Rady, no to są, jest służba zdrowia, szpitale, więc my nie mamy szpitala miejskiego i szpital wojewódzki, ale tutaj koledzy samorządowcy, gdzie organem prowadzącym jest samorząd takiego szpitala, no to mają ogromne problemy.
1: No to też o tym na naszej antenie mówimy niejednokrotnie, tak, rozmawiamy z dyrektorami szpitali, wiemy, jaka jest sytuacja.
0: Więc tutaj mówię, to temat, który też się przewija podczas tych spotkań. No i same uczestnictwo w Radzie na pewno wzmacnia nas, no bo tutaj, co pan redaktor powiedział, są spotkania z prezydentem, ale dużo tych spotkań my odbywamy też w mniejszych grupach i też mamy szansę też podzielenia się swoimi opiniami, zaczerpnięcia też różnych rodzajów rozwiązań, chociażby z innych samorządów, wymiany doświadczeń, podpytania, tak, wizyt studyjnych, bo też różnego rodzaju już też rozmawialiśmy, chociażby ostatnio też w Chełmie planujemy zorganizować taką wizytę pod kątem stacji paliw. No też taki temat się pojawił w trakcie naszej dyskusji, która no może nie na forum plenarnym jest, ale będziemy, zobaczymy, jak to wygląda też w innych samorządach, więc na pewno dobre doświadczenie, mimo tego, że już tyle lat jestem w samorządzie, ale cały czas trzeba być tutaj aktywnym i na bieżąco.
1: 14 czerwca wsiądzie pan do pociągu pasażerskiego, który wyruszy z Łomży po raz pierwszy po tych 33 latach?
0: Tak, planuję wsiąść do pociągu, tak? Nie powiem byle jakiego, bo wiemy jakiego i dokąd ten pociąg przyjedzie. Do miasta, które czeka na kolej 33 lata. Do miasta, które przez lata było wykluczone pod tym względem. Mam nadzieję, że ta kolej, o której dzisiaj mówimy, się cieszymy i to jest na pewno budujące, bo widzimy, jak na naszych oczach te tory powstają. I miejmy tylko nadzieję, że ta kolej będzie szybko koleją. No i ona tutaj na Łomży się nie zakończy, tak?
1: Czyli, że dalej, z tą szybkością na razie to tak
0: się dalej. Miejmy nadzieję, że dalej. Cieszmy się z tego, co mamy, ale pamiętajmy o tym też, że ten projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, ten szprychy, to na pewno są marzenia mieszkańców i walczmy też o to, tak? Ciesząc się oczywiście z tego, co mamy, bo nie będziemy też tutaj umniejszać tego, że jest kolej i mamy z tego tytułu od razu szukać czegoś, tak? Ale pamiętajmy o tym, że z tej kolei na pewno mieszkańcy Łomży będą też korzystać i też widzę dużo pozytywnych takich już głosów. Mam nadzieję, że częstotliwość też kursów będzie odpowiednia.
1: Bo ja też patrzę na te godziny i się zastanawiam, dla kogo ta kolej może być, bo z jedną z takich opcji jest... No, powiedzmy, mieszkać w Łomży, pracować w Białymstoku, zakładam. No ale pierwszy pociąg, 5:39, na 7 w Białymstoku, pociągi powrotne, 16:05, 19:50. No to raczej nie jest to skierowane do osoby, która by mogła w Białymstoku pracować.
0: To czas dojazdu na pewno też, tak, no, bo mówimy tutaj o godzinie...
1: Półtorej godziny,
0: w sensie,
1: godzina 20.
0: W sensie tutaj no, znamy sytuację oczywiście, tak, bo będzie dużo osób chociażby z Łodzi, tak, pracuje w Warszawie, ale myślę, że tu kierunek pewnie inny, tak, jeżeli chodzi o Łomża Warszawa, no to mówimy pod kątem pracy, bo sam Białystok, jeżeli chodzi o atrakcyjność ofery pracy, no to oczywiście mogą być sytuacje, ja wiem o tym, że dużo osób na przykład z Białegostoku pracuje w Łomży, chociażby jeżeli chodzi o wojskowych, tak, więc też takie osoby gdzieś tam dojeżdżają i w drugą stronę i pewnie taka też wymiana w jedną czy w drugą stronę na linii Łomża-Białystok będzie, tak, ale jeżeli mówimy o jakiejś pracy takiej na szerszą skalę, tak, tej pracy zarobkowej, szukania miejsc pracy, no to drugi kierunek na pewno, czyli stolica kraju.
1: Tylko tam podróż 2 godziny ma być około 1:50.
0: No też tak, dlatego mówię, ten czas pracy, dlatego...

0: ciesząc się i podkreślając wagę tego historycznego momentu, wskazuje, że mieszkańcy Łomży marzeniem naszym jest ta szybka kolej, która też spowodowałaby na pewno dodatkowe udogodnienia, chociażby jeżeli chodzi o pracę w dużym mieście, a mieszkanie w Łomży, tak? Bo jest też grupa osób, no też nasi przedsiębiorcy, też mówimy o pewnych specjalistycznych też zagadnienia, nie są w stanie zaoferować takiej pracy, więc a takie osoby miałyby chociażby możliwość mieszkania w Łomży, więc te prędkości na pewno powinny być odpowiednie, żeby do tego pociągu osoby, które chcą pracować, mogły wsiąść. Chociaż widzimy też dużo jeszcze, obserwujemy ten rynek pracy, że w dużej części ten, czy przyszłościowo nawet, tak, jeżeli chodzi o rozwój technologii, że no jednak ta praca też zdalna właśnie. Tak, więc...
1: I też na pewno zmieni się życie w Łomży trochę na tej drodze, tak? Kiedy kolej zacznie funkcjonować już, to i zmieni się trochę życie zarówno dla rowerzystów pewnie, i kierowców, i pieszych.
0: Dlatego apelujemy o bezpieczeństwo i tutaj myślę, że mieszkańcy naszego miasta, czekając na to kolej, wiedzą, że te pociągi już niebawem się pojawią, tak? Ale ta szczególna ostrożność, o którą też tutaj na antenie apeluję, żebyśmy ją mieli, tak? No bo ważne jest to, żeby właśnie ten transport kolejowy przebiegał w sposób bezpieczny, dlatego też w ostatnim czasie wystosowałem takie pismo do prezesa PKP, związano właśnie i z bezpieczeństwem, żeby też uczulić na te kwestie rogatek, tak, które gdzieś tam się pojawią. One mają być zamontowane zgodnie z tymi wytycznymi, pismami, które otrzymywaliśmy, ale oczywiście, żeby jeszcze tutaj wzmocnić to, no bo tak naprawdę za chwilę można powiedzieć już 14 czerwca, więc mieszkańcy tego jeszcze nie widzą i też mnie o to pytają. Ja wskazuję odpowiedź, że no te uzgodnienia są, tak, że one mają być zamontowane 14 czerwca, no ale tutaj też warto zawsze też jeszcze wspomnieć, przypomnieć i tutaj też taka informacja ze strony Urzędu Miasta jeszcze została wysłana, żeby właśnie tutaj te rogatki były zamontowane przed 14 czerwca, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o, wiadomo, o kierowców, o rowerzystów, tak, no to trzeba się zatrzymać przed przejazdem, tak, ale piesi też, żeby uważali, bo to też, w szczególności młodzież, która też obserwujemy, to widzimy, jak szybko też porusza się na rowerach, na hulajnogach i dbajmy o siebie.
1: To już na koniec, w jednych, dwóch zdaniach, mój konik sport, minister sportu jeździ po Polsce, ogłasza wyniki konkursu na dofinansowanie na sztuczne, duże boiska. Łomża złożyła wniosek. Słyszałem, że informacje dobre mogą być, że Łomża dostanie to dofinansowanie.
0: Takie informacje mamy dobre. Miejmy nadzieję, że są to sprawdzone wszystko informacje z jednej i z drugiej strony, ale wszak ta informacja jest powielana, to znaczy, że i ta dobra informacja, że ten wniosek powinien być pozytywnie zaakceptowany. Czekamy na oficjalną informację, bo nie chcemy spalić, tak, tematu, można powiedzieć, takim żargonem piłkarskim, ale powinno być wszystko dobrze. W związku z tym środowisko sportowe, środowisko sportu młodzieżowego przede wszystkim doczeka się dużego, pełnowymiarowego boiska przy Szkole Podstawowej nr 9.
1: I tu stawiamy kropkę, bo naprawdę kończy nam się czas. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.
2: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Gościem poranka 7:09 jest Grażyna Dziewulska, liderka Spółdzielczego Forum Kobiet. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie wszystkich Państwa.
1: Rozmawiać będziemy o planach rządu, który szykuje zmiany w spółdzielniach mieszkaniowych. Są głosy sprzeciwu, jeżeli chodzi o te zmiany. Na początek proszę wyjaśnić, czego mają one dotyczyć, czego dotyczą te głosy sprzeciwu.
2: Proszę Pana, jeśli chodzi o warszawiaków akurat, bo jestem warszawianką z urodzenia, mieszkam tu lat wiele, a od 50 lat spółdzielcą, to akurat te zmiany dotyczą nieprawidłowej regulacji gruntów zaproponowanych przez ministerstwo, właśnie przez ministra Lewandowskiego. Mianowicie proponuje się, żeby te 100 tysięcy osób, które mieszkają w Warszawie na nieuregulowanych gruntach, miały uregulowane tak, że dostają tylko ziemię po obrysie w zewnętrznym budynku. Czyli śmietniki, altany, piaskownice, zieleń będzie należała do kogo? Nie wiemy, prawdopodobnie do samorządów, do miasta. Zaczną się spory, zaczną się kłótnie, kto ma o to dbać, czy te śmieci to są nasze, czy to są, prawda, miejskie. Miasto dostało tę ziemię za darmo. Praktycznie biorąc, powinno oddać również za darmo spółdzielcom, bo na tych ziemiach, wie Pan, ludzie mieszkają już od 30, 40, 50 lat, niektórzy nawet, i do dzisiaj żadna władza, a zmieniało się ich kilka, nie była w stanie tego uregulować. Pojawił się projekt PSL-u. Ja nie jestem politykiem, nie znam się na polityce, żeby była jasność, ale z tym projektem jako spółdzielcy żeśmy się zapoznali. Jest tam duża logiczność w tym projekcie i myślę, że właśnie ta regulacja gruntu według tego projektu, jakie zaproponowało PSL, jest naprawdę bardzo dobre dla mieszkańców, więc z tym się nie zgadzamy, jeśli chodzi o mieszkańców Warszawy. Natomiast oczywiście mamy dużo zastrzeżeń do regulacji, które proponuje prawo spółdzielcze przygotowane przez pana ministra, jako że ubezwłasnowalnia członków spółdzielni mieszkaniowych. Mianowicie, ministerstwo jakby nie rozumie, jestem bardzo zdumiona, że ani politycy, niestety z przykrością muszę stwierdzić, że również przedstawiciele mediów, jakby zapominają, że spółdzielnie mieszkaniowe to jest własność prywatna. Jest nadmierna ingerencja polityków w naszą własność prywatną. Politycy widzą spółdzielnie jako tylko zarządy. Nie widzą, że to jest społeczność. Proszę Pana, spółdzielnia to jest taka mała ojczyzna, w której mieszkają wszyscy przedstawiciele o różnych poglądach i z PiS-u, i z Platformy, i z Konfederacji, wierzący, niewierzący, wie Pan, i w tej małej ojczyźnie, która jest zarządzana przez zarządy, ludzie generalnie żyją naprawdę spokojnie, zgadzają się.
1: Ale wie Pani, jakie są głosy mówiące o spółdzielniach mieszkaniowych? Często mówi się
2: doskonale
1: o tym jako relikcie PRL-u. Kojarzy się z jakimiś przekrętami, z zabetonowaniem. Zarządem.
2: Dlaczego mówi się jako relikie PRL-u, skoro spółdzielnie mają historię 150 lat i nie powstały w PRL-u, wręcz przeciwnie, powstały dawno, dawno przed jeszcze II wojną światową, w okresie międzywojennym w Polsce, a w Europie wcześniej. Dlaczego spółdzielnie przeżywają renesans w Danii, w Holandii, w Niemczech, we Francji? Niech politycy pojadą do Szwajcarii, niech obejrzą budynki spółdzielcze w Wiedniu. Tam nikt nie mówi, że to jest relik PRL-u, bo nie było PRL-u, prawda? A spółdzielnie mają się znakomicie wszędzie. Wie Pan, dlaczego mówią? To jest moje zdanie oczywiście. Jako że w spółdzielniach jest to chyba jedyna społeczność, gdzie ludzie żyją w miarę zgodnie. Politycy dzielą. Od 20-30 lat dzielą ludzi, a nie łączą. A prezes spółdzielni, proszę Pana, nie traktuje członka inaczej z PSL-u, inaczej z PO, czy inaczej z PiS-u, czy dla zarządu spółdzielni każdy człowiek wobec prawda, zarządcy jest jednakowy. Nie ma tu różnic.
1: Ale tak, ministerstwo na przykład chce, aby umowy handlowe były jawne.
2: One są jawne. Proszę Pana, to jest wprowadzanie społeczeństwa w błąd. Ja jestem członkiem spółdzielni, akurat jednej ze spółdzielni w Warszawie, w Śródmieściu, i muszę powiedzieć, że nie ma sytuacji, że ja jako członek spółdzielni nie mam prawa do wglądu wszelkich dokumentów. Mam. Natomiast jesteśmy przeciwnikami jawności tego wszystkiego do ludzi obcych. Dlaczego? Bo to zmniejsza konkurencyjność spółdzielni, że jeśli my ujawnimy konkurencji, jakie umowy handlowe podpisaliśmy my, bo to my, członkowie, w naszym imieniu zarząd, ale my jesteśmy właścicielami tego majątku, nie zarząd, prawda? My. I jeśli my mamy to ujawniać, to następnym razem na pewno nie uda nam się wynegocjować dobrych cen. Wiadomo jest, że duża spółdzielnia jest w stanie wynegocjować znacznie niższe ceny, prawda, niż malutka spółdzielnia. Jest to oczywiste. I później, wie pan, rodzi to konflikty. W ogóle cała polityka państwa ostatnio zmierza ku większemu podziałowi społeczeństwa i rodzeniu coraz więcej konfliktów.
1: To co więc rząd, ministerstwo ma na celu, aby te dokumenty upubliczniać w internecie?
2: Wie pan, to jest głupota. Ja myślę, że jeśli by urzędnicy się troszeczkę nad tym zastanowili, dlaczego inne firmy, spółki Skarbu Państwa, spółki z o.o. i tak dalej, nie muszą ujawniać informacji, które objęte są RODO, a spółdzielni wręcz każe się łamać w ramach tej ustawy przepisy związane z RODO. Bo dlaczego mamy ujawniać, za ile Kowalski kupił mieszkanie w spółdzielni? Jest to wręcz zagrożenie dla rodziny Kowalskiego, prawda?
1: Bo no to właśnie ministerstwo chce ujawnić w końcu, otworzyć te zamknięte drzwi, jeżeli chodzi o spółdzielnie.
2: Proszę pana, drzwi do spółdzielni każdy członek ma otwarte. Ostatnio miałam taką okazję bywać w parlamencie i bywać w ministerstwie. Tak jak tam się urzędnicy i politycy obwarowali, strażnicy, przepustki, proszę pana, wejść trudno, wielu osób się nie wpuszcza, trzeba mieć specjalne pozwolenia do spółdzielni, do zarządu, każdy może wejść o każdej porze i drzwi są otwarte. Proszę pana, to są mity, a ja panu powiem, skąd się te mity wzięły. W latach 90. pojawiło się ogromne lobby deweloperskie, które nie oszukujmy się, no proszę pana, jesteśmy dorośli. Lobby deweloperskie finansuje polityków, finansuje media. Spółdzielnie nie mają z czego finansować, bo członkowie nie płacą za promocję swoją, prawda, ani gazetom, ani politykom. Po prostu są. Natomiast jest to ostatnia taka oaza naprawdę spójnej społeczności, pomimo poglądów, pomimo wiary i tak dalej. I to chce się rozbić, bo politycy, proszę pana, w naszym kraju, jak pan, myślę, się dobrze orientuje, nauczyli się zarządzać konfliktem. I im nie jest na rękę, żeby ludzie żyli w zgodzie, bo konflikt...
1: Tylko trochę nie rozumiem tego połączenia tutaj, co ma konflikt, co ma, nie wiem, zgoda bądź niezgoda,
2: konflikt,
1: jeżeli chodzi o
2: wie pan,
1: przepisy.
2: Konflikt spółdzielni, podzielić spółdzielnie na kawałki, poszarpać, dać ludziom po bloku. Wie pan, powstaje wtedy konflikt, bo zieleń wspólna nagle jest podzielona, nie wiadomo co jest, czyje i dlaczego, do jakiego momentu mamy ten trawnik sprzątać, dlatego nie. Proszę pana, mamy takie właśnie przykłady już we wspólnotach, gdzie ludzie są bardzo skonfliktowani, nie potrafią się wyremontować, bo nie ma kto nimi prawidłowo zarządzać i to jest właśnie ogromne konfliktowanie społeczeństwa. Naprawdę, moim zdaniem, spółdzielnie powinny być traktowane w naszym kraju wyjątkowo szczególnie dobrze. Dlaczego? Jest to jeden chyba z największych, jak nie największy, rynek prasy dla ludzi, stabilny. Czy pan słyszy ciągle o upadłościach spółdzielni? Nie. Proszę pana, na rzecz spółdzielni to nie tylko, że pracują ludzie w spółdzielniach, w biurach, bo spółdzielnia to są członkowie, to są ludzie, ale na rzecz ich pracuje ogromnie dużo firm w Polsce. To są setki, tysiące firm w Polsce, różne usługi świadczące, prawda, na rzecz spółdzielni. Jest to ogromny rynek pracy. Stabilny, spokojny. Jak pan porozmawia z firmami różnego rodzaju wykonawczymi, to proszę zapytać, czy wolą pracować na rzecz spółek, na przykład przy remontach wspólnot czy spółdzielni. Spółdzielni czują gwarancję bezpieczeństwa finansowego przede wszystkim, że się płaci.
1: Jeżeli chodzi jeszcze o te proponowane zmiany przez ministerstwo, no to jest pomysł wprowadzenia kadencyjności zarządów i rad nadzorczych w obecnej formie. No i dlaczego? Bo widziałam, że między innymi pani też jest przeciwko temu, aby kadencja
2: absolutnie
1: była czteroletnia.
2: Jestem przeciwko temu i oczywiście ja uważam, proszę pana, że jeśli ktoś bardzo dobrze zarządza, to nie uważam, żeby zarząd zmieniać. Wie pan, kadencyjność jest takim elementem
1: trochę psychologicznym. A jeżeli ktoś fatalnie zarządza?
2: Jeśli fatalnie, proszę pana, mamy takie przykłady w Warszawie i w Polsce, to mamy mnóstwo instrumentów, żeby taki zarząd odwołać.
1: No ale ja znam też sytuację, kiedy zarządy jest bardzo trudno odwołać, że siedzą tam
2: nieprawda.
1: I siedzą i nie da się.
2: Nie pan co, to tylko jest zła wola członków. to jest tak, że nie każdy zarząd, który chcą odwołać ludzie, jest zły. Też musimy brać to pod uwagę. Jeśli w spółdzielni na przykład jest 3000 członków, a na walne zgromadzenie przyjdzie 300, a z tych 300, 15 chce odwołać zarząd, to znaczy, wie pan, że niekoniecznie ten zarząd jest tak zły, bo wie pan, ludzi niezadowolonych mamy wszędzie, nie tylko w spółdzielniach, to są nasi obywatele, nasi, prawda, członkowie państwa, którzy są sfrustrowani polityką, politykami, są sfrustrowani generalnie życiem w Polsce, bo zrobiło się ogromnie dużo podziałów, ogromnie dużo konfliktów i te konflikty są przenoszone na spółdzielnie, ale to nie jest wina spółdzielni na pewno i ręczę panu, że jeśli naprawdę zarząd źle pracuje, to ludzie się konsolidują i są w stanie w ciągu miesiąca taki zarząd odwołać. Jeśli jest tylko garstka ludzi, której się nie podoba, to wie pan, no niestety decyduje większość, prawda? I tutaj jest to normalne, tak jak i w Sejmie, prawda? Podejmujemy ustawy większością głosów.
1: Tylko tutaj też się pojawia ten argument, taki jak w przypadku, kiedy rząd PiS-u ograniczył kadencyjność samorządowców. Tam też pojawiało się to, że no bo ciężko jest obecnego wójta, szczególnie tych mniejszych gmin, odsunąć, bo wszyscy są zatrudnieni gdzieś tam w bibliotekach, w urzędach i nie ma nawet tego kogoś, kto mógłby stanąć w szranki z obecnym wójtem. Tak samo tutaj.
2: Ja panu powiem, że to nie jest do końca prawdą, bo znaleźć dzisiaj dobrych zarządców do spółdzielni jest bardzo trudno, bo niestety nie wykształcił się w naszym kraju odpowiednich kadr. My zarządzamy jako zarządy w spółdzielniach, proszę pana, miliardowymi majątkami. Niech pan weźmie pod uwagę 4 spółdzielnie, jeśli byśmy połączyli warszawskie. To jest majątek większy niż cały Orlen. I tym zarządza kilka osób, a kilkadziesiąt osób pracuje na ten majątek. Także to nie jest złe zarządzanie. I teraz jeśli my trafiamy dobrego zarządcę, który nawet jest i 3 i 4 kadencje, my nie chcemy go zmieniać, bo żeby wskoczyć do spółdzielni zarządzać, to proszę pana, właśnie są te patologie później, o których słyszymy głośno w Polsce. Z reguły politycy, samorządowcy kończący swoje kadencje gdzieś muszą znaleźć pracę. W spółkach prywatnych jest trudno, bo tam się wymaga odpowiednich kwalifikacji, pracowitości, a im się wydaje, że w spółdzielniach, bo mamy takie przykłady, nie tylko prawda, w Warszawie, ale i w Polsce, samorządowiec wchodzi na prezesa do spółdzielni. W tej spółdzielni zaczynają się bardzo szybko problemy, kłopoty, nie tylko finansowe, ale przede wszystkim organizacyjne. To naprawdę trzeba się znać, żeby takim majątkiem zarządzać. I dlatego szanujmy tych prezesów, którzy dobrze zarządzają, bo to są naprawdę jedne z najlepiej zarządzanych organizacji w kraju. Także patologie są, ale proszę pana, na 3,5 tysiąca spółdzielni, jeśli wynajdziemy 50 patologii, 70 niech będzie, to wie pan, więcej patologii mamy w Sejmie, w oświacie, w służbie zdrowia. W każdej dziedzinie mamy znacznie więcej patologii niż spółdzielczości. Tu się nagłaśnia, bo to jest, wie pan, łakomy kąsek dla deweloperów, polityków, bo spółdzielnie mają ziemię. Grunty w Warszawie są milionowej wartości.
1: To myśli pani, że to wszystko prowadzi na przykład do tego, aby deweloperzy mieli łatwiej przejąć dane ziemie?
2: Proszę pana, tak jest, oczywiście. Ja nie myślę o tym, wiem, bo takie działania są prowadzone w Warszawie konkretne, także to nie jest tylko moje myślenie, tylko to jest z praktyki widzimy, jak się dzieje, jak trudno spółdzielni pozyskać pozwolenie w Warszawie na budowę, gdzie spółdzielnia, proszę pana, buduje minimum 30% taniej niż deweloper, dlatego że buduje non-profit bez zysku, a idzie deweloper i to pozwolenie dostaje natychmiast. Mamy takie realne, konkretne przykłady. Ludzie boją się o tym mówić. Nie mówią głośno, bo się boją tego lobby, boją się finansów, polityków. Ja się nie boję, bo jestem już seniorką, proszę pana. Mówię tak, jak jest, jak czuję. Nigdy nie pracowałam w zarządzie spółdzielni, żeby była jasność. Jestem zwykłym szeregowym członkiem, no teraz może niezwykłym szeregowym, bo od niecałego roku jestem w Radzie Nadzorczej, co uważam, że bardzo fajne, bo jestem w stanie obserwować, jak to się mówi w naszym potocznym języku, patrzeć na rękę, co zarząd robi, prawda? Proszę wziąć pod uwagę, że spółdzielnia jak żadna instytucja jest kontrolowana przez swoich członków i ma takie możliwości. To, że członek z czegoś nie korzysta, wie pan, to, że człowiek nie chodzi do dentysty i ma chore zęby, to już jest jego problem, prawda? Ale mamy takie możliwości.
1: Powiedziała Pani jeszcze o tym, że jest projekt PSL-u, który jest akurat dobry. To dlaczego? Jakie rozwiązania PSL zaproponował, które Pani uważa za słuszne?
2: Przede wszystkim, wie Pan, zastosować poważne bonifikaty z uwagi na to, że naprawdę te grunty Warszawa dostała za darmo dekretem Bieruta. Po pierwsze. Po drugie, uwłaszcza na terenach, które spółdzielnie zajmują aktualnie, a nie pobry się zewnętrznym budynku, bo spółdzielnie mają tereny zielone, mają pięknie zagospodarowane place zabaw dla dzieci, piaskownice. To naprawdę na terenach spółdzielczych wystarczy przyjść, zobaczyć, jak to jest wszystko dobrze zorganizowane. Więc dlaczego mają to miasto ma odebrać? Tu spółdzielnie wyręczają wręcz miasto w utrzymaniu porządku, prawda, bo spółdzielnie płacą za utrzymanie tego porządku, czyli my, członkowie spółdzielni. I nie wyobrażamy sobie, żeby poszatkować, poodbierać na przykład plasyk, na którym za 2-3 lata w oknach powstanie budynek deweloperski, bo ku temu to zmierza, prawda?
1: Bo okej, wracając do tej propozycji jeszcze, czyli część, powiedzmy, placu zabaw, który należy do danej spółdzielni, to co z tą częścią się dzieje w myśl tych rozwiązań proponowanych przez rząd?
2: To by trzeba było zapytać pana ministra Lewandowskiego, bo kiedy wiem, że któryś z kolegów zapytał pana doradcę, pana ministra, który siedzi przy tych przepisach, proszę pana, no ale sobie nie z tym placem? Przecież to jest, tu się dzieci bawią, wzruszył ramionami, więc wie pan, to już do nich pytanie, co się dzieje, komu to przekażą, kto będzie to tym zarządzał, bo spółdzielnia będzie miała tylko to, co ma pod budynkiem. Wie pan, nawet to rodzi takie problemy, gdzie urzędnicy nie zdają sobie sprawy. Po prostu są bezmyślni. Przepraszam, tak mówię, ale wiem, że wrogów tu wygeneruje miliony, ale...

0: To będziemy temat na pewno monitorować, sprawdzać i do tematu wracać, jak już coś się wyklaruje, tak, i zostanie przyjęte, bądź też zmienione, albo w ogóle nie wprowadzone. Grażyna Dziewulska, liderka spółdzielczego Forum Kobiet, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Ja również Państwu bardzo dziękuję, przepraszam za emocje, ale podchodzę do tych tematów bardzo emocjonalnie, także jeszcze raz przepraszam, jeśli kogoś nieświadomie uraziłam. Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: 7:09. Twój początek dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Gość poranka.
2: Gościem poranka 7:09 jest Grzegorz Płaczek, poseł Konfederacji, przewodniczący klubu poselskiego tejże partii. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Biednym artystom trzeba pomóc?
3: Biednym ludziom należy pomóc i zachęcić ich do pracy. Jeżeli sobie nie radzą, to pomóc im ewentualnie w przebranżowieniu się. Natomiast jeżeli ktoś chce komuś pomagać, jednocześnie wyciąga pieniądze od tych, którzy zarabiają mniej, no to coś tutaj jest nie tak.
2: Tłumaczą się inicjatorzy tej ustawy, artyści również, że gwiazd ta ustawa ma nie dotyczyć, więc to nie jest tak, że ci najlepiej zarabiający artyści, to oni mają mieć pomoc od państwa, tylko ci artyści, którzy zarabiają nieregularnie ze względu na charakter tej pracy artystycznej.
3: Rozumiem tą argumentację, ale kontrargumentem z mojej strony jest sytuacja, która jest bulwersująca, to znaczy chcemy doprowadzić do sytuacji, że ci, którzy zarabiają najniższą krajową, będą się dorzucać do ZUS-u dla tych, którzy zarabiają 125%, czyli 25% więcej, co wydaje się, że jest po prostu społecznie nieuczciwe.
2: To co by pan polecił w takim razie artystom, którzy mają problem z godnym życiem albo z życiem na jakimkolwiek w miarę normalnym poziomie?
3: No to nie jest kwestia tylko i wyłącznie artystów. Ja sam znam wielu artystów, jedni sobie radzą rzeczywiście lepiej, gorzej, ale znam też wiele osób, wielu Polaków, którzy wykonują inny zawód i też nie wszystkim się przelewa i też mają niektórzy taką sytuację, że czasami ciężko jest im pokryć miesięczne rachunki, więc to nie jest kwestia tylko i wyłącznie jednej grupy, tylko to jest kwestia systemowa. Jeżeli ktoś wykonuje swój zawód przez długie lata i nie jest w stanie się utrzymać z wykonywanego zawodu, to pomimo tego, że ktoś może kochać swoją pracę, wydaje się, że uczciwym podejściem jest pójść do takiej pracy, którą być może ktoś mniej kocha. Na miły Bóg, ilu Polaków chodzi do pracy na co dzień i narzeka, że do tej pracy musi iść. Idzie się po prostu do pracy takiej, którą być może się mniej kocha, ale gdzie można zarobić na tyle, żeby się utrzymać.
2: A to jak pan myśli, dlaczego akurat padło na tą grupę zawodową, że to akurat jej szczególnie trzeba pomóc w tym trudnym żywocie artysty?
3: No to pytanie już jest do rządu. Wydaje się, że to jest decyzja polityczna. Polska 2050 nie zrealizowała dużej liczby swoich postulatów, więc szuka przed wyborami jakiegoś punktu zaczepienia i padło na Ministerstwo Kultury, ale to jest bardzo dobrze postawione pytanie i ono powinno być poddane naprawdę głębokiej analizie, bo tak jak pan zwraca uwagę na artystów, pojawia się pytanie, dlaczego w takim razie nie wybrać też innych grup i nie zacząć wprowadzać takiego systemu, że biedniejsi się mają dorzucać do ZUS-u bogatszym.
2: Znaczy, nie wiem, może to mieć związek chociażby z tym, że wiemy, jakie są preferencje wyborcze tych artystów. Po niejednokrotnych wypowiedziach, chociażby Krzysztof Zalewski mówi, że on się polityką interesował, jak rządził PiS, teraz to on już się nie interesuje, bo wierzy na słowo tym obecnie rządzącym. Więc to może mieć związek z poglądami artystów?
3: No to bardzo, myślę, że trafny skrót myślowy i podsumowanie. Generalnie, jak wiemy, wielu artystów jednak przejawia się mniejszym zamiłowaniem do prawicy. To nie jest kwestia obrażania kogoś, tylko tak po prostu jest. Ja kiedy byłem młodym chłopcem, też grałem na trzech instrumentach i pisałem wiersze i myślałem, że być może w przyszłości będę, krótko mówiąc, swoje życie wiązał z muzyką, a i w życiu by mi nie przyszło do głowy w tamtym czasie, że gdybym nie był w stanie zarobić na chleb, to prosiłbym innych, żeby się dorzucali do mojego ZUS-u. No, wydaje się to po prostu bardzo nieuczciwe polityczny aspekt tutaj jest, no, aż się po prostu wybija na pierwszy plan.
2: Widzi pan, a może gdyby pan otrzymał jakieś odpowiednie wsparcie od państwa, to dzisiaj rozmawiałbym z Grzegorzem Płaczkiem, artystą, muzykiem.
3: Ja nie potrzebuję wyciągać ręki do państwa. żeby chcieć coś robić. Rozumiem, że dobrobyt bierze się z pracy. Jeżeli ktoś bardzo chce czegoś i przez lata tego nie osiąga, to trzeba się zastanowić, czy po pierwsze, czy to, co chcę robić, ma sens, a po drugie, czy jestem na tyle dobry, żeby się utrzymać z mojej działalności. A oczywiście rozumiem zaczepkę w tym pytaniu, ale przecież mamy już teraz dosyć dużo programów wsparcia dla artystów i wydaje się, że czym innym jest jednak jednorazowe czy kilkurazowe wsparcie jakichś inicjatyw, projektów, przecież to się dzieje i dobrze, że się dzieje, a czym innym jest systemowe dorzucanie się do ZUS-u.
2: No chociażby wybitny artysta Jaś Kapela dostaje wsparcie z ministerstwa, więc to też o czymś świadczy. Dla was, dla Konfederacji miarka się przybrała i chcecie złożyć wniosek o wotum nieufności wobec minister Cienkowskiej. Tak źle oceniacie panią minister całościowo, czy chodzi wam tylko o ten konkretny projekt ustawy?
3: Oczywiście przelała się czara goryczy. Oczywiście mamy też świadomość, że trzeba teraz zebrać 69 podpisów, mając świadomość również, że obecny rząd na rok przed wyborami z pewnością nie pozwoli sobie na to, żeby odwołać panią minister kultury. No to dzisiaj będziemy rozmawiać z Klubem Prawa i Sprawiedliwości, bo tam szukamy potencjalnych koalicjantów do zebrania podpisów, więc zobaczymy, czy skutecznie uda się oczywiście ten wniosek złożyć. Na razie zorganizowaliśmy konferencję prasową, przygotowaliśmy wniosek, a to znaczy czas na złożenie podpisów, żeby panią minister odsunąć.
2: A jak pan całościowo ocenia pracę pani minister w Ministerstwie Kultury?
3: No to tutaj bardzo ciekawym aspektem i zachęcam pana redaktora do głębszej eksploracji tego zagadnienia jest to nie jak nawet opozycja ocenia pracę pani minister, ale jak oceniają pracę pani minister koledzy i koleżanki z Polski 2050. To jest obszar, który jest bardzo ciekawy. Często rozmawiam z wieloma posłami z różnych partii politycznych i głosy krytyki płyną również bezpośrednio z partii, z której pani minister pochodzi politycznie, więc oczywiście, jeżeli ja jako opozycja będę się wypowiadał negatywnie, no to będzie to czymś w polityce pewnie możemy nazwać nawet naturalnym. Natomiast naprawdę zachęcam i to mogłoby pokazać działalność pani minister taką codzienną zupełnie z innej perspektywy.
2: No dobrze wiemy, panie pośle, że gdybym zapytał na antenie o pracę pani minister kogoś z opcji rządzącej, to by bronił tej pani minister jak niepodległości.
3: To prawda, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś pochyliłby się nad tym tematem i trochę poeksplorował, to być może dziennikarze mogliby wychwycić jakieś wątki czy jakieś obszary, które się nie wybijają na pierwszy plan, a które świadczą o niekompetencji pani minister.
2: No, pani minister, poznaliśmy już tych SMS-ów na grupie WhatsAppowej Polski 2050, czy chociażby samym sposobem, do jaki dotarła na poziom tego ministra, to też jest bardzo interesujące.
3: To prawda.
2: Domyślam się, że prezydent tej ustawy nie podpisze, a myśli pan, że ona w ogóle w tej formie trafi na biurko prezydenta?
3: No jeżeli przejdzie cały proces legislacyjny, to wyjdzie do prezydenta, przejdzie przez Senat, wyjdzie do prezydenta. Liczę na to, że prezydent tej ustawy nie podpisze, ale z tym oczywiście bądźmy ostrożni. Prezydent jednak jest jednostką niezależną i może podjąć inną decyzję, to A, chociaż byłbym oczywiście zdziwiony, no i B, zobaczymy w jakiej formule ta ustawa wyjdzie do prezydenta, bo w obecnej kadencji Sejmu, no już wiele razy coś, co miało być piękne i wartościowe merytorycznie, wychodziło niestety z naszych izb jako ustawa spaczona jakimiś wrzutkami legislacyjnymi, jakimiś zapisami, które w ogóle nie dotyczą danej ustawy, więc zobaczmy jeszcze, co na etapie pracy w komisji się pojawi.
2: No właśnie i o to pytam, czy biorąc pod uwagę klimat, jaki jest wokół tego projektu, no czy jednak no, największa partia rządząca, Koalicja Obywatelska, no nie będzie chciała nanieść tam jakiś poprawek, żeby ta ustawa nie brzmiała tak, jak brzmi obecnie.
3: Ja myślę, że ta ustawa była już wcześniej ustalana między klubami rządzącymi i nie spodziewałbym się, żeby Koalicja Obywatelska teraz nagle zaatakowała tą ustawę, wrzucając jakieś groźne dla pani minister zapisy. Mogą to być jakieś małe korekty. Oczywiście będzie to pod pozorem wsłuchiwania się w głos i konsultacje społeczne, ale tego typu ustawy na poziomie politycznym są znacznie wcześniej ustalane co do zakresu treści i i tego, jak mają brzmieć na końcu, zanim się jeszcze pojawią na Radzie Ministrów.
2: Wczoraj podpisano pierwsze umowy, kontrakty w ramach programu SAFE. Premier Tusk mówi, że to dziejowa chwila, dzień przełomowy. Pan też podziela ten optymizm premiera?
3: No, mnie bardziej niepokoi, poza tym, że podpisujemy tę umowę, informacja, która wybuchła w ostatnich dniach, właściwie godzinach nawet, o tym, że nastąpiła weryfikacja kosztów, które będziemy ponosić jako Polska, spłacając pożyczkę i odsetki. Przypomnijmy, że odsetki będziemy najpierw spłacać przez 10 lat, a potem dopiero zabieramy się za spłatę kapitału. I już dzisiaj wiemy, że wobec tego, co mówił rząd na początku, chwaląc się programem SAFE, koszt obsługi czy odsetek tej pożyczki na dzień dzisiejszy wzrósł o 8 miliardów złotych. Nie milionów, tylko miliardów złotych. Więc poczekamy, zobaczymy, jak to się wszystko zakończy, dlatego że z punktu widzenia bezpieczeństwa finansów państwa podpisujemy umowę, które kończą się tym, że mamy rozjazd na dzień dzisiejszy w wysokości 8 miliardów złotych co do kwoty spłacania odsetek, a wszystko jeszcze przed nami. Przed nami jeszcze kolejne umowy, które będziemy już teraz podpisywać nie jako Polska plus konkretna firma, ale jako Polska i inny kraj plus konkretna firma. Może dojść do lobbingu politycznego i na pewno do niego dojdzie, bo to jest część naszego życia, że będziemy na przykład z Francją wspólnie ustalać jakieś wspólne zakupy i będziemy je ostatecznie realizować we Francji, więc tego typu kwiatki jeszcze nam mogą się pojawić.
2: To spodziewa się pan kolejnych właśnie tego typu niespodzianek, że tu jednak okazało się oprocentowanie pożyczki wyższe, jak informował rząd, że to nie pierwsza, nie ostatnia taka niespodzianka?
3: Znaczy, to nie jest kwestia tego, czy ja się spodziewam. To na pewno nastąpi. To nie jest kwestia gdybania, tylko to jest kwestia, gdzie to nastąpi i w jakim zakresie. Jeżeli na stole leży 100 miliardów złotych, to proszę mi wierzyć, ale nie jedna firma, nie jeden rząd państwa w Unii Europejskiej i nie tylko pochyla się nad tym tematem i szuka możliwości nacisku bądź przekonania opinii publicznej do tego, że trzeba kupić właśnie od tej konkretnej firmy, a nie od innej. To jest coś, co się dzieje. Po drugie, też nie ulegajmy takiej propagandzie i takiemu przekazowi, że dotychczasowe umowy, które są podpisywane na przykład dzisiaj, to jest wsparcie polskiej gospodarki. Mamy często polsko brzmiące firmy, natomiast jeżeli by się patrzeć w to, co dokładnie kupujemy na końcu, to się okazuje, że dosyć poważna część elementów, które potem się pojawiają w jakimś systemie obronnym, to są elementy, które i tak musimy kupić poza Polską, bądź to są tylko filie albo polsko brzmiące przedsiębiorstwa i na samym końcu te pieniądze, które miały zostać w polskiej gospodarce, bo taki jest klucz i takie miało być klucz tego i cel tego programu, tak naprawdę zostaną wytransferowane poza Polskę. I to jest groźne i temu się oczywiście będziemy przypatrywać.
2: Tak, no premier mówi o tym, że prawie 90% tych środków trafi do polskich firm i do polskiej gospodarki. No ale też...
3: To jest bajka z krainy mchu i paproci. Nie ma absolutnie takiej możliwości, żeby to było 80 czy 90%. Już teraz mogę powiedzieć, że jest to albo kłamstwo, albo manipulacja. Niech wyborcy i niech słuchacze wybiorą sobie wyraz, który bardziej do nich pasuje. Nikt nie jest w stanie tego udowodnić. To jest przekaz, na którym się opiera polski rząd, MON i KPRM, chcąc przekonać Polaków do tego, że wydajemy pieniądze na polską gospodarkę. Nie wydajemy na polską gospodarkę i po raz kolejny trzeba o tym głośno mówić.
2: Ale może jednak został pobudzony ten sektor polskiej zbrojeniówki w związku z tym programem. No też wiemy, że oferty pracy wzrosły, no jednak ludzi potrzebna jest, jeżeli jest potrzeba ludzi do tego sektoru, bo tej pracy jest więcej.
3: Nikt nie kwestionuje potrzeby inwestowania w obronność. No to myślę, że wszyscy jednym frontem mówimy, niezależnie od tego, z jakiej partii pochodzimy, ale to czym innym jest inwestowanie w gospodarkę, od tego mamy budżet państwa i czym innym jest planowanie strategiczne tego, co należy kupić, w jakim okresie czasowym, a czym innym jest działanie pod presją, kiedy Bruksela narzuca nam program, który podobno sami przygotowywaliśmy.